0: I dałam z walizki bez kot.
1: To był Osjan, pieśń Girolamy. Pani mamy, skąd taki wybór?
2: Panie Franciszku, skoro mówimy o tym, co nas ukształtowało, to jest utwór pańskiego dziadka, o czym pan wie. Osjan Jacek Ostaszewski, pieśń Girolamy napisana w 98, skomponowana przez ojca. Na płycie pierwsza pojawiła się muzyka Fruwającej Ryby, późniejsza wersja taka dłuższa na płycie po prostu. I to jest rzeczywiście coś, co mnie, jeśli myślę o początkach tego, co mnie kształtowało, to właśnie taka otwartość na różne kierunki muzyczne. To Osjan był często nazywany jako taki open jazz, muzyka otwartości. Ale ja nie byłam też takim właśnie typowym dzieckiem. Urodziłam się w 72 roku, więc z jednej strony ukształtował mnie oczywiście Klucz na szyi i wołanie do mamy, żeby coś podała z bloku i taka łobuzerka osiedlowa. No ale z drugiej strony ta alternatywa w sztuce, przy okazji w teatrze, bardzo różne gatunki muzyczne. No i właśnie, a ciebie co tak ukształtowało, jeśli sobie pomyślisz?
1: Ja myślę, że najpierw powinniśmy jeszcze wrócić do tego. Powiedziałaś jazz. Myślę, że to jest dobry moment przedstawić następny utwór z naszej listy. Zatem Mulatu Astatke, Jegertezeta.

0: No właśnie, kocham jazz etiopski i on łączy dla mnie ze sobą to open music z jazzem. To były czasy, kiedy też, kiedy jako młoda osoba słuchaliśmy i też dzięki mojemu ojcu Milesa Davisa, Herbie Hancocka, Kita Jarretta, ale także bardzo dużo Tomasza Stańki, wielkiego przyjaciela ojca, z którym tata też razem grał, bo zaczynał od jazzu. Także ten jazz jest takim właściwie odłącznym gatunkiem muzycznym, tego, co dzieje się też jakoś w moim życiu, w moich inspiracjach, ale ty, Franek, też już masz doświadczenie jazzowe i może powiedz coś o tym.
1: Ja z jazzem się ostatnio coraz więcej przecinam. Właśnie również jestem tutaj dlatego, że chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy na jazzowy koncert, który gram razem z Franciszkiem Badziakiem, którego pozdrawiam, bo pewnie tego słucha.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: 8 września w bardzo, bardzo w Warszawie. Myślę, że będzie to ciekawy event. Jazz w ogóle jest taką myślę, trochę ponadpokoleniową, myślę, formą wyrazu. Nie zgodzisz się?
0: Zgodzę się zdecydowanie i myślę, że łączy w sobie wszystkie gatunki. Jak tu wybieraliśmy te kawałki, to ja oczywiście, ponieważ dla mnie szalenie ważna jest też muzyka klasyczna, ale chcieliśmy, żeby była jakaś taka spójność tego wyrazu tej naszej jakiejś audycji. A jazz jest dla mnie czymś, co łączy właściwie wszystkie gatunki muzyczne.
1: Coś w tym jest.
0: I muszę powiedzieć, że też jak ciebie pierwszy raz usłyszałam na scenie właśnie jazzującego, to bardzo to mnie raz, że zachwyciło i cały zespół Badziak & Co., ale także jakoś tak wzruszyło, bo poczułam taki powrót do korzeni. No właśnie, ale chociaż powiedz jakieś słowo, bo ja właśnie mówię o tym, że tak, że z jednej strony byłam takim dzieckiem lat 70., biegającym z kluczem na szyi i łobuzującym i bardzo samodzielnym. Z drugiej strony nie mieliśmy w sobie takiego przekazu, że wszystko, co robimy, ma sens, ma wartość. Ja taki miałam w domu, ale społecznie ciągle, jako też dziewczynka, słyszałam, czego nie wolno, co wolno. Więc każde pokolenie ma swoje przestrzenie, w których ma jakby łatwiej niż to poprzednie, albo ma, ale są też takie, gdzie jest jakby trudność zupełnie inna. I powiedz, wiesz, coś charakterystycznego dla ciebie.
1: Myślę, że charakterystycznego dla naszego pokolenia nie można do końca ocenić tego jednostajnie i myślę właśnie, że to jest bardzo charakterystyczne, że wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach my jako młodzi ludzie nie mamy czegoś takiego do końca jak mainstream, nie? Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak popkultura do końca, nie? Tak przez właśnie internet i wszystko trochę żeśmy porozłazili się każdy w jakieś takie swoje trochę nisze, przez co łatwiej nam odkrywać jakieś inne formy, ale wydaje mi się, że przez to nie ma takiego jednego gruntu, przez co wydaje mi się, że właśnie taka, nie można do końca powiedzieć o jednej cesze, która łączy wszystkie właśnie wszystkich ludzi
0: tego pokolenia.
1: Aha.
0: Ale mi się podoba jak czasem, bo tak się zrzymasz, jak ciągle się mówi o tym, że to jest pokolenie social mediów
1: tak.
0: I że wy jesteście jakby na takiej trochę spalonej pozycji i ty się zawsze na to zrzymasz.
1: Tak, ja się trochę wkurzam na to, no bo ja po prostu mam trochę ból do social mediów, ale mam też ból do tego, że właśnie próbując trochę określić naszą nową erę, trochę niektórzy właśnie popadają w ten taki schemat, że mówi się, no teraz młodzi to w social mediach tylko i w ogóle, że te social media zmieniają jakoś bardzo, bardzo proces dorastania. Prawda jest taka, że no nie każdy tych social mediów się musi trzymać i w ogóle nie jest to jakiś taki nieodłączna część. Znaczy z drugiej strony jest potrzebna.
0: Jest, to, jest narzędziem codziennym, ale
1: tak,
0: no
1: tak,
0: trzeba
1: ale
0: przyznać,
1: nie jest
0: że
1: to, nie,
0: moje...
1: Nie jest to ważny jakby, ważna kwestia dorastania w tych czasach.
0: Jasne. No i trzeba przyznać, że też moje boomerskie pokolenie czasem się mądrzy, że myśmy tego nie mieli, no ale w tej chwili pełnymi garściami z tego korzystamy
1: tak,
0: i sami...
1: Myślę, że spędzasz więcej czasu na Instagramie niż ja.
0: Tak, no dobrze. To chyba jest możliwe. No dobrze, to wróćmy do naszych inspiracji.
1: Zatem teraz
0: coś bardzo kultowego.
1: I nasz chyba ważnego. Ulubiony zespół taki wspólny, nie?
0: Wspólny
1: tak
0: nasz ulubiony
1: wydaje.
0: Zespół i w ogóle taki, no tak, kultowa sprawa. No, zapowiedz.
1: Radiohead, Nude.

0: To było Radiohead, piosenka Nude z albumu In Rainbows. Fenomenalna piosenka, zastanawiałem się, czy to, czy All I Need, ale jednak uznałem, że może nie aż takim dramatycznym tonem. A mamo, wydaje mi się, że masz coś wspólnego z Radiohead, miałeś w ostatnim czasie, może opowiesz słuchaczom.
1: Doświadczenie niesamowite, rzeczywiście kocham ten zespół. Kiedy naradzaliśmy się w ogóle z Frankiem, co puścić, to oczywiście ja pierwsze chciałam No Surprises, stare kawałki, ale Franek mówi, nie, daj coś nowszego. Ale
0: to jest bardziej oczywistego.
1: Tak. No kocham ten zespół i przez całe lata nie miałam szansy zobaczyć go koncertującego na żywo. Owszem, mam doświadczenie genialnego Johnny'ego Greenwooda z Pendereckim na openerze, o świcie, we mgle. Magiczne doświadczenie. No ale razem z moim partnerem, tatą Franka, któremu dedykujemy ten utwór, który przed chwilą poleciał i bardzo pozdrawiamy. Wybraliśmy się specjalnie, kiedy wznowili koncertowanie po 7 latach do Londynu. Było to absolutnie magiczne doświadczenie, takie, gdzie po prostu muzyka sprawia, że łzy napływają do oczu i spływają po policzkach, właśnie jak leciało No Surprises, czy Everything in its Right Place, otwierające mój ukochany album, czyli Kid A. Magiczne doświadczenie.
0: Wolisz Kid A od In Rainbows?
1: Chyba tak.
0: A od...
1: Chyba Kid A, chyba to jest taki moment, w którym ja się po prostu zakochałam w Radiohead.
0: Rozumiem.
1: A ponieważ jestem dość sentymentalną osobą, może też z racji różnicy pokoleń, to...
0: Znaczy nie, bo to jest też mój ulubiony, zatem jestem zdziwiony trochę.
1: Jest to dla mnie jakoś magiczne. Pewnie też dokłada się do tego to, że w jednym ze spektakli Krzysztofa Warlikowskiego wykorzystaliśmy ten utwór w Kabarecie Warszawskim i on do mnie tak wrócił ze wzmożoną siłą kilka lat temu.
0: No
1: kocham ten utwór, kocham wszystkich artystów występujących w Radiohead. I tak samo Franek ich uwielbia, Michał, więc jest to taki nasz rodzinny kult.
0: I właśnie, mówiąc o Michale, teraz piosenka, która również ma trochę wspólnego właśnie z moim tatą.
1: Tak.
0: James Blake, czyli mój ojca, zdecydowanie no top 5, top 3 nawet mi się wydaje. To jest piosenka z nowego albumu, który wyszedł całkiem niedawno. I po prostu doły, ta sfera basowa na tym utworze jest genialna, zatem nie przedłużam więcej. Tak się cieszę, że mogę to puścić.

0: To był James Blake, utwór Death of Love z albumu Trying Times, który wyszedł w tym roku.
1: No właśnie, ja też bardzo kocham i Franek to wie i zresztą Franek mi pierwszy raz puścił ten utwór My High z 2019 roku. No ale Franek, jak jesteśmy przy Jamesie Blake'u, jednym z twoich ukochanych artystów i moim również, dzięki tobie, no to teraz ty z kolei powiedz o swoim doświadczeniu, bo ono jest świetne.
0: Ostatnio już się wypowiadałem na ten temat. Nie no, ja Jamesa Blake'a po prostu uwielbiam. Za każdym razem, jak słyszę te numery, to nie tyle się do nich bawię, a czasami nawet się wkurzam po prostu przez to, jak jednak ciężko byłoby osiągnąć taki dźwięk przez garażowe granie, nie? Jest to jakaś taka... taki cel mój trochę życiowy, żeby kiedyś może go wygryźć.
1: Mm-hmm.
0: Ale na razie nie wiem, czy to się kiedyś uda. Nie, w każdym razie byłem na koncercie Jamesa Blake'a na swoje 18 urodziny na festiwalu, który do dzisiaj uważam, że jest jednym z lepszych festiwali w ogóle w Polsce. Nie wiem, czy to kontrowersyjne może. Czy ty byłaś kiedyś na OFF-ie?
1: Nie, nie byłam nigdy, ale właściwie żałuję.
0: No to musisz się ruszyć. No właśnie, James Blake też mi bardzo imponuje. Myślę, że przez jego gamę jakby fitów też, nie? Czyli przez to, do kogo się dogrywa, ponieważ James Blake współpracuje również z raperami, co jest, myślę, że bardzo atrakcyjne dla mnie, dlaczego to się dowiemy za dwa numery. W każdym razie myślę, że jest to jeden z lepszych numerów. No. A ty miałeś w ogóle okazję przesłuchać całego tego albumu, tego nowego?
1: Nie, tego nowego jeszcze nie, ale to wszystko przede mną. Muzycznie ty jesteś dużo bardziej ogarnięty ode mnie. Ja rzeczywiście jednak jestem takim oldschoolowcem i wszystko wolniej przyswajam i poznaję, ale powoli, wszystko ma swój czas. Ważne, żeby być sobą i robić wszystko we własnym rytmie. No właśnie. Po Blake'u tak naprawdę dzięki tobie też poznałam Travisa Scotta i wspomniany przeze mnie Mile High.
0: Właśnie chciałem się do tego odnieść. Mile High jest z Travisem Scottem.
1: Wspólnym ich dziełem.
0: I uważam, że oni świetnie razem kolaborują, zatem stąd następny pick, czyli Till Further Notice, właśnie Travis Scott z Jamesem Blake'em.

0: To był Travis Scott z Jamesem Blake'iem i 21 Savage, Till Further Notice. Utwór zamykający album Utopia, który jest jego jak to się nazywa, najbardziej most recent, jak to się po polsku mówi.
1: Nie wiem.
0: No dobrze, no to w każdym razie 2023 jest to ostatni album, jaki on wydał. Czekamy na pewno na więcej jego twórczości. No, myślę, że jest to, jeżeli chodzi o rap, to jest to jedna z bardziej wykumanych pozycji, co świadczy nawet, o czym świadczy fakt, że również tobie się podoba, a ty
1: bardzo
0: masz małą tolerancję. Aczkolwiek chciałbym zadziwić słuchaczy. Pani Maja również potrafi gustować w takich artystach jak Playboi Carti, Young tak czasami nawet się obrócił, więc myślę, że jest dobrze, jeżeli chodzi o sam rap.
1: Ale mam ułatwione, bo po prostu czasem jak podróżujemy w samochodzie, to albo ty, Franciszek, wrzucasz mi jakieś kawałki i wymienionych artystów przed chwilą właśnie tak poznałam. I zawsze się śmieję, że jak zaskakująco coś mi się nagle podoba. No i jeszcze jest twoja siostra, która też czasem rzuca
0: tak,
1: swoją zupełnie inną muzę. I to sprawia, to jest w ogóle wspaniałe. Wszystkim boomerom życzę, bez względu na to, jak mają w naturalny sposób, po prostu dzieci w takim wieku, no to czerpiemy w taki naturalny sposób
0: tak
1: z
0: jest,
1: siebie nawzajem.
0: Tak.
1: Ale jak nie macie, to warto naprawdę słuchać młodych ludzi, bo to jest w ogóle kompletnie inna perspektywa, inne propozycje muzyczne, ale też w ogóle postrzegania rzeczywistości.
0: Zdecydowanie. No i myślę, że jest co ciekawą propozycją dla młodych słuchaczy, że proszę wyobrazić sobie, Maja Staszewska słucha Future'a, kiedy jeździ autem. Myślę, że to jest całkiem zabawne. Teraz przechodzimy trochę w większą niszę, tak mi się wydaje, a mianowicie też całkiem niedawno wydany utwór Young Lina's Generation Storm 1. Myślę, że jest to o tyle ciekawa pozycja, również przez oprawę graficzną, ponieważ klipy do obydwu piosenek właśnie z tej mini-epki Storm 1, Storm 2 są naprawdę świetne, też wyreżyserowane bardzo dobrze. I anegdotka taka, Young Lin, biorąc pod uwagę swoich, on ma chyba 3 miliony miesięcznych słuchaczy, drugie najczęściej słuchające miasto Young Lina to właśnie Warszawa.
1: O.
0: Więc powiedzmy, że trochę przywłaszczony ten szwedzki artysta, zatem Storm 1.

0: No i pięknie, to też mi się ogromnie podobało, więc załapuję się. No dobra, ale skoro ta audycja jest przede wszystkim o muzyce, no to Franek, jak to było z tobą? Powiedz parę słów, jakie były twoje początki, twoje zakochanie się w muzyce.
1: Jako, że ja jestem rocznik 2007, no to zaczęło się od rapu, oczywiście, no bo jak byłem takim gnojkiem jeszcze, że nie do końca, że trochę chciałem aspirować do starszych, fajniejszych rzeczy, nie? To właśnie ta era SoundClouda, to myślę, że teraz przemawiam bardziej do młodziaków. Era SoundClouda i te wszystkie jakieś takie nowinki rapowe, trochę ten mumble i to wszystko było jakimś takim właśnie ważnym momentem mojego dorastania, bo to były jakieś takie pierwsze początki. No fajna anegdotka, pierwszy jakby w ogóle rap i tak dalej pokazał mi mój tata. Jak miałem, Boże, no byłem z mniej niż 10 lat, mogłem mieć.
0: Tak.
1: I właśnie pokazał mi francuski rap i tam jakieś takie pierwsze klipy i w ogóle. I pamiętam, bardzo, bardzo mnie to zainteresowało. Uznałem, że to jest po prostu najbardziej cool rzecz na świecie. Więc tak się zaczęło. No a z biegiem czasu, pod koniec podstawówki, z początkiem liceum, sam zacząłem robić muzykę. I na początku pierwszej klasy liceum poznałem mojego najdroższego przyjaciela, Bartosza Emilskiego, z którym do dzisiaj robimy muzykę. I co? No i już pracujemy nad tym wszystkim od 4 lat. Jest to ciekawa droga, na pewno nie konkretna do końca, bo trochę musimy robić swoje bez jakiejś wytyczonej drogi, no bo w dzisiejszych czasach każdy trochę inną drogę przychodzi z tą muzyką. Ale jako, że jestem tutaj i mam wolną rękę odnośnie tego, co mogę puszczać, to puszczę sobie swój numer w radiu i myślę, że to jest całkiem, całkiem fajna sprawa. Mam jeszcze do ciebie pytanie odnośnie tego numeru, bo numer nazywa się Szklane Domy.
0: Tak.
1: I jak rozmawiałem właśnie z ludźmi w twoim wieku, nie powiem do końca z kim, bo nie chcę ci tego zdradzać, to było pytanie, jak ty zareagowałaś na wersy właśnie o wyjściu z formy i wybiciu się ze szklanych domów?
0: Wiesz co? Bardzo dobrze reaguję, dlatego że sama, ponieważ pochodzę też z rodziny artystycznej i przez całe lata, kiedy zaczynałam swoje, stawiałam pierwsze kroki jako aktorka, to byłam, wszyscy mówili, a ty jesteś córką Jacka Ostaszewskiego z Osjana, bo to były lata wielkiej popularności Osjana. Czułam, że muszę zacząć mówić własnym językiem. Widzę to teraz w was. Widzę też taką potrzebę wyrwania się, że ta wolność to też się kojarzy trochę z takim wyskoczeniem ze strefy komfortu, więc ten szklany dom to jest też jak coś, co taką jest taką szklaną kulą, która cię chroni, a ty musisz po prostu iść swoją drogą. Myślę, że też jest to przeciwko jakimś takim stereotypowemu myśleniu, komu jest łatwiej, komu jest trudniej. Każdy się mierzy z czymś innym, więc mi się to bardzo podoba i bardzo do mnie przemawia ten utwór i go w ogóle uwielbiam, więc bardzo się cieszę, że go chcesz tu puścić, bo ja też go bardzo, bardzo lubię.
1: No dobrze, zatem mogę przejść do tej trochę bezczelnej, a z drugiej strony mam nadzieję, że nie do końca autopromocji. Enigma, Szklane Domy.
2: Młody Angler. Enigma 26, yo. Yeah.

0: No właśnie. Mnie się tak wydaje, że w tym rapie, który bez względu na to, czy jest takim rapem z blokowisk, czy rapem dzieciaków, którym przynajmniej początek życie zaserwowało łatwiejszy, że taką istotą jest szczerość.
1: Szczerość.
0: I wydaje mi się, że wy to macie. Że to jest też ciekawe jakby lirycznie, co robicie. No i właśnie powiedz, jak to jest z tekstami? Jak wy to w ogóle, co was inspiruje i z czego bierzecie inspirację?
1: Czerpiemy, mamo, z tego, co nas otacza. No chyba byłaś świadkinią już wiele razy tego, jak piszę numer albo jak nad czymś siedzę, no to jakby proces jest bardzo podobny do tego, do wszystkiego, za co się zabieram, czyli po prostu zbieramy na początku. Nie powiedziałbym, że konkretne wersy już, ale zbieramy koncept po prostu z tego, co nas otacza trochę. Mm-hmm. Funkcjonujemy sobie, potem ja nie wiem, ja na przykład mam taką właśnie tradycję, że sobie jakieś takie poszczególne myśli, cokolwiek zapisuję w notatkach, a potem siadam i konstruuję z tego zwrotkę. No ale mówię o tym, co z Bartoszem razem mówimy o tym, co po prostu się dzieje wokół nas, no nie? Myślę, że właśnie odnośnie tej szczerości raczej nie byłoby to fortunne, gdybyśmy zaczęli nawijać o tym, że handlujemy dragami i mamy drugie samochody. Mm-hmm, nie? Mm-hmm.
0: No ale to jest wspaniałe w tym współczesnym rapie, że on się też otworzył na, tak lirycznie i to no w ogóle na polskiej scenie jest dużo takich lirycznych, wspaniałych artystów. Jest przecież i Taco Hemingway i Chill, który nas łączy. Byliśmy razem na jego koncercie, ale to jest coś bardzo, bardzo cennego i też myślę, że właśnie w ogóle warto pamiętać, że każdy człowiek ze względu na swój background z czym innym się musi mierzyć, nie? I że takie łatwo przyklejane są często bardzo niesprawiedliwe.
1: Myślę, że to jest też właśnie, to można usłyszeć po prostu i myślę, że właśnie każdy trochę będzie słuchał muzyki, która bardziej będzie do niego przemawiać, nie? Ciekawa myśl. Myślę, że można nad tym podyskutować. No pytanie, czy ten rap się otworzył do końca, czy to jest jeszcze taka trochę szara strefa, no bo z drugiej strony jednak, wiesz, dalej nie jest to jakieś takie oczywiste zbytnio, nie?
0: Aha.
1: No ale kurde, no jeżeli podoba się utwór, to nie widzę problemu, żeby przymknąć oko na background, jeżeli przynajmniej właśnie jest się szczerym w tym.
0: No nie? Dobra, ale nie ma co też przymykać oka na background, tylko po prostu każdy skądś jest i z czym innym po drodze musi się mierzyć.
1: No,
0: i fajne, wspaniałe jest to, że ten rap jest tak pojemny, że dzisiaj właściwie nie ma to znaczenia.
1: Rap jest teraz, myślę, że muzyką popularniejszą tak. niż większość wszystkiego. Myślę,
0: fajnie,
1: że
0: ty kiedyś coś powiedziałeś, że rap jest takim dzisiejszym jazzem trochę.
1: Nie, jazzem to bym nie powiedział. Myślę, że rap i jazz mają dużo wspólnego ze sobą, gdyż obydwa są jakąś taką formą właśnie wyzwoleńczą. Może jazz bardziej w instrumentach, a właśnie...
0: A rap w tekście,
1: rap
0: nie?
1: bardziej w tekście, nie? Ale myślę, że rap w tym momencie to jest bardziej... Boże. Nie wiem, są obecni raperzy to są takie modern gwiazdy rocka, no na taką skalę, czyli o to mi chodzi, nie?
0: Mm-hmm.
1: No więc...
0: Ale fajne jest też to, że są tak różnorodni i mówię i na tej zagranicznej scenie i na naszej polskiej. My oboje uwielbiamy BDS-a, więc jest naprawdę wielu artystów, których bardzo cenimy. No dobra, to co, lecimy
1: teraz
0: dalej.
1: Przechodzimy teraz... w trochę co innego. Odchodzimy już od tego rapu. Teraz King Crew, Biscuit Town.

0: To był King Krul, piosenka Biscuit Town. Bardzo lubię tą kończącą sekwencję, która tak trochę jakby zacina się niczym płyta. Bardzo uważam, że jest to taki fajny smaczek na koniec. Zbliżamy się powoli do końca, zatem mam jeszcze do ciebie pytanie właśnie, pani Maju, jako że jest to jednak rozmowa o pokoleniach. Jak ty znajdujesz w ogóle nową muzykę? Jakby skąd się bierze w twojej rotacji nowa piosenka? Oprócz oczywiście nas i jakby z jakich serwisów streamingowych korzystasz? Jakby co robisz?
1: Wiesz co, prawdę powiedziawszy, no trochę jestem leniem w tej dziedzinie, ponieważ wiem, że mam was. No do tego twój tata, mój partner, bardzo jest muzycznie ogarnięty.
0: Lepiej sformułuję. Tak. A jak robiłaś to zanim ja się pojawiłem na świecie na przykład? Skąd się brały te pomysły?
1: No to tak, to było, lubiliśmy też różnego radia słuchać. Z zagranicznych to Michał mi pokazał i bardzo uwielbialiśmy, słuchaliśmy całe wieczory Radia Nowa francuskiego. Dobrze wymówiłam?
0: Radio Nowa, tak, Nowa. Pamiętam.
1: No wiesz, miałam ten swój background taki jeszcze z dzieciństwa, czyli jazz. Muzykę klasyczną kocham, tu nie było na to miejsca, ale staram się i jestem w tym roku w ogóle, miałam to szczęście, że byłam na 4 koncertach konkursu Chopinowskiego i to jest w ogóle muzyka Bach, która mnie też gdzieś ukształtowała i która jest dla mnie ważna. Dzisiaj mam was. Fajnie i moja na przykład przygoda z festiwalem Open Air zaczęła się od tego, że tam była taka strefa teatru i jeździliśmy tam grać spektakle i wtedy mogliśmy też chodzić na koncerty. Tam poznałam, nie wiem, Michaela Kiwanukę i takich artystów, których wcześniej w ogóle nie znałam.
0: I tam chyba również ja ci pokazałem Travisa Scotta.
1: I ty mi tam pokazałeś Travisa Scotta. Więc, no mówię, trzeba podróżować, trzeba wyruszać na festiwale, nie bać się, że jest się starym boomerem, a wkoło stoją młodzi, bo to nie ma żadnego problemu, a nawet jest to gdzieś urocze.
0: Tak jest.
1: Ważne, żeby nie udawać kogoś, kim się nie jest. Więc tak to było ze mną. No i co, kochani?
0: Żegnamy się. No.
1: Bardzo to było miłe i niesamowite dla mnie, że siedzę z tobą w studio.
0: Dziękujemy. To była OK Boomer.
1: OK Boomer. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki.
0: Cześć.

feel inside.

azura.

0: umknęło.
1: Dzika bonanza.
2: Ależ się cieszę, że po krótkiej przerwie znów mogę Państwa zabrać do Ameryki, tej nieewidentnej, niewidocznej na pierwszy rzut turystycznego oka, nieszablonowej. Dziś przemkniemy zarówno przez przestrzeń, bo będzie i o wschodzie Stanów Zjednoczonych, i o zachodzie, ale przemkniemy też przez czas, bo będziemy wędrować od czasów pionierskich aż do współczesności. A tym wspólnym historycznym i geograficznym mianownikiem będzie historia społeczna i polityczna alkoholu w USA. No, historia mroczna, obfitująca w przestępstwa, intrygi, wojny gangów, przedziwny czas prohibicji, a także niesławny okres, gdy amerykański rząd dodawał do alkoholu toksyny, co na przestrzeni lat spowodowało śmierć co najmniej kilkudziesięciu tysięcy osób. Aż po czas powstania AA, największej organizacji zrzeszającej alkoholików. Porozmawiamy z Krzysztofem Dowgirdem, który już w studiu, dziennikarzem, członkiem Towarzystwa Dziennikarskiego, prowadzącym przez 3 dekady audycję dla alkoholików właśnie, który o tej amerykańskiej organizacji wie wszystko. W studiu jest także Milena Krupińska, która czuwa nad tym, by wszystko grało i buczało, a nad tym jeszcze wszystkim czuwa Kalina Wachowicz. Ja się nazywam Magda Gacek i mam przyjemność zabrać Państwa na tę godzinną, dziką bonansę.

0: Warto pamiętać, że alkohol tak naprawdę nie był dodatkiem do mitu Dzikiego Zachodu, tylko tak naprawdę jego fundamentem, i tym gospodarczym, i tym społecznym. Whisky na przykład była przez długi, długi czas walutą pogranicza, taką łatwiejszą do transportu i przechowywania niż zboże, z którego go pędzono. I no, też częściej używana do handlu niż gotówka. A statystyki pokazują, że przeciętny Amerykanin w XIX wieku pił znacznie więcej czystego alkoholu rocznie niż dziś. Szczyt przypadał na lata 1800-1830, kiedy whisky kosztowała mniej niż woda w wielu miejscowościach. No bo na przykład studnie trzeba było kopać, a zboża było pod dostatkiem. Więc to, że zrobił się problem, a potem jakoś trzeba było temu problemowi zaradzić, dziwne nie jest. Krzysztof Dowgirt, dziennikarz, członek Towarzystwa Dziennikarskiego i trzeźwy alkoholik. Witaj.
1: Trzeźwy. Od 36 lat i 3 dni.
0: Gratulacje. A ciebie chciałam podpytać o AA, o anonimowych alkoholików, bo ta organizacja, największa organizacja na świecie zrzeszająca ludzi, którzy walczą ze swoim...
1: Nie walczą, Madzia, to nie jest walka, to jest podstawowy błąd. Jak alkoholik zacznie walczyć z alkoholizmem, to przegra.
0: Dobrze,
1: albo z alkoholem.
0: Skoryguj mnie, popraw. Nie walczą, więc rozumiem, że też nie zmagają się... Dochodzą
1: no właśnie.
0: Do momentu...
1: Poczekaj chwilę. Pozwolisz?
0: Tak.
1: Zacznę od początku. W 35 roku spotkało się dwóch ludzi w Ameryce, w twojej Ameryce. Jeden był maklerem giełdowym, a drugi był lekarzem. Obaj byli alkoholikami. Tak naprawdę doktor był uznany za beznadziejny przypadek już, nie do uratowania. Oni usiedli któregoś dnia, właściwie którejś nocy, i zaczęli z sobą gadać. I gadali przez kilka godzin i nagle okazało się, że przez te kilka godzin, kiedy rozmawiali z sobą, właściwie mówili o problemach, jakie ich dręczą, to nagle okazało się, że nie mają ochoty się napić. To było coś niesamowitego. Dla alkoholika przymus picia to jest rzecz, która mu odbiera w ogóle jakikolwiek inny sposób myślenia. A oni rozmawiali i nagle okazało się, że mijają godziny, oni są trzeźwi. Mało tego, żaden z nich nie czuje chęci napicia się. Tak to się wszystko zaczęło w 35 roku.
0: Czyli niedługo, za parę lat, stulecie.
1: Tak. Posłuchaj, kiedy okazało się, że to tak działa, to zaczęli szukać jeszcze jakiejś następnego, z którym mogliby pogadać. Więc poszli do szpitala, usiedli obok takiego człowieka, też beznadziejnego, i też zaczęli z nim rozmawiać, i on nagle zrozumiał, że oni nie opowiadają mu bajek, tylko opowiadają mu kawałek jego życia. Bo nieżyjący już Wiktor Osiatyński, który bywał gościem w moim radiu, zawsze mówił: pamiętaj, Krzyś, że jeżeli ty jesteś alkoholikiem, ja jestem alkoholikiem, to my wiemy o sobie już wszystko. Bo to jest prawda. Alkoholicy mogą się różnić, wiesz, kolorem skóry, miejscem zamieszkania i tak dalej, ale gorzała w ich mózgach zrobiła dokładnie podobny miszmasz. I kiedy powiedziałaś o wspólnocie anonimowych alkoholików, to ja chciałem powiedzieć taką rzecz, która mnie się strasznie podoba. Mianowicie, ktoś mądry, tylko nie pamiętam kto, powiedział, że największym osiągnięciem XX wieku to nie były te wszystkie komputery, te wszystkie, wiesz, wynalazki, tylko to, że powstała wspólnota anonimowych alkoholików. Ona jest na całym świecie, w Polsce też. Dzięki niej żyją miliony ludzi, którzy de facto dawno już nie powinni żyć. Bo nie wiem, czy wiesz, ale alkoholizm to jest śmiertelna choroba. Ona zabija. Ja wiem, o czym ja mówię, bo od momentu, kiedy ja przestałem pić, obok mnie umarło 60 ludzi. Takich, którzy zaczynali ze mną. Masz wyobraźnię?
0: Mm-hmm.
1: Przypomnij sobie, ile liczyła twoja, nie wiem, klasa maturalna,
0: tak. Mm-hmm.
1: Grupa na studiach, mm-hmm, i tak dalej. 60 fajnych ludzi, którzy dostali taką samą możliwość, jaką dostałem ja. Ja żyję, ich nie ma.
0: To jaki jest sekret anonimowych alkoholików? Bo to, że mówisz, że spotkali się, rozmawiali, to jest dopiero początek drogi.
1: Madzia, potęga tej całej wspólnoty polega na tym, bo oni na to wpadli, wiesz, to się powoli, był następny, nagle zrobiło się ich wielu. Później po latach spróbowali jakoś, wiesz, usegregować to wszystko, co im chodziło po głowie i tak powstał program 12 kroków. To jest taki program, który pozwala człowiekowi wyjść z tego uzależnienia. Nie wyleczyć się, bo alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, ale pozwala żyć i to pozwala żyć godnie. Cały widz polega na tym, że gdybym miał ci powiedzieć, na czym polega potęga tej wspólnoty, ona polega na tym inaczej. Pokaż mi drugie takie, tylko to nie jest organizacja, żeby była jasność. I to nie
0: wspólnota.
1: Jest, tak, to jest wspólnota. Pokaż mi drugą taką wspólnotę albo drugie takie miejsce, gdzie możesz przyjść w każdej chwili. W każdej chwili możesz wyjść. Nikogo to nie interesuje, że przyszłaś. Nikogo to nie interesuje, że wyszłaś. Gdzie możesz usiąść, możesz kłamać. Dobry zwyczaj nakazuje, że jeżeli gdzieś przychodzisz do ludzi, to powinnaś się przedstawić. Ale gdybyś usiadła przy stole i powiedziała, że nazywasz się Hermenegilda, to tego też nikt nie sprawdzi, bo tam nie ma żadnych zapisów, żadnych, wiesz, tam się wszystko dzieje na takiej zasadzie. Chcesz, bądź. Nie chcesz, nie bądź. Jeżeli znikniesz i pójdziesz sobie gdzieś tam w cholerę, to psa z kulawą nogą to nawet nie zainteresuje, dlaczego cię nie ma.
0: No czekaj. No dobrze, ale w pewnym momencie masz opiekuna, tak?
1: A to już jest wyższa szkoła jazdy.
0: No właśnie.
1: Bo to jest układ
0: dobra,
1: tego typu.
0: Czyli jesteśmy teraz na tym początku drogi. No. Kiedy wchodzimy do sali, przedstawiamy się prawdziwym, tudzież fałszywym imieniem i nazwiskiem.
1: Nie ma nazwiska.
0: Nie ma nazwiska,
1: imię.
0: Tylko imię. Dobrze. I opowiadamy o sobie?
1: Tak. I cały widz polega na tym, że na tej sali może być 50 ludzi i nikt nawet nie mrugnie. Kiedy ja mówię, to reszta słucha. Pokaż mi drugie takie, wiesz, zbiorowisko 50 ludzi, gdzie, wiesz, ludzie nie skaczą sobie do oczu, nie kłócą się. Są pewne zasady, które obowiązują. Jedną z takich zasad jest to, że jeżeli prowadzący, bo jest taki człowiek, który pokazuje palcem, to teraz ty, to jeżeli ty będziesz mówiła, to nikt nie ma prawa ci przerwać, nikt nie ma prawa tego skomentować, nikt nie ma prawa zadać ci żadnego pytania.
0: Nie idealizujesz przypadkiem, nie zdarzają się historie, że ktoś jednak nie wytrzyma, przychodzi sfrustrowany, przychodzi w złym stanie.
1: Od tego jest prowadzący i od tego jest rzecznik grupy, który mówi, wiesz, zresztą przed każdym spotkaniem przypomina się zasady, jakie obowiązują. A jedną z tych zasad jest to, że nie oceniamy, nie komentujemy i tak dalej, i tak dalej.
0: Nie.
1: I teraz rzuciłaś sprawę tego opiekuna, nazwijmy to, wiesz. To jest może źle nazwane, bo to po polsku brzmi nie klawo, bo to jest... Mówi się, że we wspólnocie istnieje takie pojęcie jak sponsor. To nie jest człowiek, który ci daje pieniądze i który cię utrzymuje, tylko to jest człowiek, który pomaga ci przejść łagodnie, mniej łagodnie przez program 12 kroków. Bo to jest podstawa, żeby dojść do jakiegokolwiek zdrowia, żeby dojść do czegokolwiek, będąc alkoholikiem, konieczne, w moim pojęciu są dwie rzeczy. Ja uważam, że najlepszą, ja taką drogę przeszedłem, ale nie dlatego jest najlepsza, tylko to jest sprawdzone. Najlepszą drogą do trzeźwości to jest połączenie profesjonalnej terapii, plus wspólnota anonimowych alkoholików. Jedno drugiego nie wyklucza.
0: My zaraz wrócimy do tej rozmowy, bo mnie jeszcze tutaj nurtuje kwestia, jak bardzo z tego, co opisujesz, jest to nieamerykańska w charakterze organizacja, gdzie jednak ego bardzo często w tym zindywidualizowanym społeczeństwie wybija się na plan pierwszy i to jest fascynujące. Ale najpierw jeden z utworów, które dzisiaj będą nam towarzyszyć, a towarzyszą nam utwory o zmaganiach się z alkoholem właśnie.

0: Wychodząc z nałogu, Breaking a Habit to Linkin Park i ciągle w tym samym temacie i muzycznym i słownym. Krzysztof Dowgirt, dziennikarz, prowadzący przez ponad trzy dekady, Krzysiu.
1: 30 tak? lat.
0: 30 lat audycję dla alkoholików. Ja od to, co wiem o alkoholu, to wiem od ciebie przez te lata. Tak.
1: Parę lat obijaliśmy się o siebie. Tam o siebie, tak.
0: Więc teraz wybacz, że znowu zadaję ci te takie podstawowe, proste pytania, na które już mi odpowiadałeś. Rozmawiamy o wspólnocie AA, o tym, że pomaga właśnie wyjść z nałogu. Dostałam po paluchach, jak powiedziałam, że walczy się z alkoholizmem, bo się nie walczy, tak? To, co się robi, rozmawia się i to brzmi tak właśnie nieamerykańsko, demokracja.
1: A propos jednak amerykańskości, za chwilę coś powiem, ale przede wszystkim cały widz polega na tym, że kiedy człowiek przestaje pić, to tak naprawdę jest po uszy w tym wszystkim, co narozrabia w czasie, kiedy przestał pić. Kiedy popatrz na to swoje życie, które właściwie posypało się zupełnie. On już nie ma żadnych relacji zawodowych, rodzinnych. On jest w D, powiedziałbym. To jemu się wydaje, że to jest sytuacja bez wyjścia. Ale kiedy pójdzie na taki meeting, usiądzie i posłucha innych alkoholików, którzy, tak jak powiedziałem ci, oni są tacy sami. Mają inną skórę. Mogą być młodsi, starsi, ale oni przeszli to samo. I zacznij ich słuchać, bo to jest podstawowa sprawa, żeby usiąść i słuchać. To usłyszy, że oni byli w podobnej sytuacji, ale wyszli z tego. I oni bardzo często mówią, jak z tego wychodzili. I to nie jest na takiej zasadzie, Franiu, ty zrób tak samo, jak ja zrobiłem. Nie. Ludzie mówią o swojej drodze, a ty, jeżeli jesteś mądra, to siedzisz, słuchasz i nagle zaczynasz brać dla siebie doświadczenia innych ludzi.
0: I no teraz dobrze, ale to nadęte ego często, prawda? To nawet ty mówiłeś, że trudno było ci się...
1: Poczekaj sekundę, tylko że wiesz, jak człowiek przychodzi na meeting, to nie ma mowy o żadnym ego, on żadnym nadętym, on jest śmieciem prawie. Magda, ja przyszedłem, kiedy przestałem pić, byłem strzępem człowieka. Mnie nie było ani fizycznie, ani intelektualnie, mnie w ogóle nie było, rozumiesz? Więc nie ma mowy o żadnym ego jeszcze na początku. Ale chcę ci wrzucić kamyczek do tego twojego amerykańskiego ogródka, bo ja ci powiem tak, kiedy już prowadziłem audycję dobre 15 lat, zadzwonił do mnie zaprzyjaźniony lekarz i powiedział, że z Ameryki przyjechał facet, którego ja znałem, bo myśmy byli w tym samym czasie na terapii odwykowej. Tak to się wtedy nazywało. Nie terapia leczenia uzależnień, tylko na chama oddział odwykowy i już odwykówka. I facet przyjechał z Ameryki, on już ładnych parę lat nie pije, tak jak pan, a poza tym on tam jest terapeutą i w ogóle niech pan go weźmie do audycji, może się panu przydać. Ja powiedziałem, dobra, dawaj go pan. Przyjechał facet, usiedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać. Ja byłem nawet skłonny wziąć go do tej audycji. Do momentu, dopóki on mi nie wyjechał ze swoją wizytówką amerykańską, piękną, kolorową. A tam na tej wizytówce było napisane, że on się nazywa tak i tak, że on jest terapeuta i że on gwarantuje, że wyleczy klienta z alkoholizmu.
0: Uhuhu.
1: To ja mówię do niego, czy to oszalałeś? Jak to wyleczysz? Przecież zdajesz sobie sprawę z tego, że alkoholizm jest nieuleczalny. I wiesz, co on mi na to powiedział? No wiesz, Krzyś, ale to jest Ameryka. Ja nie mogę Amerykańcowi powiedzieć, że go nie wyleczę, bo on mi nie przyjdzie i nie zapłaci.
0: Płaci się za rezultaty tu i teraz.
1: I chcę ci powiedzieć, że on nie został gościem mojej audycji. Ja go po prostu wygoniłem. Bo to było dla mnie nie fair.
0: Nieetyczne.
1: Rozumiesz, o co chodzi? Mnie mało interesują stosunki amerykańskie. Ja tylko wiem, jak to wygląda u nas w Polsce. A w Polsce wygląda to przecudownie. Kiedy ja przestawałem pić, Magda, to ludzi, którzy nie pili ponad 10 lat, znałem wszystkich w Polsce, ty sobie wyobrażasz? Bo można ich było policzyć na palcach jednej ręki. Dzisiaj takich ludzi są naprawdę tysiące. Ta wspólnota uratowała miliony ludzi na całym świecie.
0: To wróćmy jeszcze do sekretu tej wspólnoty. Już jesteśmy po pierwszych rozmowach. Mówisz, że nie ma miejsca na ego, bo jest pewnie rozpacz, frustracja, poczucie przegranej, porażki. No ale potem co? Zaczynasz powoli się odbudowywać, odbudowujesz się od fundamentów.
1: I do tego najlepiej mieć człowieka, który ci pomoże. Czyli Amerykanie to nazywają sponsor, u nas też tak się to nazywa. Ale to tak naprawdę jest, nazwijmy to, przewodnik duchowy. On nie ma żadnych tych...
0: I teraz ja koniecznie chcę cię poprosić, żebyś opowiedział o swoim przewodniku duchowym, bo jeżeli ktoś myśli, że to za każdym razem jest ktoś niezwykle światły, który doznał objawienia i zjadł wszystkie rozumy, to nie.
1: Z moim było tak. Szukałem takiego, który byłby godny tego, żeby być moim
0: sponsorem. Żeby się tobą zająć.
1: Rozumiesz,
0: bo już ego troszeczkę wróciło
1: tak.
0: na miejsce.
1: No oczywiście, że tak. Ja nawet kiedy już wiedziałem, że jestem alkoholikiem, to zakładałem, że jestem taki Madzia tyle, zdziebździunio, chociaż lepszym od tych innych, rozumiesz? Ja nie mogłem być taki jak wszyscy inni. Słuchaj, mój dziadek był ordynatem na Litwie, no. Jak ja mogłem być alkoholikiem? Więc znalazłem sobie takiego w Warszawie, który nie pił 11 lat. No popelina, słuchaj, to taki, wiesz, to tyle lat, to ludzie nie żyją. Ja tu nie piję tydzień czy dwa. No i poszedłem do tego człowieka i powiedziałem, chcę, żebyś był moim sponsorem. A on powiedział, ale ja nie chcę. No myślałem, że go zabiję. I słuchaj, ale dostawałem cały czas jedno zalecenie, które w Ameryce brzmi dokładnie tak samo. Bo mądrzy ludzie, a tak jak kiedy ja mówię mądrzy ludzie, mam na myśli trzeźwych alkoholików, mówili zawsze tak. Jeżeli chcesz poczuć cokolwiek, co się dzieje tutaj, w tej wspólnocie, to idź na 90 meetingów 90 dni. Czyli przez 3 miesiące zasuwaj co dzień na meeting.
0: Dzień w dzień.
1: Jak ja to usłyszałem od tego człowieka, którego chciałem, że, wiesz, namaścić na mojego sponsora i powiedziałem mu, że no wiesz, ale ja nie mam czasu, to on mi zadał jedno proste pytanie. A miałeś czas pić? No tak, ale miałeś czas pić, to znajdź sobie czas na trzeźwienie. Więc ja nie mogąc z nim dalej rozmawiać, zacząłem chodzić na te meetingi codziennie. Madzia, ja we wszystkim całe życie przesadzałem. Ja chodziłem przez 2 lata codziennie na meeting. Bez względu na to, jakie to było święto, jakiego świętego, a to wtedy jeszcze nie było takie proste. Dzisiaj w Warszawie w tygodniu masz ponad 200 meetingów o każdej porze dnia i nocy każdego dnia.
0: 200?
1: 200. W Warszawie tylko. Mm-hmm. Natomiast wtedy to było kilka tych meetingów. To była sztuka, żeby codziennie pójść na meeting, bo to się tak jeździło z jednego krańca miasta na drugie. Ale jeździłem. I w pewnym momencie zdarzyło się tak, że nagle okazało się, że ja nie piję rok. Słuchaj, no to wydawało mi się jakiś kosmos, w związku z czym wydałem przyjęcie w domu. Zaprosiłem paru takich ludzi, których lubiłem, między innymi tego człowieka, o którym ci powiedziałem. No i wszystko było ładnie, pięknie, przyjęcie trwało, wszyscy się bawili, wszystko było elegancko. W pewnym momencie Felek mówi do mnie, chodź, musimy pogadać. Ja mówię, ale coś tak, chodź. Wyciągnął mnie do drugiego pokoju w moim domu i powiedział, widzisz, pajacu, że można rok nie pić? Ja mówię, no widzę. A on mówi, no to teraz pora zacząć trzeźwieć. Ja mówię, czy ty oszalałeś? Znaczy ja nie... Przypominam ci, że kiedyś przyszedłeś i poprosiłeś, żebym został twoim sponsorem. Ja mówię, tak. A on mówi, to będę, tylko zrobimy tak. Jutro pójdziesz do papierniczego, kupisz sobie najgrubszy i największy zeszyt. Taki najlepiej w kratkę, bo tu łatwiej się pisze. Przyjedziesz do mnie we wtorek o 18 i usiądziemy i zaczniemy robić pierwszy krok. Z tych 12, które ci mówię. Ja mówię, Felek, odwal się, no przecież ja pierwszy krok to ja zrobiłem w instytucie na odwyku. On powiedział, przypominam ci jeszcze raz, to ty mnie prosiłeś, a nie ja. I skończył rozmowę. Wiesz, co zrobiłem? Następnego dnia poszedłem do sklepu, kupiłem taki największy akademicki zeszyt i pojechałem do niego. I kiedy on się zgodził, żeby być tym moim sponsorem, to ja ci powiem, że od razu zacząłem żałować. Ponieważ nagle okazało się, że to nie są takie...
0: Piła, że piła
1: nie.
0: z niego tak.
1: Nie. Kiedy ja zaczynałem te swoje filozoficzne rozważania, to Feluś mi przerywał i mówi do mnie, ty, czy ja ci wyglądam na królewnę Śnieżkę? No nie. ty, ja jestem takim samym alkoholikiem jak ty. Więc do kogo ty mówisz? Tak, możesz sobie rozmawiać z żoną, albo nie wiem, z kochanką, z kim chcesz, ale do mnie mów prawdę. Rozumiesz, o co chodzi? Mhm. On czuł, kiedy ja zaczynam jechać w bok. Mhm. I za każdym razem, kiedy ja próbowałem, wiesz, wciskać swoją mądrość, to mówisz, stop, zatrzymaj się. A tydzień temu mówiłeś inaczej. Aha. Mało tego, kiedy robiłem te, po kolei te kroki, to wszystkie te rzeczy, które on mi zalecał, ja musiałem napisać. A jak jest napisane, to już nie udajesz, że tego nie ma. Rozumiesz, że
0: to chodzi? Już tak, ślad na
1: I
0: papierze.
1: I w pewnym momencie nagle okazało się, że jak napisałem, to zaczęło boleć. Prawda o mnie. Więc poszedłem do niego i powiedziałem, ty, ja się na to nie zgadzam, no. A on powiedział, Osioku, ja ci mówiłem, że to jest prosty program, ale nikt ci nie obiecywał, że nie będzie bolało. A boli dlatego, bo tak wygląda prawda o tobie. Powiem ci szczerze, że kosztowało to trochę zachodu, bo to jest tak, wiesz, jak przychodzi ktoś na pierwszy meeting, to słyszy, że nic nie musisz. Tak naprawdę nic nie musisz. Mówię, możesz być, może cię nie być. Ale jeżeli już trochę otworzysz oko i nagle się okaże, że nie pijesz, ale to cię wcale nie cieszy, bo później po latach znowu okazuje się, że przestać pić każdy głupek potrafi. Na jakiś czas. Rozumiesz, o co chodzi? Mhm. Żeby sobie albo innym udowodnić, że się nie jest alkoholikiem. Ale nie pić i nauczyć się fajnie żyć, znowu się uśmiechać, to jest sztuka. I żeby dojść do czegoś takiego, żeby znowu gęba się uśmiechnęła, to trzeba jednak dłubnąć trochę w sobie.
0: Zaraz wrócimy do rozmowy, bo jeszcze jest kilka bardzo ważkich kwestii. Ale najpierw

0: o trudnym dochodzeniu do siebie po sobotnim piciu. Johnny Cash, Sunday Morning Coming Down. A my rozmawiamy z Krzysztofem Dowgirdem o wspólnocie AA, anonimowych alkoholików, która powstała w Stanach Zjednoczonych 90 lat temu. Jest organizacją, która trzyma się bezproblemowo, rośnie w siłę.
1: Wspólnotą, nie organizacją.
0: Och, wybacz, będę musiała kontrolować się bardziej. Mimo rozmaitych zawieruch, mimo rozmaitych przeciwności losu lub krytyki, bo przecież nie wszyscy wierzą w program.
1: Ja nie wiem, wiesz, nie chcę mówić o wszystkich. Powiem ci tak, jeżeli pozwolisz. Lata temu całe, kiedy ja nie piłem, nie wiem, ze 2 lata i było mi strasznie źle na tym świecie. Nic mnie nie cieszyło. Ja chodziłem wiecznie z taką wykręconą gębą. Dowiedziałem się, że przyjechał do Warszawy facet, który nie pije 16 lat. Sobie pomyślałem, mało tego, jeszcze się dowiedziałem, że on jest synem pastora. Oto sobie pomyślałem, może on mi powie, co mam zrobić, jak dojść do czegoś takiego, co w programie 12 kroków nazywa się siłą większą lub siłą wyższą. Ja przyszedłem do tej wspólnoty nie wierząc w nic. Żadnego Boga. Wierzyłem w 13, w piątek, czarnego kota. Znasz takie historie? No. I mimo, że już nie piję 36 lat, do tej pory, kiedy w programie występuje słowo Bóg, tam jest powiedziane Bóg, jakkolwiek go pojmujemy, to ja od 36 lat czytam głośno, Bóg jakkolwiek w ogóle go nie pojmuje. No i poszedłem na to spotkanie z tym facetem, słuchaj, otwierają się drzwi, wchodzi facet, Afroamerykanin. Sobie pomyślałem, no cholera jasna, co ja mam wspólnego z Murzynem? Usiadł, zaczął mówić o sobie, a ja wściekł jak cholera, tak patrzę i nagle zacząłem słuchać, wiesz, nie patrzyłem, tylko zacząłem słuchać i nagle okazało się, że Bill opowiada o mnie.
0: Czyli zaraz. Patrząc początkowo przez pryzmat swoich uprzedzeń.
1: Tak, dokładnie.
0: Jednak bardzo szybko znalazłeś ten...
1: Zacząłem słuchać i usłyszałem, wiesz, kawałek prawdy o sobie. Dlaczego o tym mówię? To jest bardzo ważne, bo Bill wtedy powiedział 2 rzeczy, które do dzisiaj, przez te 30 parę lat, są dla mnie ważne. On powiedział, on w pewnym momencie przerywał tę swoją spikerkę i mówił takie zdanie, poddać się, aby wygrać. Nie? Jak on to pierwszy raz powiedział, sobie pomyślałem, dobra. On gadał dalej, gadał, po 5 minutach przerwał jeszcze raz i znowu powiedział, poddać się, aby wygrać. Sobie pomyślałem, ty już to mówiłeś. Jak on to powiedział 3 raz, to pomyślałem sobie, że mu się płyta zacięła, wiesz. On te kwestie powtórzył jeszcze parę razy w trakcie tej swojej spikerki. To do mnie wróciło, kiedy wracałem do domu z Nowowiejskiej na Ursynów, bo nagle skojarzyłem sobie, co Bill chciał mi powiedzieć. Mnie było źle, jak ci powiedziałem. 2 lata nie piłem, każdy by się cieszył, a ja... A Bill powiedział, Krzyś, przestań wierzgać do ciężkiej cholery. Poddaj się wreszcie, powiedz tak, jestem alkoholikiem i od tego możesz zacząć. Wiesz, ja walczyłem.
0: Szarpałeś.
1: A tu należało się poddać, to o czym ci powiedziałem na samym początku. Tak. I to była pierwsza rzecz, którą Bill powiedział, a druga jeszcze ważniejsza. Bo on w pewnym momencie tej swojej spikerki powiedział takie zdanie. Ty uwierz w ten program, bo program to nie człowiek i on cię nigdy nie zawiedzie. Magda, od tamtej pory przestałem mówić, że jestem człowiekiem niewierzącym. Ja wierzę, ale nie w żadnego dziadka siwego czy mniej łaskawego. Ja wierzę w program 12 kroków, bo dzięki temu programowi żyję i dzięki temu programowi żyję tak jak teraz. Zobacz, mnie się na stare lata znowu gęba uśmiecha. To nie jest przypadek. To zaczęło się od tego, że dłubałem po kolei te... Bo ja twierdzę, że w ogóle trzeźwienie to jest najprostsza rzecz pod słońcem. Magda, to 3 rzeczy trzeba zrobić. Któregoś dnia trzeba przestać żłopać, trzeba zacząć chodzić regularnie na meetingi i 3. rzecz, trzeba dłubnąć te 12 kroków, najlepiej przy pomocy tego sponsora.
0: Ale widzisz, ty kiedyś mi też powiedziałeś, że to, co się zmieniło w tobie, to właśnie w sposób niejako naturalny wyeliminowałeś rozmaite swoje uprzedzenia, że stałeś się bardziej tolerancyjny, otwarty do ludzi, tak jak mówisz, tego Billa
1: ale...
0: potraktowałeś. No,
1: Madziu, ale to się samo z siebie nie wzięło. Mhm. Ja po pierwsze objeździłem Polskę jak długa i szeroka. I spotykałem różnych ludzi. Ja miałem taką pracę przez lata, wtedy, kiedy myśmy razem pracowali. Ja miałem pracę zawodową polegającą na tym, że jako handlowiec ganiałem jak Polska długa i szeroka. I wszędzie tam, gdzie byłem, wszędzie szedłem sobie spokojnie na meeting. Bo dzisiaj w całej Polsce są tysiące meetingów. Gdziekolwiek nie zaznaczysz na mapie, wszędzie znajdziesz sobie meeting. To była pierwsza sprawa. Potem ruszyłem się za granicę. Potem pojechałem na 50 lat szkockiego, a i nagle okazało się, że ci faceci, co chodzą w spódniczkach, mówią takie same rzeczy jak ja. Potem pojechałem do Holandii, potem pojechałem do Niemiec. Wiesz, nagle okazało się, że my mówimy, to co ci powiedziałem, mówimy różnymi językami, ale kiedy ja wchodzę na meeting, to jestem u siebie.
0: Ja ci praktycznie co roku przywożę w walizce mniej lub więcej, mniejszą lub większą torebeczkę takich medalionów. Po co one są?
1: Ja je rozdaję moim przyjaciołom, bo kiedyś dostałem taki, wiesz, jeden.
0: One są produkowane przez
1: AA. Tak, przez AA, tak. Ja je kupuję.
0: Takie tokeny właściwie.
1: Tokeny, tak. Ja je kupuję i wtedy, kiedy któryś z moich przyjaciół ma rocznicę, to mu go wręczam.
0: Ale one są też przechodnie, prawda? Mogą być.
1: Zasada jest taka. Ja taką zasadę próbuję, tylko że ludzie jak dostaną ode mnie takiego, to się nie chcą z nim rozstawać. Nie jest tajemnicą, Magda, że za dwa dni ja będę stawiał tort moim przyjaciołom. I ten tort będę stawiał ja na swoje 36 lat. I obok na tym torcie będą stały świeczki dla Tomka, który nie pije 13 lat. I jeszcze jedne dla Bartka, który nie pije 6 lat. I Tomek i Bartek, oni jeszcze o tym nie wiedzą. Znowu dostaną ode mnie taki właśnie token. Jeden dostanie z 13, drugi dostanie z 6. I z takim zaleceniem, które ja wszystkim daję, jeżeli spotkasz człowieka, który ma tyle samo trzeźwości, co ty tutaj, to mu to przekaż. Bo ja na tej zasadzie dostałem swój pierwszy. Ja dostałem swój pierwszy na pierwszy rok od człowieka z Ameryki, który właśnie skończył 2 lata i powiedział, wiesz Krzyś, a to był mój, jak ten dostałem, jak przestałem pić rok.
0: Jeszcze jedno pytanie, bo pytań może jest dużo, ale jedno, które już ci zadałam, kiedy rozmawialiśmy parę dni temu i które no, spowodowało duży wyrzut emocji, powiem eufemistycznie. Mianowicie są osoby, które traktują AA jako sektę. Uważają, że jest to kult, z którego trudno się wyrwać. Moja jedna znajoma amerykańska do takich osób należy i ona teraz w mediach społecznościowych głównie, być może tylko dla fejmu, być może rzeczywiście z przekonania, walczy bardzo tak bezkompromisowo, jeżeli można użyć tego słowa, z AA, twierdząc, że AA grozi jej śmiercią.
1: Madzia, jak ja to przeczytałem,
0: jak ci pokazałam.
1: Jak mi to pokazałaś, to resztki włosów, a nie mam już ich, stanęły mi na głowie. Bo pomyślałem sobie, ja wszystko mogę zrozumieć. Ja nie wiem, czy ona to zrobiła dla pieniędzy, dla fejmu, jak powiedziałaś. Nie rozumiem. Idiotów na świecie nie brakuje. Ale to wszystko, co ona tam napisała, to była kupa bzdur. Bo przede wszystkim ona napisała, że to jest sekta, z której ona nie mogła się wyrwać, bo kiedy chciała odejść, to grożono jej śmierć. Magda, powtarzam raz jeszcze. Możesz przyjść, kiedy chcesz, wyjść, kiedy chcesz. Nikogo to nie będzie obchodziło. Rozumiesz? Więc to jest podstawowe kłamstwo. Ona tam jeszcze napisała, że ta sekta zryła jej tak beret, że ona w ogóle nie... Madziu, tutaj nikt nikomu niczego nie wciska do łba. Jeszcze raz ci powtarzam, siedzisz przy stole, ja gadam. Chcesz? Bierz te moje doświadczenia, tak ci daję, za darmo. Nie chcesz? To nie bierz ich. Rozumiesz, co? To od ciebie zależy, co przyjmiesz do siebie. Ale tutaj nikt nikomu niczego nie wtłacza. Na terapii. Owszem, na terapii terapeuta ci będzie tłumaczył, co tam, wiesz, co powinnaś robić, a czego nie powinnaś robić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nikt do nikogo nie zwraca się bezpośrednio. Rozumiesz, o co chodzi? Więc to wszystko, co ja tam przeczytałem, to jest jeden stek bzdur i powiem ci tak, idiotów na świecie nie brakuje. My w Polsce też mieliśmy rewolucjonistów. Mało tego, ja ci powiem lepiej. Ja byłem pierwszym rewolucjonistą, ponieważ jeszcze w trakcie, kiedy w ogóle, wiesz, miałem we łbie mętlik, to i tak, kiedy przeczytałem pierwszy raz 12 kroków, pomyślałem sobie, to ja napiszę to lepiej. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedy powiedziałem to głośno, ludzie zaczęli się śmiać i wiedziałem dlaczego. Dzisiaj wiem dlaczego. Bo takich speców jak ja, co to chcieliby jeszcze raz napisać te 12 kroków, jest więcej. A te 12 kroków, które do dzisiaj obowiązują, napisało w 35 roku dwóch beznadziejnych alkoholików.
0: I tą klamrą zakończymy. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Sama przyjemność.

No, dziwnie się toczyły te losy alkoholu w Stanach Zjednoczonych, ale rzeczywiście zawsze, od samego początku, były związane z mitem dzikiego zachodu. Bo no, dziki zachód, szczególnie ten na początku, tam można było wszystko. Można było fałszować whisky. To, co sprzedawano w wielu salonach, to właśnie na pograniczu, często nie było prawdziwą whisky, tylko surowym alkoholem zbożowym, barwionym albo tytoniem, albo papryką, a nawet, uwaga, strychniną dla kopa. Stąd nazwa rot gut, czyli dosłownie gnijący brzuch, bo nie wszyscy przeżywali takie degustacje. Alkohol też był powszechnie na Dzikim Zachodzie przepisywany jako lek. Na gruźlicę na przykład, na ból zębów, na nerwy. Lekarze pogranicza mieli whisky w torbie obok bandaży. Naprawdę podstawowy środek leczniczy. Nie wolno było oficjalnie handlować alkoholem z rdzenną ludnością, ale nie przeszkadzało to handlarzom robić tak naprawdę fortun na przemycie. A skutki społeczne tego były katastrofalne i długofalowe. Temat jest wciąż żywy. Ja podczas swoich wizyt w rozmaitych rezerwatach widzę, jakie żniwo alkohol zbiera wśród rdzennych Amerykanów do tej pory. No i była jeszcze w którymś momencie prohibicja. Oficjalnie się zaczęła w 1920. To dzięki przegłosowaniu 18 poprawki. Ale mało kto pamięta, że USA już wcześniej miały taki suchy, tak zwany suchy precedens na dużą skalę. Podczas I wojny światowej wprowadzano tymczasowy zakaz produkcji piwa i alkoholu. Oficjalnie po to, by oszczędzać zboże na wojnę, ale to pokazało, że właściwie łatwo połączyć patriotyzm, purytanizm i kontrolę, a ta retoryka wojenna no, utorowała drogę prohibicji. I to, o czym Państwu wspomniałam na początku, o tym, że rząd świadomie zatruwał alkohol, to jeden z najmniej znanych i najbardziej mrocznych faktów. Od 1926 roku rząd federalny nakazywał producentom przemysłowego alkoholu dodawanie trujących substancji, no żeby zniechęcić do picia. Ale przemytnicy i tak przerabiali ten alkohol na tak zwany napój. I to doprowadziło do śmierci dziesiątek tysięcy osób w ciągu tej

do jakiejś katastrofy. Dzika bonanza się kończy. Dziś przebrnęliśmy przez ten trudny temat spustoszeń, jakie przez 250 lat istnienia USA zrobił tam alkohol, ale jak też ukształtował Stany Zjednoczone. Takie Stany, jakie znamy obecnie. Na sam koniec Milena Krupińska, realizatorka Dzikiej Bonanzy, wypuści ostatni utwór z puli tych, które mówią o tym, że warto przez życie przechodzić na trzeźwo. Halina Wachowicz, wydawczyni dzisiejszej audycji, przypilnuje, żeby nie wyjść poza ramy czasowe, a ja, Magda Gacyk, powiem Państwu w imieniu całej naszej babskiej trójki do usłyszenia. Snapchat, temptation is everywhere. Glamorous looking accounts offering get rich quick schemes. It's easy money. It almost sounds too good to be true.

0: be a local scammer.
1: Radio 357.

boję i tłumaczę jej, co to jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem, w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo, hej. Chcę ją

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Był to, a to jest szósta. Dzień dobry, witamy, kłaniamy się, poniedziałek mamy.

0: Nie chciałbym być kontrowersyjny, ale generalnie proszę się pogodzić z sytuacją taką, że jest jednak poniedziałek. I nawet tak już trochę po szóstej, bo dokładnie minut sześć. A będzie co będzie. W dzień na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i okresami dużej. Miejscami będą przelotne opady deszczu w północnej i północno-wschodniej części kraju, lokalnie burze. Prognozowana suma opadów to tak 10 do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na południu i zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy do 65 na godzinę.
1: Radio 35.
0: 7 minut po szóstej, teraz się przyznać, kto majstrował. Który to majstrował? Albo która? Bo jak ostatnio wstawałem na szóstą, to jeszcze było jasno.

No zgadzam się, pani Beato, że to się samo nie zrobiło. To ktoś musiał majstrować, ktoś już w zeszłym tygodniu na to pracował. Dobrze, rozumiem, ustalimy kto. Jeszcze taka mała inwestygacja. O, ale piękne słowo, prawda? O poranku 11 po 6. Inwestygacja. Niezła egzemplifikacja. To dobrze, to zaczynajmy, przejdźmy do Adremu. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Tomek Madlingiewicz, który audycję realizuje, Antek Pyzel, który objawi się państwu w pewnym momencie, ale także czeka przy głosówce i przy telefonie 510-357-357 Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy serdecznie na poranek 357. Do 9. A po 9 Antek Pyzel.

0: To chyba już, nie ma co. 15 po 6 możemy zaczynać.
1: Ranek 357.
0: Zaczynamy i opowiadamy Państwu, co do 9 się nam przytrafi na trasie. Między innymi serwisy informacyjne. Zapraszam. Monika Mędroch-Karbowska już przygotowuje. Pierwszy serwis o 7 będą oczywiście wiadomości sportowe. Mateusz Kuśniewski serdecznie zaprasza. A my zapraszamy także na spotkanie ze sprawami międzynarodowymi. Poniedziałek po 8.15 to Państwo wiedzą, że zwykle właśnie o tym rozmawiamy. Adrian Bąk dzisiaj trochę będzie Państwu opowiadał o wojnie handlowej między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. O tym, że Dania chce ograniczyć napływ Ukraińców, a także o tym, ciekawostka, że robot bije rekord Usaina Bolta. No trochę musi zaiwaniać taki robot, bo sam Usain to Państwo wiedzą, że jak błyskawica. To o wszystko po 8.15. Zapraszam w imieniu Adriana. Będziemy też dzisiaj, no nie wiem właściwie, czy ubolewali, czy zachęcali, czy tak troszkę podpowiadali, że mamy właśnie początek końca.
2: Jest bardzo duży. Wracam z Kołobrzegu, ale bardzo przyjemna podróż.
3: Siedziała pani?
2: Siedziałam oczywiście.
3: Z jakim wyprzedzeniem pani kupiła bilet?
2: Z 3-tygodniowym. Do Kołobrzegu jest oblegany. Sprawdzają bilety i ci państwo, którzy nie mają miejscówek, wypraszani są z przedziałów, siadają na korytarz.
3: No ale te korytarze z kolei są zapchane.
2: Te korytarze są okropne. Ja współczuję tym, którzy jadą z walizką, która się suwa po tym korytarzu.
0: No ona ziół pojechała, ten hamuje, to ona ziół wraca ta walizka. No walizki tak mają, zwłaszcza jeśli mają kółka, bo jak nie mają kółek, to trochę mniej. Ale nie o tym ta historia będzie. O 7.50, może trochę wcześniej, i za Państwo powie, że mamy początek końca wakacji. No ostatni taki pełny tydzień przed nami. Być może ktoś właśnie dopiero teraz zaczyna wakacje, urlop, to proszę dawać znaki sygnału, a być może ktoś właśnie dzisiaj kończy urlop i wybiera się do pracy. Wspieramy. To tak, to 7:45, potem poza tym będzie doktor Tomasz. I dzisiaj z panem doktorem Tomaszem o 7.15 porozmawiamy sobie o tym, że my nie widzimy, a czy ryba widzi. Ale co ryba widzi? Zapytają Państwo. To ja powiem, ale po 7.15, to proszę posłuchać. To tak będzie. Będzie oczywiście też muzyczny goniec przed samą 9, mniej więcej kwadrans, a przed Samiuśką to latko leci.
4: Otóż w tymże Ratyniu równo 146 lat temu spadł meteoryt. Uzbrojony w reporterski mikrofon, udałem się zatem do Ratynia, aby porozmawiać z bezpośrednimi świadkami wydarzenia. Oto relacja jednego z nich. A panie, co tam gadać o meteorycie? Wstyd trochę.
0: No trochę wstyd, bo juj, leciał. Tomasz Jachimek Państwa zaprasza. Przed 9 latko leci, no bo jeszcze jesteśmy w trybie letnim przecież, prawda? Wakacje, ale to nie będę już denerwował nikogo. 18 minut po 6. Zapraszamy do słuchania, zapraszamy serdecznie do korespondencji, do telefonowania, przede wszystkim do głosówkowania i tekstowania. Jedna i druga sprawa jest dostępna w aplikacji, proszę tam zaglądać. Odświeżać, bo być może komuś tam potrzeba taka, i korzystać.

0: Tak, tak, tak. To było Metro. Pan artysta śpiewał przed chwilą, a może już jest 14? No nie.
1: Jest 6:11, poniedziałek. Rety Julek, jak ten tydzień się wlecze, ile czasu jeszcze do weekendu?
0: No złociutki, no niestety, no takie oto prawa fizyki są. Jest 6:11, no właśnie nawet nie, bo jest 6:22. Się zrymowało.

0: Robbie Williams. Kto był w Poznaniu na koncercie? Podobno było naprawdę zacnie. 25 po 6 i proszę, jak się zrobiło szybciutko.
1: Poranek 357.
0: No i czas biegnie nieubłaganie, drogi panie słuchacze. I oto mamy ostatni tydzień wakacji. Turyści powoli, ale jednak opuszczają kurorty. Choć ciągle jeszcze ruch w nich jest duży. Choćby w Szczyrku, mówi Sandra Kulka z Informacji Turystycznej.
2: Do końca wakacji został tydzień, ale w Szczyrku wciąż mamy wielu turystów, którzy chętnie korzystają z górskich szlaków, kolei linowych, tras rowerowych czy innych atrakcji. Sporo osób widać przede wszystkim w samym centrum, szczególnie na Placu Świętego Jakuba i na deptaku nad rzeką Żylicą. No i mimo deszczowej pogody w tych dwóch dniach mogę powiedzieć, że turystyka piesza w Szczyrku ma się dobrze. Turyści ruszają w góry, korzystają z uroków naszych pięknych Beskidów. W najbliższe niedziele należy spodziewać się na pewno wzmożonych powrotów z wakacji, no a co za tym idzie, większego natężenia ruchu. I dlatego zalecamy, żeby zaplanować jednak tą podróż albo w godzinach dopołudniowych, lub jeśli to możliwe, przeczekać te korki i wyjechać dopiero wieczorem, gdy ten ruch będzie mniejszy.
0: Taka koncepcja, bardzo dobrze. No tak jeszcze przed 8 wrócimy do rozmowy o tym, jak będzie wyglądał ten ostatni tydzień wakacji na drogach, na lotniskach, na kolei. A jak tam sytuacja, ostatnie dni odpoczynku, czy już w pracy? Doprowadzę też dawać znaki, sygnały i zawoźniak zaprasza. Mniej więcej 7:45.

0: Przepraszam, tutaj jeszcze tak chciałem dokończyć za artystę, a też zastanawia się pani Ania, bo pytałem, kto majstrował przy tym, że ciemno jest rano, a przecież ostatnio jak byłem, to nie było. No i też drugie pytanie, kto majstrował, że jest o poranku 9 stopni. Doktora trzeba będzie zapytać, który to taki sprytny pomajstrował. Zapytamy. Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze będzie zachmurzenie umiarkowane okresami, duże i miejscami będą przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju lokalnie burze, prognozowana suma opadów 10 do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 stopni do na północnym wschodzie, na razie rzeczywiście są rejony, gdzie 9 państwo znajdą, no, a najcieplej będzie na południu i na zachodzie od 22 do 23 stopni.
1: 3, 5, 7.
0: 29 do 7.

0: ja to tak się chciałem pochwalić. Jeżeli pan pozwoli, to ja dopiero wakacje zaczynam od soboty. A wszyscy będą wtedy po kredki w marketach, a ja nie.
1: Niektórzy po plastelinę, proszę pana, też. A jaki sprytny gafa sobie zrobił zapasy kredek, to już nie musi, nie?
2: No, przezorny, zawsze ubezpieczony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Antek Pyzel. A ty masz kredki już przygotowane.
2: Szczęśliwie te czasy, jak to było? Ale to już było i nie wróci więcej.
1: Nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz, kiedy się przyda wymperówka
2: do
1: kredek.
2: I kiedyś to ja będę płacił, a nie mama.
1: Otóż to, tak, proszę pana, nawet się pan nie obejrzy. Co tam, panie, ja niekochany złociutki w kolorowej prasie, bo ja przerwę miałem, być może...
2: No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że nawet się pan nie obejrzy, a tutaj redaktor już zdążył wrócić. I chciałem spytać, czy pan też był tak elegancki, jak pani Izabela na okładce Super Expressu?
1: No nie, tak to nie, tak to nie.
2: Aż tak to nie?
1: Nie.
2: A pan był na plaży chociaż, tak jak pani Izabela?
1: Widziałem plażę.
2: No, to dobrze, to też się liczy. No tak, pani Izabela Trojanowska na plaży paraduje w bardzo eleganckim, jako się rzekło, ubraniu.
1: Widzisz, ja mam tu taki mały problem. Przepraszam, że się wtrącę.
2: Proszę.
1: Ponieważ ewidentnie widzę niedostosowanie długości nogawek do warunków panujących na plaży.
2: A to prawda. Ja ostatnio byłem na plaży i też miałem długie spodnie, ale to tak trzeba sobie ze 2-3 razy podwinąć,
1: oczywiście,
2: bo to inaczej
1: tak.
2: Nie idzie.
1: No, to jest właśnie wtedy... Potrzebujemy spodni na płytką wodę, no. No o to chodzi.
2: Mówi się woda w piwnicy, prawda?
1: Tak. To takich spodni pani Izabelo potrzebuje. Ale tutaj widzę, że też jest obuwie odpowiednie. No
2: tak,
1: nie wiem.
2: No i trzeba docenić, że jednak co do zasady długość nogawki dobrana odpowiednio.
1: Jest ważne.
2: Niektórzy mają z tym problem. Podnoszę tutaj rękę nieskromnie. Więc tak, jest na okładce pani Izabela na okładce Super Expressu. Jest także pani Barbara, znana z występów w telenoweli Klan, która miała ostatnio wypadek. Z tego, co zdążyłem się zorientować, przewróciła się na ulicy. Tutaj na okładce jest również zdjęcie z plasterkiem nad prawą brwią, także no, widać, że tam jakaś rana była. Niestety pani Barbara jest zawiedziona znieczulicą ludzi. Miała wypadek, nikt jej nie pomógł.
1: Przykra
2: sytuacja, tak. Zdecydowanie pani Barbaro, szybkiego powrotu do zdrowia życzymy. No właśnie, przejdziemy teraz do faktu i ja mam do pana pytanie. Skolim, osąd bohatera.
1: Ale co to, charakterystyka postaci? To muszę się państwu przyznać, mieliśmy taką sytuację, ponieważ w piątek była lista wyjazdowa, wracaliśmy z Mikołajek w sobotę. I zajechaliśmy na stację benzynową i takie pierwsze zdanie...
2: Na przychodzę... tę stację benzynową?
1: Nie, na tę, w ogóle na taką jakąkolwiek bądź, pierwszą. Jak mówi młodzież teraz, randomową.
2: Przepraszam bardzo, jak się zmieniałem ostatnio z panem Markiem, to pan Marek użył słowa randomowo na poza anteniu.
1: No mówię, no jak młodzież mawia.
2: Jak młodzież mawia.
1: Że uwaga, żeby tylko nie trafić na Skolima, bo on jest praktycznie na każdej stacji. No nie był akurat, ale nic. No nie wiem, co mam powiedzieć w tej sytuacji. No tu jest jakoś śpiewane było.
2: No było śpiewane i fakt ten osąd bohatera wystawia taki nie za zbytni po prostu. Ohydne zachowanie Skolima, pisze fakt.
1: Co się
2: śpiewał dzieciom piosenkę o tekście nieprzystającym do cytowania.
1: Czyli nie dostosował tekstu do warunków panujących na
2: drodze.
1: Na publiczności.
2: Tak, ale tutaj muszę to odnotować, bo nie miałem okazji, jako że ja się pojawiam tutaj w poniedziałki, a nie w środy, a tygodnik Polityka wychodzi w środy. Na okładce obecnego wydania tygodnika Polityka również jest pan Skolim. I ja tutaj doceniam fakt, ponieważ fakt użył prawdziwych zdjęć z koncertów. Tych koncertów jest sporo, więc zakładam, że i zdjęć nie ma
1: jest
2: mało.
1: Z czym wybierać?
2: A tygodnik Polityka wygenerował pana Skolima sztuczną inteligencją i nawet jak się z daleka patrzyło, to może głupi się nie pozna, ale jak już się troszeczkę przybliży,
1: to
2: widać, że ten napis Skolim to tak nie do końca w zasadzie jest jakimkolwiek napisem, tylko jakimś dziwnym szlaczkiem.
1: Trzeba zawsze uważać.
2: Więc tak.
1: Się generuje, to się trzeba uważać.
2: Fakt krytycznie o Skolimie, a postać, o której mówiono krytycznie w ostatnich tygodniach, czyli pan rolnik, który zaorał drogę. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, w którym konkretnie miejscu Polski to było, ale...
1: Koło Gliwic.
2: Koło Gliwic.
1: Tak mi się wydaje.
2: No, jest wywiad z panem rolnikiem, który mówi faktowi, to moja ziemia. No więc wychodzi na to, że miał święte prawo sobie ją zaorać, skoro mu się tak podobało, ale o tym oczywiście orzeknie wymiar sprawiedliwości. No to nie takie
1: nie
2: proste.
1: Wiesz, no, to nie takie proste. To nie na nasze rozumki są rzeczy, wiesz? Tak sobie myślę. Znaczy, przepraszam, jeśli dotknąłem. Ja to nie ten. Ale widziałem, jak... Ja to byłem trochę pod wpływem podziwu, że to daje radę tak, że tak zaorać.
2: No świeże to chyba nawet ten asfalt nie jest taki zbity, tylko troszeczkę jak taki piasek, może grubszy.
1: Przepraszam, trochę rozmawiam jak fachowcy o nawierzchni bitumicznej.

0: głosówki dostępne są w aplikacji, taki guziczek, a troszeczkę wyżej też znajdą Państwo guziczek pod tytułem tekstówki. Proszę korzystać, tak jak Pani Urszula, która tak jak ten słuchacz od kredek, byle do piątku jadę przywitać się z morzem. Ostatni tydzień wakacji, ale o tym to sobie porozmawiamy za godzinę. Teraz z kolei zaglądamy do prasy. Antek Pyzel, poważne sprawy i pierwsze strony.
1: Zaczynamy od Gazety Wyborczej, która na okładce świętuje 35. rocznicę uzyskania niepodległości przez Ukrainę. Życzy Ukrainie wolności i pokoju. W 1991 roku to Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy i choć dziś przybywa ciemnych chmur, musimy wspierać walczący z rosyjską agresją kraj, piętnować niegodziwą, ksenofobiczną kampanię prowadzoną przeciwko żyjącym w Polsce Ukraińcom. Dzisiejsza rocznica jest smutna, bo choć Ukraina ciągle toczy walkę o przetrwanie, świat przywykł do wojny i się nią zmęczył, a może po prostu znużył, pisze Bartosz Wieliński w Gazecie Wyborczej. Tam obszerny segment poświęcony dzisiejszemu świętu, poniedziałek, więc w Gazecie Wyborczej również duży format, a tam rozmowa z Tomaszem Kwietko-Bębnowskim i Ryszardem Ziobrą, czyli pierwszą parą jednopłciową, której został dokonany akt transkrypcji małżeństwa. Została dokonana transkrypcja aktu małżeństwa w dużym formacie z panem Tomaszem oraz panem Ryszardem. Porozmawiała Ewa Wilczyńska. Tam też segment poświęcony Idze Świątek, która wraca chyba na zwycięskie tory. Dużo ciekawych rzeczy w Gazecie Wyborczej. Również ciekawe rzeczy w Rzeczpospolitej. Oszustwo na Ozempik. Nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują modę na szybkie chudnięcie. Zamienniki, w cudzysłowie, popularnego leku sprzedają bez recepty i wysyłają kurierem. Inspekcja farmaceutyczna chce uszczelnienia przepisów, bo najwyraźniej jest co uszczelniać. Leki wysyłane kurierem są opisywane jako produkt przeznaczony do badań klinicznych. Rzeczpospolita pisze również o Muzeum Parlamentaryzmu, nowoczesnym takim muzeum. Na taki pomysł stworzenia muzeum wpadła Kancelaria Sejmu. Ma ona nawet budynek, zabytkowy budynek. Chodzi tutaj o Pałacyk Śleszyńskich w Alejach Ujazdowskich, bardzo blisko budynku Sejmu na Wiejskiej. Kancelaria Sejmu ma także zgodę wszystkich klubów w Sejmie, więc wiele wskazuje na to, że takie Muzeum Parlamentaryzmu w Warszawie powstanie. O tym Rzeczpospolita, jest także dziennik Gazeta Prawna. Więcej na zdrowie, mniej na urzędy. W tym tygodniu rząd ma przyjąć projekt budżetu na 2027 rok. Zdaniem Polaków powinien zwiększyć nakłady na zdrowie, a oszczędzać na administracji. Tak wynika z sondażu SW Research dla dziennika Gazety Prawnej. Mamy tutaj taki wykres, gdzie możemy przeczytać, gdzie Polacy, gdzie ankietowani widzą najwięcej miejsca na zwiększenie wydatków w budżecie państwa i najwięcej miejsca, żeby takie wydatki zmniejszać. Jeśli chodzi o zwiększanie, no to tutaj, jak już wspomniałem, prym wiedzie zdrowie. Aż 67% ankietowanych powiedziało, że ten sektor wymaga zwiększonych nakładów finansowych. Dalej jest bezpieczeństwo, edukacja oraz świadczenia i inwestycje, tutaj po 24%, jeśli chodzi o zmniejszanie. Funkcjonowanie państwa, czyli urzędy i sądy, 40% ankietowanych chciałoby zmniejszenia nakładów na ten sektor. Potem świadczenia wymagałyby zmniejszenia, tutaj 25% ankietowanych uważa, że tych pieniędzy na emerytury i 800+ i inne tego typu wydatki idzie za dużo. To tyle w prasie poważnej. Tam kolega Marcel troszeczkę nie wytrzymał, jeśli chodzi o nawierzchnię bitumiczną przy gazetach kolorowych, więc jeszcze zajrzymy.
2: Ja nie wytrzymałem.
0: Z jakieś pomówienie.
1: Ja też nie wytrzymałem.
0: Ale w ogóle to przepraszam, bo jeszcze dostałem informację zwrotną, tak zwaną, w sprawie tego, że powiedziałem, że w okolicach Gliwic, to było w Gliwicach samych. To była dzielnica Gliwic, tak.
1: Proszę bardzo. No to niedaleko odbywał się memoriał Kamili Skolimowskiej.
0: Tak, tam, na Stadionie Śląskim.
1: Tam, dokładnie. W Chorzowie, tak. Mhm. już dawno nie byłem, ale jeszcze pamiętam. Rekord Polski ozdobił memoriał Kamili Skolimowskiej. Klaudia Kazimierska poprawiła najlepszy krajowy wynik na 1500 metrów o blisko 2 sekundy. Była czwarta, tak jak Natalia Bukowiecka. Na podium stanęli Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki, Mateusz Kołodziejski. Rekord globu atakował skoczek o tyczce Armand Duplantis. Tam się to niestety nie udało. No i jest też akcent, z którego troszeczkę się na poza anteniu zaśmiałem. Nagłówek okładka przeglądu sportowego mówi: lider zawiódł. I na okładce piłkarze Legii oraz piłkarze Piasta. I ja, no trochę wstyd, ale jako warszawiak pomyślałem, że to Piast jest tym liderem, który zawiódł. A tu się okazuje, że Legia na pierwszym miejscu w tabeli, ale straci z Piastem gola w ostatnich minutach. Ostatecznie zremisowali. Jest też fragment poświęcony polskim siatkarkom, które wygrały pierwszy mecz Mistrzostw Europy z Węgierkami 3-0. Aż 9 z naszych siatkarek zadebiutowało na tych mistrzostwach. Gratulacje i trzymamy kciuki za dalsze występy.
2: Tak to wygląda na pierwszej stronie przeglądu sportowego. Dzisiaj poniedziałek, więc wydanie papierowe się ukazało, ale też przypominam, że po 7 serwis sportowy Mateusz Kuźniewski zaprasza serdecznie. Wczoraj w audycji sportowej, wczoraj późnym popołudniem, Sebastian Kierzak opowiadał o tym, co działo się na Stadionie Śląskim. No rzeczywiście obsada zawodów
1: gwiazdorska.
2: Zacna.

0: Za 6 minut będzie 7. Wspominałem Państwu, że mieliśmy w piątek walizkę wyjazdową. To były Mikołajki. Bardzo, jak zawsze, serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wpadli. Było przyjemnie. Nawet sztuczne ognie się pojawiły, tak niby teoretycznie dla nas specjalnie, ale były. Było bardzo przyjemnie, a na pierwszym miejscu była nowość.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: O taka.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 24 sierpnia. Właśnie minęła siódma. Pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: A zaczynamy od wypadku, do którego doszło w sobotę wieczorem w Krakowie. 26-letni kierowca samochodu osobowego, który wjechał w małżeństwo z dzieckiem, ma dzisiaj stanąć przed prokuratorem. W wypadku zginęli oboje rodzice. 8-miesięczne dziecko przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. Według śledczych przyczyną tragedii była nadmierna prędkość. Kierowca stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik, po którym spacerowała rodzina.
2: Pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu.
1: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Kierowca był trzeźwy, pobrano mu jednak krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych. Ukraina otrzyma od Niemiec setki rakiet obrony przeciwlotniczej Patriot, a od Francji radary. Z Norwegią podpisano umowę o strategicznym partnerstwie dotyczącym produkcji dronów. Dziś Ukraina obchodzi 35-lecie odzyskania niepodległości. Kto nadal jest po stronie Kijowa, o tym Piotr Kaszuwara.
3: W Kijowie przy okazji Święta Niepodległości odbywa się szczyt państw NB8 Ukraina, czyli nieformalnego paktu, który zrzesza 8 państw Europy Północnej i krajów bałtyckich. Jednak najważniejsze dla Ukrainy deklaracje padają ze strony Niemiec i Francji. Jak poinformował Zełenski, Berlin zadeklarował dostarczenie Ukrainie 600 pocisków Patriot w latach 2027-2028. Zełenski telefonicznie rozmawiał też z prezydentem Francji, który z kolei miał zadeklarować dostarczenie do Ukrainy zestawów radarów obrony przeciwlotniczej. Ma to nastąpić jeszcze tej jesieni. Ukraina od kilku miesięcy boryka się z deficytem Patriotów, a Rosja zwiększa produkcję groźnych rakiet balistycznych, jakich obecnie nie ma czym zestrzeliwać. Kreml chciałby niebawem wytwarzać ich nawet 1300 w rok. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Ukraina i Norwegia w Kijowie podpisały także umowę tzw. Drone Deal, która zapewnia wymianę technologii między partnerami. Ponadto Oslo zadeklarowało wsparcie dla sektora energetycznego.

0: energetycznego w Ukrainie, na który Rosja szykuje obecnie ataki. Wracamy do kraju. Wczoraj w życie weszły nowe przepisy, zgodnie z którymi zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych można transkrybować w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza trzy różne formy dokumentów, które są uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Wzbudziły one jednak sprzeciw polityków PiS, części samorządowców oraz duchownych. W życie wszedł również zakaz patostreamingu. Do 3 lat więzienia będzie groziło za udostępnianie w internecie materiałów przedstawiających m.in. przemoc, upokarzanie kogoś czy znęcanie się nad zwierzętami. Odpowiedzialność karna grozi nie tylko autorom takich materiałów, ale też osobom, które je potem rozpowszechniają. Do grudnia zostało jeszcze trochę czasu, ale Stowarzyszenie Wiosna już szuka wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Na Podkarpaciu brakuje prawie 250 osób gotowych poświęcić swój czas dla innych. W całym kraju potrzeba około 5 tysięcy. Każdy chętny przejdzie wdrożenie, otrzyma praktyczne materiały i wsparcie doświadczonego zespołu. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, wystarczy chęć działania.
1: Wolontariat w Szlachetnej Paczce połączył Martę i Arka.
2: W jednym z portali randkowych miał zdjęcie w koszulce Szlachetnej Paczki. No to znaczy, że dobry człowiek.
3: Najpierw ja byłem wolontariuszem. Marta pojawiła się jako wolontariusz wspomagający.
2: Gdziekolwiek spotkasz kogoś, kto jest wolontariuszem Szlachetnej Paczki, to czujesz, jakbyś znała go przez nie wiem ile lat.
1: Pani Jadzi, samotnej emerytce, brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby. Jej zamówienie zostało zrealizowane.
4: Cukry, mąki, makarony, herbaty, kawy. Tego tak dużo było, że co otwierałam to... z takim podziwem.
1: Zawartość miała piękną formę.
4: Nawet węgiel z kokardami czerwonymi.
1: Pani Mariola samotnie wychowuje Mikołaja, chorującego na zespół Retta.
5: Szlachetna Paczka przywróciła wiarę w ludzi, bo los takiego malucha nie jest każdemu obojętny.
1: Maria Kornaga, Radio 357.
0: Aby dołączyć do zespołu, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przypomnijmy, w ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy pomoc otrzymało w całym kraju prawie 20 tysięcy rodzin.
6: Wiadomości sportowej, Mateusz Kuźniewski.
7: Zaczynamy od lekkoatletyki. Nie da się inaczej, skoro wczoraj odbył się meeting, który jest naszą dumą. Memoriał Kamili Skolimowskiej zaliczany do cyklu diamentowej ligi. 55 medalistów olimpijskich, 11 rekordzistów świata, słowem śmietanka. Jeśli chodzi o naszych reprezentantów, to największą bohaterką była Klaudia Kazimierska, czwarta w biegu na 1500 metrów, ale pobiła za to nowy rekord Polski na tym dystansie. 3 minuty, 55 sekund i 59 setnych.
8: Trochę zając mi uciekł i ja... Tak planowaliśmy trochę, żeby jednak ktoś przede mną biegł, żeby na te ostatnie 400 dopiero spróbować się przesuwać, ale tak wyszło jak wyszło, dziewczyny dały mi biec, ale dzięki temu, że właśnie ten zając trochę uciekł, ja mogłam swoją pełną przebieżkę zrobić, pełny krok mieć w tym biegu, więc nawet nie było tak źle, trochę mnie tam Kenijka podcinała z tyłu ze 3 razy, tak mnie potknęło to, myślę, że byłam bardzo zrelaksowana na tym biegu i tak kontrolowałam sobie właśnie to, że biegłam, myślałam sobie, jak na treningu, wiesz, co robisz, już to robiłaś, nic nadzwyczajnego i myślę, że ten spokój właśnie miałam w sobie.
7: Mówiła nowa rekordzistka w TVP Sport. Trzecie miejsce na 100 metrów przez płotki zajęła Pia Skrzyszowska, czwarta w biegu na 400 metrów była Natalia Bukowiecka, piąta na 100 Ewa Swoboda i to w bardzo silnej obsadzie. Maria Rzodzik zajęła 8 miejsce w skoku wzwyż, a rywalizację lekkoatletów na trybunach Stadionu Śląskiego w Chorzowie obserwowało ponad 38 tysięcy kibiców. Do meetingu będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Bo teraz o tenisie. Po odpadnięciu w półfinale turnieju w Cincinnati Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkoszlemowego US Open. Potrzebuje kilku dni odpoczynku i pełnej koncentracji na przygotowaniach do gry w singlu, przekazała polska tenisistka. Nową partnerką Norwega Kaspera Ruda została w tej sytuacji Diana Schneider. We wspomnianym Cincinnati najlepsza Amerykanka Coco Gauff. W finale pokonała swoją rodaczkę Jessica Pegulę 6-2, 6-4, a spotkanie trwało zaledwie godzinę i 14 minut. Dostałam tu takie wsparcie, że 2 razy w ten weekend płakałam ze wzruszenia w moim pokoju. Nasłuchałam się historii o tym, jak moja gra, niezależnie czy wygrywam, czy przegrywam, daje ludziom radość. Jestem szczęśliwa, że mogłam tu być i walczyć o zwycięstwo. Dostałam tu takie wsparcie, że dwa razy w ten weekend płakałam ze wzruszenia w moim pokoju. Nasłuchałam się historii o tym, jak moja gra, niezależnie czy wygrywam, czy przegrywam, daje ludziom radość. Jestem szczęśliwa, że mogłam tu być i walczyć o zwycięstwo. Mówiła Goff, która na amerykańskiej ziemi czuje się znakomicie. W ogóle dla niej zwycięstwo w Cincinnati to dobry omen, bo gdy ostatnio tam triumfowała w 2023 roku, kilka tygodni później wygrała też US Open. Co w futbolu? Barcelona rozniosła w pył Elche 5-0, a Atletico zremisowało 2-2 z Villarreal. Julian Alvarez, który tak bardzo chciał opuścić Madryt i dołączyć do Barsy, został wygwizdany przez kibiców Atletico. Barcelona opuścił w tym okienku Ferran Torres, mistrz świata w ligowym debiucie w Paris Saint-Germain. Po wejściu z ławki strzelił wczoraj 2 gole, ratując skórę kolegom, którzy przegrywali ze Stade Rennes 0-2, a zatem remis. A dla nas ważna informacja jest taka, że pierwszego gola w tym meczu strzelił Sebastian Szymański. We Włoszech Milan wygrał z Torino 2-1. W podobnym stosunku Atalanta rozprawiła się z Sassuolo. Juventus pokonał za to Frosinone 1-0. A co w Anglii? A co w naszej drogiej ekstraklasie? O tym szerzej za godzinę, podobnie jak o Formule 1 i kolarstwie.
6: No to ciekawe, jak się tak w czasie zawodów sportowych mówi, zając mi trochę uciekł. No ale przecież wyszło bardzo dobrze. Bardzo dobrze, gratulujemy rekordu Polski. Teraz będzie o pogodzie, a w dzień na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane. Okresami duże, miejscami będą przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju też burze. Prognozowana suma opadów, bo będzie od 10 do 15 mm. Jeśli chodzi o sprawy temperaturowe, to mieliśmy już taką małą skargę taką, że 9 stopni o poranku. Kto to majstrował przez zadanie temperatury. 9, Zakopane 8,8 o poranku, ale to jeszcze nic, bo tu pan Andrzej podpowiada, że w okolicach Jeleniej Góry są 4 stopnie w tej chwili. Może już troszkę się temperatura podniosła. A będzie tak, Suwałki i Zakopane to 18 w najcieplejszym momencie dnia, Białystok 19, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Radom, Kielce i Lublin 20, Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, Wrocław, Opole, Katowice 21, Szczecin, Zielona Góra, Kraków i Rzeszów 22, w Gorzowie 23.
9: Radio 3 7.
6: 10 po 7.

Blondie i Maria i 14 minut po 7 mamy z panem doktorem. Za chwilę się spotkamy, wszystko będzie bardzo dobrze, proszę się nie denerwować, ale jeszcze wcześniej usłyszymy sobie dzisiejszą piosenkę dnia. Tak się zaczyna ten tydzień. No i ciekaw jestem, co będzie, jeśli chodzi o listę z tym nagraniem, bo... Bo może się spodobać. Fontaine's DC.

0: Fontaine's DC to nasza dzisiejsza piosenka dnia, prawie 18 minut po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Ja dawno z panem nie słyszałem jakoś, ale no, bardzo się cieszę, że mogę. Proszę pana, Gaja lat 9 ma pytanie. Właściwie to nie jest jedno pytanie, takie mam wrażenie. To jest
2: tak... Moim zdaniem tutaj jest takie próba takiego zahaczenia.
0: Zahaczenia. Tak, tak. Proszę pana, dobrze, to może też poinformujmy słuchaczy, jak wygląda to zahaczanie. Otóż, skoro my nie widzimy powietrza, to czy ryby widzą wodę? Oraz skoro my widzimy wodę, to czy ryby widzą powietrze? Upraszczając i podsumowując, co kto widzi?
2: Zwykle nikt nic nie widzi.
0: Nikt nic nie wie. Czeski film, było takie powiedzenie kiedyś.
2: Zwykle nikt nic nie widzi, chyba że w tychże ośrodkach, czyli w powietrzu i w wodzie, znajdują się jakieś zanieczyszczenia. A to, co na pewno widzimy, to granice pomiędzy jednym światem a drugim. I tutaj niespecjalnie sytuacja się różni pomiędzy tym, co my widzimy, a co ryby widzą. Bo tak, ryby nie widzą wody w sensie, w jakim my widzimy jakieś nieprzezroczyste przedmioty. No i podobnie jak my nie widzimy w ten sam sposób powietrza. Oba ośrodki są dla zamieszkujących je zwierząt, o ile potrafimy zrozumieć, co one widzą, co
0: no
2: one czują.
0: Skąd my wiemy, co ona widzi, ta ryba?
2: No, w dużej mierze obydwa te ośrodki są przezroczyste, a przynajmniej oczy są do tego przystosowane. Dlaczego możemy przypuszczać, co widzą ryby? Przez pewne analogie. Bo w całym świecie przyrody ożywionej, i to nie dotyczy tylko i wyłącznie zwierząt, ale także roślin, funkcjonuje kilka takich zasad, które się wydają być uniwersalne. A jedną z nich jest to, że organizmy radzą sobie, czy ignorują te czynniki, które są elementem stałym ich otoczenia. Dlaczego? Czy po co? Po to, żeby nie rozpraszać się i żeby być bardziej czujnym na te bodźce, na te sygnały, które są czymś niestandardowym. Gdybyśmy non-stop analizowali, non-stop procesowali to, co jest stałym elementem naszego świata, wtedy zabrakłoby nam przestrzeni, a na pewno potrzebowalibyśmy dużo więcej energii do tego, żeby analizować także to, co przychodzi nagle, tak, to, co nie jest standardem. Stąd my nie widzimy powietrza, ryby nie widzą wody, nasze oczy, nasze mózgi są przystosowane do tych środowisk i nie widząc, mamy większą czujność na te rzeczy, które odbiegają jakoś od standardu.
0: Tak.
2: Dlaczego my nie widzimy powietrza? No i dlaczego ryby w cudzysłowie nie widzą wody? Powietrze i czysta woda przepuszczają światło widzialne. Widzimy przez nie, ale nie widzimy ich samych. Jak przez coś, no coś, co jest przezroczyste. Zauważamy powietrze, a ryby wodę, dopiero wtedy, gdy coś to powietrze, no nazwijmy to, popsuje. Mgła, dym, jakiś kurz, deszcz. Ewentualnie widzimy efekty działania powietrza. Nie wiem, na przykład ruch liści. Tak? U ryby jest podobnie. Woda jest ich naturalnym, jakimś no, nieprzezroczystym w bardzo dużych odległościach, ale z powietrzem jest tak samo. Powietrze nie jest idealnie przezroczyste. Ono jest przezroczyste w takich odległościach, w których działają nasze oczy, tak? Pod warunkiem, że nic go nie zanieczyszcza. Natomiast gdy już patrzymy no, na dużą odległość, no to wtedy pojawiają się problemy, bo jednak przezroczyste całkowicie nie jest. Z wodą jest podobnie. Woda jest naturalnym, takim przezroczystym środowiskiem dla ryby. Oczy ryby są przystosowane do widzenia pod wodą. Tutaj chodzi o kształt soczewki na przykład. Tak? Czysta woda nie pojawia im się jako ściana, jako jakaś, nie wiem, widoczna masa, jakiś obiekt. Widzą obiekty w wodzie i przez wodę. Ale do momentu, w którym w tej wodzie nie pojawiają się jakieś zanieczyszczenia. I tutaj mam na myśli nie tylko zanieczyszczenia biologiczne, ale także związane z no, środowiskiem naturalnym, tak, z działalnością na przykład człowieka. Są zresztą takie sposoby, i to jakby jest argument w dwie strony, tak? Są takie sposoby ukrywania się niektórych organizmów żywych w wodzie, które z jednej strony korzystają, czy jedne z organizmów korzystają z tej przezroczystości i po to, żeby się ukryć, muszą się wtopić w otoczenie, czyli te akurat korzystają z tego, że woda jest przezroczysta, czy wiedząc, że woda jest przezroczysta, muszą znaleźć sposób na to, żeby się schować. Jednym ze sposobów jest przybranie, nie wiem, kształtu, barwy, jakiegoś wzoru takiego jak otoczenie. Ale są też takie, które wiedząc o tym, że jest przezroczysta i nie mając czasami może okazji do tego, żeby się, albo mechanizmów, żeby się wtopić w otoczenie, same produkują to zanieczyszczenie, na przykład kałamarnice, zresztą nie tylko one.
0: Sprytne są, jak nie wiem.
2: Nie? I teraz w drugą stronę, czy skoro my widzimy wodę, czy ryby widzą powietrze? Częściowo tak, przez powierzchnię wody. Gdy ryba patrzy do góry, światło z powietrza wpada do wody tylko w ograniczonym kącie. Tak? Tu mam na myśli załamanie światła, całkowite wewnętrzne odbicie. Poza tym obszarem powierzchnia działa trochę jak lustro. Odbija to, co jest pod wodą. No ale jak woda, jak tafla wody jest spokojna, dokładnie tak samo to działa w drugą stronę. My patrząc na wodę, tak naprawdę widzimy granicę pomiędzy powietrzem a wodą. I też tylko w niewielkim obszarze jesteśmy w stanie zajrzeć, co się pod tą wodą znajduje, pod odpowiednim kątem, bo poza tym kątem to w zasadzie woda działa tak jak lustro. Odbija nam to, co jest nad naszymi głowami. Chmury, słońce i tak dalej. Tak? Mhm. Jak woda jest idealnie spokojna, to widzimy w niej, jak płyną chmury gnane przez wiatr. Tylko pod niewielkim kątem widzimy, co się znajduje w środku. Z rybą jest tak samo. Ryba może dostrzec no nie tyle powietrze, ile tą granicę, ale może też dostrzegać obiekty nad powierzchnią.
0: I tu ja mogę się wtrącić, bo panie doktorze, jestem pod pełnym wrażeniem, nie pierwszy raz dzisiaj o poranku, takich rybek, co potrafią, wie pan, to jest nieeleganckie, co powiem, ale tak strzelić paszczą, że spod wody trafić tam jakiegoś robala na liściu nad wodą, żeby go do wody i wtedy cap.
2: I jest po nim. No. Ale w drugą stronę to działa dokładnie tak samo. Są zwierzęta, które siedząc nad powierzchnią wody i obserwując, są w stanie, nie wiem, na przykład długim językiem, tak? Albo ptaki na przykład tak, latając i dosłownie wbijając się w powierzchnię wody, powiem łapać, panu, żeby i wyciągać. Czyli
0: ale one mają łatwiej. Zmierzam. One mają łatwiej, te spod wody mają trudniej, mam wrażenie.
2: No nie wiem, tego nie wiem. To, do czego zmierzam, to, że te obydwa światy, one są w wielu obszarach analogiczne. Wszystko, jeżeli nie ma jakiegoś zanieczyszczenia, jeżeli nie ma zanieczyszczenie to jest może złe słowo, bo ono sugeruje brud, tak? Mi chodzi o coś, co tą równowagę jakoś gdzieś tam zachwieje. To my nie widzimy powietrza, ryby też nie. Aha. My widzimy granicę pomiędzy jednym stanem skupienia a drugim, pomiędzy powietrzem a wodą, ryby dokładnie tak samo. My potrafimy zaglądać do tamtego świata. Ryby potrafią zaglądać do naszego. Potrafią widzieć, co tu się znajduje, ale nie w całej szerokości, tylko pod pewnymi kątami, bo inaczej to światło się odbija i właśnie to, że ono się odbija, to definiuje nam tą granicę i my tą granicę widzimy, one też.
0: To są sprawy, proszę pana. No naprawdę, natura to poukładała. Panie doktorze, musimy kończyć. Ja pan bardzo
2: ja to
0: serdecznie
2: rozumiem.
0: Przepraszam, ale to wie pan, nie jest tak, że jutro możemy zacząć z powrotem. Inny
2: no
0: temat.
2: No i mam nadzieję.
0: No i tak się wydarzy. Doktor Tomasz Szarożek, panie doktorze, wszystkiego dobrego, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do jutra.

0: Chwała codzienności. Barbara Wrońska. Naszą codziennością jest spotkanie z panem doktorem, także zapraszamy serdecznie codziennie od poniedziałku do piątku o 7.15 na pytania z Księżyca. Teraz minęła 7.30. Jakby się tak dobrze przyjrzeć, to nawet 31. Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami będą przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju także burze się pojawią. Prognozowana suma opadów 10-15 mm. Temperatura od 18 to na północnym wschodzie do 22-23 na południu i na zachodzie. Ranek chłodny, bo nawet w okolicach Jeleniej to, jak państwo słyszeli, około 4 było. Polska południowa będzie w zasięgu rozległego wyżu znad środkowej Europy, natomiast północ kraju będzie pod wpływem niżu znad północno-zachodniej Rosji. W całym kraju dominować będzie obojętna biotropia, która w ciągu dnia okresowo będzie ulegała zmianom. Na północy podczas dużego zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu, pogoda będzie przejściowo niekorzystnie wpływała na ogólne samopoczucie. Na północnym wschodzie objawy meteorotropowe mogą utrzymywać się aż do wieczora, zaś w Polsce południowej w czasie małego zachmurzenia zwiększony dopływ bezpośredniego promieniowania sympatycznego słonecznego będzie korzystnie wpływało to na nastrój. Słabe porywy wiatru mogą okresowo nieco osłabić ten korzystny wpływ, ale on będzie.
1: 3, 5, 7.
0: Utwory muzyczne mają też bardzo pozytywny wpływ na nastrój. Może nawet ten.

0: Tak, jest to utwór, który wyczerpuje znamiona takiego, który może poprawić warunki panujące w nastroju człowieka. Bardzo serdecznie panu Rodu dziękujemy. No i nawet człowiek czasami nie wie, że dobry uczynek spełnia, a tu się akurat okazało, że tak, bo rozmawialiśmy sobie z panem doktorem i o rybkach, i o takich tych, i przypomnieliśmy niechcący słuchaczowi, że nie nakarmił tego, co ma w akwarium. Dobrze, to proszę to uczynić w tej chwili, a jeśli chodzi o to, co widzimy, a czego nie widzimy, to tu też mamy sytuację taką od słuchacza sygnał, że jego syn mieszka w Krakowie i on widzi powietrze.
1: Wakacyjna katastrofa. Przygoda.
2: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
1: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
2: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
1: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
3: Daleko jeszcze...
0: Daleko, daleko. Nowy turnus, nowy tydzień przed nami, więc też proszę nasłuchiwać. Jutro o tej porze też będziemy o tym opowiadali. Teraz mamy 22 minuty do 8:00. To się bardzo ładnie zaczyna.

Ej, fajnie się też kończy. Portugal The Man. Mamy 20 minut do 8. Przed 9 państwo pamiętają, latko leci, trochę będzie o kalendarzowych sprawach. A jeśli chodzi o sprawy kalendarzowe, to dzisiaj tak zaglądając sobie do muzycznego kalendarza, można się przekonać, że pewien artysta dołącza do klubu. Zmienia kod z przodu. Panie artysto, witamy, witamy. Będzie pan zadowolony. Kuba Badach, serdeczne życzenia urodzinowe.

0: Kuba Badach zmienia dzisiaj kot z przodu, no słowa w dniu urodzin, takich bardziej okrągłutkich, brzmią inaczej troszkę, a słowa napisane przez żonę pana Kuby, to państwo wiedzą. Takie słowa.
1: Panie redaktorze Marcelu, powrót pana głosu zapowiada niechybnie koniec wakacji. Nie wiem, co mam powiedzieć.
0: Ja panu powiem, że słowa czasem są zbędne.

0: stółeczka jeszcze jedna z aplikacji, to od pani Beaty, tak w nawiązaniu do rozmowy z panem doktorem Tomaszem. A pytanie brzmi, czy kraby myślą, że ryby fruwają? Nie ułatwia pani Beato. Mhm, 10 minut do 8, ostatni tydzień wakacji, przed nami początek końca wakacji. I to jest ten czas wielkich powrotów do domu, na drogach będzie dużo ruch, tak samo na dworcach, na lotniskach, na peronach i zawoźniach w studiu.
1: Dzień dobry.
0: No i rekordy popularności bije, okazuje się, Polska Kolej. Całe wakacje w pociągach było ogromne obłożenie i zdaje się, że nie inaczej będzie w najbliższych dniach.
1: Na pewno o miejsce w pociągu będzie trudno i o takie siedzące miejsce.
2: Jeżeli zostaną zwrócone, to tak. Natomiast wszystkim radzimy o wcześniejsze kupowanie biletów, na ile to jest możliwe. Naprawdę kolej przeżywa renesans i kupowanie biletów na ostatnią chwilę to nie jest najlepszy pomysł.
1: Mnóstwo osób stoi, no ale każdy chce jechać z drugiej strony.
2: Proszę nas zrozumieć, że my chcemy przewieźć pasażerów z miejsca A do B. To jest nasza rola i robimy wszystko, co jest w naszej mocy, by jak najwięcej osób przejechało naszymi pociągami. Nie możemy iść do sklepu z wagonami i dokupić wagonów. Ich po prostu nie ma na rynku. Staramy się kupować z zagranicy, odrestaurowywać, rewitalizować.
1: Jaki procent jest możliwy sprzedawania biletów bez miejscówek?
2: Jest to regulowane względami bezpieczeństwa. W zależności od składu jest to do 30%.
1: Czyli o te 30% więcej pasażerów może jechać, takich stojących, proszę pana.
0: Gdyby ktoś z państwa miał wolny wagon do sprzedania, to zdaje się, że jest...
1: No skoro nie ma na rynku. Mówił pan Mateusz Gdowski, rzecznik PKP Intercity i on przyznaje, że obłożenie jest w pociągach ogromne.
2: Będą dodatkowe wagony z miejscowości turystycznych, czyli zarówno z południa kraju, jak i z nadmorza. Będą prawdopodobnie podwójne składy Pendolino na przykład. Obecnie wagony przechodzą przeglądy, także szykujemy się na wzmożony ostatni weekend wakacji.
1: A na dworcach ruch jak w ulu.
3: Jest bardzo duży. Wracam z Kołobrzegu, ale bardzo przyjemna podróż.
1: Siedziała pani?
3: Siedziałam oczywiście.
1: Z jakim wyprzedzeniem pani kupiła bilet?
3: Z 3-tygodniowym. Do Kołobrzeg jest oblegany. Sprawdzają bilety i ci państwo, którzy nie mają miejscówek, wypraszani są z przedziałów, siadają na korytarz.
1: No ale te korytarze z kolei są zapchane.
3: Te korytarze są okropne. Ja współczuję tym, którzy jadą z walizką, która się suwa po tym korytarzu.
4: Zawsze sobie rezerwuję jakoś z wyprzedzeniem, tak naprawdę, żeby sobie gdzieś tam usiąść swobodnie, ale są przepełnione i rzeczywiście ludzie są w korytarzach i jeżeli idzie się do toalety na przykład w trakcie podróży, to trzeba mijać, przepraszać i tak dalej. No kurczę, trochę się nauczyłam po prostu z wyprzedzeniem kupować te bilety.
1: I już. Był tłok i będzie tłok i wielu podróżnych będzie także w pociągach regionalnych i tu drobna zmiana, mówi Karol Jakubowski, rzecznik Polregio.
5: Warto jednak pamiętać, że ostatni weekend sierpnia to czas wdrożenia wrześniowej korekty rozkładu jazdy i wcześniej należy sprawdzić, jak kursują pociągi.
1: Przez całe wakacje prawdziwe oblężenie przeżywały też polskie lotniska. Najwięcej pasażerów odprawia warszawskie Okęcie, mówi Piotr Rudzki, rzecznik lotniska imienia Fryderyka Chopina.
6: Dziennie odprawiamy aktualnie między 80 a nawet 100 tysięcy pasażerów. Jest to ogromna liczba, dlatego nadal apelujemy o odpowiednie planowanie czasu potrzebnego na odprawę na lotnisku. Aktualnie finalizujemy modernizację jednej ze stref kontroli bezpieczeństwa. Instalujemy tam nowe skanery, które znacznie przyspieszyły już odprawę. Wkrótce kolejne maszyny będą pojawiać się w innych strefach, a cały proces zakończy się jeszcze w tym roku.
1: Chodzi o specjalne urządzenia do skanowania płynów i choć i część lotnisk w Polsce już takie posiada, co przyspiesza i ułatwia odprawę, ale ruch jest i tak bardzo duży. Warto więc przyjechać na lotnisko no odpowiednio wcześnie, dodaje Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Pyrzowicach.
7: Aktualnie średnio w ciągu doby obsługujemy ponad 34 tysiące pasażerów. Zwiększone natężenie ruchu oznacza okresowe spiętrzenia w terminalach, dlatego w sezonie wakacyjnym apelujemy o przyjazd na lotnisko minimum 2 godziny przed planowanym odlotem. Zapewnia to odpowiedni czas na nadanie bagażu rejestrowanego i przejście kontroli bezpieczeństwa. Jednocześnie przypominamy o konieczności okazania ważnego fizycznego dokumentu tożsamości, to jest dowodu osobistego lub paszportu. W transporcie lotniczym cyfrowa aplikacja M-Obywatel nie jest honorowana. Prosimy również o bezwzględne pilnowanie bagaży na terenie portu oraz powstrzymywanie się od żartów w tematach bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zasad gwarantuje sprawną i bezpieczną obsługę przed wylotem.
0: Trochę o tym rozmawialiśmy.
1: Na początku wakacji.
0: Dokładnie.
1: A przed wylotem proszę sprawdzić, czy państwo mają na pewno paszport w kieszeni i dowód osobisty, bo jak państwo słyszą, na M-Obywatela
0: To jest ważna informacja, bo trochę się już przyzwyczailiśmy, że można, no ale nie wszędzie.
1: Niektórzy się dowiadują, że nie mają dowodu po przejściu przez bramkę, no i klops wtedy. Największa jednak fala powrotów będzie na drogach. Do końca wakacji działa rządowy program CPN, dzięki któremu paliwo jest tańsze. A czego można spodziewać się w tym tygodniu na stacjach benzynowych? O tym mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex.
8: Aktualne ceny, które widzimy, już są wyższe niż pierwsze ogłoszone przez ministra energii, czyli te obowiązujące od 17 sierpnia. Tak wynika z sytuacji na rynku międzynarodowym, która powodowała, że hurtowe ceny paliw od początku tygodnia dalej rosły. Teraz pojawia się szansa na stabilizację tych cen, a więc nowy tydzień powinniśmy rozpocząć poziomami bardzo zbliżonymi do tych obecnych. I oczywiście to, co będzie się działo w tych ostatnich dniach, zarówno wakacje, jak i obowiązywania pakietu CPN, a więc do 31 sierpnia, dalej będzie ściśle uzależnione od sytuacji na rynku międzynarodowym.
1: Niezależnie od tego, czy powrót będzie tańszy, czy będzie droższy, niech będzie przede wszystkim jaki?
0: Bezpieczny.
1: Bezpieczny. Za kierownicę wsiadamy wyspani i wypoczęci.
0: Najedzeni.
1: Tak.
0: I wyspani.
1: I z butelką wody.
0: Albo
1: z bidonem, tak,
0: albo
1: ale...
0: Z bidonem. Bardzo dziękujemy i za woźniak. Do usłyszenia. Tak, tak troszkę przymrużamy oko, ale generalnie polecamy bezpieczne podróże, powrotu z wakacji. No i proszę się tam trzymać, kto zaczyna urlop, bo są i tacy przecież.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 24 sierpnia. Już minęła ósma. Pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Prezydent Karol Nawrocki najpewniej zawetuje zmiany w podatkach, które planuje rząd. Zmiany dotyczą m.in. podniesienia pierwszego progu czy większego obciążenia dla najbogatszych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zwraca uwagę, że pomimo deklaracji rząd nie podnosi kwoty wolnej od podatku.
2: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
1: Z kolei rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda uważa, że prezydent nie zgodzi się na podniesieniu podatków najbogatszym ze względu na wyborców Konfederacji.
3: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
1: Na reformie mieliby skorzystać Polacy, którzy zarabiają od 11 do 12,5 tysiąca złotych. Do końca wakacji obowiązuje rządowy program CPN. Dzisiaj za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,54 zł. Benzyny 98 7,37 zł, a oleju napędowego 7,59 zł. Eksperci rynku paliw ostrzegają jednak, że biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, na początku tygodnia ceny paliw mogą wzrosnąć o 5-6 groszy na litrze.
4: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała o 5%.
1: Mówi Magdalena Robak z epetrol.pl. Dzisiaj minister energii poinformuje o maksymalnych cenach paliw, które będą obowiązywać we wtorek. Do rozpoczęcia roku szkolnego został nieco ponad tydzień, a niektóre szkoły skarżą się, że dostały za mało czasu na wprowadzenie zmian. Od nowego roku w programie nauczania pojawi się nowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Pojawi się również więcej zajęć praktycznych. Zmiany dotyczą również korzystania z telefonów komórkowych i żywienia w szkolnych stołówkach.
5: Najtrudniejsza jest w tym wszystkim kumulacja drobnych i większych zmian. Częściowo tradycyjnie na ostatnią chwilę, bo część regulacji dokonała się latem. Jak na przykład organizacja nadzoru pedagogicznego. Rzeczywiście jest wesoło, żywo na korytarzach szkolnych już teraz w sierpniu, bo nauczyciele przygotowują się do tych zmian.
1: Mówi Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Z kolei 31 sierpnia ma się odbyć protest nauczycieli. Domagają się oni podwyżek w wysokości 15%, a nie 3%, które zaproponował rząd. Kanada bierze odwet za amerykańskie taryfy celne. Premier Mark Carney mówi o wypowiedzeniu wojny handlowej przez USA i zapowiada, że nowe cła będą wprowadzane według zasady dolar za dolar.
6: Ozdoby choinkowe, kagańce dla psów, kije hokejowe, flagi narodowe, uprzęże, rękawiczki i plandeki, 36 rodzajów drewnianej sklejki.

0: marynarki oraz wiele innych produktów. To część kanadyjskich towarów objętych amerykańskimi 50% cłami. Nowe taryfy weszły w życie w sobotę o północy po zerwanych przez Kanadę kilkutygodniowych negocjacjach. Premier Mark Carney uznał, że proponowane przez Stany Zjednoczone zmiany w umowach handlowych są nieuczciwe i nieekonomiczne i zapowiedział cła odwetowe, między innymi na amerykańską stal i nabiał, które zaczną obowiązywać 8 września. Na reakcję prezydenta USA nie trzeba było długo czekać. Donald Trump odparł, że Kanada chce czerpać korzyści z bycia amerykańskim stanem, nie będąc nim. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Donald Trump od początku swojej obecnej prezydentury powtarza, że chce, by Kanada stała się 51. stanem USA. Obiecywał też, że po zjednoczeniu obu krajów Kanadyjczycy dostaną duże ulgi podatkowe, a wszelkie cła zostaną zniesione.
2: Trochę jeszcze będziemy o tym rozmawiali z Adrianem Bąkiem, mniej więcej kwadrans po 8. Teraz o sporcie, Mateusz Kuźniewski.
3: Piłkarska niedziela zakończyła się w naszej Ekstraklasie świetnym meczem Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Padł remis 2-2, a wszystkie gole zobaczyliśmy w pierwszej połowie. Jak szybko może zmienić się los piłkarza na boisku? O tym przekonał się Musa Żuwara. Gambijczyk strzelił gola bardzo szybko dla Pogoni, a 17 minut później zaliczył trafienie samobójcze. W końcówce Wisła mogła nawet przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, ale Bozić trafił tylko w słupek.
4: Z jednej strony doceniamy pierwszą zdobycz punktową na wyjeździe, ale z drugiej też jest trochę niedosytu, bo po sytuacji Boziego w 87 albo 8 minucie niewiele brakowało, żebyśmy zdobyli trzeciego gola. Mecz wyrównany, myślę, że generalnie mógł się podobać kibicom. Świetna atmosfera na stadionie. Myślę, że to są takie chwile, dla których robimy to, co robimy.
3: Mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Job. W innych wczorajszych meczach Ekstraklasy Radomiak zremisował bezbramkowo z Zagłębiem Lubin, a GKS Katowice rozniósł w pył Wisłę Płock. Było 5-0. W Anglii kibice wreszcie mogą znów cieszyć się meczami Premier League. Wczoraj Liverpool uratował remis z Newcastle. Było 2-2, a wyrównujący gol dla The Reds padł w 9 minucie doliczonego czasu gry po strzale z karnego w wykonaniu Dominika Szoboszlaja. And the pressure is on Dominic Szoboszlaj. He responds. Proszę się nie dziwić reakcji komentatora, to było naprawdę doskonałe uderzenie z 11 metrów. Dużo lepiej się nie da, w samo okno. W innych meczach w Anglii Manchester City pokonał wczoraj 2-1 Bournemouth, ale nie bez problemów. Brighton lepszy od Aston Villa i to wynikiem aż 4-0. W ekipie The Villans grał Matty Cash. Obiecywałem kolarstwo. Brytyjczyk Matthew Brennan z Team Visma wygrał drugi etap Vuelta Espania. Był najszybszy po finiszu z grupy. Liderem pozostał Słoweniec Tadej Pogacar z UAE, który wczoraj na mecie w Manosk zajął 3. miejsce, a dzień wcześniej był najlepszy w jeździe indywidualnej na czas w Monako. Przyspieszamy. Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Holandii, 12. rundę Mistrzostw Świata. Dzień wcześniej obrońca tytułu wywalczył 1. miejsce w emocjonującej i zaciętej sesji kwalifikacyjnej. Wczoraj 2. miejsce zajął lider cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa, a 3. był jego kolega z teamu, Brytyjczyk George Russell. Skoro już o sportach motorowych, no to jeszcze krótko o PGE Ekstralidze. Żużlowcy Fogo Unileszno minimalnie przegrali ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra 44-46. Z kolei GZ Stal Gorzów pokonała Press Grupę Deweloperską Toruń 52-38. Pierwsze miejsce w tabeli padło łupem Betardu z Party Wrocław, a dziś czeka nas wyznaczanie par playoff i playdown. I to już tyle w tym serwisie sportowym. Do usłyszenia za godzinę.
5: Partnerem pogody jest Pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
2: Dzień na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne, opady deszczu w północnej i północno-wschodniej części kraju, lokalnie burze. Prognozowana suma opadów 10-15 mm. Suwałki, Zakopane 18 stopni, Białystok 19, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Radom, Kielce i Lublin po 20, Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, Wrocław, Opole, Katowice 21, Szczecin, Zielona Góra, Kraków i Rzeszów 22, a w Gorzowie najcieplej 23.
6: Radio 357.
2: 9 po 8.

0: Skubas 11 po 8.
1: U mnie zapowiada się tydzień ostatnich wakacji bardzo dobrze. Jestem na szlaku rowerowym Orli Gniazd od 2 dni z Częstochowy do Krakowa. Mam nadzieję, że dzisiaj dojadę do Krakowa, później do Szczawnicy. Tam chcę pochodzić sobie po górkach.
2: Następnie bardzo wszystkich Państwa przepraszam, a zwłaszcza chciałem przeprosić prowadzącego. Nie chciałbym Państwu zepsuć humoru, ale za 3 godziny mam samolot do Toskanii. Lecę do przyjaciół.
0: Nie, w ogóle Pan na mnie zepsuł. Nic. Proszę się w ogóle nie... Nie, spokojnie. Ale ruch na drogach, na kolei, to też Pan Mateusz podpowiada, że patrząc na swoje dzieci, które w końcówce wakacji przypominają takiego włochatego, okrągłego gremlina, no to i u fryzjerów może być wzmożony ruch. No, to może tak być, proszę Pana, ale ja zakładam, że i ciało pedagogiczne będzie chciało delikatnie podciąć końcówki i się pojawił u fryzjeru, więc tak. Tak, proszę się zapisywać. 12 po 8 za chwilę o sprawach międzynarodowych bez fryzjerów.

0: Jan, za nami 16 minut po 8 i możemy zaczynać sprawy międzynarodowe.
1: Poranek 357.
0: I w studiu Adrian Bąk.
2: Dzień dobry panu.
0: No i będzie o tym, o czym troszkę już w serwisie Magda Gacek opowiadała, czyli wojna handlowa, czyli sprawy sąsiedzkie, czyli kłótnia między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. No i taki temat ważny z tego weekendu, ale chyba i w tygodniu będzie o tym głośno.
2: Tak, bo pan Brian śpiewał, żeby nie przerywać tańca, ale to tango handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą zostało właśnie przerwane.
0: I do tanga trzeba dwojga.
2: No właśnie, o to chodzi. A wszystko się wydawało, że jeszcze potańczą obie strony trochę dłużej. Donald Trump ogłaszał przecież w poprzednim tygodniu, że Stany Zjednoczone właściwie już mają umowę handlową. Wszystko wydawało się, że idzie w dobrym kierunku, że wystarczy dokończyć dokumenty i oba państwa skończą ten długotrwały konflikt, natomiast cztery dni później oba kraje znalazły się w otwartej wojnie celnej. Dlaczego? O tym mówił na konferencji prasowej chwilę po tym, jak te negocjacje się załamały, premier Kanady Mark Carney, który nakazał swoim negocjatorom nagle wrócić do Ottawy, a tak to wyjaśniał.
3: And while we believed earlier this week that we were moving towards...
4: Jeszcze na początku tygodnia byliśmy przekonani, że zmierzamy ku porozumieniu korzystnemu dla obu stron. Jednak w ostatnich dniach Stany Zjednoczone zaproponowały nowe warunki, które były nieopłacalne, niesprawiedliwe i ograniczały korzyści dla Kanady oraz podawały w wątpliwość wiarygodność jakiejkolwiek umowy. Krótko mówiąc, zażądały zbyt wiele, a zaoferowały zbyt mało. Co ważniejsze, skumulowany efekt amerykańskich żądań ujawnił, jak ograniczone jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowanie prawdziwego partnerstwa gospodarczego.
2: Kanadyjczycy dodają też, że w ostatniej chwili Stany Zjednoczone próbowały ograniczyć możliwość zawierania przez Kanadę umów handlowych z innymi państwami, a także ingerowały w zasady ochrony języka francuskiego i kanadyjskiej kultury. Z kolei Waszyngton twierdzi, że Kanada wycofała się z wcześniejszych ustaleń. Od soboty Stany Zjednoczone pobierają dodatkowe cło w wysokości 50% od wybranych produktów kanadyjskich o wartości około 20 miliardów dolarów. Chodzi, uwaga, m.in. o wino, meble, część produktów mlecznych czy ubrania i też kije hokejowe. Tak się wydaje, że Kanadyjczykom te kije hokejowe tak... najbardziej tutaj przeszkadzają, że zostanie nałożone cło, bo wiemy, że oba kraje bardzo dobrze w tego hokeja sobie radzą. A tego nie doczytałem, czy krążki też podrożeją. W każdym razie Kanada odpowie cłami o takiej samej wartości. Mają one wejść w życie 8 września i objąć m.in. amerykańską stal, nabiał, urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt rolniczy, elektronikę oraz produkty przemysłu papierniczego. Pierwsze komentarze ekspertów są takie, że Kanada ucierpi bardziej, a to dlatego, bo 70% jej eksportu trafia do Stanów Zjednoczonych. Cła mogą oznaczać zwolnienia i ograniczenia inwestycji, szczególnie w przemyśle samochodowym, stalowym, aluminiowym i drzewnym. Uderzą też w Amerykanów jednak, podnosząc ceny samochodów, materiałów budowlanych i części żywności. A długofalowo ten konflikt może osłabić północnoamerykańską umowę handlową i skłonić Kanadę do zmniejszenia zależności od rynku amerykańskiego poprzez zacieśnianie współpracy z Europą i Azją. I to się w ogóle wydaje taki teraz duży test dla premiera Kanady Marka Carney'ego, który będzie musiał jakoś kraj przeprowadzić przez ten trudny czas. Sam zapewnia, że to zrobi i że Kanadyjczykom nie będzie żyło się gorzej. Zobaczymy, jak to będzie.
0: Na pewno będziemy to obserwowali. Będziemy obserwowali też to, co dziś w Ukrainie, bo wiemy, że jest 35. rocznica uzyskania niepodległości tego kraju. Dzień Niepodległości. A w weekend, zdaje się, niezbyt przychylne dla Ukraińców przepisy przyjęła Dania. Nie chcą pomagać Ukraińcom?
2: I tak i nie, bo z jednej strony Dania nadal pozostaje jednym z najbardziej zaangażowanych państw wspierających Ukrainę, szczególnie militarnie, i wydaje mi się, że warto to na samym początku powiedzieć. A z drugiej strony Duńczycy rzeczywiście chcą ograniczyć napływ nowych Ukraińców. Centrolewicowy rząd Danii w ten weekend, tak jak powiedziałeś, przedstawił projekt zaostrzenia przepisów dotyczących pobytu Ukraińców. Przybysze z regionów mniej dotkniętych wojną mają już nie być automatycznie traktowani jako potrzebujący schronienia uchodźcy. Za względnie bezpieczne dla ludności cywilnej uznanych ma zostać 14 obwodów zachodniej i środkowej Ukrainy poza Kijowem. W związku z tym, zgodnie z projektem, mieszkańcy tych regionów mają nie być już automatycznie traktowani jako potrzebujący schronienia uchodźcy i wokół tego właśnie jest najwięcej kontrowersji. Wokół tych 14 obwodów tamtejszy minister do spraw imigracji i integracji, Morten Beskow, przypomina, że w ostatnim czasie przepisy migracyjne dla Ukraińców zaostrzyły też Norwegia i Szwajcaria, co zmniejszyło liczbę wniosków o pobyt w tych krajach. Natomiast pomysł rządu w Danii ostro krytykują część mieszkańców Danii, ale też mieszkający w tym kraju ukraiński. Cytowana przez telewizję TV2 ukraińska nauczycielka zwróciła uwagę na to, że w tych regionach ciągle dochodzi do bombardowań. Zresztą do podobnego wniosku też doszedł polityk opozycji Peder Welpun, rzecznik do spraw imigracji lewicowej partii Enhel Listen, który sprzeciwia się uznaniu właśnie tych 14 regionów Ukrainy za wystarczająco bezpieczne, a tak mówił w wywiadzie dla wspomnianego Radia 4.
4: W ciągu ostatniego miesiąca Rosja atakowała zarówno zachodnią, jak i centralną Ukrainę. W tych atakach ginęli cywile. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Rosja nie koncentruje już swoich działań wyłącznie na froncie. Oczywiście są regiony znacznie bardziej dotknięte wojną, ale zagrożenie obejmuje całe terytorium Ukrainy. Ataki miały miejsce zarówno w środkowej, jak i w zachodniej części kraju, czyli właśnie na terenach, które rząd chce wyłączyć z programu. Ludzie mieszkający tam każdego dnia i każdej nocy żyją z bardzo konkretnym strachem, że może nastąpić atak. I niestety widzimy, że takie ataki rzeczywiście się zdarzają i giną w nich cywile.
2: Opozycyjny polityk krytykuje również uzasadnienie rządu, według którego duńskie gminy są przeciążone. Uważa, że problemy mieszkaniowe i integracyjne należy rozwiązywać przez dodatkową pomoc dla samorządów duńskich, a nie przez ograniczanie ochrony Ukraińców. Ta sprawa wywołała w Danii wiele komentarzy. I też część rzeczywiście polityków zwraca uwagę, że to nie Ukraińcy są problemem, a problemem jest to, co dzieje się w duńskich regionach. Natomiast tak czy inaczej wygląda to na szerszy trend w krajach nordyckich, jeżeli chodzi o politykę, bo Norwegia już od 2024 roku nie przyznaje automatycznej ochrony osobom pochodzącym z regionów Ukrainy, które są uznane za względnie bezpieczne. Tam pada takie sformułowanie, względnie bezpieczne. A od maja tego roku Norwegia wyłączyła z tej ochrony także większość mężczyzn między 18 a 60 rokiem życia. Dania zresztą też chce ograniczyć ochronę dla mężczyzn podlegających mobilizacji. A podobne rozwiązanie dotyczące obowiązku wojskowego wprowadziła Finlandia. Szwecja pozostaje bardziej otwarta i ułatwia Ukraińcom przechodzenie z ochrony czasowej na pozwolenia na pracę lub studia. No natomiast ten ogólny kierunek jest czytelny. Ochrona dla osób już przebywających w tych krajach zostaje przedłużona. Natomiast przyjazd nowych uchodźców, nowych migrantów, nowych Ukraińców jest coraz bardziej ograniczany w krajach nordyckich.
0: To jeszcze jedna sprawa, trochę inny kaliber, jeśli możemy tak powiedzieć.
2: Zdecydowanie.
0: Tak troszkę luźniejszy temat, bo jeśli chodzi o sprawy lekkoatletyczne, to mieliśmy niedawno Mistrzostwa Europy.
2: Mieliśmy w weekend
0: też memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie na Stadionie Śląskim. 38 tysięcy ludzi przyszło i rzeczywiście fantastyczne zawody, godna obsada. Ale my powiemy trochę o tym, co w Chinach, bo w Pekinie odbyła się Igrzyska Olimpijskie, co to było takiego, ale nie ludzie brali udział.
2: Olimpiada robotów i wynik, który wstrząsnął świat. Proszę pana, 9,32 sekundy. Chiński robot humanoidalny podczas tej olimpiady, bo tam były po prostu rozgrywki robotów w różnych dyscyplinach, pobił rekord świata Usaina Bolta na 100 metrów. Ten rekord wynosił 9,58. Przez 17 lat nie pobił go żaden człowiek. Teraz zrobił to robot, maszyna Lightning, skonstruowana przez chińskiego producenta smartfonów. Już nie będę mówił jakiego, ale część pewnie kojarzy tę nazwę. Przebiegła ten dystans w czasie właśnie 9,32 sekundy. No ja powiem szczerze, że kompletnie nie rozumiem wyjątkowości tego wydarzenia. To znaczy, że robot pobiegł szybciej niż człowiek, skoro człowiekiem nie jest. Bo sobie tak myślę, że przecież samochód też porusza się szybciej niż człowiek, prawda?
0: Ale on na nóżkach robi... tak robi jak...
2: No tak, ale właśnie o to chodzi. Właśnie. Konstruktorzy twierdzą, że tutaj on też miał dwie nogi, że miał koordynację, że tutaj wszystko się zgadzało, że
0: był BBC News pokazało relację dzisiaj rano z tych igrzysk i rzeczywiście był pokazany ten bieg. Mhm. Mało tego, tam się wydarzyło tak, że jeden prowadził, a drugi gonił. I gonił. Ten, co gonił, to dogonił i przegonił. Proszę pana.
2: Naprawdę?
0: No tak
2: ale
0: było.
2: Już chyba poza linią mety go przegonił.
0: Nie, on właśnie dogonił go tak już w ostatnich normalnie jak te.
2: A ja sobie myślę, że no szybciej pobiec to nie sztuka, natomiast zatrzymać się, bo nie wiem, czy pan widział, co się działo po tym, jak one przekroczyły linię mety. Tam to się działo, proszę sobie to sprawdzić, oczywiście można to sprawdzić w internecie, no bo z tym był już problem i tam dramatyczne obrazki siedziały na mecie, te roboty się przegrzały, zagrzały, poprzewracały, tam no
0: powiem
2: było.
0: Panu,
2: było
0: tak
2: grubo,
0: jak
2: to mówi młodzież.
0: Patrzałem, to strasznie drobił.
2: No tak.
0: Tak przebierał tymi nóżkami.
2: Ale w czym to ma nam pomóc?
0: No nie wiem, no to leć robot po gazetę na przykład, to że szybciej będzie.
2: No może, może.
0: To posłuchamy, jak biegnie, czy nie?
2: A możemy posłuchać, tak.
0: Tak.
2: Proszę bardzo. No rzeczywiście tak drobił.
0: Drobił. I dogonił, prześcignął. Adrian Bong, bardzo dziękuję. To jeszcze powiedzmy szybko, na co patrzeć, czego słuchać.
2: Tak, bo dzisiaj wieczorem o 20 czasu polskiego znowu wracamy do sprawy Stany Zjednoczone, Iran. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent ma przedstawić pakiet określany przez administrację jako najostrzejsze sankcje w historii. Mogą one objąć nie tylko irańskie podmioty, ale także chińskie rafinerie, banki i firmy pomagające Iranowi sprzedawać ropę. A w najbliższą sobotę jeszcze referendum na Islandii dotyczące Unii Europejskiej. Też warto to śledzić.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Polecamy także w popołudniówce Daleki Zasięg, sprawy międzynarodowe. No i mamy 27 po 8.

0: Jaka tutaj refleksja od pana Andrzeja. Pan Andrzej się przyznaje, że w poniedziałek rano już się przegrzał jak ten chiński robot. No a jeszcze cały tydzień przed nami przecież. Na południe i południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami dużej, miejscami przelotne. Opady deszczu będą w północnej i północno-wschodniej części kraju, lokalnie też burze. Prognozowana suma opadów od 10 do 15 mm. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na południu i na zachodzie. Wiatr państwu dorzucę. A co? Słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy do 65.
1: 3-5-7.
0: 29 minut do 9. Tygodniki za kilka chwil będą, bo mamy poniedziałek, Antek się pojawi. Aha, jeszcze w sprawie tego włochatego.
2: Niestety, ale musi być mała poprawka. To małe włochate okrągłe to był gizmo, gremliny. To były po północy jak coś zjadły.
0: A, to prawda. I one wtedy tak troszkę narozrabiały z tego, co pamiętam z filmu. Ale jeśli chodzi o takie włochate okrągłe, to też mógłby być kuzyn Cosiek. Pamiętają państwo z rodziny Adamsów, kuzyna Cośka? Sympatyczny.

0: A dziękuję, dziękuję pani Kasiu. Też taki włochaty to był diabeł piszczałka. A tak, to prawda. Kompletnie nie wiesz, o czym rozmawiamy.
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Bo masz zieloną bluzę. Antek Pyzel, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu raz jeszcze, dzień dobry państwu. Przede mną...
0: Światełka potrzebujesz, bo tak coś...
1: Nie, bardzo dobrze. Dziękuję. Najwyżej oczy mi się zmęczą. Przede mną trzy tytuły. Na okładce każdego z nich dominuje kolor niebieski i kolor żółty. Nie zawsze ze względu na te same tematy. Newsweek obchodzi 35-lecie niepodległości Ukrainy i zadaje pytanie, jak wyglądałaby Polska bez Ukraińców? Gdyby wyjechali, to by oznaczało dramat w budownictwie, handlu, wzrost cen, inflację. O tym mówią eksperci, naukowcy, pracodawcy. Można przeczytać w Newsweeku tekst oraz wywiad Dawida Karpiuka na ten temat. Co by było, gdyby w Polsce nie zostali Ukraińcy? W Newsweeku również bardzo ciekawa analiza na temat spotkań Karola Nawrockiego z jego doradcami, czy jak pisze Newsweek, jego mózgami. W posępnej willi odziedziczonej po Edwardzie Gierku spotykają się zapraszani przez prezydenta Karola Nawrockiego wizjonerzy, a potem jest kiełbaska z grilla. Mam nadzieję, że smakowała. Willa w Klarysewie, tam znajduje się ten budynek i jak pisze Newsweek, Karol Nawrocki dużo tam notuje, a bardzo mało mówi. To mówi jeden uczestnik, inny, aż trudno mi było uwierzyć, jak tam Nawrocki się zachowuje. Przychodzi z notatnikiem, pisze, a potem się do tych notatek odwołuje w czasie dyskusji. Sam też zadaje pytania. Komu zadaje pytania? Jest wiele postaci znanych z prawicy. Jest profesor Piotr Gliński, jest Rafał Ziemkiewicz. Są inni publicyści, ale są też przedstawiciele tego lewicowego skrzydła, podobno przez Piotra Glińskiego właśnie zapraszani, czyli m.in. Marcin Giełzak z podcastu Dwie lewe ręce, a także Jan Śpiewak, czyli warszawski działacz miejski. Podobno są ostre dyskusje, jeden z uczestników o drugim powiedział wprost debil. Przepraszam za wyrażenie, ale to taki cytat, to tekst z Newsweeka. Jest również publikacja na temat wyprzedaży hiszpańskiego raju. Jedni mają dość sąsiedztwa głośnych Brytyjczyków, inni narzekają na rosnącą biurokrację. Coraz więcej Polaków sprzedaje swoje nieruchomości w Hiszpanii. Nie wszystkim się udaje. Miała być to inwestycja idealna, 400 tysięcy kredytu samo się spłaci. No ale rzeczywistość okazała się trochę brutalniejsza. Więcej na ten temat można przeczytać w Newsweeku. Przechodzimy do tygodnika Sieci, który do kolorów znanych z ukraińskiej flagi podchodzi w sposób następujący. Jest niebieski garnitur Donalda Tuska oraz żółty napis już wie, że przegrał. Najbardziej zaufanym mówi, chłopaki, chyba to przerżniemy, ale tak tego nie zostawimy. Czy odda władzę w sposób pokojowy? Stawia pytanie tygodnik Sieci. No, myślę, że patrząc na to, jak się potoczyły wybory prezydenckie... Ojej, kiedy były wybory prezydenckie? Dwa lata? Nie, rok temu.
0: Rok temu.
1: Problem z kalendarzem już. No to nie można chyba za szybko powiedzieć, kto wygra, kto przegra. To wszystko wyjdzie w praniu. Jest również tekst, podobnie jak w Newsweeku, o Karolu Nawrockim. Młody gen zuchwałości. Prezydent zaprosił do juraty młodzież pozytywnie zuchwałą, by dowiedzieć się, jakiej Polski pragnie. Badania pokazują jasno, to Karol Nawrocki jest prezydentem młodego pokolenia, który swym autentyzmem zdobył ich zaufanie. Tygodnik do rzeczy również niebiesko-żółty. Tam na okładce Wojciech Cejrowski w rozmowie z Pawłem Lisickim mówi, Polska sama się wykańcza. To fragment książki napisanej przez obu panów. Taką propozycję wydawniczą ma dla państwa tygodnik do rzeczy. Jest również tekst Łukasza Warzechy a propos problemów demograficznych. Polaków ubywa w zastraszającym tempie, a klasa polityczna tylko ten kryzys pogłębia. Czy Polska 20 milionów obywateli to nasz nieuchronny los? I jeszcze rozmowa, żeby tej sprawy ukraińskiej nie pozostawiać. Rozmowa z Julią Mendel, byłą rzecznik prasową prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełańskiego. Zełański zrobił z Ukrainy małą Rosję. Taka wypowiedź pana w wywiadzie z tygodnikiem do rzeczy.
0: Antek Pyzel, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tygodniki pierwsza część. W środę oczywiście zapraszamy na drugą.
1: A ja od siebie zapraszam na południe. Będziemy wspólnie się kierować od godziny 9:00.
0: Otóż to. Chciałem, tylko pan mnie wyprzedził. Bo ja chciałem właśnie to powiedzieć.
1: Dobrze, ja ufam.
0: Antek w zielonej bluzie dalej będzie.

0: Lionel zdaje się prosił, to oczywiście... Tak, no...
1: Wcześniej lepiej mi było.
0: Lepiej
1: proszę
0: było, tak,
1: to
0: tak.
1: Uwierzyć.
0: Tak, proszę nam wierzyć, że naprawdę mieliśmy prawie, że równo. Zielona bluza ponownie, ale masz inny odcień niż Antek.
1: Nieco ciemniejszy.
0: Taki bym powiedział, zaryzykuję to określenie, butelkowy.
2: Muzyczny koniec.
0: Michał Bisiarek, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z okazji 10. rocznicy wydania The Divine Feminine na półki sklepowe trafi specjalna edycja albumu Maca Millera. Czwarta płyta rapera, która została wydana w 2016 roku, będzie rozszerzona o trzy wcześniej nieopublikowane piosenki z sesji nagraniowych do albumu. Jedna z nich, Butterflies, właśnie trafiła do sieci. Utwór wyprodukował Taylor Graves, a na basie zagrał Thundercat, wieloletni współpracownik i przyjaciel Maca Millera. Na oryginalnym The Divine Feminine znalazły się m.in. utwory nagrane z Kendrickiem Lamarem, Andersonem Paakiem i Arianą Grande. Jubileuszowa edycja ukaże się 2 października i będzie dostępna również w specjalnym trzypłytowym wydaniu winylowym.

0: Na dwa.
1: Teraz trochę łatwiej.
0: Łatwiej.
1: Kolejna wiadomość na pewno zainteresuje tych z Państwa, którzy chcieliby zobaczyć słynnego aktora Russella Crowe na żywo. Aktor znany m.in. z Gladiatora wystąpi 5 czerwca na Zamku Ćmielów. Będzie to jego jedyny polski występ podczas przyszłorocznej europejskiej trasy. Russell Crowe od lat rozwija karierę muzyczną. W 2027 roku pojawi się na scenie ze swoim zespołem The Gentleman Barbers w ramach projektu Indoor Garden Party. To formuła, w której koncert przeplata się z opowieściami artysty i bardziej kameralnym kontaktem z publicznością. Crowe nie ogranicza się zresztą do wykonywania cudzych piosenek, jest także autorem części repertuaru. Natomiast wśród coverów mogą pojawić się Into My Arms, Nick Cave and the Bad Seeds czy Romeo and Juliet Dire Straits. Sprzedaż biletów na występ w Ćmielowie wystartuje 26 sierpnia.

0: Ja nie wiem, czy pan Russell nas w tej chwili słyszy, być może, ale chciałem powiedzieć panie Russellu, że ładnie.
1: Bardzo ładnie.
0: Nie, no w porządku.
1: Ja jestem kupiony. Ja myślę, że to musi być naprawdę przepiękny koncert.
0: W zamku.
1: Tak. Tak. Śmielów. Przejdziemy teraz do płyt tygodnia.
0: Dobrze.
1: W godzinach porannych posłuchamy Soft Control zespołu The Afghan Weeks. To 10. album amerykańskiej formacji i ich pierwsze wydawnictwo od 4 lat. Greg Dooley i spółka na nowej płycie poruszają tematy przemijania śmierci i rozliczenia się z własnym życiem. To bardzo dojrzały rockowy album, niekiedy mroczny, bo muzycy poszukują na nim najgłębszej części najciemniejszego cienia. Po 13. naszą płytą tygodnia jest Love is the Law, debiutancki album Love Spells, czyli 21-letniego muzyka Sir Tegan Harrisa. To 12 piosenek z pogranicza alternatywnego popu, indie i R&B, inspirowanych m.in. nocnym życiem Houston w Teksasie, skąd pochodzi muzyk. Jeśli ktoś z Państwa mieszka w Berlinie lub w pobliżu, to dziś Love Spells zagra intymny koncert w Canteen am Berghain.

0: Znaczy mamy jasność w temacie płyt tygodnia i przed i po południu. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Michał Ksiarek państwu przekazywał te informacje. Mamy 9,5 minuty do 9:00.

0: Najlepsze życzenia dla żony Aleksandry, 30. rocznicę ślubu od męża Radosława.
1: Takie kalendarzowe sprawy nam tu wjechały. Panie Radosławie, sytuacja teraz, wie pan, taka, że pani Ola napisała, że też z okazji rocznicy 30. i że panu. To może być, że właśnie państwo sobie nawzajem użyli. No, a teraz mamy 6 do 9.
2: Latko leci.
1: I Tomasz Jachimek.
3: 24 sierpnia 1880 roku w Ratyniu, oczywiście wiem, że wszyscy słuchacze doskonale orientują się, gdzie leży Ratyń, ale na wszelki wypadek doprecyzuję, że chodzi o miasteczko w Wielkopolsce. Otóż w tymże Ratyniu równo 146 lat temu spadł meteoryt. Uzbrojony w reporterski mikrofon, udałem się zatem do Ratynia, aby porozmawiać z bezpośrednimi świadkami wydarzenia. Oto relacja jednego z nich. A panie, co tam gadać o meteorycie? Wstyd trochę, wie pan, my tutaj z Wielkopolski, oszczędni, zaradni ludzie, więc jak kamień spadł z nieba, no to część go zabrała do domu na zupę, inni wzięli, aby mieć czym w piecu palić, a inni chcieli z tego zrobić wisiorki, kolczyki i ewentualnie nożyki, no bo to wiadomo, że jak z nieba zleciało, to może będzie coś więcej warte. Ale gdzie tam, panie, jakie warte? Nic nie warte, żeby nie powiedzieć dosadniej, jak to było warte. Kamień jak kamień. Meteoryt jak meteoryt. Chcieliśmy z tego zrobić atrakcję turystyczną. Ustawiliśmy specjalną tablicę, że w tym miejscu 24 sierpnia 1880 roku spadł meteoryt i że można podejść, zdjęcie zrobić, dotknąć meteorytu, a to wszystko za jedyne 5 marek, bo wtedy u nas markami się płaciło. Ale nikt się nie zainteresował, hejterzy się od razu zlecieli, że każą płacić za oglądanie kamienia, a cholera ich w tym Ratyniu wie, czy to meteoryt, czy zwykłe badziewie znalezione na łące. Widział ktoś, jak meteoryt spadał? Zdjęcia są jakieś? Filmiki? Rolkę ktoś nakręcił? No to dziękuję bardzo, nie ma dowodów, to my tam w żadne meteoryty fejki nie wierzymy, a już na pewno nie będziemy za to płacić. Później się naukowcy zlecieli, że chcą zabrać meteoryt na badania. Ale cholera wie, czy to prawdziwi naukowcy, czy zwykłe badziewie, co to się za naukowca podaje. Widział ktoś, jak dyplomy robili, zdjęcia jakieś są, filmiki, rolkę ktoś nakręcił, no to dziękujemy bardzo, nie ma dowodów, to my w żadnych naukowców fejków nie wierzymy, a już na pewno nie będziemy za darmo naszego meteorytu oddawać. No to naukowcy zawołali policję. A my na to, że cholera wie, czy to prawdziwi policjanci, czy zwykłe badziewie, co się za policjanta podaje. Widział ktoś, jak policyjną przysięgę składali, zdjęcia jakieś są, filmiki, rolkę ktoś nakręcił, no to dziękujemy bardzo, nie ma dowodów, to my w żadną policję fejków nie wierzymy, a już na pewno nie pozwolimy samozwańczej policji rozstrzygać naszego sporu z naukowcami. A wtedy do Ratynia zszedł sam Pan Bóg i dalej gadać, że to prawdziwy meteoryt. A my na to, że cholera wie, czy to prawdziwy Pan Bóg, czy zwykłe badziewie, co się za Pana Boga podaje. Widział ktoś, jak świat tworzył, zdjęcia jakieś są, filmiki, rolkę ktoś nakręcił, no to dziękujemy bardzo, nie ma dowodów, to my w żadne bóstwo fejki nie wierzymy, a już na pewno nie pozwolimy, aby nam ktoś taki porządek na świecie robił. Więc pogoniliśmy kolejno naukowców, policjantów i Pana Boga. Tak było, naprawdę. Ale cholera wie, czy naprawdę. Zdjęcia jakie są z tych wydarzeń? Filmiki? Rolkę ktoś nakręcił? No to dziękuję bardzo. Koniec dyskusji.
1: Nie, no my też dziękujemy bardzo. Koniec dyskusji. Tomek Jachimek, bardzo serdecznie panu dziękujemy. 3 minuty do 9. Męskie granie się skończyło w ten weekend. No i filmiki? Rolkę ktoś nakręcił.
4: Wspieraj system i zagłosuj.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 24 sierpnia. Dziewiąta właśnie minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
2: Założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysław Kral ma już status małego świadka koronnego, przekazał portal TVP Info. Jak wynika z informacji portalu, Kral już od wiosny składa wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Założyciel Zonda Krypto usłyszał też prokuratorskie zarzuty, śledczy nie ujawniają jednak ich treści. Z kolei wspólne śledztwo dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24 wykazało, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostał od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Szef Zonda Krypto miał za to otrzymać od Przemysława Piesiewicza obietnicę wstawiennictwa u byłego premiera i u prezesa UOKiK. Szef PKOL zapewnia, że za zegarek zapłacił gotówką. Przypomnijmy, w październiku ubiegłego roku giełda Zonda Krypto została sponsorem generalnym PKOL-u i olimpijskiej reprezentacji Polski. Cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce, zapowiedzieli na dzisiaj protest przeciwko przewlekłej biurokracji. Powodem jest długie oczekiwanie na legalizację pobytu. W niektórych przypadkach wynosi ono nawet 650 dni. To oznacza, że Ukraińcy, Białorusini i obywatele innych krajów spoza Unii Europejskiej tracą zasiłki, pracę, nie mogą wyjechać za granicę. Postulaty protestujących wymienia główny organizator protestu, pan Władysław.
3: Chcielibyśmy my uchylenia artykułu 100d, to myślimy, że główny problem, który ma wpływ na tę sytuację. Chcielibyśmy my też zmian w pracach rządów, coś zrobić dla tego, żeby procesować te wnioski trochę szybciej.
2: Artykuł 100d oznacza, że urzędy nie muszą dotrzymywać terminów na załatwianie spraw. Został on wprowadzony po rosyjskiej inwazji w związku z napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Protest odbędzie się przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny w związku ze sprawą śmiertelnego pobicia 36-latka w Nowej Hucie. W internecie opublikowano już zdjęcie z monitoringu. Funkcjonariusze zatrzymali 9 osób, ale zwolnili je po przesłuchaniu. Według śledczych za pobiciem mogą stać osoby ze środowisk kibicowskich. Zdarzenie zostało nagrane przez kamery monitoringu, a pomoc wezwał mieszkaniec osiedla.
4: Ten mężczyzna zauważył nieprzytomnego, jak się później okazało, 36-latka. Ratownicy medyczni tego mężczyznę przenieśli do karetki. Niestety nie udało się uratować życia.
2: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Ofiarą jest kibic Hutnika Kraków. Klub Wisły Kraków potępił zbrodnie i zapewnił, że sprzeciwia się przemocy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący treningu systemu alarmowania. Alert dotyczy odbiorców powiatu łaskiego. Ćwiczenia odbędą się w godzinach 10-13, a w ich trakcie wykorzystane zostaną syreny. RCB apeluje o zachowanie spokoju. Serwis kończymy informacją ornitologiczną. 300 kuropatw przyjechało do nadleśnictwa Lubartów na Lubelszczyźnie. To jedno z większych tegorocznych wsiedleń tego gatunku w regionie. Ptaki od razu trafiły do wolier adaptacyjnych, gdzie

0: pokoju będą przyzwyczajać się do nowego środowiska, zanim trafią na wolność.
1: Nadleśnictwo opublikowało w mediach społecznościowych nagranie z momentu przyjazdu ptaków. Kuropatwy, zanim trafią do naturalnego środowiska, zazwyczaj spędzają w takich wolierach od kilku do kilkudziesięciu dni. To czas, kiedy oswajają się z otoczeniem i odzyskują siły po transporcie. Potem zostaną wypuszczone w mniejszych grupach, zbliżonych liczebnością do naturalnie występujących stadek. Kuropatwa przez dekady była jednym z symboli polskiego krajobrazu rolniczego. Dziś jednak jej liczebność jest wielokrotnie niższa niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Eksperci od lat wskazują na te same przyczyny. Postępującą mechanizację rolnictwa, znikanie miec i zakrzewień śródpolnych oraz zastępowanie niewielkich, zróżnicowanych upraw tymi wielkoobszarowymi, co pozbawia ptaki schronienia i pożywienia. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
0: Programy wsiedleń, takie jak ten prowadzony przez Nadleśnictwo Lubartów, mają choć częściowo odbudować populację kuropatwy na lokalnych terenach. W porannych serwisach to wszystko. Po południu spotka się z Państwem Ola Żaczek.
2: Sport, Mateusz Kuźniewski.
3: Memoriał Kamilii Skolimowskiej, meeting w ramach cyklu Diamentowej Ligi, znów okazał się sporym sukcesem i to nie tylko ze względu na wyniki polskich sportowców. Ponad 38 tysięcy kibiców na Stadionie Śląskim obserwowało rywalizację najlepszych lekkoatletów i trudno się dziwić, w Chorzowie zameldowało się 55 medalistów olimpijskich. Skoro już o biało-czerwonych wspomniałem, to uwagę zwracają dwa wyniki. Rekord Polski Klaudii Kazimierskiej na 1500 metrów, 3 minuty 55 sekund i 59. Który dał wczoraj czwarte miejsce. No i to jedno jedyne podium dla naszych. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki była wczoraj trzecia.
4: Jestem bardzo zadowolona, jest to równy poziom. Cieszę się, że po Mistrzostwach Europy utrzymuje wciąż wysoką formę, pomimo takiego zmęczenia emocjonalnego i fizycznego. Trzecie miejsce uważam, że jest bardzo dobre, mimo że na końcówce troszeczkę już było mi ciężko. Myślę, że zrobiłam jakieś błędy techniczne, ale to jest okej. Trzecie miejsce, dobry wynik. Przy polskiej publiczności wrzawa była niesamowita. Wszystkim bardzo dziękuję, że tu przyszli, bo naprawdę pomogli mi się zmotywować, zmobilizować do starcia.
3: Co poza tym się działo? Mistrz świata Oblig Seville z Jamajki poprawił rekord meetingu w biegu na 100 metrów 9,83. Nie było rekordu świata Mondo Duplantisa. Szwed nie miał dnia, ale i tak wygrał konkurs skoku o tyczce, pokonując wysokość 6 metrów i 20 centymetrów. Piękny pojedynek zobaczyliśmy w biegu na 400 metrów przez płotki. Brazylijczyk Alisson dos Santos uzyskał najlepszy w tym roku wynik na świecie, 46,43. Drugie miejsce zajął rekordzista świata Karsten Warholm z Norwegii. W Argentynie tymczasem padł rekord świata. Etiopczyk Yomif Kedzielcza pobił go w półmaratonie, wygrywając bieg w Buenos Aires czasem 56 minut i 51 sekund, czym poprawił osiągnięcie Ugandyjczyka Jacoba Kiplimo z marca z Lizbony o 29 sekund. Imponujący występ. Zmieniamy dyscyplinę. Siatkarki z Włoch wygrały trzeci mecz w Mistrzostwach Europy bez straty seta. W Göteborgu pokonały Szwecję 3-0. Drugie zwycięstwo zanotowały m.in. obrończycy tytułu Turczynki 3-1 ze Słowenią oraz srebrne medalistki sprzed 3 lat Serbki 3-1 z Czeszkami. Polki po zwycięstwie w sobotę z Węgierkami 3-0 dziś zmierzą się z najsłabszą w ich grupie Łotwą.
5: Myślę, że drużyna z Węgier była idealną drużyną na pierwsze starcie. Dobrze zaczęłyśmy to spotkanie. Później pokazały swoją odwagę z drugiej strony i myślę, że nam to było potrzebne, żeby już złapać ten fokus, który będzie po prostu nam potrzebny w następnych spotkaniach.
3: To Paulina Damaskę na antenie Polsatu Sport. Początek meczu o 15. Na koniec informacja tenisowa i to bardzo dobra. Hubert Hurkacz, mistrzem turnieju ATP Challenger 125 na twardych kortach w Cancun. Polak w finale pokonał w 3 setach najwyżej rozstawionego w tej imprezie Sebastiana Baeza 4-6, 6-0, 6-3. Dzięki temu zwycięstwu Hurkacz wróci w najnowszym rankingu ATP do top 50. Zaliczy awans aż o 23 pozycje na 43 miejsce. Sport w 357 wróci po 16.
2: Taka ciekawostka. Cancun dziś 26 stopni. W dzień na południe i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami dużej, miejscami przelotne opady deszczu w północnej i północno-wschodniej części kraju, lokalnie też burze się pojawią, prognozowana suma opadów 10 do 15 mm. Temperatura: Suwałki Zakopane 18, Białystok 19, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Radom, Kielce, Lublin 20, Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, Wrocław, Opole, Katowice 21, Szczecin, Zielona Góra, Kraków i Rzeszów 22 i w Gorzowie Krakowie Wielkopolskim 23 i w Cancun 26, a w piątek 32 będą stopnie nawet.
6: Radio 357.
2: W Cancun, żeby się państwo nie nastawiali, że u nas.
7: Dzień dobry. Cancun. Dzień dobry panu. Pan z tą pogodą to co? Biegł tak szybko jak pija Krzyżowska. A robot też. To było szalone.
2: Ale zaiwaniał, nie?
7: Zaiwaniał. A ja widziałem taki filmik z przygotowań do tej, do tych igrzysk robocich. Jak robot nie wyhamował i się... w materac wpitolił. Tak jak na hali się biega na 60 metrów i się kończy na materacu, tak robot skończył na materacu.
2: Dlaczego te krótkie, te hale takie robią? Bo tam ciężko wyhamować.
7: Bez sensu. No, a tam
2: nie, żebym miał
7: jest,
2: z tym problem.
7: Jest łuczek. No, myślę, że na przykład jakby pan Usain biegał, to by tam łuczkiem sobie w lewo, jak żużlowcy.
2: Nie, łuczek to on robi potem, jak wygra.
7: A, no to też. To widzisz. Łuczek podstawą lekkiej atletyki.
2: Dziękujemy bardzo za dzisiejszy poranek. Machamy wesoło, oddalając się do dalszych zadań. Antek Pyzel z państwem będzie się kierował.
7: Taką mam nadzieję, że dojedziemy. Bo jak no będzie, to nie wiadomo.
2: Dacie radę.
8: Kieruj się na południe.

0: see you later.
1: Skończyły się wakacje, no i Marcel znowu za mikrofonem. Ale powiem państwu tak szczerze mówiąc, że rano, jak tutaj przyszedłem i się z nim przywitałem, to miał minę jak Tony Soprano w czołówce serialu.

Gospodarza nie ma, ale intro do programu Kieruj się na południe w poniedziałek pozostaje to samo. Woke up this morning, Alabama free. Cichy, z tego co wiem, nie jest na wakacjach, tylko na FAMie w Świnoujściu, więc życzymy dobrej zabawy. Z państwem są Tomasz Matlingiewicz, który realizuje audycję, i ja, Antek Pyzel, który będzie Cichego zastępował do godziny 12:00. The White Stripes.

Blue Orchid duetu The White Stripes i w takich gitarowych głównie, bo nie tylko gitarowych rytmach będziemy kierować się wspólnie na południe do 12. Jestem bardzo ciekawy, jak Państwo są nastrojeni na ten ostatni tydzień wakacji. Czy są jeszcze jakieś plany, czy już powoli wdrażamy się z powrotem w pracę? Mam nadzieję, że wszyscy są cali po weekendowych nawałnicach. Proszę dać znać tekstówki w naszej aplikacji. Mój adres mailowy antoni.pyzel@radio357.pl, a także Instagram Antek Pyzel. Czekam na Państwa korespondencję. Zaraz w studiu pojawi się Agnieszka Szwajger, czyli ambasadorka ostatniego w te wakacje turnusu All Inclusive, i porozmawiamy sobie o tych wypoczynkach w 357-gwiazdkowych resortach.

0: Arctic Monkeys o zmyślonych opowieściach z San Francisco. 24 minuty po 9.
1: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków do makijażu z nowej serii Wonder Match.
0: Kiedy słyszą Państwo all inclusive, to myślę, że widzą Państwo ten obrazek. Hotel ogromny, biały, zylion balkonów, basen, opaska na ręce, rząd leżaków i bufet, przy którym człowiek bierze 3, 5 albo 7 deserów, a nie miał ochoty nawet na jeden. No ale przecież są w cenie, no to nie mogą się zmarnować. Z nami Agnieszka Schweiger, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja może zacznę tylko od małego zażalenia, bo ja już tutaj czekając w reżyserce usłyszałam, że mamy ostatni tydzień wakacji. Kolega tutaj zapowiedział takie sformułowania w poniedziałek rano, to nie jest dobry pomysł.
0: Nie ma lekko, proszę pani. Trzeba zerwać ten plaster. Ja chciałem zapytać, do której frakcji należysz? Do tej basenowej czy bufetowej?
2: Oj, to jest trudne pytanie. Właśnie ja cenię. Cenię all inclusive, to za dużo powiedziane, bo byłam raz w życiu. Dowiedziałam się czegoś ciekawego o sobie. Między innymi tego, że uwielbiam, kiedy zdejmuje się ze mnie obowiązek podejmowania decyzji. Więc pytając mnie, czy basen, czy bufet, to zaczynam się lekko
0: spinać. Mówisz basen i bufet.
2: No właśnie. Skoro można tu i tu, to dlaczego nie?
0: A jak cię ta oferta gastronomiczna zajmuje? To powiem tak. Mnie, jak bo też byłem na All Inclusive raz w życiu, mnie wręcz przytłoczyła. Mm-hmm. I nie tylko przytłoczył mnie wybór, ale potem przytłoczyła mnie też waga po powrocie z wakacji. Jak
2: tak,
0: to masz?
2: No jestem sobie w stanie to wyobrazić, bo też pamiętam, że u mnie była ogromna hala, do której się wchodziło i no zrobiło to wrażenie, chociaż było tam, wyobraź sobie, okropnie głośno, bo tam wszyscy się do tej hali schodzili. No i tak jak na śniadanie zazwyczaj jem pół kanapki, to tam nagle okazało się, że wszystkiego trzeba spróbować po troszeczku, no bo tutaj coś kolorowego, tutaj arbuzik, kruasancik, jajecznica, omlet, wszystko po prostu na trzech talerzach i rzeczywiście nagle się najważniejszym pytaniem dnia stało takie pytanie, czy później też przy obiedzie będą te dobre ziemniaczki, czy nie, więc tutaj no, traktuję to z dystansem, chociaż mam wrażenie, że te resorty wiedzą o nas coś, czego my nie wiemy, albo do czego po prostu nie chcemy się czasem przyznać.
0: Ja mam bardzo podobnie w restauracjach z jedzeniem na wagę, bo tu pierożki wyglądają bardzo dobrze, ale kurczaczek też, skrzydełko też, ziemniaczek też i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałem też przejść od jedzenia do innej kwestii, bo słyszałem, że te resorty all inclusive powstały z bardziej szlachetnego powodu niż ten ochlej i wyżerka, o którym śpiewał Kazik Staszewski.
2: Tak, to rzeczywiście tak jest, chociaż to na początku nie były resorty all inclusive, ale tak jest, że w ogóle tę formułę wymyślono nie po to, żebyśmy mieli problem, który z 8 deserów zjeść, a najlepiej wszystkie 8, tylko wymyślono je po to, żeby po wojnie trochę ludzie znów nauczyli się być razem, bo to było w roku 1950, więc już dawno, dawno temu. Kto by pomyślał, że tyle czasu? Europa była 5 lat po wojnie i był taki pan Gerard Blitz, Belg. On w ogóle trenował piłkę wodną, także widzisz, sportowcem był.
0: No i dlatego te wszystkie baseny.
2: No właśnie, on wpadł na pomysł stworzenia takiego miejsca, w którym ludzie by po prostu razem spędzali czas i założył taki pierwszy klub. Klub Mediterrane. No i jeżeli państwo sobie wyobrażają tutaj pięciogwiazdkowy hotel, marmury, klimatyzację i bar właśnie w basenie, no to nic z tych rzeczy. To była po prostu wioska złożona z takich płóciennych namiotów rozstawionych na plaży w Alcudi i ludzie spali raczej właśnie razem, jedli przy wspólnych stołach, uprawiali sporty wodne. Pierwszy w ogóle taki no, turnus, można powiedzieć, odwiedziło 2400 osób. Także sporo.
0: Agnieszka Schweiger była z nami w studiu. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: I mam jeszcze na koniec pytanie, bo zachęcamy Państwa do tego, żeby dzielili się Państwo z nami za pomocą tekstówek w aplikacji Radia 357 najciekawszymi historiami i wspomnieniami w tym tygodniu z Państwa wyjazdów All Inclusive. Ty masz coś takiego, co rzuca Ci się do głowy, jak myślisz o tym wyjeździe?
2: Czy takie jedno wspomnienie, to pewnie by mi było trudno teraz przytoczyć, ale myślę, że dla mnie to, o czym zaczęłam tę naszą rozmowę, czyli w ogóle brak konieczności podejmowania decyzji. To, że nagle no, przyjeżdżamy, zapłaciliśmy wcześniej i przez tydzień nie wiemy, nie martwimy się, gdzie będziemy spać, gdzie pójdziemy, gdzie zjemy. Jest to ciekawe. Jeżeli państwo mają właśnie w swoje wspomnienia, czy basen, czy morze, czy jajka, czy naleśniki i czy naprawdę potrzebuje tego trzeciego deseru, a może państwo mają powody, dla których absolutnie na takie wakacje nie pojadą, no to również zachęcamy i no i jesteśmy ciekawi.
0: Czekamy na państwa wiadomości. Agnieszka Szwajger, ambasadorka turnusu All Inclusive w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków do makijażu z nowej serii Wonder Match.

0: DXX, a wcześniej The Last Dinner Party w Radiu 357. Spływają od Państwa wspomnienia albo preferencje wręcz co do wyjazdów All Inclusive. Pani Iwona z Gliwic pisze: jeżdżę co roku, a nawet dwa razy do roku na All Inclusive. Wybieram jednak spokojne, małe hotele, koniecznie z bezpośrednim dostępem do morza. Im mniej zjeżdżalni i basenów, tym lepiej. I jadalnia to, wbrew temu co powiedziała Agnieszka, nie hala, a mała restauracja. Kilogram, dwa zawsze jednak wpadnie. Ach, te słodkości. No ja jestem w stanie to sobie wyobrazić. Wyobrazić sobie jest to w stanie pewnie również pan Mateusz z Opola, który niedługo po raz pierwszy zobaczy to, jak zaopatrzone są kuchnie w takich resortach. Jeszcze rok temu stałem na stanowisku nigdy na All Inclusive, a nawet więcej, nigdy z biurem podróży. Ale początkiem tego roku pojawił się Tymoteusz, w związku z tym za dwa tygodnie lecimy do Turcji na nasze pierwsze w życiu All Inclusive. Hotel przy samej plaży, tureckie kebaby i ajran. Zobaczymy. Dam znać, jak wrócę. Panie Mateuszu, trzymamy kciuki za wyjazd i za odpoczynek, bo wyobrażam sobie, że jest od czego odpoczywać.
1: Radio 357.
0: 22 minuty do godziny 10, więc już czas najwyższy, a nawet jesteśmy lekko spóźnieni, z utworem, który i tak by w dzisiejszej audycji wybrzmiał, ale został wybrany, no na pewno, specjalnie dla mnie, piosenką dnia w Radiu 357, Fontaines DC i ich najnowszy singiel Marianne.

Nasza dzisiejsza piosenka dnia Fontaines D.C. i ich singiel Marianne, pierwszy singiel zapowiadający nową płytę Dopamine Chamber, jego premiera 16 października, aż nie mogę posiąść się z ekscytacji. Nowości szykują się również u Kasabian i udany singiel Nothing Is Better Than This skłonił mnie do tego, żeby sięgnąć teraz po coś starszego, Processed Beat.

Kasabian Processed Beats. Co do wakacji all inclusive, pisze pan Marcin z Warszawy. Można, byłem dwa razy. Pierwszy i ostatni. Ale są też głosy dużo bardziej korzystne, czy opowiadające się za tego typu formą wypoczynku. Pisze pan Szymon z Jaworzna. Często korzystamy z wakacji tego typu i zawsze słyszymy potem komentarze znajomych, że oni by tak nie mogli, że te baseny to nie dla nich, oni wolą zwiedzać. Jest takie przeświadczenie w narodzie, że z tych hoteli to chyba jest zakaz wyjścia. My zawsze wakacje spędzamy 50 na 50. Zwiedzanie i wypoczynek. Auto z wypożyczalni i jazda zobaczyć to, co wokół. A hotel jest bazą, można tam zjeść, nie martwiąc się o miejsce przy stoliku. Można chwilę wypocząć. Nie rozumiem hejtu na tego typu wypoczynek. No to wszystko prawda. Zależy od tego, jak się do wakacji all inclusive podchodzi. I pisze również pani Iwona z GoDapi. Jaki koniec wakacji? My z mężem właśnie rozpoczynamy główną jej część. Wsiadamy na motocykl i prawie 3 tygodnie wolności. Witaj przygodo, czeka nas zachodnia część naszego kraju i Bałtyk. Życie jest piękne, zwłaszcza po 50. Życzymy pięknych wspomnień z końca lata, bo my takie będziemy tworzyć. My również, pani Iwono, życzymy wszystkiego najlepszego dla pani i dla męża. No ale te 3 tygodnie na motocyklu to chyba trochę większe wyzwanie niż wypoczynek nad basenem z pełnym bufetem. Trochę challenging, jak to się mówi po staropolsku.

Pearl Jam, Black, no popłakało się do tego w liceum trochę, nie ma co. Dostałem sygnał, że po takim muzycznym wstępie to można już tylko zepsuć. Psuć nie zamierzam, przynajmniej się postaram, ale teraz dla małego kontrastu Sienna Spiral.

Sienna Spyro, He's Not My Baby, I'm His. Przed dziesiątą jeszcze tradycyjnie kącik, dwa utwory o tym samym tytule, ale z dwóch, no może nie tak zupełnie innych bajek, ale jednak innych.

0: Ophelia, najpierw The Lumineers, a teraz Johnny Marr, który z tego co słyszałem na Ofie całkiem dał radę. Jeśli ktoś z Państwa widział, słyszał, proszę dać znać, a my delikatnie wyjechaliśmy za margines, ale meldujemy się o godzinie 10.
1: Radio 357.
0: Minęła godzina, zostały jeszcze dwie. Tomek Matlingiewicz i Antek Pyzel w zastępstwie za Marcina Cichońskiego. Gramy Nirwanę.

Nirvana i utwór Dom zaczęły drugą godzinę audycji Kieruj się na południe w Radiu 357. Dzisiaj zbieram wiadomości od Państwa na temat wyjazdów All Inclusive, bo zaczął się turnus All Inclusive w naszym radiu. Pan Arkadiusz z Warszawy napisał: All Inclusive jest udogodnieniem, nie wszyscy muszą korzystać. Poza tym to ciągle mamy wybór, co i ile jemy i pijemy. Niestety nagminne jest podejście. Jedzmy ile się da. Przeraża mnie nie przybranie kilogram czy 2 kilogramów na wadze, ale tony marnującej się żywności, bo nakładamy na talerze więcej niż jesteśmy w stanie zjeść. Przecież nie wszystko trzeba próbować w tym samym czasie.

2014 roku album Songs of Innocence grupy U2 pojawił się automatycznie na 500 000 urządzeń Apple na całym świecie. Odbiór tego albumu między innymi przez to wydarzenie był lekko mieszany. Zaraz cykl dwóch ludzi z puszczy, a jako że ja nie jestem z puszczy, tylko co najwyżej z betonowej dżungli, to teraz utwór, który no właśnie chyba został zrobiony po to, żeby być grany w ostatnie tygodnie sierpnia.

A mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

Melodia się urywa. To już 10 lat, odkąd Deszcz na betonie był piosenką lata, myślę, że nie tylko w Warszawie, ale w dużej części Polski. Ja pamiętam, że grałem w siatkówkę plażową pod Pałacem Kultury i wracając do metra słuchałem jak prawdziwy warszawiak tak o Hemingwaya i czułem się bardzo, bardzo dorosły. 12 minut.

0: z Puszczy.
1: Z nami na łączach Adam Zbyryt. Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry państwu.
1: Przyzwyczaiłem się do tego, że ludzie z wiekiem siwieją. No, takie prawo natury. Ale okazuje się, że nie tylko my zmieniamy umaszczenie, jeśli można tak powiedzieć, z wiekiem. Robią to także mewy. Młode są brązowe, a takie, jakie dobrze je znamy z Bałtyku i nie tylko, białe, stają się dopiero później, prawda?
2: Zgadza się. Ale jeszcze dobrze, że zacząłeś od tego aspektu związanego z siwieniem z wieku, bo wrócimy do tego jeszcze, bo powiem ci pewną ciekawostkę z tym związaną. Mm-hmm. Natomiast przejdźmy do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie to, co powiedziałeś, czyli tego, że jak będą państwo nad morzem albo byli, to pewnie pamiętacie mewy, które są brązowe, takie pstrokate, ciemne, bo to są młodociane osobniki. Mewy dojrzewają, te duże mewy, które spotykamy nad naszym wybrzeżem, dosyć długo, bo nawet do 5 lat, zanim osiągną dojrzałość płciową, czyli bardzo długo, bo też długo żyją, do prawie 20 lat. I to sprawia, że przez te pierwsze lata odróżniają się od osobników dorosłych właśnie takim ubarwieniem. Zanim staną się takie biało-siwe, siwe na skrzydłach, to mają taki etap takiego właśnie niedojrzałego ptaka. Otóż okazuje się, że ma to swój cel. To nie jest przypadek, tak jak wszystko zresztą w przyrodzie, a mianowicie chodzi o to, aby odróżnić się wyraźnie od ptaków dorosłych po to, żeby zmniejszyć ich agresję. Mewy są dosyć agresywne, pewnie państwo o tym dobrze wiecie. Też potrafią kraść różne rzeczy, odbierać ludziom zakupione frytki czy inne rzeczy. Ostatnio pojawiła się taka ciekawa metoda na odstraszanie właśnie mew. Szczególnie to jest popularne na plażach w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie kradną fish and chips z pojemników takich styropianowych i przykleja się oczy. Takie ruchome oczy, takie naklejki. I jeżeli się taka para oczu pojawi na takim pudełku, to mewy często rezygnują z takiego ataku. Te ptaki dorosłe są bardzo agresywne i przepędzają ptaki młodociane. Natomiast kiedy ptak jest, okazuje się właśnie w takim upierzeniu u osobnika młodego, to tej agresji jest mniej albo prawie jej w ogóle nie ma. Dzięki temu on może sobie przebywać w pobliżu, może sobie z nimi żerować. Zwłaszcza w okresie lęgowym to ma szczególnie duże znaczenie, bo wtedy ptaki dorosłe są bardziej jeszcze agresywne. Przepędzają z okolic kolonii lęgowej, bo one często gniazdują razem, takie młodociane osobniki. A wtedy właśnie ta presja jest mniejsza, dlatego że nie są zagrożeniem w poszukiwaniu o partnera. Głównie o to chodzi, że nie są jeszcze dojrzałe płciowo, więc nie są jeszcze w tej frakcji, tak jak my to mówimy, rozrodczej.
1: I mewy to chyba nie jest jedyny gatunek, kiedy to umaszczenie z wiekiem się zmienia.
2: Masz rację i chciałem to właśnie trochę takim punktem wyjścia, żeby to było ta opowieść o tych mewach, do tego, że większość ptaków, jak państwo zauważycie, młodociane osobniki są właśnie takie nakrapiane, takie szarawe albo takie brązowo właśnie, jakieś takie ciapki różnią się od ptaków dorosłych, które zwykle są bardzo kolorowe, zwłaszcza samce, ale nie zawsze oczywiście. To jest to samo rozwiązanie. To właśnie ma na celu pokazać rodzicom, że jesteśmy niedojrzali. Na przykład u sów, u puchaczy, kiedy robiono takie eksperymenty i u młodych osobników te właśnie jasne, białe kropki, które wyróżniają je od ptaków, odróżniają od ptaków dorosłych, zamalowywano, to natychmiast wzbudzało to agresję wśród ptaków dorosłych, wśród rodziców, które próbowały je przepędzić ze swojego rewiru, swojego terytorium. Natomiast w momencie, kiedy to zmyto, to natychmiast ta agresja ustąpiła. Także to pokazuje właśnie, jak ważne jest takie bycie wśród małych ptaków, młodych ptaków, niedoświadczonych jeszcze, akcentowanie, pokazywanie tego swojego braku doświadczenia, czyli to, że nie jesteśmy jeszcze żadnym zagrożeniem dla takiego dorosłego, w tym, żeby właśnie miały lżej, miały lepiej, nie były traktowane na równi z osobnikami dorosłymi, co zresztą możemy również przełożyć na nasz ludzki świat, bo my też jesteśmy zwierzętami i u nas działa dokładnie tak samo. Przecież też na innych warunkach traktujemy młodszych niż potem dorosłych.
1: I takie inne umaszczenie też ma inną funkcję niż tylko taka, jakbyśmy powiedzieli trochę po ludzku, taka kamizelka odblaskowa czy plakietka uczę się. To ma też swoje praktyczne zastosowanie.
2: Zgadza się. Jest tak oczywiście, że zwykle pewne cechy nie są przypisane tylko do, nie pełnią tylko jednej roli, przypisane do jednej funkcji. Dlatego to takie upierzenie, ono jest też, ma pełnić funkcję takiego maskowania, kiedy tak sobie siedzi gdzieś tam na plaży czy na skałach, gdzieś tam w jakimś miejscu takim, gdzie jest na gruncie, który dobrze go właśnie chroni przed drapieżnikami, pozwala mu się lepiej zamaskować takiej dużej mewie. Natomiast kolejna też funkcja jest taka, że chroni je przed rozkładaniem przez bakterie. Jest taki rodzaj bakterii bacillus, które znane są z tego, że rozkładają ptasią keratynę bardzo chętnie. I te pióra okazuje się, które mają ciemniejsze fragmenty, które zawierają melaniny. Melaniny są dużo wytrzymalsze na rozkładanie przez te bakterie właśnie. Chronią te, przynajmniej na początku, te młode osobniki, mniej doświadczone jeszcze, którzy może nie do końca wiedzą, jak korzystać dokładnie z tego i dbać o ten swój aparat lotu, jakim są pióra, to też im to na pewno w jakiś sposób pomaga, ale to jest tylko hipoteza, także niepotwierdzona, ale wiemy, że to tak działa, że te ciemne pióra są wzmacniane i chronią właśnie przed rozkładem, a także wzmacniają je mechanicznie, czyli są dużo bardziej odporne na zużycie takie poprzez na przykład tarcie w powietrzu, kiedy ptaki latają, niż właśnie takie pióra jasne, białe.
1: O tym, że nie tylko ludzie siwieją, opowiadał państwu Adam Zbyryt. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy również dwóch ludzi z Puszczy co tydzień. W poniedziałki po godzinie 10:00 Adam Zbyryt raczej z Marcinem Cichońskim, ale dzisiaj ze mną rozmawiają o takich ciekawych, przyrodniczych sprawach. Nick Cave and the Bad Seeds.

Nick Cave and the Bad Seeds, 25 minut po godzinie 10. Piszą Państwo w sprawie wyjazdów All Inclusive. Pani Ola z Iławy rzuca na to ciekawe światło. Osobiście nie korzystam z All Inclusive, bo źle się czuję, kiedy inni ciężko pracują i mi usługują, a ja się wyleguję. Rozumiem, że ktoś jest tak zmęczony, że nie ma siły sam organizować podróży i że dajemy innym pracę, ale dla mnie to nie jest wygodna sytuacja. Wolę robić to na własnych zasadach. Pan Leszek z Poznania pisze zaś All Inclusive 3 lata, Wielkanoc w Turcji, zero zakupów, gotowania, przymusowych spotkań rodzinnych. Zamiast tego zwiedzanie bardzo ciekawego kraju, nowe znajomości, pełen luz oraz pogoda akurat dla ludzi nieznoszących upałów. Polecam. No to jest pewien sposób na ucieczkę od świętowania w rodzinnym gronie. Napisała też pani Justyna z Kamionki koło Wałbrzycha, ale to było jeszcze przed 10. Pani Justynie składamy serdeczne życzenia urodzinowe. I pani Justyna napisała: dobrze, że home office, to można pośpiewać. I tutaj było odwołanie do piosenki Black grupy Pearl Jam. Tururu, tururu. No więc przy Republice też można tururu porobić.

Zapytaj mnie, czy cię kocham, grupa Republika. Było robione, tururu? Mam taką nadzieję. Napisał pan Leszek z Jaworzna. Tutaj z mrugnięciem okiem do Marcina Cichońskiego. Cichy to chyba dzisiaj ma wolne na świętowanie ogromnego sukcesu Radomiaka, czyli remisu 0-0. Po zeszłotygodniowym 0-5 z Legią należy mu się. I pan Leszek zaznacza, że jest fanem Radomiaka, także może wymiar kary ewentualny byłby mniejszy. Teraz The Clash, a potem delikatna zmiana repertuaru.

Wcześniej The Clash i The Guns of Brixton, które pani Kamila z Poznania dedykuje swojemu Rafałowi z okazji 24. rocznicy ślubu. Jest w podróży do Warszawy i na pewno słucha Radia 357. Wszystkiego najlepszego pani Kamilo, panie Rafale, z okazji waszego święta. Potem był Kendrick Lamar z utworem Die Hard. No i właśnie, szykuje nam się taka delikatna zmiana klimatu. Będzie trochę bardziej miękko, trochę bardziej może bujająco. Mam nadzieję, że nie będą mieli państwo do mnie skarg. W razie czego proszę śmiało pisać tekstówki w naszej aplikacji mail antoni.pyzel@radio357.pl, a także mój Instagram antekpyzel. Serdecznie zapraszam. Kali Uchis i Georgia Smith, Tyrant.

Kali Uchis i Georgia Smith Tyrant. Jest 20 minut do godziny 11, a przy okazji dedykacji, o której mówiłem w poprzednim wejściu, dedykacji pani Kamili dla pana Rafała z okazji 24. rocznicy ślubu, to teraz piosenka dla męża Tomasza od pani Izy. Tutaj rocznica ślubu jest już 30, więc okrągła. Wszystkiego dobrego będzie państwu życzył Mac Miller. Życzył trochę z zagrobu, bo Maca Millera już od niespełna 8 lat nie ma z nami, ale z okazji 10-lecia wydania płyty The Divine Feminine ukazał się nowy utwór Butterflies.

No fajny soundtrack mają w niebie. Mac Miller i nowy utwór Butterflies, który zapowiada dziesięciolecie wydania płyty The Divine Feminine. Specjalna edycja tego albumu ukaże się na początku października. Mam nadzieję, że te stonowane rytmy Państwu nie przeszkadzają, ale wiem, że co za dużo, to niezdrowo, więc teraz Queens of the Stone Age i Interpol na przegryzkę.

Zrobił nam się taki kącik sierpniowych wydawnictw, bo wcześniej No One Knows, czyli Queens of the Stone Age i ich płyta Songs for the Deaf, która będzie w czwartek obchodziła swoje 24 urodziny. Teraz Interpol, PDA, płyta Turn on the Bright Lights, swoje 24 urodziny obchodziła w zeszłym tygodniu, czyli 19 sierpnia, a zaraz Frank Ocean i Pink and White z płyty Blonde, 10 urodziny. Drugiej i być może ostatniej płyty tego utalentowanego artysty.

reality. Frank Ocean, Pink and White. Skoro jesteśmy już przy rocznicach wydawnictw, było, że te urodziny będą zaraz, było, że urodziny były w zeszłym tygodniu, to dziś dokładnie 45. rocznicę wydania obchodzi album Tattoo You grupy The Rolling Stones, z którego pochodzi utwór Start Me Up, a po nim będzie 11.

0: Młodzi zdolni. Nigdy mi się ten żart nie znudzi. 11:02.
1: Radio 357.

Kult i utwór Hej, czy nie wiecie, rozpoczął trzecią i ostatnią godzinę audycji Kieruj się na południe w ten sierpniowy poniedziałek. Ja przypominam, że można do nas pisać. Najbardziej zachęcam Państwa do pisania za pomocą tekstówki w naszej aplikacji Radia 357, tak jak na przykład pani Kinga z Ostrowa Wielkopolskiego, która pisze, że mimo licznych podróży w roku z opcji All Inclusive skorzystaliśmy tylko raz, gdy musieliśmy przenocować przed wejściem na Górę Olimp i było już zbyt późno, by dotrzeć do schroniska. Stanęło na All Inclusive na 24 godziny w greckiej Leptokarii i utwierdziłam się jedynie, że to opcja totalnie nie dla mnie. Pani Beata z Koszalina zaś dostosowuje się do zapotrzebowania, czy też do okoliczności. Gdy dzieci miały po kilka lat, wakacje All Inclusive były idealne, wszelkie udogodnienia były zapewnione, cudownie spędzaliśmy czas z naszymi maluchami. Gdy latorośle podrosły i nasze wspólne potrzeby się zmieniły, sami wszystko organizujemy, wybieramy apartamenty i aktywnie spędzamy czas. Jak będziemy odpoczywać za kolejnych kilkanaście lat, czas pokaże. Bardzo dziękuję za tę historię i czekam na więcej. Przypominam, że dla autorów najciekawszych wspomnień czy historii z wyjazdów wakacyjnych w tym tygodniu z wakacji All Inclusive czekają nagrody. Prosimy pisać tekstówki w aplikacji Radia 357. Teraz The Smiths.

The Smiths, What Difference Does It Make? Prosiłem o wspomnienia z wakacji, o historię z wakacji, ale niektórzy nie mają tak dobrze, bo te wakacje teraz pod koniec sierpnia stoją dla wielu maturzystów pod znakiem poprawek. I pisze pani mama Ania, że dziś jest szczególny dzień. Trzymajmy kciuki za wszystkich maturzystów, którzy dziś piszą poprawę matury. Na pewno się uda. Trzymamy mocno kciuki. TLC, No Scrubs, a potem płyta tygodnia.

Siedzący w reżyserce Michał Bisiorek przyznał się do tego, że zdarzyło mu się pisać poprawkę z matury z matematyki. Za pierwszym razem było 28%, potem już 50% i udało się wylądować z telemarkiem. 11:15 na zegarze, co oznacza, że pora na płytę tygodnia. W tym tygodniu przed południem będą się Państwo spotykać z The Afghan Whigs. Płyta Soft Control to nasza płyta tygodnia i z tego albumu utwór House of Eye.

twórczością The Afghan Whigs przyznam szczerze, że nie byłem zaznajomiony, a House of I daje mi dużo nadziei i wlewa we mnie pewną ciekawość związaną z tym zespołem. Soft Control to nowy album The Afghan Whigs i nasza płyta tygodnia w Radiu 357. Teraz dla zmiany klimatu Whitney Houston, I'm Every Woman.

Odrobina tańca o poranku nikomu nie zaszkodzi. Whitney Houston, I'm Every Woman. Pozostaniemy w klimacie retro, choć już trochę mniej tanecznie. Eric Clapton, a po nim The Doors.

Dwóch żwawych dżentelmenów, Eric Clapton, a potem Jim Morrison z grupą The Doors. Państwo dalej piszą a propos wyjazdów All Inclusive i wspominają je państwo raczej pozytywnie. Spodziewałem się, że będzie tu więcej takiego narzekania właśnie na te warunki w ośrodku, na te zbyt dobre momentami warunki, a jednak jest pozytywnie. Pisze pan Tomasz z Wielkiej Wsi. Wspominam wakacje All Inclusive bardzo dobrze. Byliśmy kilka razy z żoną, a jak nam się urodziła córeczka, to znowu pojechaliśmy kilka razy. Jedyne, czym się martwiłem, to przelot i czy nam dziecko nie będzie marudzić ze względu na loty w nocy, ale było okej. Pojedliśmy bez marnowania jedzenia, odpoczęliśmy, więc na spokojnie. Pani Patrycja pisze również, byliśmy 4 razy. Wybierane przez nas hotele są niewielkie, kameralne. Część restauracyjna jest dość mała i cicha, a serwowane dania to przede wszystkim dania regionalne. Ostatnio będąc na Krecie, mieliśmy tak niesamowitą plażę, na której było kilkanaście leżaków i kilka drzew dających cień oraz śpiew cykad. Myślę więc, że wszystko zależy od naszych preferencji i wyborów. No tak, to my tworzymy sobie ten słodki letni sezon. Jasmine Lacey.

Jasmine Lacey z porcją muzycznego słońca na to lato. Teraz dwie kolejne nowości. Jedna zagraniczna od The Womack Sisters, utwór Chauffeur, a potem nasz polski Szczyl.

0: Radio 357.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

Szczyl z jego nowym singlem Dla Ciebie, wcześniej The Womack Sisters i utwór Chauffeur. Zostało zaledwie cztery... Przepraszam bardzo, matematyka widać nie tylko Michałowi Bisiorkowi nie idzie. 16 minut pozostało do 12. Teraz segmencik urodzinowy. Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy urodzili się 24 sierpnia. Dla wszystkich słuchaczy, ale także wszystkich artystów, bo i oni obchodzą dzisiaj swoje urodziny. Między innymi Jean-Michel Jarre, Krzysztof Zalewski czy Archie Marshall, znany pod pseudonimem King Król. I to właśnie jego posłuchamy teraz. Biscuit Town.

King Krul, Biscuit Town, wszystkiego najlepszego dla Arciego i wszystkich innych urodzonych 24 sierpnia. Mam jeszcze wiadomość od pani Bożeny z Warszawy. Nigdy nie byliśmy na All Inclusive, dzieci od małego zjeździły z nami całą Europę. Schemat ten sam, wyznaczony jedynie kierunek, czyli co ciekawe i nie zawsze oczywiste, noclegi łapane po drodze, wszak nie wiemy dokąd ostatecznie dojedziemy. Pewne mamy miejsce kilkudniowego odpoczynku nad dowolną wodą, a i tu bywały niespodzianki. Powrót równie pokrętną drogą, no bo właśnie, pani Bożeno, może czasem ta droga jest równie istotna, co sam wypoczynek. Za 12 minut 12 w studiu Radia 357 za chwilę pojawi się pan Kuba Strzyczkowski.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence pod koniec audycji Kieruj się na południe w Radiu 357, a ze mną w studiu jest już pan Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, kłaniam się państwu. Oszczędza pan wodę?
0: Staram się, ale różnie to bywa.
1: Jak pan bierze prysznic, to na takiego postawnego pana chyba zużycie jest znaczne.
0: Znaczne jest, w szczególności jak zdarzy mi się wziąć prysznic tak od razu po wysiłku.
1: Ja to takim kubeczkiem się ochlapię i już.
0: I wystarczy. Tak. No, ja lubię tak się wylegiwać i tą ciepłą wodą albo ciepłą na zmianę z zimną. To jest jednak takie małe domowe spa na 46 metrach.
1: Takie oszczędzanie ma sens, chociaż zużycie w gospodarstwach domowych wody wobec tego, co zużywa przemysł, czy na przykład energetyka, to jest oczywiście no niewiele, ale każda oszczędność ma sens, do czego dzisiaj będziemy się nawzajem, jak sądzę, przekonywać. Pytanie po 12, czy mam zwyczaj oszczędzania wody? Ale możemy w Polsce podjąć już teraz bardzo różne działania, które będą zatrzymywały wodę, bo o to chodzi.
0: Retencja.
1: Retencja to jest ta zdolność do gromadzenia, zatrzymywania, a potem takiego gospodarowania tą wodą, żeby ona wolno się rozchodziła. Ja nie wiem, czy to akurat... O, teraz przerwali. Chociaż nie.
0: Słychać.
1: Za oknem...
0: To nie wiertarka, ani szlifierka.
1: To będzie nie. To będzie taka transmisja na żywo z parku naszego żoliborskiego. Nie wiem, czy słychać?
0: Słychać.
1: Kosiarka. Nie wiem dlaczego, ale uparliśmy się, że w miastach wszystko musi być wykoszone. Że te trawniczki, no takie mam ambicje, takie poczucie piękna, estetyki, prawda? Że trawniki przydomowe jak Wimbledon muszą wyglądać. To samo w parkach. To nie ma chyba sensu, dlatego że łąka, a łąka jest piękna przecież, kolorowa, sporo się dzieje, różnych tam żyjątek, sporo buszuje w takiej łące, tam się mnóstwo dzieje, tam jest życie. My to wszystko kosimy, bo musimy mieć króciutko. Dlaczego? Nie wiadomo. A mówię o tym dlatego, że to wpływa właśnie na retencję wody. Łąka po prostu dłużej tę wodę zatrzymuje, na przykład w miastach.
0: Ja o pierwszym, o czym pomyślałem, dlaczego moglibyśmy kosić trawę, to od razu mi, psiarzowi, przyszły do głowy kleszcze, że w takiej wysokiej trawie, czy to jest...
1: Jest to jakiś argument.
0: Okay.
1: Jest to pewien argument, to prawda, bo na pewno kleszcze mają lepsze środowisko. Słabo się znam na kleszczach. Wiem tylko, że mają zęby i że się wbijają i są groźne.
0: I nieprzyjemne, niemile widziane.
1: No, potrafią być nawet śmiertelne. Natomiast rzeczywiście coś w tym jest, że w takiej łące pewnie skłonność do... Chociaż kleszcze to głównie... One lubią spadać na ofiarę, w związku z tym raczej chyba preferują krzaki, krzewy. No, w każdym razie jeszcze jedna informacja. Na moim Facebooku jest maleńki post. Tam również się można wypowiadać, komentować, a ja z przyjemnością będę cytował.
0: Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy także do odzwonienia po godzinie 12:510-357-357. Pan Kuba Strzyczkowski i audycja Co Państwo Lato. My za dziś bardzo dziękujemy. Tomasz Matlingiewicz i Antek Pyzel w zastępstwie za Marcina Cichońskiego. Zostawiam Państwa z Shade Adu, Smooth Operator. No i to tyle. Do usłyszenia niebawem.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo? Lato!
0: 24 sierpnia, mamy poniedziałek. Szymon Kuliś, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Tegoroczna susza z powodu

0: odrzuca plan w całości, a ministerstwo planuje przekształcenie gruntów rolnych na obszarze ponad 3% powierzchni Polski. Koszt operacji ma wynosić w granicach 24 miliardów złotych. No i co ważne, udział w tym programie dla rolników ma być dobrowolny. Szczegóły poznamy pod koniec tego roku. Przez ostatnie dekady niestety zaniedbaliśmy infrastrukturę hydrotechniczną, a w dodatku wysuszaliśmy masowo, na potęgę tereny, a to bagna, a to mokradła. A wiadomo, że takie tereny przetrzymują wodę, pochłaniają także dwutlenek węgla. Nie umiemy oszczędzać wody, po prostu odkręcając kran, rzadko o tym myślimy. Czy mam zwyczaj oszczędzania wody? To pytanie na dziś. Pan Artur czeka na Państwa komentarze w telefonach 510-357-357. 510-357-357. Czy mam zwyczaj oszczędzania wody? Na moim profilu na Facebooku też możliwość komentowania. Chętnie będę cytował. Także zapraszam. Gość, proszę Państwa, w 357, pan profesor Piotr Kowalczak, hydrolog, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witam pana, panie profesorze, kłaniamy się.
1: Witam serdecznie. Już nie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a emeryturka, proszę panów, także uspokajamy grę.
0: No, ale przez wiele lat był pan z tą instytucją, instytutem związany przecież, tak?
1: Prawdziwym zaszczytem było dla mnie pracować w tej firmie.
0: Panie profesorze, Polska jest najmniej zasobna w wodę w całej Unii Europejskiej. Niektórym pewnie trudno w to uwierzyć. Jak to się stało? To jest efekt zmian klimatycznych, ale pewnie nie tylko, niestety.
1: Ja jestem znanym wrogiem, żeby nie straszyć ludziom twierdzenia, żeby nie straszyć ludzi zmianami klimatycznymi. Wszystko polega na właściwym rozpoznaniu sytuacji i właściwym gospodarowaniu. Dowcip polega w tej chwili na tym, że mamy akurat taki bardzo dramatyczny sposób, jeżeli chodzi o zasoby wodne. Tej wody jest mniej, no, bo wynika to z małych opadów, z niskich opadów. To jest tylko moment, to jest okresowa historia. Nie jest to związana z żadną stałą tendencją, choć takiej można było się dostrzec. Nie ma badań, po prostu no, osłabiono naszą naukę, jeżeli chodzi o wodę. No i pewien skutek rozpoznania jest taki, że główne źródło informacji jest w tej chwili prasa, media i tak dalej, które no, działają pod sytuację, pod odbiorniki.
0: No tak, wiadomo. Szukają informacji, które zrobią wrażenie, ale gołym okiem widać, co dzieje się na przykład z naszymi rzekami. No nawet nie potrzeba, tak, panie profesorze, pomiarów. Czy może stać się tak, że na przykład z Wisły pozostanie strumyk? No i czym to będzie skutkować?
1: Znaczy, na pewno jest zawsze duże zagrożenie dla zasobów wodnych. Żyjemy w strefie przejściowej, ale jeżeli pan redaktor zechciał przedtem powiedzieć o jakiejś kolejnej nowej akcji naszych władz, tak, mających ograniczyć skutki suszy, to ja bym jednak zaproponował, żeby nie walczyć z skutkami suszy, tylko po prostu przyjąć gospodarkę, która będzie przyjmowała jako podstawowe założenie, że żyjemy w strefie przejściowej. A więc susze, bezbrania, powodzie, to jest rzecz normalna dla naszego klimatu, rzecz normalna dla naszych gospodarowania wodą. W związku z tym trzeba brać tam dwa elementy. Jeżeli znowu będziemy próbować walczyć tylko z jednym z elementów, zapominając o drugim, to nie będzie żadne gospodarowanie wodą.
0: Ja to rozumiem, ale myśli pan, że w związku z tym taki plan ministerstwa, bo to poważny plan, szczegóły, jak powiedziałem, mamy poznać pod koniec tego roku, plan Ministerstwa Klimatu, plan ochrony obszarów wodno-błotnych, to ma sens?
1: Zawsze ma to sens. Zresztą podpisaliśmy kiedyś taką bardzo znaną umowę z Ramsar, która dotyczy obszarów wodno-błotnych i od dawna powinniśmy już tym temat się zajmować w sposób no, zgodny jako uczestnik tejże umowy. Natomiast nas pobudzają kolejne zmiany, kolejne historie typu susza, powódź do tego, żeby kolejną akcję robić. Jeżeli nam teraz spadnie troszeczkę więcej deszczu, to co będziemy kolejny plan ministerialny robić dotyczące ochrony przed powodzią. Zróbmy wreszcie jeden porządny, który uwzględni to, że nasz klimat tutaj jest bardzo, cieszy się bardzo dużą zmiennością i do tego oddziaływuje w sposób wyraźny na zasoby wodne. No, to wymaga niestety działania bardziej takiego ogólnego. Chciałem zaznaczyć, że jestem przeciwnikiem określenia oszczędności. Przestańmy oszczędzać, zacznijmy działać normalnie, zacznijmy działać efektywnie.
0: No tak, tylko że jedna sytuacja, czyli kłopot z zasobami wodnymi, nie wyklucza drugiego kłopotu, i tak mamy w Polsce.

0: czyli kłopot z gwałtownymi zjawiskami, które powodują na odwrót wzbieranie rzek, strumyków i gigantyczne powodzie. Panie profesorze, tak się zastanawiam, czy my coś indywidualnie możemy zrobić, czy na cokolwiek mamy wpływ, bo przecież gro zużycia wody w Polsce to jest zużycie na potrzeby energetyki, przemysłu energetyki. Woda potrzebna jest między innymi do chłodzenia bloków energetycznych, napędzania turbin parowych, służy do chłodzenia węgla, ogranicza pylenie. No a my szybko tego zużycia w przemyśle, w energetyce przecież nie zmniejszymy. Przecież chcemy mieć prąd i to jak najtańszy. Co robić?
1: Wie pan, tutaj przeżywiały do mnie takie dźwięki, że znowu walczymy z tym CO2. Ja jestem przeciwnikiem tej teorii. Po prostu uważam, że jeżeli chodzi o wodę, to rzeczywiście mamy duże problemy. Powinniśmy zwrócić uwagę na gospodarowanie wodą, szczególnie w okresach krytycznych, ale okresy krytyczne dla naszych elektrociepłowni to nie tylko okresy gorąca, ciepła, takie okresy letniego jak teraz, kiedy mamy bardzo mało wody w jeziorach i w rzekach, ale również w okresie zimy. Chciałbym przypomnieć, że niekiedy w okresie zimowym, o którym już prawie zapominamy, problemem dla elektrociepłowni był problem dostawy wody wynikający z trudności w zaopatrzeniu powodowanych przez zatory lodowe. Historii, które mogą nam wpłynąć na to, że coś będzie źle działało, coś nie dostanie wody, że efektywność zagospodarowania osób będzie ograniczona, wynika z naszych warunków meteorologicznych. Przez cały czas powinniśmy brać to pod uwagę.
0: No to cóż, podejmować jakieś działania, czy machnąć ręką, bo przecież...
1: Nie. Trzeba oczywiście działać, tylko to musi być działanie kompleksowe. Wie pan, u nas jest taka typowa sytuacja, że nie tylko się zmienia polityka, taktyka i tak dalej w zależności od przebiegu pogody, co nie powinno być obrazem jakiejś dobrej gospodarki, a u nas strategia dotycząca zasobów wodnych zmienia się wraz ze zmianą poszczególnych gabinetów politycznych.
0: U nas standardowa polityczna postawa, nie ma ciągłości.
1: No to jak to działać? Przed PiS-em była ekstra, już taka super polityka proekologiczna. Praktycznie każdy ruch był kontrolowany przez ologów, dochodziliśmy do terroryzmu ekologicznego. Potem nastąpił okres PiS-u, kiedy zaczęto propagować budowę elektrowni wodnych, wykorzystanie dużych naszych rzek jako miejsca żeglugi i tak dalej. Teraz jesteśmy w okresie nijakim, nie wiadomo o co chodzi, ale po prostu te wszystkie pomysły są dobre, ale należałoby je zebrać w jednym miejscu, przedyskutować, a nie robić z tego aparat do dyskusji tylko na poziomie politycznym. No w tej chwili proponowana wymiana wszystkiego polega na zasadach politycznych, a nie na zasadach tego, że mamy pachmanów, prawda?
0: Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, wrócimy na antenę. Bardzo panu dziękuję za spotkanie przed godziną 13, zatem do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Profesor Piotr Kowalczak, hydrolog, Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej. Niegdyś, jak słyszymy, 10 minut po południu. Dziś pytanie, gdzie ja mam pytanie? Tu. Czy mam zwyczaj oszczędzania wody? 510-357-357. Czekamy na telefony, na Facebooku, na moim profilu. Można komentować. Pan Bartek. Panie Bartku, witam. Dzień dobry. Halo?
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: No, można powiedzieć, strzelił się pan z tematem, bo akurat wychodzę z muzeum z godzin wolontariackich i tu taki kapuśniaczek, taki deszczyk mnie spotyka, więc...
0: No.
2: Można by powiedzieć, tak, tutaj na Woli pada, nie wiem jak tam na Żoliborzu obecnie. No powiem tak, ja się zawsze staram oszczędzać, to nawet wpływa też warunki w moim mieszkaniu, ponieważ ja de facto mam prysznic, no mam taki brodzik, taki brodzikowanny, ale rzadko się tam napełniam ją całą, tak jak wanną, i to już jest pewnego rodzaju oszczędność.
0: Mhm.
2: Też staram się właśnie, nawet jak ostatnio zmywam, naprawdę nie mam zmywarki, bo podobno to też zmywarka jest jakąś pewnego rodzaju oszczędnością, no, ale ja jednak tradycyjnie...
0: Ogromną, tak, to ręczne zmywanie... Powoduje większe zużycie, zdecydowanie, tak.
2: Tak, tylko że obecnie też nie ma trochę miejsca u mnie, więc tradycyjnie, ale ja też staram się używać, mam parę tylko naczyń, więc to tam zazwyczaj te same myję, więc to może też jakaś oszczędzać. No tak, trzeba oszczędzać, no to pokazują te różnego rodzaju, no nie wiem, czy pan kiedyś był ostatnio nad kanałkiem tutaj na Żoliborzu Potockim. On już teraz, jak ostatnio tam byłem wczoraj, to tak, no jest taki wręcz, no może to nie jest strumyczek, ale też jest dość taki mocno, te brzegi są takie, się pojawiły, więc jest trochę...
0: Ale wyraźnie woda upadła. Tak się zastanawiam, panie Sebastianie, panie Bartku, przepraszam, czy mycie tych samych naczyń zmniejsza zużycie? Obawiam się, że nie, że jednak to zależy od częstotliwości. Tak?
2: No tylko, że ja po prostu mam mało naczyń, powiedzmy, że tak powiem, więc to też nie jest, że tam, więc że coś się zabrudzi, to od razu biorę nowy...
0: Rozumiem, czyli mamy następny problem do rozstrzygnięcia, rozważenia, czy mniejsza liczba garnków powoduje mniejsze zużycie wody. Pozdrawiam pana, panie Bartku, pan Sebastian. Panie Sebastianie, dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć tak w miarę krótko, tak, oszczędzam wodę, mam działkę również, gdzie koszę trawę, ale nie podlewam nic poza tym. To przeżyje, trudno.
0: Czyli po prostu natura musi radzić sobie sama, tak?
3: Tak, dokładnie. Z tego założenia od jakiegoś czasu wyszłem, przestałem podlewać, chociaż wykopałem pod ten cel sobie oczko wodne, żeby zbierała mi się woda z deszczu i tak dalej. Tak?
0: A to akurat była fantastyczny pomysł, jeśli chodzi o retencję. No i co, tam ta woda stoi?
3: Tak. Utrzymuje się prawie całym rokiem. W tym roku no niestety zauważyłem przed tymi deszczami, że bardzo wyschło, aczkolwiek troszeczkę jeszcze jej było, na jakieś takie małe podlewanie wystarczyło. Ale panie Kubo, zauważyłem, mam działkę nad Wkrą i tam zauważyłem niepokojący trend taki. Rozwinął się tam przemysł taki kajakarski bardzo, tak?
0: No ale to chyba nie grzech.
3: No nie grzech, nie, absolutnie, no sport to zrobię, tylko że przed wojną było tam bardzo dużo młynów i bardzo dużo spiętrzeń na tej rzece.
0: Aha.
3: A ci ludzie sukcesywnie te spiętrzenia rozbierają, żeby nie niszczyły się kajaki.
0: Żeby przepłynąć, tak?
3: Tak, żeby przepłynąć. I zauważyłem, że Wkra po prostu robi się coraz płytszą rzeką. Zarasta i tak dalej. Także nie za długo to też będzie strumyk i mi się wydaje, że sobie też ci ludzie strzelili w kolano w tym momencie, ale... To taka moja ocena.
0: Na człowieka, że tak powiem, filozoficznie nie poradzisz. Panie Sebastianie, kłaniamy się. Czy mam zwyczaj oszczędzania wody? 510-357-357. Pan Michał. Panie Michale, dzień dobry. Halo?
4: Dzień dobry, kłaniam się, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
4: Dwie rzeczy.
0: Tak.
4: Po pierwsze, dawno nie słyszałem tak mądrego człowieka, który by tłumaczył jakikolwiek temat. Eksperta. Kupuję wszystko, łykam jak kaczka błoto. Aha. Rewelacja. Po drugie, taka rzecz mnie naszła. Wie pan, dlaczego w Hiszpanii płonie to wszystko? Otóż tam jest tak, że z wiosną bardzo dużo wody pada, bardzo dużo deszczu, to wszystko rośnie, później nagle wysycha.
0: Tak.
4: Przychodzi Iskra i to wszystko płonie przez całą Hiszpanię, po Andaluzję i po Malagę. Dlaczego? Dlatego, że rządy wymyśliły sobie coś takiego. Kiedyś wypuszczały pastę z azowcami, w tysiącach to szło, te wszystkie trawy suche, mokre, jakie tylko zjadą. Teraz rząd w związku z ochroną zwierząt, po drugie ochroną pracownika, wycofał się z tego. Troszkę to chyba do wniosku, że taniej jest gasić te pożary, niż zapobiegać im przez wyskubywanie tego. I ja myślę, że dlatego u nas w miastach między innymi kosi się to wszystko tutaj w tych, żeby nie dopuścić właśnie do takiej sytuacji, bo nawet niech pan zobaczy, te pasy zieleni już są żółte. Jakby zostawić to w takiej słomie, to wystarczy jedna iskra i miasto płonie.
0: I nieszczęście gotowe. Kwadrans po południu. Pozdrawiam pana. Pani Alina na moim Facebooku komentuje, tu już nie ma co dywagować, czy tak, czy nie. Pytanie tylko, kiedy będziemy w punkcie zero, gdzie jak Wyspy Greckie będziemy uzdatniać wodę z morza. Czy ktoś zna ten smak? Znam, próbowałem. No, ona nie jest najsmaczniejsza, ta woda odsolona z odsalarki, no ale ma jedną niezaprzeczalną zaletę. Po prostu jest i, i działa i nawadnia organizm, ale rzeczywiście wyspy greckie niektóre właściwie opierają się na transportach statkami. Gigantyczne cysterny przyjeżdżają i przywożą wodę. 510-357-357, 16 minut po południu. Czy mam zwyczaj oszczędzania wody? Czekamy na telefony. Na Facebooku można komentować. Pani Ludomira, halo, dzień dobry, halo.
5: Tak, witam.
0: Dzień dobry.
5: Dzisiaj temat bardzo bliski mojemu sercu. Oszczędzam wodę od dziesiątków lat, bez względu na to, czy były susze, czy nie. Mhm. Ja nie oszczędzam, ale wodę szanuję. I mój głos prosiłabym, żeby był apelem do ludzi. Ja wodę, którą wykorzystuję ponownie do spłukiwania toalety, woda, która się do tego nadaje po umyciu, po prysznicu, łapię wodę i wykorzystuję w toalecie. Po drugie, wodę wykorzystuję po myciu warzyw, owoców, wykorzystuję do podrywania schnących drzewek, bo posadzone są drzewka.
0: Fantastyczne, takie
5: nikt ich nie podrywa.
0: Proste, a przecież skuteczne, prawda? Bo tej wodzie przecież niczego nie brakuje.
5: Prowadzę w cudzysłowie walkę o to, żeby nie kosić trawników. Trawniki nie powinny być w lipcu w ogóle koszone, a jak wiadomo, że będzie susza przed nami, to w ogóle trawy nie powinny być koszone. Niechby one sobie trochę podrosły, bo...
0: No jak pani Ludomiro, idzie pani ta kampania namawiania ludzi do niekoszenia?
5: No wystąpiłam na sesji, błagałam o to, żeby zmienić umowę, bo urząd miasta tam
0: a jakiego,
5: zawiera
0: którego,
5: umowy.
0: Którego miasta?
5: To jest Złotów, koło Piły.
0: Mm-hmm.
5: I absolutnie mój głos jako samotnej, starszej osoby nic absolutnie nie daje. Ja podlewam drzewa z uzyskanej wody w domu. Miałam jednego roku 43 drzewka do podlania. Podlewałam w suszę, żeby je uratować. Żadnego odzewu nie ma takiego zrozumienia. Mhm. W ogóle koszenie traw jest na potęgę, przed upałami, do korzeni.
0: Do niemalże zera. Ale pocieszę panią, pani Ludomiro, że nie jest pani odosobniona w sposobie myślenia, czy też nawet działania. Pani Aleksandra skomentowała, pisze, oszczędzam od dawna, gromadzę deszczówkę, wykorzystuję wodę z kuchni do podlewania w ogrodzie. Namawiam innych do takich prostych działań i serce mnie boli, jak widzę, że inni marnują tyle wody. 510-357-357. Pan Kamil, panie Kamilu, witam, halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
6: Czy pan kojarzy taką scenę, najstraszniejszą scenę z filmu Psychoza?
0: Tam sporo było strasznych scen.
6: A taka najstraszniejsza to była, kiedy kobieta odkręcała kurek od prysznica i od razu pod niego wchodziła, pod ten prysznic.
0: A tak, i to było takie zdjęcie za taką folią białą, tak?
6: Tak, tak. Od razu się jeży włos, bo po prostu ona weszła pod tą zimną wodę. A to jest tylko jeden z przykładów świetnego oszczędzania wody, kiedy nie czekamy na ciepłą wodę, ale... Jest wiele przykładów, dużo mniej drastycznych. Tutaj słuchacze opowiedzieli o wielu, właściwie chyba każdy z nich stosuje. A jeśli chodzi o przekonywanie jakiejś tam opinii publicznej, to ja już dałem sobie spokój, bo tak jak patrzę po moich sąsiadach, jak przychodzi parę dni suchych i gorących, to wszędzie jest żółto i tylko u mnie jest zielono, a i tak im nie świta. Dlaczego? I to ja jestem dziwny i jakiś trochę, że tak powiem, oszołam, że tą wodę oszczędzam, że nie koszę trawy do gruntu samego.
0: A ta oszczędność, panie Kamilu, tej wody, używając zimnej, bierze się z tego, że po prostu trudniej i krócej trudniej brać prysznic i krócej bierzemy ten prysznic, to stąd wynika, pomijając to, że wiadomo, że ta ciepła wymaga zużycia energii.
6: Przede wszystkim zanim ciepła doleci do słuchawki, no to najpierw musi przylecieć zimna.
0: To jest oczywiste,
6: no
0: tak.
6: Ale ludzi ją spuszcza do szamba, tak, czy tam do kanalizacji. w ten sposób. A można po prostu używać ją, do, tak jak słuchacze powiedzieli, do podlewania. Ja też mam komorę w zlewie osobną do mycia warzyw, tak, bo to woda czysta jest i potem idzie mi do rabatek. Mam 3 zbiorniki 1000 litrów na zbieranie deszczówki z dachów, właśnie kopię zbiornik retencyjny, taki stawek, no i mówię, to nie koszenie trawy do gruntu i da się uchronić przed wielkim zużyciem wody i przed suszą, tylko trzeba troszkę chcieć.
0: Fantastyczne, pozdrawiam pana. Panie Grzegorzu, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
7: No więc tak, w mojej... U mnie to tak wyglądało. To znaczy, ja byłem podłączony do szamba przez 20 lat niemalże, czekałem na kanalizację i wodę oszczędzaliśmy do ostatniej kropelki, wie pan, pralka na full musiała być zapakowana, żeby była opuszczona. To samo ze zmywanką.
0: Aha.
7: Bo to diabelskie szambo miało zwyczaj przepełniania się albo w weekend, albo w święta, wie pan.
0: Mhm. No tak, ale... to... prawą Marfiego tak działa, no po prostu.
7: No właśnie.
0: Tak.
7: I 3 tygodnie nam podłączyli nas do miejskiej kanalizacji. I przyznam się, panie Kubo, no piekło nie ma, hulaj dusza, no, przez te 3 tygodnie. Ale to szambo, co teraz jest nieczynne, to ja już mam projekt, ja sobie tam deszczówkę będę łapał do podlewania ogrodu, więc się chyba trochę wyrówna.
0: Mm-hmm. Dobry plan. Pan Kuba jeszcze. Panie Grzegorzu, dobrego dnia. Panie Kubo, witamy, halo.
8: Dzień dobry panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
8: Chciałbym pana poprosić o wyjaśnienie takie za pośrednictwem pana...
0: Będziemy, obawiam się, znaczy obawiam się, cieszę się, prosić o pomoc słuchaczy, spróbujmy.
8: Lub eksperta,
0: tak.
8: Tak, cyklu życia zużywanej przez nas wody, bo wygląda to w ten sposób, że większość miast pobiera wodę z rzek, prawda, która później trafia do naszych mieszkań i później za pośrednictwem ścieków znowu do tych rzek wraca.
0: Mhm.
8: Teraz jaka jest różnica, czy my tą wodę pobierzemy i ona za pośrednictwem naszych mieszkań przez oczyszczalnię ścieków wróci z powrotem do rzeki, czy ona po prostu tą rzeką przepłynie i skończy swój żywot w morzu? Czy tej wody, jeżeli my jej nie będziemy pobierać, i tak na logikę jej będzie cały czas tyle samo, prawda?
0: Teoretycznie tak, ale retencja polega na przytrzymywaniu wody, więc każde działania, które gromadzą wodę w mieście, wpływają na dystrybucję tej wody, rozchodzenie się, są dla nas korzystne. To dotyczy na przykład również podlewania, sposobu podlewania, czy na przykład rodzaje opadów. No, jedne szybciej, mocniej nawadniają podłoże, inne deszcze, jeśli są gwałtowne bardzo, szybko spływają. To na przykład dla gleby, dla nawadniania, wilgotności, zawartości wilgoci korzystne nie jest.
8: W przypadku rzeczywiście takiego użytkowania na zewnątrz, czyli podlewania, o którym pan mówi, czy tego typu czynności, tak. Natomiast jeżeli ta woda przepływa przez nasze mieszkanie, no to pytanie...
0: Czyli
8: czy to
0: jest rzeczywiście tak naprawdę różnica... pozostaje w obiegu zamkniętym, tak?
8: Dokładnie, dokładnie. I to mnie jakby bardzo interesuje. Nigdzie nie udało mi się usłyszeć nigdy jakby informacji na ten temat, a naprawdę temat ogólnie wody jest dla mnie bardzo ciekawy i interesujący. A umówmy się, że większość nas używania jakby z oszczędność wody kojarzy właśnie z takim... przynajmniej tych, którzy
0: mieszkają w blokach. Czata próbował pan pytać? Wie pan,
8: jeszcze nie,
0: poważni naukowcy zdarza się, że piszą z czatem raporty, no więc może wypada zapytać.
8: Ale nie bądźmy złośliwi, panie Kubo.
0: Ale skąd? Dalecy jesteśmy
8: bardziej,
0: od tego.
8: Bardziej ufam Radiu 357 i zapraszanym przez pana ekspertom.
0: Pozdrawiam pana, kłaniam się. 510-357-357, 25 minut po południu. Czy mam zwyczaj oszczędzenia wody? Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, halo?
9: Dzień dobry panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
9: Tu Marcin z Tomaszowa Mazowieckiego nad przepiękną rzeką Pilicą. To jest największy lewy dopływ Wisły w Polsce. To wszystko, o czym mówią naukowcy, wie pan, jest prawda. Ja wróciłem do Polski właśnie kilka tygodni temu po pobycie w Londynie, 20 lat życia. Wychowałem się nad tą rzeką, spędziłem masę czasu nad Pilicą z moim dziadkiem, który uczył mnie wędkowania. Nauczyłem się pływać. To wszystko, wiecie państwo, jest prawda z tymi rzekami. Tylko dzisiaj audycja się toczy na temat tego, jak oszczędzać wodę. I ja będąc tam w Londynie też słyszałem wiele razy, że mamy straszne upały, oszczędzajmy. Tutaj jedna z pana słuchaczek zadzwoniła, mówiąc, że oszczędza wodę, wykorzystując ją do spłukiwania toalety. No, wie pan, to jest dla mnie trochę tak jakbym umył zęby i kubeczkiem polał toaletę. My zmierzamy do tego, że zaczyna nam się wciskać, że w ten sposób, oszczędzając wodę, jakoś uratujemy ten świat. Mhm. Wydaje mi się, że to jest wszystko, wie pan, fikcja. Wystarczy obejrzeć sobie taki fajny kanał na YouTubie. Prowadzą go naukowcy, nie tylko ichtiolodzy odnośnie zwierzątek i tak dalej. Wolne rzeki. Tam jest wytłumaczone od A do Z, mhm. jak należy postępować, żeby ta retencja tej wody była w Polsce i dlaczego jej nie ma, tak? Oczywiście.
0: A dlaczego nie ma, zapamiętał pan?
9: Tak, wie pan co, zapamiętałem, ponieważ przez wiele lat my, czyli nasz kraj, Polska, tak?
0: Tak.
9: Miał być krajem rolniczym. Mhm. Więc odsuszało się.
0: Chodziło, tak, na pola. Chodziło o to, żeby pozyskiwać grunta pod uprawy, tak? Hodowlę.
9: Dokładnie, wie pan. Mhm. Dokładnie. I rzeki, to wszystko przez tyle lat pracy, melioracji, to wszystko odpłynęło. Mhm. Dzisiaj należałoby przywrócić rzeki do stanów pierwotnych.
0: Czyli
9: ja
0: musimy,
9: tutaj w Tomaszowie...
0: musimy postępować dokładnie na odwrót. No, zdaje się, że taki jest plan pozyskiwania, odzyskiwania gruntów rolnych, tworzenia takich obszarów wodno-błotnych.
9: Rzeki muszą meandrować. Nie możemy stawiać kolejnych tam. Tutaj pan mówił o kajakach. U mnie, proszę pana, kajaki dopływają jak na autostradzie. Hmm. I pan mówił, że należy, że ci ludzie robią jakieś przepławki i tak dalej. Właśnie nie. Musimy skończyć z przepławkami. Z tym, co się stało na rzece największej w Polsce, Wiśle, gdzie zbudowano największą zaporę we Włocławku. Dzisiaj cała ta kupa z Warszawy, po tym jak walnęła oczyszczalnia ścieków, tak, mhm. słynna, to wszystko się tam znalazło i zgromadziło. A nasz były prezydent apelował do tego, aby zrobić kolejnych 7 przepławek zapór na rzece Wiśle. Więc to są absurdy, wie pan co. My powinniśmy to wszystko rozwalać i przywracać rzeki do stanu
0: pierwotnego. Tak. A proszę mi powiedzieć jeszcze na koniec, bo Pilica to jest taka rzeka, która leży mi na sercu jednak.
9: Bardzo mi miło.
0: Mnie również. Jak stan Pilicy? Chodzi mi o zasób wodny?
9: Powiem panu tak. Tydzień temu płynąłem Pilicą do miejscowości Spała. To jest znana miejscowość w całej Polsce, gdzie są największe i chyba najpiękniejsze lasy spalskie, Puszcza Spalska, gdzie bytowały żubry. Mhm. Car przyjeżdżał na polowania z tego miejsca. Tydzień temu płynął z Pilicą, byłem zszokowany. Rzeka po prostu nie ma przepływu. Na środku rzeki rośnie sitowie, strzałka wodna. To są rośliny, które bytują w stawach, mhm. gdzie nie ma przepływu.
0: Ciekaw jestem...
9: Rzeka,
0: a ta rzeka?
9: Pan po prostu zajrzy do Wikipedii i zobaczy, że rzeka Pilica to największy lewy dopływ Wisły, cechujący się tym, że ta rzeka po prostu tworzy meandry z piasku i żwiru. Tam
0: ciekaw
9: bytowały
0: Ciekaw jestem, jak sobie radzi druga rzeka Napę, czyli Pisaj, czy ktokolwiek jeszcze urządza takie spływy, które się kiedyś urządzało z Zegrzyńskiego Zalewu na Mazury. Pozdrawiam pana, panie Marcinie. Panie Jerzy, witam, halo.
10: Tak, witam.
0: Dzień dobry.
10: Jerzy się kłania Tarosie Góry, pozdrawiam całe radio. Ja bym powiedział w ten sposób, że po prostu po co do morza tyle wody ucieka? Dlaczego żaden rząd nie podejmie tej decyzji, żeby wybudować już przy ujściach, ja nie mówię z początku, bo wiadomo, musi być zachowana życie w rzece i tak dalej, ale przy ujściu zbiorniki retencyjne, którymi można co nieco regulować tą wodę. Po co tyle wody do morza? Morze jest pełne, a ucieka nam słodka woda. I tyle. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Co na to pani Maryla? Pani Marylo, halo?
11: No, dzień dobry.
0: A, dzień dobry.
11: Panie Kubo, no ja, wie pan, tu już wszyscy powiedzieli wszystko. Ja mieszkam w Gdyni i widzi pan, woda nie ma teraz już ujścia, deszczówka, bo cała Gdynia już została prawie zabetonowana. Piękna Władysława IV, gdzie po prawej i po lewej stronie...
0: Znaczy ujście ma, bo woda zawsze sobie znajdzie, ale niekorzystne dla natury, dla nas.
11: Tak, oczywiście. Były piękne parki, nie ma nic, stoją wielno, no nie są brzydkie te budynki, ale wie pan, ale parki zginęły. A teraz odnośnie koszenia trawników. Mhm. Wie pan co, to nie jest dobry pomysł, żeby nie kosić trawników.
0: Z tymi łąkami?
11: z tymi łąkami koło bloków.
0: Aha.
11: Bo ja panu coś powiem. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to o pieniądze chodzi. Spółdzielnie mieszkaniowe wysiewają najgorsze gatunki traw. I teraz jest taka trawa, panie Kubo, która ma takie kłosy, które fruwają. One wchodzą zwierzętom, psom, kotom. Ja mam małego shitzu. Mój miał dwa razy w oku.
0: No,
11: i raz w uchu.
0: Pylenie na pewno rośnie, to prawda.
11: Tak, ledwo go odratowali, bo to jest tak jak igła. To się samo wbija do środka. No prawie, żeby już stracił oko, ale jakoś kupę pieniędzy wydałam na to. Ja tu zrobiłam całą batalię w Gdyni, żeby oni tą trawę ścinali, no bo to jest makabra, nie ma z psem jak wyjść na spacer. Jakby oni rzeczywiście wysiali prawdziwą łąkę, no to by było przepięknie, ale to kwasty rosną, panie Kubo. To nie jest żadna łąka.
0: Trzeba zrobić eksperyment. Tak mi teraz przychodzi do głowy, że może rozpoczniemy tutaj w okolicy na Żoliborzu taką akcję, nie mówię o całym Żoliborzu, ale zrobić eksperyment z jakimś jednym, nawet niezbyt dużym terenem. Pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, witam. Halo?
12: Witam wszystkich serdecznie.
0: Dzień dobry.
12: Słucham audycji, słucham problemu już wielokrotnie podnoszonych i mam takie wiele wątpliwości. Wszyscy liczą na dobrą wolę mieszkańców, obywateli, że zrobią coś z własnej nieprzymuszonej woli. A ja bym chciał to zobaczyć inaczej, systemowo. Jako, że jestem architektem, mam do czynienia z warunkami technicznymi odnośnie projektowania budynków mieszkalnych. I tak mam raczej apel do naszych posłów. Wydaje mi się, że chyba dość płonny apel, no ale może ktoś posłucha
0: tak.
12: I spróbuje wprowadzić do warunków technicznych obowiązek lokalizowania na działkach budowlanych zbiorników na wodę deszczową. Dość śledzę prawo budowlane, była taka przymiarka do prawa przeciwdziałania suszy, gdzie miało być wprowadzone możliwość lokalizowania zbiorników o pojemności do 10 metrów sześciennych bez żadnych procedur budowlanych, nawet bez zgłoszenia. Jakoś tego nie widzę, aby to weszło. I uważam, że zbiornik powinien być pochodną wielkości rzutu dachu. Dlatego, że inaczej zupełnie się traktuje mały domek, inaczej duży. I powinno to dotyczyć w pierwszej kolejności zabudowy jednorodzinnej, a potem powinno być rozszerzone na zabudowę też wielorodzinną.
0: Czyli powierzchnia, czy dobrze rozumiem, powierzchnia dachu?
12: Rzutu dachu, tak.
0: Z grubsza powinna korelować z kubaturą zbiornika.
12: To jest 20 litrów, 50 litrów na powierzchnię rzutu dachu, jaka powinna być powierzchnia, czy objętość zbiornika. Będzie miało to wpływ w dwojaki sposób. Pierwsze, retencja wody, że po nawale deszczu od razu nie wszystko będzie. A drugi, cel gospodarczy. Jest to możliwość wykorzystania. Przy czym każdy o tym mówi, ale to wszystko na zasadzie dobrej woli.
0: Działań nie ma, to prawda. Ja obserwuję apartamentowce w Warszawie, no i żaden nie ma zbiorników retencyjnych. 25 minut niedługo, do godziny 13. Czy mam zwyczaj oszczędzania wody? 510-357-357. Pan doktor Mirosław Kuczyński z nami, specjalista zajmujący się akwakulturą, gospodarką wodną, także hodowlą ryb. Dzień dobry, panie doktorze, kłaniam się panu.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Gdzie pana zastałem, gdzie pan teraz?
13: A w tej chwili patrzę na Atlantyk w Zatoce Biskajskiej.
0: Oj, to panu zazdroszczę, bo to pewnie piękny widok. Panie doktorze.
13: Jest z tego ocean pełen wody, czego nie można powiedzieć o innych elementach naszego krajobrazu domowego.
0: To prawda, ale coraz mniej zasobny w ryby, o czym za chwilę. Czy stawy hodowlane mają istotne znaczenie dla gospodarki wodnej kraju, na przykład naszego kraju? Czasem mijamy stawy, no i przede wszystkim myślimy, o, hodują pewnie karpie. Ale te zbiorniki wpływają na retencję?
13: Jak najbardziej. To nie tylko wpływają, one tę retencję tworzą. Łączna przy powierzchni stawów karpiowych w Polsce wynoszącej około 70 tysięcy hektarów, łączna pojemność wodna tego systemu to mniej więcej 700 milionów metrów sześciennych wody. A to tylko misy stawowe, jeżeli uwzględnić również nasączenie dna, to wartości te dochodzą do 900 milionów metrów sześciennych. To więcej, aniżeli pojemności ma jezioro Śniardwy, największe polskie jezioro, oraz więcej niż trzy duże zbiorniki zaporowe w kraju. I to jest infrastruktura, która istnieje. Istnieje w wielu miejscach od stuleci, w innych od dziesięcioleci. Niemniej jednak te sztuczne ekosystemy wprowadzają w krajobraz Polski nie tylko retencję wody, wprowadzają także funkcje przyrodotwórcze, wprowadzają stymulację różnorodności biologicznej. Natomiast wracając do retencji wody, mamy tutaj sytuację o tyle istotną, że te stawy karpiowe ścinają tak zwane wyżówki płynące rzekami, ponieważ większość stawów zasilana jest doprowadzeniem z rzek. I wszelkie nadmiarowe przepływy są wyłapywane przez stawy rybne. Także lokalne spływy, tam gdzie jest największe oddziaływanie, stawy rybne gromadzą wody nadmiarowe, które później utrzymują przez szereg miesięcy w swoich misach. Jesienią, kiedy odbywa się proces opuszczania wody w stawach i odłowu ryb, no spuszczania. Najpierw wodę się opuszcza, później się ją spuszcza zupełnie. I docelowo służy to odłowowi ryb. Natomiast ten cały proces chronologicznie wpisany jest z kolei w jesienny deficyt wody, więc stawy w tym czasie podnoszą przepływy wody w rzekach. Oprócz tych funkcji, o które wymieniłem, stawy karpiowe pełnią niebagatelną rolę w wyłapywaniu biogenów, substancji pobudzających eutrofizację z wody doprowadzanej, jak również kumulują znaczne ilości osadu mineralnego prowadzonego rzekami, głównie w procesie przyboru wód.
0: No, sporo plusów. Wiadomo, że chodzi o to, by spowolnić ten odpływ, tę ucieczkę wody, by nie uciekała błyskawicznie do rzek albo do kanalizacji, tylko nawadniała okolice. Czy nawet relatywnie małe zbiorniki, na przykład oczka wodne w ogródkach, mają jakieś znaczenie dla wilgotności gleby? Nasz ogródek z oczkiem będzie miał inną zawartość wody, korzystniejszą?
13: To oczywiście wszystko zależy od konstrukcji samego oczka, bo te oczka, które są w sposób fizyczny odcięte od gleby warstwą nieprzepuszczalną dla wody, czyli betonem, folią, plastikiem, w żaden sposób tej funkcji retencyjno-glebowej nie wspomagają. Natomiast wszystkie te zbiorniki...
0: Ale są materiały, o których czytałem, które użyte do budowy na przykład takiego oczka spełniają ten wymóg, to oczekiwanie, o które nam chodzi, czyli ta woda pracuje z glebą.
13: Zdecydowanie tak. Jeżeli występuje kontakt misy takiego oczka wodnego czy małego zbiornika z otaczającym terenem, wówczas podnosi się poziom wód gruntowych na terenie zależnym od wielkości zbiornika i od ilości zgromadzonej wody.
0: Panie doktorze, rośnie nam w Polsce spożycie ryb hodowlanych? No pewnie tak, skoro kurczą się zasoby ryb w morzach, oceanach, także we wspomnianym na początku rozmowy Atlantyku.
13: Zdecydowanie tak. Akwakultura w dniu dzisiejszym w skali globalnej dostarcza tylu produktów konsumpcyjnych, nie chcę mówić wyłącznie ryb, produktów konsumpcyjnych pochodzenia wodnego na rynek, ile pochodzi ich z połowów.
0: Ja pytam, więc bo może zatem skłonność do budowania, tworzenia zbiorników wodnych również dla hodowli będzie rosła.
13: Mamy nadzieję, że tak będzie. Wymaga to jedynie stworzenia pewnych warunków formalno-prawnych, ułatwiających takie budowy, bo to właśnie te układy wodne, jakimi są stawy karpiowe, a zwłaszcza ich większe kompleksy, sprzyjają lokalnemu i regionalnemu zatrzymaniu wody. Bez tego zatrzymania ocean, na który patrzę, będzie w dalszym ciągu miał się świetnie w odróżnieniu od naszych wód.
0: Panie doktorze, wrócimy do rozmowy. Spotkamy się raz jeszcze. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Doktor Mirosław Kuczyński, specjalista zajmujący się akwakulturą, jest naszym gościem. 19 minut do godziny 13. Czy mam zwyczaj oszczędzania wody? 510-357-357. Pan Przemysław, panie Przemysławie, witam. Halo?
14: Witam, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
14: Tak, oszczędzam, ale tylko ze względu na to, że chciałbym mieć troszkę niższy rachunek za wodę. A dlaczego?
0: Przymusowa motywacja, ale jest.
14: Dwie refleksje. Mhm. Pierwsza, chyba media trochę łączą tą naszą oszczędność wody na przykład z poziomem wody w rzece Wiśle. Mhm. I proszę mi uwierzyć, że aż zdjąłem nogę z gazu w samochodzie jadąc i słuchając podcastu jakiegoś tam, gdy usłyszałem...
0: Ale nie podcastu, poziom... ale nie podcastu 357?
14: Nie, to było radio naukowe. Przepraszam. Rozumiem. Za reklamę konkurencji, ale to był podcast w radiu naukowym. Aha. Gdzie powiedziano taką rzecz, że wolumen wody, który przepływa w ciągu sekundy przez Wisłę, nie zmienił się od dziesięcioleci. Po prostu obniża się dno. Mhm. Co mnie zastanowiło bardzo. No jak? Dlaczego wszyscy krzyczą na temat tej oszczędności i łączą ją z poziomem wód w rzekach? To pierwsza sprawa. Druga sprawa...
0: No, wie pan, dawno... ale gdyby tak było, przepraszam, oczywiście jestem laikiem, ale, ale chętnie zapytam, gdyby tak było, no to dno Wisły nie odsłaniałoby się tak gwałtownie. Ja kiedyś uczestniczyłem kilka lat temu w regatach Omek na Wiśle i byłem zdumiony, jak często miecz, a przecież Omega nie jest łódką jakoś głęboko zanurzoną, zawadzał o dno.
14: Proszę wyobrazić sobie moje zdziwienie. Ja pływam kajakiem po Wiśle i miałem takie same odczucia. Mhm. Ale to potwierdził ekspert, który chyba wiedział, o czym mówi. Mhm. I teraz, zakładając, że to jest prawda, oraz łącząc to z drugą informacją, która jest z innego podcastu, od pana Patrycjusza, już z naszego radia, gdzie powiedziano, że...
0: To wybrał pan tym razem słusznie, no i?
14: Jest taka zależność między globalnym ociepleniem i podwyższeniem temperatury globalnej, a pojemnością wilgotności powietrza. Czy jakoś tak? Nie jestem naukowcem, nie potrafię przytoczyć tego terminu. Chodzi o to, że jeżeli temperatura rośnie o 1 stopień, to nasze powietrze wokół nas potrafi zatrzymać o 7% więcej pary wodnej.
0: Krótko mówiąc, ma większą wilgotność, tak?
14: Tak. I teraz pytanie brzmi, czy te nasze malutkie działania, że sobie w ogródku zrobimy oczko, które wpływa na wilgotność gleby, będzie miało jakiekolwiek znaczenie na szerszą skalę? I zanim pan zabierze głos, mam pomysł. Taki pomysł. Mam nadzieję, że się pan do niego przychyli.
0: Tak.
14: Bo ja rzeczywiście rozmawiałem z czatem o tych rzeczach troszkę, ale jednak wolałbym wierzyć w ekspertów. I mam pomysł na drugą audycję dla pana.
0: No.
14: Zapytaj Kubę zamiast AI. Tak, żeby pan w tej audycji takie tematy trudne, ale tak dogłębnie wyjaśnił. Z ekspertami, może mniej telefonów, mniej tak, fajnie taka rozmowa prowadząca od ogólnej tezy typu, jejku, ta woda w Wiśle faktycznie mamy tyle samo wody w Wiśle na sekundę?
0: Troszkę, znaczy to jest świetny pomysł, tylko troszkę pomysł na zupełnie inną audycję, bo tak? w tej audycji, jak pan się już przez lata zorientował, chcemy się dowiedzieć, co sądzą ludzie, mówiąc najprościej.
14: Dlatego sugeruję kolejną. Byłoby super. Proponuję o 19, wtedy na spacery chodzę. W słuchawkach byłoby ekstra.
0: Dobrze. Przemyślę sprawę. Pozdrawiam pana. 510-357-357. Czy mam zwyczaj oszczędzenia wody? Pan Jakub. Panie Jakubie, halo?
15: Halo. Dzień dobry, panie Jakubie.
0: Dzień dobry, witam pana.
15: Mamy już z żoną zwyczaj oszczędzania wody, bo od roku czasu mieszkamy w domku, gdzie jest szambo. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, w trakcie budowy tego domu kopałem po zakończeniu budowy, zostały mi 3 zbiorniki 1000 litrów, te takie mauzery tak zwane. Wkopałem je w ziemię i zbieramy tam wodę, deszczówkę starcza spokojnie do podlania wszystkich krzewów, nam nasadzeń, ogródka, wszystkiego i jest pięknie i jest zielona. W trakcie, teraz jeszcze a propos pani, co mówiła o trawie, w trakcie zrobienia trawnika, Żona kupiła taką super trawę gdzieś tam przez internet. Tak, mam małe pudełeczko. Rozcięliśmy połowę oczywiście trawnika, na drugą połowę nie starczyło. Miałem kupić to samo. Kupiłem najtańszą trawę, jaka była. I niech mi pan wierzy. No nie widać różnicy. Taki mały psikus. To jest a propos pani i odpowiedzi na temat trawy. Jeszcze taka ostatnia rzecz, a propos całej betonozy. Przedgórze Sudeckie jest takie fajne miejscowość Dzierżoniów. Tutaj na ostatnio zadziało się tak, że w piątki było takie mocne oberwanie chmury i ta nasza wszelaka betonoza tak fajnie zadziałała, że na wszystkich parkingach, gdzie tylko woda mogła, powiedzmy sobie, spływać i gdzieś tak każdy mówi, że spływa do naszej pięknej rzeki Pijawki, ale nie ma problemu, zatrzymała się na parkingach, bo studzienki burzowe nie działały i nie przyjmowały niczego. Można było przez osiedla przepływać pontonem, supem, kajakiem, czymkolwiek by się tylko nie dało, było naprawdę bardzo tego sporo. Cztery ciekawe tematy. Dobrego dnia.
0: No, dobrego dnia. 14 minut do godziny 13. Radio 357 510 357 357. Jeszcze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo.
16: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Odpowiadając na pytanie w ankiecie, czy oszczędzam wodę? Tak, oszczędzam. Mhm. Pomimo tego, że mam tak zwane własne ujęcie wody ze studni, bo akurat byłem zmuszony tak w studnię zainwestować, bo nie mieliśmy doprowadzonej wody. Aha. Oszczędzam wodę i mam również zbiornik na 8 metrów wody tak zwanej opadowej. Polecam. Bardzo żałuję tutaj pana, jeden z słuchaczy, przed wejściem na antenę.
0: 8 metrów sześciennych pewnie, tak?
16: Tak, tak, mhm. tak. I nie ukrywam, że to jest zdecydowanie za mało, ponieważ trawnik dosyć duży, mamy 13 arów, ale można powiedzieć, w dzisiejszych czasach, czyli te lato, pomimo tego, że rzeczywiście tych opadów jest mało, to niepopularnie mieć pod domem zielony trawnik, więc pomimo nawodnienia po prostu nie używam tej wody, ona służy tylko i wyłącznie do podlewania roślin, takich kwiatów plus tak zwanego tunelu, z tak zwanego warzywniaka. No, nie ukrywam, że oszczędzanie wody jest bardzo ważne. Przede wszystkim bardzo istotne jest tak zwane łapanie tej wody. W Polsce program, ja akurat nie miałem możliwości, że tak powiem, załapania się na program tak zwany Moja Woda, ponieważ jest bardzo ograniczony. Trzeba, że tak powiem, spełniać pewne kryteria. No, akurat tu w naszym przypadku myśmy się nie załapali, bo czas nie pozwolił na to. Mhm. Natomiast uważam, że to jest bardzo dobry program. On powinien być przez, można powiedzieć, Ministerstwo Środowiska dość mocno wspierany, tak zwane wodę opadową, którą można zbierać nawet po tych tak zwanych gwałtownych burzach, które są w gwałtownych ulewach, bo tej wody bardzo dużo można zbierać.
0: 8 metrów sześciennych, no to na pana przykładzie to wcale nie jest mały zbiornik, bo to jest 8 tysięcy, dobrze liczę, tak, 8 tysięcy litrów.
16: Tak jest, panie redaktorze. No, miałem akurat już w tej chwili, chciałem założyć kolejne, można powiedzieć, dwa razy po sześć, żeby było 20 tysięcy, bo po zimie śnieg i tak dalej, to ta woda naprawdę może służyć później przez kolejny miesiąc. Ona się nie psuje, bo ona jest w jakiś sposób napowietrzona. Warto oszczędzać. Jeszcze jedną taką rzecz powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, bo myślę, że większość, również pan redaktor podróżuje drogami szybkiego ruchu, ekspresowa, autostrada. Proszę zobaczyć, jak te zbiorniki są powysychane przy drogach. One praktycznie nie mają wody. A nieraz to tam była roślinność tak zwana tak waginista. Teraz ja nie zauważyłem, żeby jakikolwiek zbiornik taki miał wodę. Mm-hmm. Nie ma po prostu wody. To po prostu czuć, tyle można powiedzieć.
0: Bardzo 510. Pozdrawiam pana, panie Krzysztofie. 510 357 357. Pani Wojciechu, dzień dobry jeszcze pan. Halo?
17: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pozdrawiam. Dzień dobry. Do mikrofonu poproszę, bo głucho pana słyszę.
17: Teraz lepiej?
0: Lepiej, zdecydowanie, tak.
17: Wyjąłem słuchawki, tak. Pozdrowienia z Wrocławia. Mamy tutaj dużo niekoszonej zieleni miejskiej i wygląda to przepięknie. Oprócz, no, dużo kwiatów i tak dalej, więc to po pierwsze. Drugi temat, co tu pan poruszył. Mamy też we Wrocławiu tak samo dotacje na zbiorniki retencyjne, takie przydomowe. Więc to, co wcześniej pan mówił, że nie ma tego w przepisach, to nie ma przeszkody z tym, że na przykład miasto wspierało w tym działaniu. A trzeci temat, to co pan redaktor powiedział, że nie widać tych zbiorników retencyjnych i nie widać, bo one często są zakopane. Jestem architektem, przed projektowaniem budynku.
0: Ale wie pan, ale kiedy widzę rynnę, która po prostu wystaje, no to wiadomo, że tego zbiornika nie ma.
17: Ale jestem przekonany, że jak pan spojrzy na nowe budownictwo, to te rynny nie wystają, bo bardzo często te miejskie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne narzuca.
0: Może źle trafiam.
17: Trzeba. Tak, więc chodzi mi o to, że współczesne różne gestorzy sieci narzucają, że tą wodę trzeba gromadzić również w tych dużych obiektach i to są potężne często zbiorniki, których my nie widzimy, ale to są naprawdę...
0: Bardzo pocieszające. Bardzo panu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Radio 357, 10 minut do 13. Ponownie z nami pan profesor Piotr Kowalczak, hydrolog, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej niegdyś i pan doktor Mirosław Kuczyński, specjalista zajmujący się między innymi akwakulturą. Panowie, słyszymy się?
18: Jak najbardziej, witam ponownie.
0: Cieszę się. Dziś na pytanie, czy mam zwyczaj oszczędzania wody, aż 86% naszych słuchaczy biorących udział w sondzie odpowiada, że tak. 14% przyznaje, że nie. Pan profesor Piotr Kowalczak, czy to ma sens? Czy to coś zmieni? Ja wiem, że zużycie wody w gospodarstwach domowych stanowi 3,6% zużycia wody na świecie, więc wydaje się to wartość niewielka.
18: Ja otrzymając informację od pana redaktora, że będę występował w programie, ja się przygotowałem na wielkie globalne problemy z suszą, ale jako meliorant z łatwością przyjmuję państwa sugestie, które wystąpiły w czasie tego programu. Mhm. I tutaj uważam, że było kilka takich ważnych punktów. Pierwsze to jest zabudowa cieków. To jest taki ogólny temat. Zieloni kiedyś byli wielkimi przeciwnikami przegradzania cieków i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ja natomiast twierdzę, że ten proces, który był odwodnienia kraju kiedyś za zaborców, za przed wojną, w okresie PRL-u, on był potrzebny naszemu krajowi dlatego, żeby odzyskać przede wszystkim teren dla rolnictwa, a drugie, w pierwszym etapie szczególnie, przeprowadzić regulacje cieków dla potrzeby żeglugi, dlatego że wtedy właśnie to pozwalało wymianę
0: chodziło o transport, towarowy. Prawda, na przykład.
18: Tak, oczywiście, bo bardzo istotne, ale to jest też temat na całą audycję, a nie na jedno krótkie zdanie, gdzie muszę się jeszcze spieszyć. Proszę państwa, trawniki, oczywiście nie można tych trawników mordować do zera i ciąć na tak zwany asfalt, tylko po prostu trzeba pomyśleć o zastąpieniu. Ładnym rozwiązaniem są tak zwane łądki kwietne. Bardzo popularny temat, ale niestety rzadko stosowany. Warto by było się nad tym zastanowić, natomiast teorie dotyczące wykaszania zmieniają się w zależności od gmin. Warto by to objąć jakąś jedną informację, nie instrukcją, broń Boże.
0: Czyli to, co pan mówił na początku, czyli po prostu rozwiązania systemowe, a nie niedoraźne, nieakcyjność, tak?
18: Tak, i wracamy do systemu. Państwo ma obowiązek dbania o nasze bezpieczeństwo, dostatek i tak dalej, i tak dalej. Obywatel może tylko być sterowany, ewentualnie przez inicjatywy takie indywidualne, małe. Ale to państwo powinno wszystkim sterować i państwo powinno być za to odpowiedzialne, czuć się odpowiedzialne. Jeżeli chodzi o rozwiązania systemowe dotyczące wody opadowej, to fantastyczne rzeczy są w Berlinie. Od praktycznie 40 lat stosują zagospodarowanie wód deszczowych i do dużych obiektów. Jest taka dzielnica, gdzie pewnie większość Polaków odwiedzają w czasie pobytu w Berlinie Potsdamer Plac i okolice. Tam są właśnie tego typu zastosowania. Warto by było podejrzeć. Ja woziłem architektów z Polski, żeby po prostu zobaczyli, jak to wygląda.
0: Aha.
18: I rzeczywiście się przyjęło. Udało mi się zarazić kilku ludzi, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tąże ideą. Jeżeli chodzi o retencję wód, ja uważam, że jeżeli mamy dom i mamy dużą działkę przy domu, to możliwość zagospodarowania wód deszczowych jest absolutnie możliwa w różnych wariantach. To jest nie tylko zatrzymanie wody, nie tylko wzrost retencji, ale przede wszystkim wzbogacenie różnorodności przyrodniczej wokół. Mam staw, który jest izolowany, bo został sztucznie pobudowany, mhm. ale to wcale nie znaczy, że nie jest zamieszkany przez dużą ilość owadów, przez różnorodne roślinki, lądują na nim kaczki. Także jest to wszystko wspaniałe. To jest wszystko w naszej rękach. Na własnym terenie musimy patrzeć jak najbardziej efektywne wykorzystanie tego, co mamy. Oszczędność jest taki drobny, ale źle mówić, że nie oszczędzamy, tym bardziej, że jestem wielkopolaninem. Jakbym powiedział, że nie oszczędzam, to bym występował w rodzinie mojego regionu.
0: Przeniewierzył się, ale, tak, całej rodzinie.
18: Tak, ale generalnie, proszę państwa, nie oszczędność, efektywność.
0: Jasne. Pan doktor Mirosław Kuczyński również z nami. O, jeszcze jeden przykład, panie doktorze, przyszedł mi do głowy. A zdaje się, tak, że plan Ministerstwa Klimatu jest taki, żeby, no, żeby próbować to odbudować, chociaż to będzie trudne, bo przecież prowadziliśmy rabunkową gospodarkę dotyczącą torfowisk. A z tego, co pamiętam, takie naturalne torfowiska tworzą się bardzo, bardzo, bardzo długo. Długo się czeka, a szybko zużywa.
13: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie długo się czeka na powstanie torfowiska. Natomiast ja widzę pewien problem, dlatego że jak kiedy byłem małym dzieckiem, pamiętam historię tak zwanej, o której później dowiedziałem się, że nazywamy ją małą, rzeczną retencją dolinową. To były otwarte doliny rzeczne, gdzie życie i rzeka pulsowały w rytmie sezonowym przyborami i opuszczaniem wód i w tych dolinach lokalizowały się tereny nawodnione, lokalizowały się torfowiska, lokalizowały się starorzecza. W pewnym momencie odcięto główne koryta rzek wałami przeciwpowodziowymi od dolin rzecznych i doliny przestały spełniać swoją funkcję. Natomiast w to miejsce zbliżyły się osiedla ludzkie. I tutaj mam troszeczkę wiele obaw, nawet nie troszeczkę, tylko właśnie wiele obaw o to, w jaki sposób odzyskać te tereny, bo torfowiska nie tworzą się z roku na rok. To są stulecia, tysiąclecia powstawania torfowisk.
0: To jest tysiąc lat, tak.
13: Dokładnie tak, więc tutaj mamy sytuację, gdzie oczywiście podejmować powinniśmy działania odtworzeniowe tam, gdzie to ma sens. Natomiast chciałbym wrócić do pojęcia starorzeczy, bo starorzecza niegdyś były potężnym magazynem wody, tej wody przyborów rzecznych, które wlewały się do starorzeczy i w tych starorzeczach ta woda pozostawała. Proszę zwrócić uwagę, jak głęboka analogia tutaj sięga stawów rybnych. Stawy ryble przejęły funkcję starorzeczy i tę funkcję wypełniają nadmiarem.
0: Doktor Mirosław Kuczyński, specjalista zajmujący się akwakulturą, profesor Piotr Kowalczak, hydrolog. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
0: Dobrego dnia. 3 minuty, proszę państwa, do 13:00. My słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

zamianka wyjątkowo w tym tygodniu. Bisior będzie jutro, proszę się nie martwić. Szymon Kuliś przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu nisko. Do godziny 16 będziemy Państwu prezentować utwory krótsze, utwory dłuższe, utwory z okazji bardziej smutnych i z okazji bardziej wesołych. Utwory żwawsze i takie mniej żwawsze. To wszystko nas czeka. Szczegóły jeszcze Państwu zdradzę. Przypomnę tylko, że można do nas pisać. krystian.hanke@radio357.pl. Drobna, ale myślę, że prosta zagadka jest także na facebookowym i instagramowym profilu. Prywatnym, choć on jest jak zwykle publiczny, tak sobie myślę. No i co jeszcze mam dla Państwa? No proszę też korzystać z tekstówek, bo tekstówki to fajna sprawa jest. Wallflowers na początek. Bardzo przyjemny utwór.

Goldfrapp. Wtedy jeszcze jako Goldfrapp, teraz jako Alison Goldfrapp, ale to wciąż była Alison Goldfrapp, tylko jako Goldfrapp. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystko. To była jedna z jej takich słonecznych piosenek. Choć ta najbardziej słoneczna, dla mnie najbardziej kojarząca się z wakacjami płyta, powstała kilka lat później. 9 minut po godzinie 13. Bardzo dziękuję za pierwsze meldunki. Szewc Mateusz, jeśli tak mogę mówić, bo ładnie to brzmi, prawda? Tak bajkowo. Szewc Mateusz kłania się z Zielonej Góry. Pozdrawiam serdecznie. Aha, ale to przed wakacjami. O, i też będą wakacje, all excuse me, na Gran Canaria. No to proszę się przygotować, proszę nas słuchać, bo do środy jeszcze na pewno mnóstwo podpowiedzi, jak się zachować. No bo jak się zachować przy szwedzkim stole na przykład, prawda? To nie są takie łatwe sprawy i proste zasady. To wszystko zapewne sobie opowiemy, być może także jutro w poranku, od razu zapraszam, bo krótki, jednodniowy jeszcze wypad Marcela pewne sytuacje wymusi. Ale proszę się nie martwić, wszystko wróci do normy już niebawem. Na razie do normy musi wrócić kalendarz tej audycji, a w zasadzie grafik. Bo teraz pojawi się piosenka dnia. Fountains DC, Dublin City kłania się. Pozdrawiamy słuchaczy i słuchaczki z Dublina. Nawet te, które, albo właściwie dlaczego nawet? Te, które niedawno były z Rotterdamu również, teraz są z Dublina. To jest utwór, który jak pomyślałem sobie po przesłuchaniu pierwszy raz, utworzę i ciebie też bardzo. No i do tej pory mi tak w sumie zostało. Marianne, tak to brzmi. Proszę posłuchać.

Kto by się po nich spodziewał? A może ktoś się spodziewał? Mam nadzieję, że się Państwu podoba i jest coś klimatycznego w tym numerze i pewnie tak zostanie na dłużej. Fontaines DC, to już za nami, to była nasza piosenka dnia Marianne, 14 minut po godzinie 13. Tekstówki też już od Państwa przychodzą ze wspomnieniami wakacyjnymi, a to do turnusu All Inclusive. Warto, absolutnie warto pisać, bo jak zwykle z niczym Państwa absolutnie nie zostawimy. Moje najpiękniejsze wakacyjne wspomnienie to zbieranie jabłek, papierówek na działce, szukanie w nich drobnych dżdżownic i segregacja na jabłka zdatne do zjedzenia albo tylko na kompost. Kompost, nie kompot. Tak, dobrze przeczytałem. Nawet dzisiaj, kiedy tylko wraca do mnie ich aromat, przypominają mi wszystkie działkowe przygody, rowerowe wyprawy do lasu, długie popołudnia nad rzeką, rodzinna aura. No i ktoś powie, że to jest All Inclusive.

Baby Cool, Evelyn, to grupa Nothing But Thieves. Jeśli ktoś nie ma powodu, by czekać na jesień, to dam Państwu jeden powód. Właśnie 25 września ukaże się nowy album zespołu Nothing But Thieves i myślę sobie z każdym nagraniem ujawnionym, a już mamy trzy, że to jest powrót do takiego podstawowego grania, choć rzeczywiście bardzo stylistyki nie zmieniają. No może ten pierwszy tytułowy utwór Stray Dogs, Bezpańskie Psy, bo tak też będzie zatytułowany album, może zaskakiwać miejscami, ale to będzie świetny materiał i już to wiem, już się cieszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję także za wszystkie od Państwa sygnały, maile, pozdrowienia od pani Izy Zaskarżyska, która no gdzieś tam chciała podejść, przywitać się. Proszę takie rzeczy absolutnie robić. My też jesteśmy zwykłymi uczestnikami festiwali. Jeśli się możemy spotkać na przykład na finale męskiego grania w Warszawie, to czemu nie zbić piątki? A byli tacy, co absolutnie nie odpuszczali i krzyczeli nawet z radością, widząc naszych ludzi na festiwalu męskie granie, na finale. W piątek, sobotę to wszystko było w Warszawie. Tak, podrygiwałem na jednym z koncertów, dokładnie to na tym.

Tak, tak. To był fantastyczny koncert, choć za krótki, jak zwykle dla mnie. Wspomnienie Joki również padło ze sceny. Tak, podrygiwałem, ale ten najbardziej ulubiony, albo najbardziej zaskakująco ulubiony koncert finałowy odbył się nieco później. I jeszcze do tego wrócimy w drugiej godzinie, bo będziemy sobie podsumowywać ten finał, na ile będę w stanie sobie przypomnieć te wszystkie szczegóły, bo wrażeń cała, cała moc. Proszę być koniecznie z nami, będzie dużo muzycznych zaskoczeń. Od razu obiecuję i na pewno nawet ci, którzy gdzieś tam może nie byli, może im już to się trochę tam w ogóle i ach i ech, to muzycznie myślę będą dzisiaj usatysfakcjonowani i zadowoleni. 27,5 minuty po 13:00.

Bardziej popularni w Stanach niż w Europie, takie mam wrażenie. Był to już czwarty ich album, chyba dopiero pierwszy, który świat poznał bliżej. It's a Shame About Ray, tytułowy utwór właśnie z tego albumu. Właściwie poznał nie dzięki temu tytułowemu nagraniu, a raczej przeróbce tego utworu.

powiem, twierdzą złośliwi. Jak nie idzie, to warto sięgnąć po cover i wtedy najlepiej spróbować i wtedy najlepiej pójdzie. No i tak trochę było w tym wypadku, ale kariera grupy The Lemonheads chyba nie potoczyła się tak, jak marzył ten rock'n'rollowy młobuziak, lider zespołu Ivan Dando. Mieli trochę pecha, bo grunge, pod który trochę chcieli podłączyć swój wagonik, dział się po przeciwległej stronie Stanów Zjednoczonych, a oni w Bostonie, a tamci w Waszyngtonie, oczywiście w stanie Waszyngton. Tak czy inaczej, zostawili po sobie dużo fajnych nagrań radiowych i będziemy także do nich wracać. A teraz coś, co absolutnie w uszach gra, w duszy gra od kilku tygodni, The Womack Sisters. Proszę posłuchać i dać się ponieść.

Krzychu, 100 lat dzisiaj urodziny, Krzysztof Zalewski. Można różnie spędzać urodziny, ale Krzychu będzie grał koncert na Placu Zamkowym w Warszawie. Koncert poświęcony rocznicy powołania niepodległości, a w zasadzie niepodległości i powołania Ukrainy. To dziś w Warszawie, a wszystkim nam życzę, żeby z tym peselem w tym wieku czuć się tak jak rock'n'rollowo, tak jak on. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Za 13 minut godzina 14. Obiecałem Państwu, że Nudżena będzie się pojawiać. A właściwie będą się pojawiać. Liczba mnoga jak najbardziej uprawniona, a wręcz pożądana, bo ich jest całe mnóstwo na scenie i robią fantastyczną robotę.

Och, jak pięknie będzie zaczynał się ten album. Londyńska formacja Palace, piąty studyjny album na koniec lata, 18 września. Ostatnie dni, ostatnie chwile lata, przynajmniej kalendarzowego, uświetni nam ta płyta zatytułowana Ox. Zresztą tytułowy utwór będzie ostatnim, a tak będzie pięknie się to wszystko rozpoczynać. Już się cieszę, będzie czego słuchać we wrześniu. Po godzinie 14 wszystko będzie jasne. Myślę tutaj o zagadce nietrudnej oczywiście, która na instagramowym i facebookowym profilu moim. Myślę, że już państwo doskonale odgadli, o co ho. Zresztą Antek Pyzel dał dzisiaj też znać, że pamięta, że zagląda do muzycznego kalendarza. Ale jeszcze do 14 kolega Spięty będzie nam towarzyszył.

Nie dość, że.

0: Mam grać?
1: I tak, tak, to jest poniedziałek. Mała zamianka z Bisiorem. Bisior będzie jutro, poniedziałek, 24 sierpnia. W kalendarzu muzycznym to bardzo ważna data dla fanów zespołu The Rolling Stones.

Data ważna. Ze względu po pierwsze, że to ostatnie trum. No właśnie, pięknie nam tu bębnił Charlie Watts, którego rocznica śmierci dziś przypada właśnie. To piąta rocznica śmierci perkusisty zespołu The Rolling Stones. No a tak naprawdę obchodzimy dziś 45-lecie wydania tegoż albumu Tattoo You. Właśnie, no właśnie dziś. Antek zagrał państwu Start Me Up. My sięgnęliśmy po utwór, który schował się tuż za nim, ale jeszcze płytę zostawiamy w odtwarzaczu.

Crash. Crash Forever formacji Metric, która jest troszkę jak niedawno zakończony mundial. Trochę kanadyjska, trochę amerykańska. W każdym razie taki utwór zaserwowali nam przed chwilą. Crash. No, powiedziałem, popularne słowo ostatnio. Trochę to był Crash, o ile dobrze pamiętam fabułę filmu Co jest grany, Davis. No właśnie, bo Davis troszkę bardziej ku właśnie jej spoglądał, a Justin wchodził w paradę. No ale nie zmienia to faktu, że ten przepiękny utwór, który w tym filmie się pojawił i na ścieżce dźwiękowej również, nagrała Carrie i Justin, a nie Davis. No dobrze, ponieważ lato to taki czas piosenek turystycznych, to przyjmijmy, że to trochę jest taka piosenka turystyczna. I myślę, że Państwo się ucieszą.

przecież to nie piękne, prawda? No ja się w zasadzie obu chłopakom nie dziwię, ani Justinowi, ani temu głównemu bohaterowi filmu, co jest grany Davis. No i to wszystko to pięknie pokazane, zaśpiewane, zresztą sama ścieżka dźwiękowa do tegoż filmu jest urocza i warto przy niej zostać, nawet jeśli się nie oglądało filmu. No dobrze, to skoro to była piosenka turystyczna, to troszkę podkręcimy tempo, bo czasami to na ścieżce, na szlaku zaczyna padać i trzeba iść szybciej.

Brytyjska formacja The Beatles, ale ten utwór wymaga wyjaśnienia, kilku słów wyjaśnienia. Otóż wynalazłem go całkiem niedawno w pierwszej części Spidermana. Tu oczywiście ktoś zapytałby, ale którego Spidermana, której serii? No oczywiście tej z Tomem Hollandem, ponieważ po obejrzeniu najnowszej części, tej kinowej Spider-Man Brand New Day, która bardzo mi się podobała, postanowiliśmy sobie odświeżyć całe to uniwersum, przynajmniej tę część uniwersum. No i właśnie w filmie zatytułowanym Spider-Man Homecoming właśnie utwór zespołu The Beat, Save It For Later, był zaakcentowany gdzieś tam, może nie za mocno, ale udało się usłyszeć i takie pytanie w głowie, co to jest, z czym mi się to kojarzy. No, chwilę to trwało, zanim połączyłem to oczywiście z wersją Eddiego Vedera, którą Eddie nagrał do serialu The Bear, który też udało mi się wreszcie dokończyć w te wakacje. No, wakacje to taki czas nadrobiania zaległości, więc ten utwór znamy raczej w nowszej wersji, albo większość z nas zna nowszej wersji. A to oznacza, że dopłynęliśmy do takiego kącika, który zwykle we wtorki jest. No dziś poniedziałek, więc pomyślałem sobie, że tak może nie w oczywisty sposób, ale warto gdzieś tą łodzią przycumować, a ponieważ w tym tygodniu, za 3 dni dokładnie, będziemy obchodzić 35. rocznicę wydania albumu Ten zespołu Pearl Jam, no to nie można gdzieś tak zupełnie obejść i obojętnie przejść wokół tej właśnie daty. I potem pomyślałem sobie, że skoro kącik Pearlowa Łódź jest kącikiem utworów zespołu Pearl Jam i utworów takich z okolic tegoż właśnie zespołu, to jeśli nie było jeszcze zespołu Pearl Jam, jeszcze nie było albumu Ten, może nie 3 dni, ale symbolicznie po prostu nie było, była grupa Green River, która dała początek, gdzieś tam jest na tych pierwszych kartach zawsze zapisywana, na pierwszych kartach historii zespołu Pearl Jam, więc sięgnijmy dziś po album Rehab Doll i utwór zespołu Green River, gdzie Stone oczywiście i Jeff stanowią solidny fundament. Stone Gossard, Jeff Ament. I utwór zatytułowany Swallow My Pride właśnie teraz.

Green River. Jest gdzieś dostępny, ale mocno schowany. Zresztą serial Morderca z nad Green River. Green River, która dała właśnie nazwę zespołowi kapeli, która była jeszcze przed Mother Love Bone, a jeszcze przed zespołem Pearl Jam. No to dziś tak w ramach takiej troszeczkę muzycznej odskoczni, odpłynięcia, bo jeśli kącik perłowa łódź, to to słowo będzie lepsze zdecydowanie. I już niebawem zajrzymy do naszej płyty tygodnia, której słuchamy w Radiu 357 popołudniami. Bardzo ciekawa propozycja Love Spells, ale to jeszcze przed nami. A my jeszcze pozostaniemy w kinie na chwilę, bo ten utwór, czy pamiętają Państwo film Orbitowanie bez cukru? To było nawiązanie do hasła reklamowego, ale Reality Bites, może ten tytuł coś Państwu mówi. No i tamten utwór się znalazł.

No tak, pani Ada napisała, że nie tylko Spidermana, podobnie jak ja, po najnowszym Brand New Day odświeża i wszystkie części z Tomem Hollandem i Zendayą. Skądinąd ten duet jest mocno na fali, bo przecież w Odyssey też można ich zobaczyć. Ale także odświeża kolegi Łony te, no oczywiście, dyskografię. O, to chciałem powiedzieć, słowa mi zabrakło. Oczywiście, tak. Słusznie. Czy to błąd? Nie, absolutnie to nie błąd. Dyskografia jak najbardziej zasłużona i zacna. Warto po nią sięgać i także czasami w audycji Mam Grać po tę sięgamy. A teraz sięgniemy po płytę tygodnia. Love Spells to jest ciekawa propozycja dla fanów, a w zasadzie co ja będę szufladkować artystę, który no, chyba w ogóle z debiutanckim albumem nam tutaj zaprezentuje utwór. Love is the Law to jest utwór tytułowy z tegoż właśnie albumu. Proszę posłuchać i dać znać, czy się podoba.

No to teraz sami państwo rozumieją, dlaczego nie chcę szufladkować tego rodzaju muzyki, bo to jest bardzo takie intymne, ciepłe, klimatyczne granie, którego właściwie, które nazwy nie potrzebuje. Ale bardzo państwu polecam ten zestaw piosenek. Love is the Law, tak zatytułowany jest album Love Spells. Będzie jeszcze z nami w tym tygodniu. W audycjach Mam Grać, proszę koniecznie nasłuchiwać wyjątków z tegoż właśnie albumu. Teraz za 20 minut godzina 15. Ja powiedziałem, że warto czekać na jesień, bo będą wspaniałe nowe płyty i wspaniałe koncerty. Między innymi na festiwalu Inside Seaside.

Zrobiło się tak trochę creepy. Ghost Town. Kiedy zajrzymy do internetu, to okazuje się, że to jest bardzo popularny tytuł i w ogóle utworów o tym tytule co najmniej czterech fantastycznych artystów utwory o takim tytule czterech fantastycznych artystów nagrało, ale to nie koniec. Miał ten utwór coś specjalnego, jeśli państwo uważnie słyszeli. DJ Szymon za konsoletą zasamplował troszeczkę początek kolejnego utworu. Może już zdradzając po pierwszej nutce fanom zespołu Thin Lizzy, to na pewno zagrało dobrze, co wystąpi teraz, albo właściwie kto wystąpi teraz. Teraz będzie taki pakiecik z małym zadaniem. Proszę sobie tę najbardziej popularną zagrywkę gitarową z utworu, który za chwilę zabrzmi. Zresztą na pewno ten utwór państwo znają i zagrywka gitarowa również jest w państwa uszach już od wielu, wielu lat. Tę zagrywkę gitarową proszę przełożyć do kolejnego utworu, który zabrzmi chwilę później. W odpowiednim momencie. No i proszę sobie wyobrazić, jak to będzie brzmiało. A ci, którzy byli w sobotę na lotnisku Bemowo podczas koncertu zespołu Acid Drinkers, wyobrażać sobie nie muszą, bo myśmy to wszystko mieli.

Tak, to był przepiękny, muzyczny, intymny. No i tutaj słowo na W, którego nie mogę w radiu powiedzieć, tak to Titus wszystko podsumował. Podpytują mnie państwo, który koncert podobał mi się najbardziej. Chyba właśnie ten, bo był największym zaskoczeniem, że tak mi się spodoba. To była moim zdaniem prawdziwa orkiestra męskiego grania Acid Drinkers na scenie Ży. Dali popis i pasowało, tak, pasowało, drogi frontmenie. Wszystko było jak należy. No to jeszcze do 15, a nawet kawałeczek za wyjedziemy. No wyjedziemy to dobre słowo. Ktoś zamawiał pizzę?

Pan Pizza Driver. Pan Marcin napisał: oglądając finał Męskiego na YouTubie, cieszyłem się jak dziecko na ten riff. Jeden z moich ulubionych w polskiej muzyce. Najlepsza z żon... Szanuję. Najlepsza z żon nie chciała dołączyć do headbangingu. Ja powiem tak, już nawet muzycy oszczędzają się, co zrozumiałe. Wpatrywałem się w naprawdę niesamowitą kondycję, którą prezentowali swoją osobowością, no ale już nie wymagam wszystkiego. Natomiast, o, Monsieur Ślimak, tu już duży szacun i absolutnie czapki z głów, szczęka u podnóża, bo znaleźć ją trudno. Tymczasem 15 minęła.

No i się tak zrobiło rzewniej i pięknie i w ogóle. 9 minut po godzinie 15 na Festiwal Męskiej Grani i na finał. Wrócimy za moment. Gościń już czeka w zasadzie, ale to jeszcze chwilka. Jeszcze jedna propozycja muzyczna z Glasgow. Grali support przed zespołem Garbage 2 lata temu na trasie oraz współpracowali między innymi z Abigail z The Last Dinner Party przy jej solowym singlu, ale mają swoje bardzo ciekawe propozycje i nimi teraz chciałbym Państwa zainteresować. Nazywają się Lucia and the Best Boys. Lucia to oczywiście wokalistka. Proszę posłuchać tego numeru, bo naprawdę bardzo dobrze wchodzi. I tak mam nadzieję, że będziemy go w Radiu 357 słuchać częściej.

0: Lucia, zespołu Lucia and the Best Boys, teraz Brooke Combe. No i to dwie fantastyczne dziewczyny, a trzecia za chwilę dołączy. Właściwie już dołączyła, 17,5 minuty po 15.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. Mam na myśli oczywiście Nowikę. Dzień dobry, Nowiko.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Uśmiech w twoim głosie słyszę, choć nie były to łatwe czasy i godziny finału Męskiego Grania, jeśli chodzi o naszą scenę, bo chcielibyśmy się skupić na tym, co działo się u nas. Jesteśmy już tradycyjnie ważną częścią festiwalu Męskie Granie. Nie inaczej było w tym roku, ale pogoda, powiem szczerze, nie ułatwiała nam zadania przez kilka tych przystanków i w Warszawie na finał jeszcze dołożyła swoje. Jak wyście to wszystko ogarnęli?
2: Oj, było rzeczywiście trudno, co słychać jeszcze w moim zachrypniętym głosie, bo jeżeli masz piątek, przepiękny, upalny wieczór, a potem nagle w nocy no jest bardzo złowieszczo i są wichury i zawala się nasza scena i właściwie do godziny 13 jeszcze nie było wiadomo, czy my w ogóle wystartujemy. Cudem to się udało, naprawdę wielkie brawa dla wszystkich osób za to odpowiedzialnych, no bo byłaby ogromna szkoda, tyle atrakcji na naszej scenie jednak i też to uczestnictwo, takie liczne publiczności, mimo tego, że na innych scenach też się dużo działo, no to byłaby ogromna szkoda, gdyby to się nie wydarzyło, a jednak się udało.
0: No wiem, że z racji pracy miałaś mniej możliwości obserwowania tego, co na scenie głównej koncertowo, więc bardziej cię zapytam, co ci się najbardziej w pamięci zachowa, jakieś takie zdjęcie, jeśli chodzi o to, co działo się u nas.
2: Mam takie dwa fajne wspomnienia z soboty właściwie. Jedno to, kiedy prowadziłam rozmowę o czytelnictwie, o z cyklu oczywiście Dobre Strony. Myślę, że słuchacze już wiedzą o co chodzi. I rozmawiałam z Ofelią i z Kasprem Bajonem. I Ofelia opowiadała o tym, jak ważny wpływ na jej rozwój, jeśli chodzi o czytelniczkę, miała jej nauczycielka polskiego. I kiedy skończyliśmy rozmowę, okazało się, że ta pani nauczycielka, nie widziały się przez całe lata i ta pani nauczycielka była tam wśród publiczności. Wyobrażasz sobie?
0: Niesamowite. To rock'n'rollowa nauczycielka od polskiego.
2: Tak, i Ofelia była tak wzruszona, kompletnie nie mogła się pozbierać, dziewczyna. Natomiast drugi taki moment, to kiedy rozmawiałam z Ralfem Kamińskim, naprawdę było bardzo wiecznie, padał deszcz i nie mieliśmy już dachu dla publiczności, mieliśmy już tylko dach dla siebie, a ludzie tam stali w tych pelerynkach i słuchali po prostu Ralfa i to też naprawdę doceniam takie poświęcenie. No i fajne te występy naszych artystów.
0: No właśnie, do tego nawiążę, proszę.
2: Natalia Marczuk naprawdę zagrała rewelacyjnie, wywiesiła też pranie w ogóle na naszej scenie, taka scenografia była. Natomiast Michał Grobelny, no też mnie zaskoczył, bo to jest człowiek, który śpiewa między innymi z Zalewskim na scenie, no jest po prostu już otrzaskany. Tymczasem się okazało, że kiedy występował solowo, był niezwykle zdenerwowany i wzruszony, więc zupełnie co innego, kiedy gra się na własny rachunek.
0: To ja na koniec zapytam, czy, bo wiemy, że mamy w repertuarze najnowszy utwór Natalii, to jest Nadwodne Miasto, ale wiem też, że jesteśmy wielkimi fanami jej przepięknego utworu w duecie. Czy ten utwór też zabrzmiał?
2: Zabrzmiał z Mateuszem Gębkiem właśnie i bardzo dobrze to wyszło. Kibicuję w ogóle i jemu, i jej.
0: Nowika wspominała finał Męskiego Grania, warszawski finał. Do zobaczenia za rok, mamy nadzieję, że tak możemy powiedzieć. Zdrowiej, lecz gardło i czekamy na ciebie przy Słowackiego. No to w takim razie, skoro słowo się rzekło, to może Natalia dziś wyjątkowo nie z Nadwodnym Miastem, a z Mateuszem u nas.

Mam nadzieję, że również w Państwa sercach będzie teraz ten utwór. Gdzieś tam sobie cichutko grał i będzie wchodził Państwu do głowy powolutku, powolutku. Jesteśmy z moją córką wielkimi fanami Siódmej Sosnej. Ostatnio zapętlaliśmy ten utwór. Ale, no żeby ostatnie słowo jeszcze było jakimś takim podsumowaniem, jeśli chodzi o męskie granie i o finał orkiestry, no to nie trudno, znaczy trudno nie wspomnieć o pożegnaniu Vito. Vito po raz trzeci w orkiestrze męskiego grania i jak sam ze sceny powiedział, był to jego ostatni raz, tak sobie zapowiedział, 3 razy do 3 razy sztuka i koniec. I na koniec zaskoczył wszystkich i tutaj będzie możliwe oczywiście wielkie oburzenie też, jeśli chodzi o Państwa reakcję, no ale skoro Vito wziął na warsztat, choć nie było łatwo przekonać szefów orkiestry, muzycznych szefów, no to u nas też, tylko u nas będzie to w oryginale.

Także Państwa wspomnienia jeszcze z finału męskiego grania. Tym razem się nie udało spotkać. No, rzeczywiście, stały słuchacz napisał. Wiało mocno, ale koncerty sztos. No i zwiedzanie Muzeum Sztuki Współczesnej, obowiązkowe Muzeum Powstania Warszawskiego przy okazji wizyty w Warszawie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy no właśnie też traktują trochę też wizytę w poszczególnych miastach jako świetny przyczynek do tego, żeby zobaczyć coś więcej, nie tylko koncert. Myślę, że po to są wakacje i po to są takie koncertowe wypady również. 27 minut pozostało do godziny 16. Za chwilę popołudniówka, już za 27 minut. Proszę zostać z nami, ale jeszcze przez te 27 minut solidnie pogramy.

kiedyś Mira Kubasińska, potem Ania Rusowicz, to była piosenka z filmu o Michalinie Wisłockiej oczywiście. Za 19,5 minuty godzina 16. Przypominamy się z prośbą do Państwa, żeby krótko się dać sfilmować. Można też takie ujęcia z ręki osobiste zrobić. Naprawdę niedużo to potrzeba. Kilka sekund, jak Państwo słuchają Radia 357. Bardzo byśmy chcieli zobaczyć. Może są to sytuacje oczywiste, a może niekoniecznie. Może są to sytuacje takie, które godne są kamery, aparatu i podesłania do nas. Spotkajmy się @radio357.pl. Pod takim adresem czekamy na takie krótkie filmiki. Proszę się nie martwić, jeśli tam jest jakiś na początku nie taki początek, jakiś brud, to wszystko wyczyścimy. Zależy nam bardzo, żeby się zobaczyć, spotkać także z Państwem słuchającym nas, choćby właśnie audycji Mam Grać, która jeszcze przez 18,5 minuty. No i teraz szybsze rytmy, bo może ktoś się potrzebuje. No bo poranne bieganie już za nami, to popołudniowe bieganie przed nami.

Do biegania idealny, prawda? Orville Peck, to już za nami. Często sięgam po inspirację do listy, którą Państwu chcę zaprezentować w audycji. Mam grać z filmów, z seriali, to słychać. Rzadziej z książek, ale tak się składa, że akurat ten utwór pojawi się dzięki książce, powiedzmy sobie może wakacyjnej bardziej literaturze, choć rzecz dotyczy pracy, absolutnie pracy. Ogród właśnie, Rozpaczy Ziemskich. Tak jest tytuł z książki, którą napisała hiszpańska autorka Beatriz. No i teraz nazwisko oczywiście mi wyleciało z głowy. Jeśli ktoś lubi takie dość sarkastyczne spojrzenie na korporacje, no to myślę, będzie zadowolony. Ale nie jest to wyłącznie książka o tym, czego czasami nie lubimy i nie chcielibyśmy czytać na urlopie. Zdecydowanie większe i szersze spojrzenie na to, co wokół nas się dzieje. Literatura chyba rzeczywiście wakacyjna. I tam bohaterka główna, pracująca w agencji reklamowej w Madrycie, wspomina w którymś momencie ten właśnie utwór.

Słońce i gwiazdy. Zdecydowanie to sierpień, to piosenka o sierpniu, jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości. Chociaż ostatnio pogoda się troszkę popsuła, nadpsuła, ma jeszcze wrócić takie lato na kilka dni, zdaje się już w tym tygodniu. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Szymon Kuliś za konsoletą, Krystian Hanke przy mikrofonie. Zapraszam od razu na jutrzejszy poranek, taki też wyjątkowy za Marcela. Proszę być, będziemy budzić się razem. To nie są łatwe momenty, ja to doskonale wiem. Na zakończenie dziś wystąpi szacowny jubilat. Oj, 50 to słuszny wiek, ale absolutnie nic niekończący, nic nieznaczący. Serdeczne pozdrowienia dla pana Kuby, ale wcześniej pani Sofia, której kolejne nagrania wciąż mnie zadziwiają. To nie jest łatwa muzyka, to jest muzyka nowoczesna. Jest to nowoczesny pop, który na pewno nie można jakoś specjalnie też zaszufladkować i powiedzieć, że jest o niczym i płaski jak ściana. Ale proszę posłuchać. Sofia Stel, a potem Kuba Badach, a my już mówimy do usłyszenia. Pa, pa. Za tydzień we wtorek. Jutro Bisior.

0: Tu Radio 357, minęła godzina 16. No to zaczynamy nasz popołudniowy program w Radiu 357, a na początek serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Sprawca tragicznego wypadku w Krakowie najbliższe 3 miesiące ma spędzić w areszcie. Sąd przychylił się do wniosku krakowskiej prokuratury okręgowej w tej sprawie. Wcześniej 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Do tragedii, w której zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca, doszło w sobotę. Według śledczych mężczyzna jechał z prędkością 70 km na godzinę. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i wjechał na chodnik, gdzie uderzył w rodziców z dzieckiem w wózku. Kobieta i mężczyzna w wieku 32 lat zmarli w szpitalu. Niemowlę walczy o życie, jest w stanie ciężkim. Sprawca nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że stracił panowanie nad samochodem przez nierówną nawierzchnię, przez co wpadł w poślizg i dlatego samochód obrócił się i uderzył w pieszych. Relacjonuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
2: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku.
1: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Niebezpieczna sytuacja na torach. Dwa pociągi, TLK Małopolska i skład Polregio, znalazły się na tym samym torze. Jak do tego doszło, wyjaśnia Komisja Kolejowa. Polskie Linie Kolejowe podają, że maszynista pociągu regionalnego pominął sygnalizator. Pociąg został zatrzymany przez dyżurnego ruchu za pomocą sygnału radio stop. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nie została też uszkodzona infrastruktura. Ceny paliw znów w górę. Jutro tankowanie będzie droższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57 zł. Benzyny 98 7,40, a oleju napędowego 7,61. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. To i tak wciąż ceny obniżone przez częściowy pakiet CPN. Ten wygaśnie z końcem wakacji, czyli za tydzień. Dodatkowo na wzrost cen może już niebawem znów wpłynąć niekończący się konflikt USA z Iranem, podkreśla Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie usłyszymy, co dokładnie planują Stany Zjednoczone wobec Iranu i to trochę ustawi nam kierunek, w którym będą zmierzały ceny ropy naftowej w pozostałych dniach.
1: Na światowych giełdach dziś ceny ropy spadły pierwszy raz od 2 tygodni. Tymczasem równo połowa Polaków chce,

0: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Był to człowiek odważny i uczciwy, podkreśla z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. A na koniec w serwisie Stany Zjednoczone. Budowa sali balowej przy Białym Domu nabiera tempa. Sąd Najwyższy wydał w piątek tymczasowe pozwolenie na kontynuowanie prac naziemnych. Tymczasem budowa drugiej, wymarzonej przez Donalda Trumpa prywatnej sali balowej na irlandzkim wybrzeżu jest skutecznie zablokowana. Powód to mikroskopijne ślimaki.
1: Donald Trump właśnie dostał zielone światło na kontynuowanie budowy ogromnej, bo dwa razy większej od Białego Domu, sali balowej. To tymczasowe pozwolenie Sądu Najwyższego, ale skutecznie blokujące wyroki niższych sądów, które zakazywały konstrukcji naziemnej. Administracja rządowa potrafi skutecznie wykorzystać te chwilowe zawieszenia wyroków. 250-osobowa ekipa pracuje przy Białym Domu 20 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu i prace są na półmetku. Donald Trump ma jednak problemy nie tylko z prezydencką salą balową, ale też z prywatną, którą planuje postawić w swoim irlandzkim ośrodku golfowym. Tam projekt stanął w miejscu, kiedy uznano, że budynek może zagrozić populacji poczwarówek, maleńkich, bo niespełna 2-milimetrowych ślimaków. San Francisco, Magda Gacyk.
0: Zakończenie obu projektów sal balowych, rządowego i prywatnego, przewidziane jest oficjalnie na 2028 rok, a kolejny serwis za niecałą godzinę.
2: A informacje sportowe ma dla Państwa Sebastian Kierzek.
3: No a w sporcie zarówno echa weekendu, jak i poniedziałkowe wydarzenia. Dziś z uwagą zerkamy m.in. na mecz naszych siatkarek w Stambule. Trwają Mistrzostwa Europy. Polki, przypomnijmy, w sobotę ograły reprezentację Węgier. Nie bez problemów, ale ostatecznie w trzech setach. Dziś rywal, na papierze przynajmniej łatwiejszy, Łotwa. Pojedynek trwa w secie otwarcia Polki lepsze 25-19. To początkowy etap turnieju. Zespoły z czołówki dopiero się rozkręcają, mówiła na naszej antenie Edyta Kowalczyk z Przeglądu Sportowego.
4: My jesteśmy taką drużyną, która do tej ścisłej czołówki europejskiej jeszcze nie należy, ale cały czas jesteśmy bardzo blisko. Wszystkie te zespoły ze ścisłego topu trzymają tą swoją formę i te największe fajerwerki to na te najbardziej decydujące spotkania, czyli tak za jakiś tydzień, myślę, kiedy ten turniej kroczy w najważniejszą fazę.
3: Te słowa Edyty Kowalczyk padły w naszej sportowej audycji 357 Start. W serwisie o 17.30 dokładnie omówimy sobie dzisiejszy mecz Polek. Teraz tenis. To będzie awans z 69 na 46 pozycję. Taki skok w rankingu zaliczy Hubert Hurkacz. Polski tenisista wygrał turniej w Cancun, w Meksyku. W finale pokonał Sebastiana Baeza z Argentyny 4-6, 6-0 i 6-3.
5: Bubi Hurkacz, it's the champion in Cancun. After all the injury issues, that will feel good.
3: Brawa zatem dla Huberta. Na czele rankingu pań wciąż Aryna Sabalenka. Białorusinka rozpoczęła właśnie 105 w karierze tydzień na szczycie. Iga Świątek, która doszła do półfinału turnieju w Cincinnati, spadła z 5 na 8 miejsce. Na 21 pozycję awansowała Maja Chwalińska, ponadto Magdalena Fręch jest 37, a Magdalinet 78. I jeszcze jedna informacja w tym krótszym serwisie. Marcin Zieliński znów najlepszy na świecie w motorowodnej Formule 500. Polak po raz czwarty z rzędu zdobył tytuł Mistrza Świata. Przypieczętował go w Bułgarii w zawodach odbywających się na Dunaju. W tym roku Marcin Zieliński został także mistrzem Europy. I to jego trzeci w karierze taki dublet. To się nazywa dominacja. Teraz ode mnie to wszystko. Więcej sportu o 17.30.
2: A co czeka nas wieczorem w pogodzie? W północnej połowie kraju oraz w centrum przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju lokalnie mogą wystąpić burze. No i popada do 15 mm. A temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie kraju do 22-23 na południu i zachodzie. A w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
6: Radio 357.
2: Szymon Kuliś, Bartek Wasilewski, Krzysztof Tubilewicz, dziękujemy. Dziękujemy za to, że Państwo są. Już chciałem chyba się pożegnać. Nie no. To początek naszego programu do godziny 18 popołudniówka. Zachęcamy jak zwykle do kontaktu.

0: To popołudniowy program w Radiu 357, 24 dzień sierpnia. Czy nadchodzi już jesień? No ja nie będę Państwa tym hasłem straszył, ale jeżeli już nadejdzie, to czy będzie to jesień pod znakiem Zonda Krypto? Szef Zonda Krypto zacznie sypać. Jakie są jego powiązania z szefem MKOL-u Radosławem Piesiewiczem? O tym porozmawiamy z Szymonem Jadczakiem z Wirtualnej Polski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Szymonie, takie określenie historia złotego zegarka, złoty zegarek jest trochę może filmowe, ale też bardzo obrazowe w kontekście tego, o czym piszesz. Powiedz proszę, co to za zegarek i na ile właśnie wy prześledziliście jego drogę od Przemysława Krala do Radosława Piesiewicza? Dlaczego w ogóle ten wątek jest tak istotny?
1: No, to jest bardzo drogi zegarek. To jest Patek Philippe Calatrava i... Proszę mnie zwolnić, bo tam jest jeszcze kilka cyferek, które określają konkretny model. Nie znam się, chociaż trochę się musiałem dokształcić w zegarkach za 100 i więcej tysięcy złotych. Co prawda nie ma opcji liczenia kroczków i innych tego typu rzeczy, ale kosztuje bardzo dużo, bo 174 tysiące złotych dokładnie. Jest zrobione ze złota, ma jakieś żółte przeszycia na pasku, no bajer. Prześledziliśmy drogę od salonu w Mediolanie do właściwie mieszkania, czy domu Piesiewicza w Warszawie z przystankiem na Monako. Trochę nam to czasu zajęło, gdyż pan Radosław Piesiewicz nie zwykł się chwalić tym zegarkiem, chociaż wszystkimi innymi swoimi zegarkami się chwali. No ale namierzyliśmy ten zegarek, a nie chwali się tym dlatego, że właściwie można zaryzykować stwierdzenie, że wszedł w posiadanie tego zegarka w okolicznościach, no, które są przestępstwem albo no, mają znamiona przestępstwa, bo fachowo nazywamy to powoływaniem się na wpływy i jest to jakaś tam forma korupcji.
0: No, wasze ustalenia pokazują szerszą relację między Przemysławem Kralem a Radosławem Piesiewiczem. To jak ona właściwie wyglądała i kiedy przestała przypominać taką zwykłą relację sponsora z prezesem PKOL-u?
1: Oni się poznali w zeszłym roku, więc nie znali się jakoś specjalnie długo, ale widocznie bardzo sobie przypadli do gustu. Pan Kral, no wiemy, od wielu lat nie mieszka w Polsce, bo... odkąd zaginął poprzedni właściciel kryptogiełdy Zonda Krypto, Sylwester Suszek, no to jakoś tak pan Kral nie miał tutaj chęci mieszkać w Polsce i pan Piesiewicz jeździł często do niego do Monako, ale też do Włoch i do innych miejsc, gdzie się spotykali i rzeczywiście to była taka relacja bardzo dość zawyła, bo wiele sobie nawzajem obiecywali, też mocno współpracowali, bo pamiętam, dla mnie symbolem tej afery Zonda Krypto będzie ten obrzydliwy neon na Centrum Olimpijskim przy Wisłostradzie, gdzie w ramach takiej umowy właśnie między panami przyczepiono coś takiego do tego budynku. No a pan Piesiewicz, no jakby widząc, że jest ktoś, kto ma dużo pieniędzy i część tych pieniędzy może się pozbyć na jego rzecz, no to obiecywał co bądź, tak? Pan Piesiewicz sprawnie się porusza wśród polityków i wiele osób zna, a też wiemy, że cóż szkodzi obiecać, no i on obiecywał wiele rzeczy, a pan Kral za to płacił.
0: W którymś momencie pojawia się też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jaka jest rola urzędu, to wiemy, ale jaka jest jego rola w tej sprawie?
1: Właśnie można powiedzieć, że się pojawia w kluczowym momencie 10 września, bo UOKiK jako jedna z niewielu organizacji w Polsce próbowała się rzeczywiście na poważnie zająć zondom i nie udawać, że nie ma problemu. I właśnie 10 września 2025... UOKiK ma takie spotkanie z agentami ABW z Katowic, no i przedstawiciele UOKiKu tłumaczą już najprościej jak się da, że trzeba coś z tą zondą zrobić. Też informują Główny Inspektorat Finansowy. No i w tym samym momencie wysyłają też liczne pisma do zondy, do Krala i do reklamodawców, do stacji telewizyjnych, które puszczają reklamy zondy. I Kral, widząc, że tutaj no, to jest urząd, który rzeczywiście może przedsiębiorcy wyrządzić dużo szkody, więc stara się coś zrobić, no i dociera do Pisiewicza. A Pisiewicz obiecuje, że coś zrobi. No ale nikt nic nie zrobił, przy czym pisma przestały przychodzić z tego właśnie powodu, że no już w sprawę się wmieszało ABW. Więc taki można powiedzieć zbieg okoliczności umożliwił panu Pisiewiczowi otrzymanie tego zegarka.
0: Sami zadajecie na koniec pytanie...
1: Za nie do końca wykonaną pracę oczywiście.
0: Tak, sami zadajecie na koniec pytanie o charakter tej relacji, tak po prostu, więc co możemy stwierdzić z pewnością, a co pozostaje na razie hipotezą, a może na przykład wskazałbyś najważniejsze te niewyjaśnione sprzeczności w opowieściach Pisiewicza?
1: Nie, no Pisiewicz swoimi wyjaśnieniami obraża naszą inteligencję, no... Nie wydaje się 170 tysięcy złotych na gębę, za przeproszeniem, bez żadnej umowy, wypłacając pieniądze i wożąc je w reklamówkach do Monako facetowi, którego się zna od, nie wiem, kilku miesięcy i którego się widziało 5 razy na oczy. Nie kupuje się w ten sposób luksusowych zegarków, nie przyjmuje się korzyści materialnych, no po to były i mecze, i bilety, i koszulki piłkarskie, gwiazd piłkarskich. To wszystko, co robił Pisiewicz, no według mnie no, można zakwalifikować jako no, realne przyjmowanie jednak korzyści materialne.
0: Mamy dziś także ustalenia Onetu, jeśli namówię cię na kilka słów komentarza, czy podjęcie współpracy Krala z prokuraturą i jego zeznania w zamian za złagodzenie kary. To jest sytuacja, która sprawi, że cała prawica będzie miała się czego bać? Czy to będzie właśnie jesień pod znakiem zondy krypto również w tym aspekcie?
1: Nie. Myślę, że wiele osób sobie zbyt wiele obiecuje i czeka ich przykre rozczarowania.
0: No właśnie, bo jeżeli to mają być impulsy, które tutaj wyszły ze współpracy Romana Giertycha z Jackiem Dibuła i Kral miał już wiele miesięcy temu nawiązać z nimi poufny kontakt, to pytanie, czy jakiekolwiek tutaj ustalenia dadzą się przekonać i czy to w ogóle dotrze informacyjnie na przykład do widzów Telewizji Republika, tak?
1: Ja myślę, że to będzie trochę jak w tych wszystkich dotychczasowych sprawach. No niestety mądrzy ludzie się uczą na błędach. Roman Giertych i Jacek Dibuła nie uczą się na błędach. Potrafią zepsuć, zniszczyć każdą sprawę, za którą się biorą. I myślę, że dla tego śledztwa i dla tej sprawy lepiej by było, gdyby Giertycha i Dibuła w tym wszystkim nie było.
0: Ich zaangażowanie przekreśli tutaj no, taką opowieść o obiektywnym śledztwie. To jest tylko ich obecność, czy po prostu uważasz, że to, nie wiem, z dużej chmury mały deszcz będzie?
1: Rok temu bodajże opisywałem historię, gdy sprawy znanego influencera Buddy próbowali się zaangażować panowie Dibuła i Giertych. Oni zazwyczaj działają razem. I wyszło fatalnie i takie mam doświadczenie, bo też już opisywałem wiele spraw, w których oni są. Oni działają tak, żeby dla nich wszystko było korzystne, żeby oni zyskali. Ale dla sprawy zazwyczaj jest to fatalne rozwiązanie i fatalna okoliczność, więc no, życzyłbym sobie, żeby jeśli chcemy rzeczywiście się czegoś dowiedzieć, jak ta afera wyglądała i co tam się właściwie stało, no to bez tych dwóch panów na pewno będzie lepiej i rzeczywiście jeśli mówisz, że co trzeba zrobić, żeby ta sprawa dotarła do widzów Republiki i żeby oni uwierzyli, że to jest naprawdę afera, no to zacząłbym od pozbycia się Dibuła i Giertycha z tej sprawy.
0: A to zdecydowanie namówiłem cię na kilka zdań komentarza. Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski był naszym rozmówcą w popołudniówce w 357. Dziękuję ci za poświęcony czas. Dzięki do bardzo. Usłyszenia. A co państwo sądzą o tym wszystkim? Czy to będzie jesień pod znakiem wielkiej, wzbierającej afery? Pod znakiem zonda krypto? A może bardziej obrazowa jest ta historia ze złotym zegarkiem? Już to określenie tutaj dodaliśmy, ale niech będzie na filmowo. Proszę państwa o kontakt i o komentarze, o zabieranie głosu w tej sprawie. Telefony 510 357 357, głosówki albo wasze ulubione tekstówki.

0: To Prince między innymi w popołudniówce w Radiu 357, ale z nami na łączach słuchacz pan Michał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, zadał pan pytanie, czy już jesień. Cały dzień dziś chodzę po Beskidzie Makowskim i jeszcze nie ma takich przebłysków, brązów, złocieni, nazwijmy to jak chcemy. Ale moje też pytanie od razu do pana, czy może by trzeba było zrobić jakieś spotkanie z jakimiś specjalistami, czy tak zmiany klimatyczne nie powodują tego, że ta jesień przychodzi nie we wrześniu, a może w październiku czy w listopadzie tym razem, nie?
0: To jest absolutnie pod dyskusję. Ja się chciałem odciąć trochę od tych gruźb i ostrzeżeń, że nadchodzi jesień. Jeżeli pan potwierdza, że przynajmniej w jednych górach jeszcze tego nie widać, no to tylko się cieszę, bo w takim razie moje tutaj tezy się potwierdziły. Panie Michale, to jest w ogóle dobry motyw i dobry moment, bo miałem państwu przypomnieć, że trwa taka akcja, w której pytamy państwa, jak słuchacie Radia 357, no bo skoro pan tutaj do nas dzwoni właśnie stamtąd, to czy w samochodzie, czy przy śniadaniu, czy na wakacjach jeszcze, a może w pracy. No i chodzi o to, żeby państwo nam pokazali, nagrali jakiś krótki filmik, na którym widać gdzie i jak, w jakich okolicznościach, no tutaj akurat będzie przyrody, słuchacie Radia 357. I proszę wysłać taki materiał filmowy na adres spotkajmy się@radio357.pl, bo chcemy te momenty jak najbardziej zobaczyć. Coś knujemy w związku z tym, ale proszę nam zaufać to wszystko w dobrej wierze. Bardzo dziękuję za ten telefon i czekamy na kolejne. 510-357-357.
2: Popołudniówka 357.
0: A o czym jeszcze w naszym programie? Wchodzą w życie nowe przepisy dla par jednopłciowych.
3: Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz zapowiedział, że nie będzie dokonywać transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Twierdzi, że rozporządzenie ministerstwa, które weszło w życie, jest tylko narzędziem, którego on nie musi stosować.
0: A zatem rozporządzenie rozporządzeniem, a decyzje niektórych samorządowców są takie, jak państwo słyszeli. Szczegóły dotyczące tej sprawy już niebawem na naszej antenie. A to jest w ogóle piosenka dnia. Fountains DC i Marianne.

0: Fontaine DC i Marianne. No ja tu wyczuwam między dźwiękami gdzieś snujące się babie lato, ale to jest nasza piosenka dnia, więc z pretensjami nie do mnie. Słuchaczka pani Joanna pisze, że to będzie złota polska kryptojesień. Pozdrawiamy. Pan słuchacz Maksym tutaj uzupełnia rozmowę i pytanie do Szymona Jadczaka. Chodzi o narrację Telewizji Republika. No, kto tej narracji lepiej nie sprzeda, jak pan Piesiewicz we własnej osobie, który gościł w stacji. No i taki ciekawy był pasek, podsumowanie tej narracji, czyli rząd Tuska obawia się mojej wiedzy. Tak powiedział szef PKOL-u właśnie w popularnej stacji. Natomiast słuchacz pan Piotr sugeruje, że pan Piesiewicz to Infantino na miarę naszych możliwości.
1: Radio 357.
0: To teraz już zapowiada ten temat. Od wczoraj w polskich urzędach stanu cywilnego obowiązują nowe wzory dokumentów. Dzięki decyzji Ministerstwa Cyfryzacji parom tej samej płci łatwiej zarejestrować, teoretycznie, małżeństwo zawarte za granicą.
2: Z odpisu aktu małżeństwa znikają sztywne rubryki mąż i żona. Zamiast nich pojawiają się dwie identyczne mężczyzna, ukośnik, kobieta. W każdej z nich należy wybrać odpowiednią płeć każdego z małżonków i te mogą być takie same. Reakcje samorządów na nowy wzór dokumentów są jednak podzielone i o jednej z nich mówi Paweł Pełka z Tygodnika Podhalańskiego.
3: Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz zapowiedział, że nie będzie dokonywać transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Twierdzi, że rozporządzenie ministerstwa, które weszło w życie, jest tylko narzędziem, którego on nie musi stosować. Jego zdaniem taka transkrypcja jest niezgodna z konstytucją, niezgodna z prawem.
2: A jaką odpowiedź na stanowisko między innymi burmistrza Zakopanego szykują władze? O tym premier Donald Tusk.
4: Pary, które będą się czuły pokrzywdzone przez brak decyzji czy odmowę decyzji, będą miały, jestem pewien, dość szybką ścieżkę sądową wobec samorządu, który odmówi.
2: Zmianom sprzeciwiają się nie tylko niektóre samorządy, ale i episkopat, powołując się na artykuł 18 Konstytucji.
5: Broniąc małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, Rada nie występuje przeciwko komukolwiek i nie odbiera komukolwiek godności.
2: Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak.
5: Biskupi pragną natomiast pozostać wiernymi wizji człowieka i wizji rodziny, która od wieków stanowi fundament chrześcijańskiego rozumienia miłości i odpowiedzialności społecznej.
2: Według badań CBOS społeczeństwo jest w tej sprawie podzielone dokładnie po połowie. 45% Polaków popiera transkrypcję i tyle samo jest jej przeciwna. Spór o status prawny par jednopłciowych wciąż pozostaje nierozstrzygnięty.
6: Małżeństwa jednopłciowe mogą korzystać z części uprawnień, które przysługują małżeństwom różnopłciowym.
2: Przemysław Walas, prawnik z kampanii przeciwko homofobii.
6: Mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, z zasiłków, także NFZ będzie honorował transkrypcję. Z drugiej strony wiemy, że Ministerstwo Finansów na ten moment nie widzi możliwości wspólnego rozliczania się, czy choćby zwolnienia z podatku od darowizn i spadków.
2: Miłosz opowiada o tym, co transkrypcja dała jemu i jego małżonkowi.
7: Transkrypcję odebraliśmy niecały miesiąc temu. Powiem szczerze, że transkrypcja jeszcze nic nie zmieniła realnie w naszym życiu, ponieważ na szczęście żaden z nas nie przebywał w szpitalu w ciągu ostatniego miesiąca. Czujemy się z tym źle, czujemy się z tym jak obywatele drugiego sortu, gorszego sortu, ponieważ większość krajów Unii Europejskiej uznaje małżeństwa jednopłciowe, natomiast Polska nadal ich nie uznaje.
2: Umożliwienie transkrypcji małżeństw osobom tej samej płci to ważna zmiana, jednak jak przyznają sami zainteresowani, głównie symboliczna.
0: Ola Dobieszewska zajęła się tą sprawą. Dziękujemy. Jeżeli tutaj mają Państwo swoje opinie, chcą zabrać głos na naszej antenie, to polecamy. W aplikacji można kliknąć przycisk piszę i w ten sposób skontaktować się ze mną. Można też nagrać głosówkę. To kolejne z przycisków dostępne. U nas można oczywiście też zadzwonić. 510-357-357. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: Popołudniowy program w Radiu 357. Wcale nie jeszcze ostatni poniedziałkowy, jeżeli chodzi o sierpień. Intensywne, drodzy państwo, prawie jak utwór przed chwilą, jest jazda polskich kierowców. Jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym, no to zdecydowana większość jedzie szybciej niż jest to określone przepisami prawa. No i doszło także do tragedii w miniony weekend na ulicach Krakowa. I o tym będziemy mówić w naszym popołudniowym programie do godziny 18. Ale już za chwilę zastanowimy się w rozmowie z kolejnym ekspertem, co właściwie oznaczają szeroko zakrojone manewry NATO. To są rzeczy, które dzieją się między innymi w ramach polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Prawie kwadrans pozostał do godziny 17. To jest Radio 357. Z nami na łączach Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Co właściwie dzieje się w ostatnich dniach nad Polską? Skąd ta wyraźnie zwiększona aktywność lotnictwa NATO i czy możemy mówić o czymś więcej niż o rutynowych ćwiczeniach?
1: No, trudno mówić o rutynowych ćwiczeniach, jeżeli jesteśmy taką sytuacją zaskoczeni. Więc raczej mamy do czynienia, oczywiście według planistów to nic nie było ad hoc organizowane. Być może to już było przewidziane, nie wiem, kilka tygodni temu, ale zwykle tego typu przedsięwzięcia, wiemy o nich dużo wcześniej. To nawet często w ramach jakiegoś cyklu szkoleniowego na początku roku mamy informacje, szczególnie o takich większych ćwiczeniach, co i kiedy jest planowane. No do końca to tak nawet trudno jest zweryfikować, jaka skala jest tych ćwiczeń, ale biorąc tylko pod uwagę te bardziej specjalistyczne, duże samoloty, przykład trzech tych latających radarów, AWACS-ów, czy kilku powietrznych tankowców. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zwykle taki powietrzny tankowiec zabezpiecza od 6 do nawet 10 takich samolotów bojowych, no to już łatwo możemy podejrzewać, zakładać, że przynajmniej kilkadziesiąt samolotów bojowych, nie tylko tych wsparcia, nie tylko tych radarów, tankowców czy walki elektronicznej, o których nie wspominałem, ale które też są kluczowe, że one uczestniczyły wydaje się, że raczej w ćwiczeniach, a nie w tym, co można chyba spotkać też trochę gdzieś w tej domenie internetowej, że być może było to jakiś alarm związany z odpowiedzią na jakąś potencjalne zagrożenie.
0: No, wymienił pan cały wachlarz tego, co wzbiło się w powietrze. Tam jeszcze Posejdony, te samoloty, które służą na przykład do wykrywania okrętów podwodnych. Okej, to wiemy, jak szeroki to jest zestaw tego, co podrywano w powietrze. To co w takim razie NATO jest w stanie dzięki takiemu doborowi tych maszyn przećwiczyć?
1: Taką kombinowaną, połączoną, czyli złożoną z wielu elementów, tak jak tutaj wymienialiśmy te samoloty, pan dołożył właśnie słusznie ten samolot morski, patrolowy, więc każdy z nich jest ma inną specjalizację, ma inne charakterystyki, dołożymy do tego przynajmniej kilkadziesiąt, na to by wskazywała ta statystyka tych dużych maszyn, dołożymy do tego kilkadziesiąt samolotów bojowych, więc mamy całkiem duże, liczne takie zgrupowanie, które może wszechstronnie prowadzić działania. Wszechstronnie, czyli zarówno oddziaływać na morze, o czym mówiliśmy, mieć wysoki poziom świadomości sytuacyjnej, do tego służą choćby te latające radary. W zasadzie tylko warunkowane zapasem amunicji przebywać w powietrzu, to zapewniają te tankowce, a samolot walki radioelektronicznej może zakłócać przeciwnika. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to się odbywało, nazwijmy to tak, na pograniczu obwodu królewickiego, czyli terytorium, jakby nie patrzeć, rosyjskiego, spokojnie można powiedzieć, nawet obserwując to, czym dysponują Rosjanie w obwodzie królewieckim, moim zdaniem spokojnie był to potencjał, który był w stanie przełamać, że tak powiem, zdolności te obronne w zakresie obrony powietrznej, lotnictwa, jakie Rosjanie mają w tym obwodzie.
0: Ubiegł pan właśnie moje pytanie o obwód królewiecki. Mm-hmm. No właśnie, to na ile to jest strategiczny atut Rosji, a na ile w przypadku jakiegoś konfliktu, eskalacji, to będzie raczej trudne do obrony terytorium?
1: W zasadzie to tym razem pan mi wyjął argumenty, bo oczywiście to jest terytorium, które jest najbardziej na zachód wysunięte w głąb NATO, nie bez powodu określane mianem niezatapialnego lotniskowca. To zawsze była baza wojskowa, najważniejsza baza floty bałtyckiej. Oczywiście te kilka lat temu trochę skromniejsza. Dzisiaj Rosjanie znacznie rozwijają ten potencjał wojsk, jakie mają swoje garnizony w obwodzie królewieckim. Jako przykład powiem, że to jeszcze kilka lat temu stacjonowała tam jedna brygada, taka wojsk lądowych klasyczna, obok brygady piechoty morskiej. Później utworzono dywizję. Dywizja zwykle składa się z kilku brygad, a teraz mowa jest o korpusie, 11. Korpusie Armijnym, czyli jeszcze większej formacji. Czyli tam jest odtwarzany ten potencjał. Na pewno nie można tak podejść do tego zero-jedynkowo. No, dużym problemem, wyzwaniem, kłopotem, no, śmiercionośną walką konkretnie, także dla 11. Korpusu Armijnego, który walczy w Ukrainie, jest właśnie ten konflikt. I Rosjanie no, dzisiaj nie mają takiej możliwości, żeby w pełni rozwinąć ten potencjał, jaki chcieliby mieć w obwodzie królewieckim, bo no, duża część tego potencjału została wysłana na wojnę. Powoli obwód królewiecki staje się też strefą zagrożoną. Nie jest zaskoczeniem, że w ostatnim czasie okręty rosyjskie otrzymały choćby siatki przeciwdronowe. Przykłady ataków ukraińskich dronów na flotę bałtycką, no bardziej bliżej Sankt Petersburga, czy jednostek, które były w stoczniach, ale miały miejsce. Więc dzisiaj ten obwód królewiecki z perspektywy rosyjskiej oczywiście pozostaje istotną bazą wojskową. Zbiera sygnały z tego, co dzieje się wśród państw NATO, także słuchając, choćby tej, próbując słuchać tej komunikacji, ale to jest obszar, który ciągle nie ma właśnie tego kontaktu, tego korytarza lądowego z Federacją Rosyjską, dlatego tu też pojawiają się też takie scenariusze tych zagrożeń, pojawia się hasło Przesmyk Suwalski, rozumiany nie tylko jako droga życia do republik nadbałtyckich, czyli Litwy, Łotwy i Estonii, ta lądowa droga życia, jedyne połączenie, ale też i rozumiane przez Przesmyk Suwalski jako te zagrożenie, że z kolei to właśnie Federacja Rosyjska chciałaby dokonać takiego lądowego połączenia choćby przez Białoruś z tym obszarem. Więc to na pewno jest istotne wojskowo. Dzisiaj trochę bardziej kadłubkowe z powodu działań w Ukrainie, no ale też jak widać jest to wyzwanie dla Rosjan. Nie mają lądowej drogi do obwodu królewieckiego.
0: No jeszcze skupiając się na samym Bałtyku, oczywiście kwestia Szwecji i Finlandii jeszcze te sytuacje z ich perspektywy pogorszyła, prawda?
1: Tak, no zdecydowanie. Tutaj nie dodałem tego, ale no wystarczy spojrzeć na mapę regionu bałtyckiego, no spróbować sobie, jeżeli nie zakreślić, to przynajmniej wyobrazić, które z państw są w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I faktycznie Rosjanie na Bałtyku no są w mocnej defensywie, mogą być w mocnej defensywie w przypadku konfliktu zbrojnego. Oczywiście mają potencjał, żeby z głębi Rosji przerzucić bombowce strategiczne, próbować atakować rakietami manewrującymi, tak jak robią to w Ukrainie, ale to jednak, no moim zdaniem przynajmniej, są i będą w defensywie i bardzo zmieniła to ta sytuacja związana właśnie z przystąpieniem Finlandii, Szwecji do sojuszu. Proszę zauważyć, Federacji Rosyjskiej przybyło ponad 1200 kilometrów nowej granicy z NATO. Oni nie dbali kiedyś tak bardzo o tą granicę fińsko-rosyjską, wiedząc, że Finlandia tak naprawdę była przez dekady krajem neutralnym. Kupowała nawet uzbrojenie w dawnym Związku Radzieckim. A dzisiaj mają do czynienia z Finlandią, która jest w NATO, która przyjmuje wojska natowskie na potrzeby ćwiczeń i dzisiaj to dla Rosjan jest kolejny kierunek w ich tym, no trochę tak powiedzmy, trochę takim chorym myśleniu, że ktoś chciałby im zabrać te kawałki terytorium, ale to jest kolejny kierunek, które będą chcieli zabezpieczyć i próbują zabezpieczyć, tworząc nowe jednostki, czy choćby Leningradzki okręg wojskowy, który jeszcze kilka lat temu nie istniał, a dzisiaj istnieje.
0: Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz i za tę analizę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

No zrobił się taki jesieniarski nam tutaj soundtrack, jeżeli chodzi o popołudniówkę w Radiu 357. Przypomnę, że to nawet nie jest ostatni sierpniowy poniedziałek. A za chwilę serwis na naszej antenie, między innymi relacja z wizyty brytyjskiego premiera w Kijowie.

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?
3: Zwłaszcza, że trwa teraz turnus All Inclusive, ilustrowany zdjęciem redaktor Szwajger. Można w naszej aplikacji skorzystać z opcji właśnie napisania w sprawie wakacyjnego turnusu. Można napisać po prostu o swoich wspomnieniach. Zachęcamy również do tej opcji. A tymczasem mija 17. I w Radiu 357 to czas na serwis informacyjny. Serwis przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
4: A na początek w serwisie smutna wiadomość ze świata kultury. Zmarł Ignacy Karpowicz, pisarz, tłumacz, autor takich powieści jak Ości czy Balladyny i romanse, za którą otrzymał paszport polityki. Miał 50 lat. Trwają poszukiwania sprawców śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. W wyniku zdarzenia zmarł 36-latek związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. Policja opublikowała wizerunek jednego z mężczyzn, który może mieć związek ze sprawą i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Wcześniej zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione, wyjaśnia prokurator Mariusz Boroń.
5: Nie było wystarczających dowodów potwierdzających ich udział w tym pobiciu.
4: Poszukiwani mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną ze środowiskiem kibicowskim Wisły Kraków. Jesteście obrońcami Europy, powiedział Ukraińcom brytyjski premier w Kijowie. Przyszłość Ukrainy jest w Unii, dodał szef Rady Europejskiej. Ukraina świętuje 35. rocznicę niepodległości. Więcej w relacji Adama Dąbrowskiego.
6: Chcemy Ukrainy w Unii. To wiadomość szefa Rady Europejskiej. To najlepsza gwarancja bezpieczeństwa i długotrwałej demokratycznej stabilności. Premier Andy Burnham mówił tak. Ukraina to obrońca Europy, a nie obciążenie dla naszego bezpieczeństwa. To pierwsza linia bezpieczeństwa. Widzimy dziś siłę Ukrainy, która chroni życie Ukraińców. Deklarował Wołodymyr Zełenski. Londyn zgodził się na przekazanie informacji dotyczących brytyjskich komponentów do francuskich pocisków dalekiego zasięgu Scalp. Dzięki temu Ukraińcy będą je mogli produkować. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
4: Przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy w Kijowie odbyło się spotkanie tzw. koalicji chętnych, czyli przedstawicieli państw, które wspierają Ukrainę w jej walce z agresją Rosji. Zdalnie uczestniczył w spotkaniu szef polskiej dyplomacji. Cała demokratyczna Europa konsekwentnie stoi przy niepodległej Ukrainie, napisał w serwisie X Radosław Sikorski. Dokładnie za tydzień, czyli dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, przed kancelarią premiera w Warszawie będą protestować nauczyciele. Manifestacja pod hasłem Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa, ma przypomnieć o obietnicach składanych pedagogom, z jakich rząd się nie wywiązał. Na przykład z kwestii powiązania systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, ale nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%. Tymczasem jak co roku o tej porze że dyrektorzy szkół szukają pracowników do obsadzenia wakatów, bo z powodu niskich płac nauczycieli jest coraz mniej, przyznaje Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie.
7: Nie mam kompletu nauczycieli, brakuje nadal matematyka z pełnymi kwalifikacjami. Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów.
4: Młodzi ludzie nie garną się do tego, żeby pracować jako nauczyciele, a starsi odchodzą z zawodu. W tej kwestii od lat nic się nie zmienia. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Jesienią chętni będą mogli skorzystać z 300 zł dopłaty do wypoczynku. To korzyści dla turystów.

0: kotlinach górskich od 3 do 5 stopni. Ogólnie od 6 na wschodzie kraju, przez około 8 w centrum do 11 na północnym zachodzie kraju. Nad samym morzem 14.
1: Witam wszystkich. To zanim zaczniemy o poważnych sprawach, może tak przy poniedziałku, nieco mniej nachalnie, ale w nocy to już, kurczę, mamy zimno. Chyba widać jesień. Pozdrawiam.
0: To zachęcam również do tego typu, no, potwierdzeń w zasadzie, jeżeli chodzi o prognozę pogody. Dziękujemy, słuchaczu.
2: Radio 357.
0: Do godziny 18 nasz popołudniowy program. Bartek Wasilewski, Szymon Kuliś, Krzysztof Tubilewicz. Zapraszamy.

0: O czym jeszcze w naszym programie? Bo tutaj Duran przed chwilą. Niespełna co czwarty polski kierowca przestrzega ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. Pozostali jadą szybciej, często zbyt szybko.
1: Kierujący samochodem marki Volkswagen nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i utracił panowanie nad pojazdem, zjeżdżając poza lewą krawędź jezdni na chodnik. Potrąceni kobieta i mężczyzna zmarli w wyniku odniesionych obrażeń. 9-miesięczne dziecko

0: Jest to cały czas jakieś muzyczne jesieniarstwo stosowane, tak wydaje mi się, ale powtórzę jeszcze raz, że proszę tutaj do mnie nie mieć pretensji, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o tę żarstwę w naszym popołudniowym programie. A teraz zgodnie z zapowiedzią Adrian Pong w naszym studiu, witam cię.
1: Witam serdecznie. Muzyczne jesieniarstwo, tak?
0: A co to było w sensie? Przed chwilą? No takie nie wiadomo, czy to w polar się ubrać, czy wiesz, babiela to gdzieś z twarzy
1: tak
0: odganiać.
1: Myślę, że to będzie, może być jakiś wątek łączący rozmowę z krajami, o których będziemy teraz właśnie mówić, czyli kraje nordyckie, które tak jest przeważnie.
0: No właśnie Dania.
1: Nie wiem, czy taka muzyka, chociaż nie wiem, czy taka muzyka. No, muzycznie to oni potrafią tak bardzo dynamicznie
0: podgrzać atmosferę. Podgrzać. Dania to nie jest najczęstszy kierunek, jeżeli chodzi o te rozmowy w ramach Dalekiego Zasięgu. Czemu akurat Dania?
1: No właśnie, bo dzisiaj mamy 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości Ukrainy. Z drugiej strony ciekawe wydarzenie w Danii w weekend. Właściwie propozycja, bo to nie jest jeszcze skończona decyzja rządu. Dania chce wprowadzić taki projekt zaostrzenia przepisów dotyczących pobytu u siebie Ukraińców i napływu nowych Ukraińców. No i teraz pytanie, czy to jest tylko pomysł rządu, a właściwie jednej partii, czy to jest jakiś szerszy pomysł na to, jak traktować w ogóle przybyszy z Ukrainy. Nie tylko w Danii, ale w ogóle w państwach nordyckich. O tym za chwilę w Dalekim Zasięgu.
2: Daleki Zasięg.
1: Bo w Dalekim Zasięgu porozmawiamy właśnie o tym, czy Europa, a konkretnie w tym wypadku kraje nordyckie, a jeszcze bardziej konkretnie Dania, chcą Ukrainę wspierać i w jakim stopniu. Centrolewicowy rząd Danii w weekend przedstawił, tak jak powiedziałem, projekt zaostrzenia przepisów dotyczących pobytu Ukraińców i napływu nowych obywateli Ukrainy. A chodzi o tych, którzy pochodzą z regionów mniej dotkniętych wojną. Od teraz mają oni nie być już automatycznie traktowani jako potrzebujący schronienia uchodźcy. Sprawa wywołała niemałe kontrowersje, choć wygląda na to, że wpisuje się w trend państw nordyckich i ich zmieniających się polityk migracyjnych. Ale czy tak rzeczywiście jest? O tym porozmawiam dziś z Agatą Komosą-Styczeń, dziennikarką i pisarką mieszkającą w Danii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No właśnie, to wyjaśnijmy może na początku, czego i kogo dokładnie ma dotyczyć ten projekt ustawy.
3: Ja jeszcze powiem jedną rzecz, bo to jest tak, to nie jest do końca zaostrzenie przepisów dotyczących napływu uchodźców z Ukrainy. Mhm. To jest zmiana w ustawie, specustawie o ochronie czasowej, bardzo liberalnej, która weszła w życie w Danii w 2022 roku w marcu, kiedy nastąpiła pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę. I to było bardzo liberalne zmienienie przepisów dotyczących właśnie napływu ludności z Ukrainy, które pozwoliło na zamieszkanie i osiedlenie się w Danii prawie 47 tysiącom, ponad 47 tysiącom Ukraińców, którzy szukali wówczas azylu. Także to nie jest tak, że Dania zamyka się na Ukraińców. Dania się bardzo otworzyła na Ukraińców, a w tym momencie trochę zmienia przepisy.
1: Czyli to jest bardziej taki powrót do tego, co było wcześniej, przed 2022 rokiem, tak?
3: I też nie do końca, dlatego że przywileje, którymi zostali objęci uchodźcy z Ukrainy, dalej są ogromne w porównaniu z tym, jak to wygląda w przypadku ludzi ubiegających się o azyl, nie pochodzących z Ukrainy, bo ta procedura azylowa w Danii jest bardzo długa i bardzo skomplikowana i do tego bardzo często kończy się decyzją odmowną. Natomiast po 2022 roku praktycznie każdy Ukrainiec czy Ukrainka mogli się starać o ten pobyt w Danii i najczęściej ten pobyt dostawali w przeciągu 2 do 4 tygodni, a normalnie to może trwać ponad rok. Także to też jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że to nie jest powiedzenie nie, tylko modyfikacja bardzo liberalnej ustawy, która weszła w ramach pomocy Ukrainie i Ukraińcom.
1: No dobrze, ale można by zapytać, dlaczego teraz jest ta modyfikacja? Dlaczego teraz rząd chce zmienić te przepisy?
3: I to jest kolejna rzecz. To nie rząd. Prawdopodobnie wiem, że prośba o jakąś interwencję wyszła z duńskich gmin, które są bardzo ważnymi organami w Danii, bardzo niezależnymi, mają niezależność finansową, podejmują bardzo wiele decyzji takich ważnych na szczeblu właśnie samorządowym. No i gminy zgłosiły się do Folketingu, czyli do duńskiego parlamentu z informacją, że nie radzą sobie najzwyczajniej w świecie z liczbą osób, które muszą przyjąć. Dlatego, że I znowu wracam, ustawa, o której mówiłam, która weszła na początku pełnoskalowej agresji, zobowiązywała duńskie gminy do tego, żeby zapewnili uchodźcom mieszkanie lub miejsce pobytu. To nie chodzi o to, że za darmo, ale musieli zapewnić miejsce, w którym azylanci będą mieszkali.
1: Musiała się taka przestrzeń znaleźć po prostu, tak?
3: Musiała się znaleźć przestrzeń, tak jest. Następnie wszyscy azylanci dostawali automatycznie po zdobyciu tego statusu uchodźcy numer CPR i duńską kartę zdrowia, czyli mieli od razu dostęp do pełnej, bezpłatnej opieki zdrowotnej duńskiej. Dostali świadczenia socjalne. I co więcej, nie byli objęci obowiązkiem pracy, który to jest wobec wszystkich innych osób, które dostają świadczenia socjalne. I kolejna rzecz, dostali miejsce w przedszkolach i szkołach dla dzieci. Więc jak popatrzymy na to z praktycznego punktu widzenia, to dla gmin była to naprawdę trudna logistyczna operacja, żeby rzeczywiście zająć się tymi ludźmi, osadzić ich tutaj w systemie, osadzić ich w pracy, w mieszkaniach, w szkołach. To jest ważne. Powód, dla którego teraz te przepisy są zaostrzane, to nie jest niezadowolenie, to nie jest populizm rządzących, bo tak jak mówię, to nie jest, jakby to jest decyzja, czy prośba oddolna, a nie decyzja odgórna, tylko to jest raczej presja zasobów i tego, że gminy nie radzą sobie z liczbą osób, które muszą jakoś, którym muszą zapewnić byt, po prostu.
1: No właśnie, bo to ta sytuacja w regionach, to jest bardzo ciekawy wątek, zresztą o tym też mówi rząd, o problemach gmin z mieszkaniami i integracją. W ogóle też chyba warto powiedzieć, ilu w tym momencie w Danii mniej więcej przebywa Ukraińców, czy migrantów, czy uchodźców z Ukrainy. I czy jak na możliwości tego kraju to rzeczywiście jest duża liczba? Czy to chodzi może bardziej o to, że coś Duńczycy mogli zrobić lepiej, na przykład na samym początku, albo że te gminy mogłyby funkcjonować lepiej?
3: Znaczy, gminy zawsze mogłyby funkcjonować lepiej i każdy Duńczyk, który zawsze jest bardzo dumny swojego kraju, to powie, że jednak na poziomie gminy mogłoby to działać sprawniej. Tych przesiedleńców w tym momencie jest prawie 48 tysięcy. No, Dania jest bardzo małym krajem i to nie są jedyni azylanci, którzy przybywają tutaj. No z tym, że tak jak mówię, tych azylantów w ogóle, i stanowią oni większość, bo tych azylantów w ogóle nie przybywa dużo, bo ta procedura przyjęcia Danii jest bardzo trudna i skomplikowana. Więc no, to jest realny problem dla gmin i pewnie zależy od tego, o której gminie mówimy. To też nie jest tak, że osoby, które przybywały z Ukrainy do Danii, mogły sobie decydować, gdzie chcą mieszkać. No bo to wtedy zazwyczaj większość osób decydowałoby się na większe miasta, bo tam pewnie łatwiej o pracę, możliwości i tak dalej. Nie, to były te przydziały cały czas są sterowane odgórnie, czyli to już jest i tak robione to w taki sposób, że stara się rozkładać liczbę osób uzyskujących status uchodźcy w Danii, tak żeby to obciążyło system jak najmniej. Okazuje się jednak, że 4 lata po decyzji o zliberalizowaniu przepisów ta pojemność systemu duńskiego powoli zostaje przekroczona.
1: Pani Agato, a jak Duńczycy w ogóle oceniają obecność Ukraińców po tych ponad 4 latach pełnoskalowej wojny? Czy społeczne nastawienie się zmieniło? Tak sobie teraz mam oczywiście w głowie na przykład polskie nastawienie, które jednak się zmieniło, co nie chodzi tylko o narrację polityczną czy też społeczną, ale o to, co czasem obserwujemy w różnych częściach Polski. Niestety, jak to wygląda w Danii? Halo, halo, czy się słyszymy, pani Agato? Halo, halo, czy straciliśmy połączenie? Pani Agata Komasa-Styczeń, rozmawiamy, albo rozmawialiśmy halo, o Danii. Halo, halo, halo. Tak, teraz panią słyszeć.
3: Udało tak, się, jestem.
1: Ale
3: tak,
1: chyba nam przez chwilę przerwało. Tak czy inaczej, zadałem pani pytanie o ocenę obecności Ukraińców.
3: Tak, ja słyszałam to pytanie, wszystko słyszałam.
1: Tak,
3: specjalnie to sprawdziłam, dlatego że nie chciałam się posługiwać dowodami anegdotycznymi, których mam wokół siebie bardzo dużo i to są jakby z mojej okolicy, wśród moich znajomych i wśród osób Duńczyków i Dunek, z którymi przebywam, obraz Ukraińców jest bardzo pozytywny. I dlatego spojrzałam jeszcze do badań. Są takie badania Vive w Danii, które zajmują się między innymi ocenami zajmą się wieloma tematami, ale zrobiono takie badania dotyczące postrzegania obywateli Ukrainy, którzy przenieśli do Danii, i wnioski są takie, że Ukraińcy są postrzegani wyjątkowo pozytywnie. I w badaniach opinii publicznej, debacie medialnej dominuje pogląd, że raz to są osoby bliskie kulturowo, dobrze się integrują i są bardzo silnie zmotywowane do pracy. I rzeczywiście, mimo braku obowiązku pracy, tego Arbeitspflicht, o którym mówiłam, którego nie mają, większość osób, która przybyła z Ukrainy, szybko bardzo znalazła zatrudnienie w bardzo wielu sektorach pracy w Danii, które potrzebują też pracowników. W związku z czym ta ocena przybyszy z Ukrainy tutaj jest bardzo pozytywna. Dlatego podkreślam, że to nie jest efekt jakiegoś populizmu, tylko po prostu...
1: Czy pójścia za głosem ludu, że tak powiem.
3: Absolutnie. Nie.
1: I rozumiem, że bo też z tego, co pamiętam, pani nie mieszka w Kopenhadze, tylko gdzieś na szeroko rozumianej prowincji, prawda? Tak. I rozumiem, że tam ta sytuacja jest podobna. To znaczy, czy pani ma jakieś doświadczenia na przykład w tym zakresie?
3: Znaczy, ja chodziłam do szkoły językowej. Kiedy się przeprowadziłam do Danii, ta szkoła językowa tutaj jest bezpłatna, jeżeli się zda odpowiednie egzaminy. Byłam w grupie z bardzo wieloma Ukraińcami, Ukrainkami, i to nie tylko młodymi. Tam byli też ludzie w bardzo zaawansowanym wieku, którzy byli bardzo zmotywowani do tego, żeby nauczyć się języka, co jest ogromnie ważne dla autochtonów, że ktoś podejmuje tę próbę, żeby się zintegrować także na poziomie językowym. I też jak rozmawiałam przed naszym wywiadem, poprosiłam moją koleżankę o to, jak ona odbiera te zmiany, które właśnie wchodzą. Czy one są zagrażające? Bo to też jest ważne, te zmiany dotyczą ludzi, którzy dopiero będą się starali o przyjęcie.
1: One, no i też pytanie, czy one w ogóle wejdą w życie? To też zresztą jest jedno z moich pytań.
3: Prawdopodobnie miało być. Tak.
1: Wejdzie w życie?
3: To jest projekt ustawy, który prawdopodobnie zostanie przypieczętowany w październiku. Już.
1: No dobrze, pani Agato, to jeszcze tak zmierzając do końca, chciałem panią zapytać, no bo jednak mówi się o pewnym trendzie, takim nordyckim trendzie, takie sformułowanie pada w mediach, zagranicznych głównie, bo w ogóle o Danii w Polsce tak aż często się nie mówi i nie pisze. Mówi się, że Dania idzie śladem Norwegii, która bardzo ograniczyła międzynarodową ochronę dla Ukraińców. Wspomina się także Finlandię, która z kolei ograniczyła ochronę dla mężczyzn podlegających mobilizacji. Zdaje się, że Dania myśli też podobnie. I no, jednak nasuwa się takie pytanie, czy jak brać pod uwagę cały region nordycki, czy to jest taki moment, że jednak kończy się okres szczególnego traktowania uchodźców z Ukrainy. To nie oznacza oczywiście, że społeczeństwo nagle ma zły stosunek do obywateli Ukrainy, czy będzie miało, ale czy kończy się właśnie taki czas?
3: No kończy się czas, bo kończą się zasoby. To jest jedyny problem. Dlatego, że ten napływ ludzi nie ustaje, a Dania nie myśli na szczęście o rozszerzaniu swoich granic. I to jest największy problem. Ale Dania razem z tą informacją o tym, że zmienia specustawę, wprowadziła też różne zaostrzenia dotyczące w ogóle imigrantów w Danii. Między innymi weszło coś takiego, że jeżeli ktoś popełni zbrodnię zagrożoną rokiem bezwzględnego więzienia, to obecnie ma zostać deportowany automatycznie z tego kraju. Tutaj naprawdę nie ma miękkiej gry. Bardzo trudno jest dostać obywatelstwo, w związku z czym Dania wpisuje się, Dania w ogóle jest bardzo zamknięta. Te zmiany wobec Ukraińców, no tak jak mówię, to się wpisuje w trend, o którym mówiłeś. Natomiast wynika tylko przede wszystkim z tego, że oni nie mają z czego dać tu na miejscu, co nie znacza, o czym mówiła wczoraj Mette Frederiksen na szczycie krajów nordycko-bałtyckich.
1: To też dodajmy, obecna,
3: że nie będą
1: na
3: pomagać.
1: Obecna, jeżeli chodzi o właśnie świętowanie niepodległości Ukrainy, co też jest znaczące, prawda? Bo przywódcy wszystkich nordyckich krajów wzięli w tym udział i jak należy rozumieć, wciąż wspierają Ukrainę militarnie. Bardzo dziękuję. Agata Komasa-Styczeń, dziennikarka, pisarka, była gościnią Dalekiego Zasięgu.
3: Również dziękuję. Do usłyszenia.
2: Daleki zasięg.
0: A my już za chwilę połączymy się z Sebastianem Hiszkiem. To będą bardzo obfite informacje sportowe. W końcu coś się dzieje w tym sporcie, bo koledzy tak narzekali co drugi dzień ostatnio, że prawie nic.

0: Już po 17.30 na antenie Radia 357, A więc czas na sport. Jest nasz reporter, który będzie mówił o szczegółach. Sebastian, przedstawię cię, bo widzę dobrze na podglądzie i jestem w stanie cię rozpoznać. A Bartek Wasilewski, który przyszedł do pracy, zajął się swoją pracą w newsroomie. Sebastian Kieszek.
1: I nie będę narzekał. Nie będę dziś narzekał. Dzień dobry. Nie będę narzekał na brak wydarzeń sportowych. Deszcz paraliżuje kolarską Vueltę. Trwa trzeci etap Vuelty, no i tam ogromna ulewa w Hiszpanii. No a polskie siatkarki zakończyły chwilę temu swój mecz na Mistrzostwach Europy. No to po kolei. Można być kopciuszkiem i pokazać wielkie serce do walki. Dziś robiły to Łotyszki na Mistrzostwach Europy siatkarek. Po 16 mówiłem, że Polki wygrały pierwszą partię, no ale Łotwa doprowadziła do remisu i w trzecim secie prowadziła już, uwaga, 18-10. Biało-czerwone odrobiły jednak te straty i wygrały trzeciego seta 25-22. Dosłownie przed chwilą zakończył się set czwarty 26-24 dla Polski. No i po tym bardzo, bardzo trudnym meczu reprezentacja Polski wygrywa swój drugi mecz na Mistrzostwach Europy i ostatecznie Polki pokonują Łotyszki 3-1. Jeżeli chodzi o kolarską Vueltę, to można wydarzenia śledzić w Eurosporcie. Wyścig się jeszcze nie zakończył. No teraz aktualnie widzimy te obrazki, kiedy próbują deszcz rozgonić z ulicy, a zawodnicy przerwali nawet rywalizację. Taka potężna jest ulewa. Teraz trochę spraw piłkarskich. Prezydent UEFA Aleksander Čeferin wykluczył swój start w wyborach na szefa FIFA, ale zapowiedział, że Gianni Infantino będzie miał kontrkandydata. Infantino poddany jest coraz większej krytyce. Przypomnę, że niedawno europejskie kraje groziły bojkotem mundialu w związku z pomysłem częściowej jego prywatyzacji. Aleksander Čeferin uchodzi za przeciwnika Gianniego Infantino. O przyszłości Szwajcara mówił w podcaście The Rest is Politics Leading.
2: Są dwie opcje. Jedną z możliwości jest to, że zda sobie sprawę, że nie ma poparcia. I to nie tylko politycznego ze strony tych, którzy głosują, ale także społeczności piłkarskiej, poparcia kibiców, zawodników, byłych zawodników i trenerów. Druga opcja to udział w wyborach w marcu, ale w takim przypadku myślę, że będzie miał kontrkandydata. Jeszcze nie wiem kogo.
1: I od razu Čeferin, dopytywany, czy będzie to on, wykluczył taką możliwość. Przechodząc na piłkarskie boiska. Dziś poniedziałek bez ekstraklasy, ale za to z dokończeniem pierwszej kolejki Premier League. O 21:00 Fulham zmierzy się z Chelsea. Liga angielska wróciła. Zdaniem komentatora Canal Plus Rafała Nachornego, aktualny mistrz obroni tytuł.
3: Bo faworytem i bukmacherów, i ekspertów na wyspach, i moim także jest Arsenal. Ktoś powie, że wcale nie będzie takie proste obronić tytuł mistrza Anglii. Ja powiem, że Arsenal ma takich tytułów 14 w historii, a po raz ostatni obronił tytuł, czyli wygrał dwa mistrzostwa z rzędu blisko 100 lat temu, więc to nie jest takie proste.
1: Więcej o lidze angielskiej w naszych podcastach. Tam znajdą Państwo wczorajszą audycję 357 Start i całą rozmowę Mateusza Kuźniewskiego z Rafałem Nachornym. W serwisie po 16 mówiłem o wygranej Huberta Hurkacza w Cancun i tenisowych rankingach. Teraz kilka słów o zbliżającym się US Open. Pewni gry w Nowym Jorku są Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Ale być może naszych będzie więcej, no bo przecież rozpoczynają się kwalifikacje. I to już dziś się rozpoczynają. Kto walczy o przepustkę? Czworo polskich tenisistów. Katarzyna Kawa, Martyna Kubka, Linda Klimowiczowa i Max Kaśnikowski. Trzymamy oczywiście kciuki. Wczoraj kciuki trzymaliśmy za naszych lekkoatletów, ponad 50 medalistów olimpijskich w jednym miejscu. To możliwe, na Stadionie Śląskim. Za nami memoriał Kamili Skolimowskiej w ramach Diamentowej Ligi. Wydarzeniem meetingu rekord Polski Klaudii Kazimierskiej na 1500 metrów. Z bardzo dobrej strony pokazała się także Natalia Bukowiecka, która zakwalifikowała się do finału Diamentowej Ligi i wypełniła minimum na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata.
4: Mega się cieszę, bo faktycznie cały czas gdzieś tam byłam blisko na początku tych 50 sekund i się śmiałam, że będzie mi ciężko zrobić to minimum, więc cieszę się, że mam to z głowy. Przynajmniej ten przyszły sezon będzie taki, jakby wejście będzie spokojne, nie będę musiała się o to martwić ani gonić za wynikiem.
5: Podczas prezentacji była tutaj ogromna wrzawa. Na twojej twarzy pojawił się uśmiech. Czy za zawodniczki, która już tyle doświadczyła, jest jeszcze miejsce na jakieś ciarki na plecach?
4: Tak, zdecydowanie. No tu wychodzą zawsze są ciarki, bo to jest niesamowita atmosfera, niesamowite kibice, ale też ta muzyka, ogólnie ten klimat tego stadionu to jest naprawdę coś wspaniałego.
1: I tę wyjątkową atmosferę podkreślało wczoraj wielu, naprawdę wielu zawodników. Tuż po memoriale rozmawiałem z dyrektorem meetingu Marcinem Rosengartenem, który zdradził nieco szczegółów na temat terminu przyszłorocznej edycji.
6: Będzie przed Mistrzostwami Świata, bo Mistrzostwa Świata za rok będą kończyły sezon, więc my będziemy mieli kalendarz miesiąc przed Mistrzostwami Świata. To też jest dobry okres, bo wtedy zawodnicy już są w dobrej formie, muszą się sprawdzać przed finałem, czyli wielkim finałem, jakim są Mistrzostwa Świata. My zawsze celujemy w połowę sierpnia, to jest dla nas dobry termin i myślę sobie, że też będą dobre wyniki.
2: Na dobre wyniki liczą też kibice polskiego żużla. Dziś poznaliśmy skład biało-czerwonych na zbliżający się wielkimi krokami na PGE Narodowym finał drużynowego Pucharu Świata. Zawody już w tę sobotę. Polska o złoto powalczy z Australią, Danią i Wielką Brytanią. I zrobi to w składzie Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek i Dominik Kubera. Jeżeli chodzi o informacje dnia, no to przypomnę, że jest to zwycięstwo polskich siatkarek nad Łotwą 3-1, a deszcz wciąż paraliżuje wydarzenia na kolarskiej w Welcie. Sport w Radiu 357 wróci jutro po godzinie 7.
7: Radio 357.

0: to nie brzmi aż tak spokojnie jak nawet spokojniejsze najnowsze kompozycje Davida Byrna. Tak gdzieś dosłuchałem się tego jakiś czas temu. To Queens of the Stone Age, żeby nie było, Easy Street. To teraz, drodzy Państwo, zapowiadany temat. 20 minut pozostało do godziny 18. Niestety mniej niż co czwarty polski kierowca przestrzega ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. Pozostali jadą szybciej, często zbyt szybko. No i w sobotę w Krakowie młody kierowca nie opanował samochodu. Wjechał na chodnik. Finał jest tragiczny. Zginęły dwie osoby, a 9-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. O przekraczaniu prędkości opowie Tomasz Jeleński.
1: Jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. Ile razy słyszeli Państwo takie słowa? Niestety, często przymykamy oko i łamiemy przepisy, bo przecież wydaje nam się, że dobrze jeździmy. Kierowca, który doprowadził w Krakowie do tragedii, ma 26 lat. Nigdy wcześniej nie miał mandatu za przekraczanie prędkości. Jednak w ostatnią sobotę pojechał za szybko, mówi młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
2: Kierujący samochodem marki Volkswagen nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i utracił panowanie nad pojazdem, zjeżdżając poza lewą krawędź jezdni na chodnik, którym poruszało się małżeństwo z 9-miesięcznym dzieckiem. Potrąceni kobieta i mężczyzna zmarli w wyniku odniesionych obrażeń. 9-miesięczne dziecko nadal przebywa w szpitalu.
1: Przerażające jest to, że tylko 1/3 kierowców nie przekracza dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym. Pozostali jeżdżą powyżej obowiązującego limitu 50 km na godzinę. Tak wynika z raportu Trendline, mówi Dagmara Jankowska-Karpa z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu.
3: Wyniki dotyczące prędkości w miastach stawiają nas w niekorzystnym świetle. Podczas gdy w innych badanych krajach limity w obszarach zabudowanych respektuje od 31 do 76% kierowców samochodów osobowych, w Polsce robi to zaledwie 23%.
1: Bo niestety jeździmy za szybko i zbyt agresywnie.
4: Każdy chce przycisnąć, dogonić.
5: No jeśli ktoś chce koniecznie wyprzedzić, jest agresywny na drodze, to on też trąbi.
6: Notorycznie łamią przepisy.
1: Przepisy są po to, by na drogach było po prostu bezpiecznie, mówi Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl.
7: Dotarliśmy do dokumentów, które mieszkańcy składali na policji, mieszkańcy tego rejonu Krakowa i dokładnie dotyczące tej ulicy, na której doszło do tragedii. Radni też apelowali o zmianę infrastruktury, żeby uniemożliwić tym kierowcom tam rozpędzanie się i hałasowanie samochodami. Niestety od kilku lat te apele pozostawały bez echa.
1: Powiedzenie przepisy są po to, by je łamać, to często wypowiadane słowa przez rządnych wrażeń mistrzów kierownicy, mówi z przekąsem Piotr Jakubiak ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze.
8: To jest przede wszystkim chyba nasza wrodzona polska łańska fantazja.
1: Trzeba pamiętać, że im większa prędkość, tym mniej czasu pozostaje kierowcy na reakcję. Przypomina Maciej Wroński, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
9: Nasza reakcja na niezauważone w porę zdarzenia na drodze innych uczestników ruchu jest odwrotnie proporcjonalna do prędkości, jaką rozwijamy.
1: Może to i proste i oczywiste, ale jeśli poruszamy się zgodnie z przepisami, to zdecydowanie wzrasta szansa, że bezpiecznie dotrzemy do celu.
0: O czym mówił Tomek Jelański. Dziękujemy. To jeszcze wiadomość od pana Wiktora z Łodzi. Potwierdzenie, że ludzie zbyt szybko jeżdżą w obszarze zabudowanym. Polakom brakuje kompatybilności z innymi kierowcami oraz obserwacji tego, co dzieje się dookoła auta. No i rozpraszacze we wnętrzach aut też powinny zniknąć.
10: Wspieraj system i zagłosuj.

0: urlop jesienią. Tak tylko jeszcze Państwu wspomnę, że zdążymy powiedzieć o takim zjawisku. A z nami na łączach słuchacz pan Dominik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego smutne jest też to, że w zasadzie w narodzie jeszcze mamy nie tylko, że łamią przepisy, ale to jest również jakby pochwalane. Chcę zwrócić uwagę, że mam przypadek, gdzie miasto w Warszawie postawiło fotoradar na ulicy, gdzie ten fotoradar już od momentu postawienia zdążył być 3 razy zniszczony, między innymi nawet w ciągu 24 godzin od postawienia. I ludzie mało tego, że robią takie rzeczy, to jeszcze pochwalają to.
0: Ale to jest jakaś powszechna emocja pana zdaniem? Pochwalanie tego przy tych wszystkich sprawach tragicznych, procesach sądowych i na szczęście wyrokach?
1: Tak, ponieważ trochę nadal ludzie patrzą na to, że fotoradary są stawiane nie po to, żeby pilnować bezpieczeństwa, tylko po to, żeby wyciągać od kierowców kasę.
0: Że gminy sobie zarabiają, tak? To taka narracja była kilka lat temu, rzeczywiście.
1: Robią sobie z tego zarobek, a prosty trik, żeby właśnie ominąć te rzekome wyciąganie kasy, jest to, że wystarczy jechać zgodnie z przepisami.
0: Tak. I wtedy
1: nas nie zarobi.
0: Fotoradary nie sprawdzą, a gminy, jeżeli ktoś uważa, że to są jakieś złe intencje, jakieś merkantylne sprawy, to na nas nie zarobią. Panie Dominiku, bardzo dziękuję. Proszę do nas częściej dzwonić. Urlop jesienią. Mam nadzieję, że to Państwu grozi. Za chwilę szczegóły.

0: To jak to jest z tymi urlopami jesienią, to jest coraz wyraźniejszy trend, bo liczba Polaków planujących zagraniczne wyjazdy jesienią wzrosła prawie o połowę w porównaniu z ubiegłym rokiem. To co sprawia, że wakacje trwają coraz dłużej? O tym Michał Piwko.
1: Na Maltę lecę ze znajomymi.
2: Pani Marta jest studentką. Na urlop razem ze znajomymi wybiera się we wrześniu.
1: Wszyscy zaczynamy studia dopiero w październiku i możemy na spokojnie sobie wybrać taki termin, który nam odpowiada i jeszcze będziemy mieć czas, żeby się przygotować na uczelnię.
2: Jesienne miesiące coraz częściej wybierają nie tylko studenci. Potwierdzają to dane rezerwacyjne, na które powołuje się rzeczniczka Polskiej Izby Turystycznej Katarzyna Turosieńska.
3: Liczba Polaków podróżujących między wrześniem a listopadem rośnie bardzo dynamicznie.
2: Z danych portalu Kiwi.com wynika, że liczba pasażerów z Polski planujących podróże między wrześniem a listopadem 2026 roku wzrosła o ponad 43% rok do roku.
4: A potwierdza to tylko fakt, że z sezonu na sezon natężona praca w biurach podróży nie kończy się wraz z końcem wakacji.
2: Mówi pani Iza, pracowniczka jednego z biur podróży. Jesienią urlopowe preferencje są bardzo podobne do tych, które Polacy wybierają latem.
3: Jeśli spojrzymy na zagraniczne podróże Polaków, jesienią nadal bardzo mocno trzyma się południe Europy. W najnowszych danych na podium znajdują się Włochy, Hiszpania i Grecja, a dalej Malta, Portugalia i Chorwacja.
2: A to wszystko taniej w stosunku do cen z lipca i sierpnia.
4: Często wybierając termin o kilka dni późniejszy w stosunku do wakacji, możemy liczyć na cenę niższą o nawet kilkaset złotych, a im później, tym ceny coraz bardziej spadają.
2: Na decyzję o przesuwaniu urlopu na jesień wpływa także pogoda.
4: W przypadku niektórych kierunków, jak na przykład Turcja bądź Egipt, wypoczywanie tam w szczycie sezonu, a więc w lipcu czy sierpniu, bywa dosyć uciążliwe dla osób, które nie przebadają za upałami.
2: Te coraz częściej utrudniają urlop nawet na kontynencie. Temperatura w okolicach 40 stopni to już nie tylko Egipt czy Turcja, ale coraz częściej południe Europy.
1: Nie wiem, czy lepsze temperatury, ale na pewno mniejsze tłumy.
2: Dla pani Marty i jej znajomych dużym atutem jesiennych wyjazdów jest ograniczona w stosunku do szczytu sezonu liczba turystów. To ważne, szczególnie dla tych, którzy planują zwiedzanie albo popularne aktywności.
3: Podróżowanie poza szczytem sezonu oznacza spokojniejsze plaże, zabytki dostępne, restauracje mniej zatłoczone oraz szlaki, którymi przyjemniej chodzi się bez tłumów.
4: Jeśli chodzi o wypoczynek w hotelach, też jest to dosyć istotne, ponieważ mniejsze obłożenie to mniejsze kolejki do baru, to więcej wolnych leżaków nad basenem.
2: Argumenty za wakacjami po sezonie są na tyle atrakcyjne, że jak pokazują statystyki, jesień nie jest zarezerwowana tylko dla tych podróżujących bez dzieci. Wrzesień, październik, a nawet listopad coraz częściej wybierają całe rodziny.
0: Ciekawe, co na to przedstawiciele oświaty. Michał Piwko zajął się sprawą, dziękujemy bardzo. To jeśli Państwa zostaniemy nawet jesienią, gdzieś w nietypowym miejscu, z radiem 357, czy na połoninie, czy wśród krówek, czy rozwiązywania krzyżówek, to proszę nagrać krótki filmik i wysłać nam tę czynność na spotkajmy się@radio357.pl, bo chcemy zobaczyć Państwa radiowe momenty. I mamy pewne plany w związku z tym, proszę nam zaufać. To jak słuchacie Radia 357, proszę nam uwiecznić.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: No i zrobiła się godzina 18. I to czas na serwis informacyjny, serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Rzeczek.
2: 8 lat więzienia grozi kierowcy, który w sobotę wjechał samochodem w młodą rodzinę w Krakowie. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. W wypadku zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Według prokuratury Hubert B. w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał około 70. Śledczym wyjaśnił jednak, że wpadł w poślizg z powodu nierównej nawierzchni, a nie z powodu prędkości. Obawa matactwa i surowa kara zdecydowały o tym, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
3: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie zajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
2: Obrońca podejrzanego zapewnia, że Hubert B. współpracuje i będzie współpracował z organami ścigania. Jutro o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiar. Komisja Kolejowa wyjaśnia niebezpieczny incydent w Kielcach. Dziś przed południem maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa minął semafor wskazujący sygnał stój i wjechał na tor zajęty przez inny skład. Nikomu nic się nie stało. Dyżurny ruchu na stacji Kielce Herbskie w porę zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem radiostop.
4: Tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
2: Mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK. Ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez blisko godzinę. Teraz o wstrzymaniu ruchu, ale w powietrzu, czyli dwa komunikaty od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Lecący do Suwałk pilot samolotu Cessna na Słowacji stracił kontakt z lokalnymi służbami i w asyście wojska lądował na krakowskim lotnisku. Operacje lotnicze koło lotnisk w Krakowie i Katowicach były dziś wstrzymane na mniej więcej 30 minut. Tak podaje PASZP. A od 22 do 6 rano mogą pojawić się problemy z działaniem aplikacji Drone Tower, która jest wykorzystywana do zgłaszania lotów dronami. W tym czasie prowadzone będą prace techniczne. Jeśli pojawią się problemy, należy skorzystać ze strony checkinpansa.pl. Ściętych ryb w kanale gliwickim dziś do południa nie odnotowano, informują Wody Polskie w Gliwicach. W związku z zakwitem złotej algi wyłowiono do tej pory ponad 4 tony ściętych ryb. Najwięcej przeszło tonę w ubiegły wtorek. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja się stabilizuje. Przed sądem w Gdańsku rozpoczął się proces Patryka M., pseudonim Wielki Bóg, który odpowiada m.in. za udział w gangu i obrót hurtowymi ilościami narkotyków. Nie przyznał się do winy i odczytał oświadczenie, w którym wskazywał na polityczny charakter sprawy. 36-letni Patryk M. jest związany ze środowiskiem kibicowskim Lechii Gdańsk. Znany jest m.in. z uczestnictwa we freakfightowych galach mieszanych sztuk walki. O Wielkim Bóg pisały media po jego zdjęciach na wspólnej kawie z Karolem Nawrockim, gdy ten był jeszcze szefem IPN-u. Wielki Bóg został zatrzymany blisko rok temu w Hamburgu. Na koniec w serwisie rekrutacja do wojska przy pomocy kebaba. Takie rzeczy w Niemczech. Bundeswehr wykorzystuje berlińskie lokale z kebabem do rekrutacji nowych żołnierzy. Na opakowaniach kebabów pojawiły się reklamy służby wojskowej oraz kody QR, które odsyłają do informacji o możliwościach kariery w niemieckiej armii. Więcej w relacji Karoliny Szulejewskiej.
5: Nietypowa forma ma pomóc w rozwiązaniu całkiem poważnego problemu. Niemieckiej armii brakuje żołnierzy i do 2035 roku chce ona znacząco zwiększyć ich liczbę. Dlatego kampania ma trafić nie tylko do młodych ludzi szukających pierwszej pracy, ale także do osób zmieniających zawód i wykwalifikowanych specjalistów.

0: Śniadanka.
1: A pogoda we wtorek tylko na północnym wschodzie oraz krańcach południowych okresami dużo chmur, więc i deszcz, no i możliwe burze. Od 18 stopni na północnym wschodzie kraju, około 21 stopni w centrum do 24 na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju. Choć najchłodniej będzie w górach, około 16.
2: Radio 357.
1: Bartek Wasilewski, Szymon Kuriś, Krzysztof Tubilewicz, dziękujemy za popołudniówkę. Do usłyszenia.

Dobry wieczór za konsoletą Milena Krupińska. Przed mikrofonem po krótkiej przerwie wita Państwa Łukasz Dunaj. Dzisiejsza muzyka prywatna poświęcona Nowemu Jorkowi, muzyce z tego miasta i o tym mieście. A czy może być bardziej nowojorski zespół jak The Ramones? Pewnie może, ale chyba nie musi. Utwór z ikonicznego debiutu The Ramones, płyta 76 rok. 50 lat temu miała swoją premierę, a zaczęliśmy od piosenki 53rd and the Third. To taki róg ulic na nowojorskim Manhattanie, znany kiedyś z tego, że było to miejsce spotkań, ale to może Państwo sobie już doczytacie sami. A następnie zespół, który również jest nierozerwalny z muzyczną historią tego miasta. Listen.

Beastie Boys w liście otwartym, w liście miłosnym do Nowego Jorku. Jeżeli ktoś orientuje się z Państwa w topografii tego miasta, to chyba ma też dużą radość z wysłuchania tego tekstu, gdzie Beastie Boys po prostu przeprowadzają słuchaczy przez wszystkie dzielnice Wielkiego Jabłka. Nowy Jork to miasto tętniące muzyką, to oczywista oczywistość, cytując klasyka, ale też miasto, które jest bardzo różnorodne, jeżeli chodzi o gatunki muzyki, którą w tymże mieście się uprawia i uprawiało. Tak więc nie dziwcie się Państwo, że dzisiaj będą zarówno propozycje hip-hopowe, rockowe. Punk już był i to taki protopunk, można powiedzieć. Zresztą cała właśnie scena amerykańska, punkowa i nowofalowa w tymże Nowym Jorku w połowie lat 70. eksplodowała. Słynne miejsce CBGB's, po którym niestety już nie pozostał nawet ślad. Nowy Jork to również miasto imigrantów, zawsze tak było i można powiedzieć, że mało który naród, mało która narodowość wywarła tak duży wpływ. No dobra, Włosi. Włosi, również przybysze z Azji, ale też jedna nacja, która zaznaczyła swój ślad na muzycznej mapie Nowego Jorku wyjątkowo mocno.

The Pogues i Kirsty MacColl, Fairy Tale of New York. Zrobiło nam się trochę jak w irlandzkim pubie, ale już jest po 18, więc chyba można. Słuchaczka Ita pisze: Nowy Jork jest niesamowity, wielokulturowy, kolorowy, wolny. Tam czuć wolność pomimo rudego dziada, wiadomo o kogo chodzi, ale też straszny, z ciemnymi zakamarkami, osobami, które naprawdę mogą zrobić krzywdę. Nowy Jork na pewno jest miastem, które może oszołomić swoim rozmiarem, swoją właśnie wielokulturowością, no ale też powstały piosenki o tym, że Nowy Jork może też działać depresyjnie.

LCD Sound System New York, I love you, but you're bringing me down. To troszeczkę o takim odpowiedniku, nowojorskim odpowiedniku syndromu sztokholmskiego, czyli mieście, które trochę jednak ciągnie w dół, które przytłacza, które powoduje, że czasami, tak jak podmiot liryczny śpiewał, czyli James Murphy, czujemy oszołomienie tym miastem, a jednocześnie jest wielki afekt właśnie wyrażony w słowach tejże piosenki. Dostałem również w tak zwanym międzyczasie wiadomość od słuchacza Radka, który cieszy się, a w zasadzie jego żona cieszy się ze swojej ulubionej piosenki świątecznej. To oczywiście a propos wcześniejszej kompozycji Fairy Tale of New York, The Pogues. No cóż, święta czasami lubią przyjść pod koniec sierpnia. A teraz rzecz o nowojorskich policjantach.

0: The Strokes z albumu Is This It. I teraz krótka zabawa logiczna, w zasadzie matematyczna. Czy wiedzą Państwo, że pomiędzy również legendarnym debiutem Ramones a debiutem Strokes minęło tyle samo lat, co od czasu wydania tej płyty The Strokes do chwili obecnej. No właśnie, 25 lat temu The Strokes Is This It, słynny nowojorski debiut, myślę, że jedna z najbardziej nowojorskich płyt w historii rocka, 50 lat temu, tak jak już wspominałem na początku, debiut Ramonesów. A co do nowojorskiej policji, oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że perspektywa turystyczna może być zgoła inna, ale byliśmy pod ogromnym wrażeniem, jak policja nowojorska panuje nad porządkiem w tak wielkim mieście, w tak olbrzymim organizmie, w takiej aglomeracji. I no cóż, chylę głowę, ponieważ myślę, że jest to potężne zadanie logistyczne. A teraz również muzyk, artysta, który z Nowym Jorkiem jest związany nierozerwalnie.
1: Yeah, yeah. Yo, Black, it's time, word. Bird's timing. It's time, man. All right, begin.

Alicia Keys, tym razem bez Jay-Z, ponieważ jest to druga część utworu Empire State of Mind z dopiskiem Broken Down, a wcześniej fragment jednego z najlepszych albumów w historii hip-hopu, czyli Illmatic i Nas w utworze New York State of Mind. Następny utwór nie jest w żaden sposób wybitny, więc z góry przepraszam, jeżeli tutaj oczekiwania państwa są takie, aby prezentowane były w tej audycji tylko dokonania bardzo strzeliste, ale z czym się to wiąże? Podczas zwiedzania hali, znów legendarnej hali Madison Square Garden, ten utwór właśnie jeden z był odtwarzany podczas właśnie oczekiwania przy wejściu do hali, aby móc ją zwiedzić. I tak to czasami bywa, że piosenka się przykleja jak ta guma balonowa do buta. No i właśnie stąd jej obecność.

0: Lenny Kravitz w pieśni o dzielnych kobietach, które dają sobie radę pomimo tego, że w Nowym Jorku żyje się w zasadzie zazwyczaj bardzo ciężko. Jest to miejsce, które na pewno potrafi dać w kość, a niektórych nawet zabija.
1: Yeah, the doctor don't know, but New York was killing me. Bunch of doctors come around, they don't know that New York is killing me. Yeah, well, I need to go home and take it slow down in Jackson, Tennessee. Let me try.

Jackson, Tennessee.

Gil Scott-Heron w swoim wielkim artystycznym testamencie, czyli płyta I'm New Here z 2010 roku, śpiewający m.in. o tym, że w mieście może być 8 milionów dusz, a żadnego przyjaciela. A za chwilę piosenka pisana z perspektywy Nowojorczyków, którzy twierdzą, że kiedyś to było, a teraz no właśnie.

Saint Vincent, New York. Jak ona to robi, że to przekleństwo brzmi w ogóle w tej piosence, jakby przekleństwem nie było. A wcześniej The Kills, What New York Used to Be. Takie trochę narzekanie, że kiedyś było lepiej. No, zapewne było. Za chwilę, czyli 19, to czas Record Store i Antka Grudniewskiego. Dziękuję Państwu za obecność, za wszystkie komentarze. Jeden ze słuchaczy, pan Tomasz, nawet napisał mi, że kilka utworów dzisiaj zaprezentowanych dorzuci do swojej playlisty poświęconej właśnie Nowemu Jorkowi. Cała przyjemność po mojej stronie. A na zakończenie facet, który po prostu jest Nowym Jorkiem, gdyby mógł, pewnie by zmienił swoje personalia na Lou New York Reed. Do usłyszenia.

0: Na szczęście jeszcze dzień dobry. Jeszcze jasno. Minęła 19.
1: Radio 357.
2: Sklep z butami. Record Store.

Kill Billa. I są państwo bardzo blisko, ponieważ na ścieżce dźwiękowej Kill Billa znalazł się utwór Don't Let Me Be Misunderstood grupy Santa Esmeralda, oczywiście również cover, grupy The Animals. I to był wielki przebój w roku 77 i później panowie również myśleli, żeby zrobić to samo z utworem The House of the Rising Sun. Ale był jakiś konflikt w ekipie i jeden z koleżków, Don Ray, odszedł od nich i stwierdził, że zrobi po swojemu, ale też miał takiego jednego kolegę, dokładnie Serona, i stwierdził, no to co, to razem zrobimy taki projekt i on się będzie nazywał Revelation i może zrobimy to pod tym szyldem. Świetnie. No i zrobili. The House of the Rising Sun. I właściwie nie ma to znaczenia, czy pod tą nazwą, czy pod inną, estetyka pozostała ta sama. Dziś na piątym miejscu w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Dzień dobry, być może już dobry wieczór. Kłaniamy się państwu 7 minut po 19. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do Record Store do 21. Kilka dni temu widziałem się ze swoim serdecznym kolegą, z którym widujemy się no tak raz do roku. Ostatnio widzieliśmy się na koncercie Oasis w Dublinie. I on mówi, wiesz co, ty zawsze jak mówisz, że dajesz jeszcze tam 3, 4, 5 minut na zaparzenie herbaty, to ja akurat wrzucam na warzywa patelnię, na patelnię warzywa. To dla wszystkich gotujących też.

Wszystko mamy gotowe. Herbata jest, kolacje się robią, bardzo się cieszę. W sprawie meldunków i w sprawach wszelakich adresy mailowe antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl. W

Facebook i Instagram również. Na Instagramie po 21 również pojawi się zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania. W roku 77 siłą rzeczy pozostaliśmy. Bee Gees i More Than a Woman. I rok 77 jest tutaj dość istotny, ponieważ zanim pan Robin, pan Barry i pan Morris zaczęli śpiewać falsetem i grać w ten sposób, to wpierw chcieli być Beatlesami. Kiedyś do tych płyt takich wczesnych zaglądaliśmy i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś okazja będzie. A skoro o Beatlesach mowa, to jeden solowy się teraz nam przytrafi. Co więcej, to będzie piosenka z zagadką. Zerkam na Milenę. Niewzruszona. Na razie. Drodzy Państwo, w tej piosence, to jest piosenka z 81 roku, w tej piosence pojawia się fragment takiego ala gitarowego solo, w którym pojawia się motyw znany doskonale z piosenki Beatlesów. Od razu mówię, podpowiadam, żeby nie było niejasności. Proszę mi napisać, w jakiej piosence Beatlesów ten fragment gitary się pojawia. Adresy mailowe mamy, czas mamy, piosenka jeszcze trzeba.

Danny Harrison, którego mogli Państwo poznać na przestrzeni lat, siłą rzeczy, bo to syn George'a Harrisona, dostał również od niego w 1982 roku piosenkę. Właśnie tę piosenkę, Unknown Delight. Jeżeli chcieliby Państwo poznać Danny'ego Harrisona, to można obejrzeć koncert, który został poświęcony George'owi Harrisonowi, na którym pojawili się najwięksi, Eric Clapton i Paul McCartney i wielu, wielu innych śpiewający właśnie jego piosenki. W sprawie tej zagadki przyszło kilka odpowiedzi, natomiast żadnej poprawnej jeszcze nie ma. Z drugiej strony wiem, że ten moment był mniej więcej w połowie piosenki, więc Państwo jeszcze być może potrzebują chwilę czasu na napisanie. Będę oczekiwał, damy sobie jeszcze ile? 3 minuty? Będzie bezpiecznie? No to dobrze. Płaczący gitar, ciąg dalszy.

Mamy to, ale się cieszę. Pierwszy napisał z poprawną odpowiedzią pan Marcin, a następnie... Momencik. No nie wiem, mam tylko nazwisko. Pani A albo pan A. Natomiast mam jeszcze pana Roberta i mam jeszcze pana Radka. I to jest tylko potwierdzenie, że to była dobra zagadka. Tak jest, piosenka Something i fragment tej solówki, tak jakby Ctrl-C, Ctrl-V zrobione w Unknown Delight George'a Harrisona. Posłuchaliśmy piosenki sprzed już kilku dobrych lat, duetu Hermanos Gutierrez, ponieważ wiem, że zbliża się nowa płyta, ja również czekam, ale z drugiej strony kilka dni temu ukazał się najnowszy singiel. Drodzy Państwo, tak nas uczyli. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. A tu ani wstępu, ani rozwinięcia, ani zakończenia. Jakoś mam takie nie za dobre przeczucia co do tej nowej płyty. Dlatego dzisiaj sprawdziliśmy to, a właściwie posłuchaliśmy tego, co sprawdzone. I już. 21 minut po godzinie 19. A no właśnie, z ubiegłotygodniowej Gruzji, ponieważ mieliśmy Gruzję poświęconą... Jakby to ująć? No takim ananasom prawdziwym. To została mi taka jedna piosenka. Proszę posłuchać.

Podziwiam wszystkich braci Young, ale tego George'a, który najbardziej poszedł swoją drogą, znaczy poszedł po prostu drogą alternatywną, równoległą. Miał trochę inny zmysł niż pozostali bracia i najpierw został tak naprawdę gwiazdą jeszcze w latach 60. z grupą The Easy Beats i z tym utworem Friday on My Mind, a później ze swoim koleżką zrobili Flash in the Pan. Friday on My Mind to chwilę temu, jakoś tak rezonuje od ubiegłego tygodnia, a no właśnie, a propos Gruzji, z Juskiem usłyszą się państwo za tydzień. 24 minuty po godzinie 19, skoro chyba jesteśmy zmuszeni do przejścia do bieżączki, to bardzo proszę.

Chcąc, nie chcąc, jest nieźle. Fontaine's DC, Marion, to jest pierwsza zapowiedź ich nowej płyty, która ukaże się 16 października. W sprawie zwycięzcy, a właściwie jak się okazało zwyciężczyni naszego małego konkursu i zagadki w kontekście Harrisona i Beatlesów, pan Marcin, który jako pierwszy odpowiedział poprawnie, dopisał, sprostuję. To Ola odgadła tę zagadkę. 14-letnia wielbicielka Beatlesów, która zaraża również swoją siostrę Igę. Od 6 godzin w aucie pozostały jeszcze 2. Szanowni Państwo, pani Igo, pani Olu, panie Marcinie, szerokiej drogi, pewnie za chwilkę już w domu. Skoro Marion, to pomyślałem o takim utworze, w którym się kiedyś okrutnie kochałem. Zobaczymy, czy wytrzymał próbę czasu.

Okej, okay. Stara miłość nie rdzewieje. Leonard Cohen, So Long Marianne. I to są czasy i to jest rzeczywistość, z której nieszczególnie pamiętany jest Leonard Cohen. To był 60. chyba 7. rok. Marianne istniała naprawdę, była jego wielką miłością. Poznali się na greckiej wyspie Hydra i tę piosenkę napisał dla niej w momencie, w którym nie był jeszcze śpiewakiem, nie był gwiazdą muzyki. Był przede wszystkim pisarzem i poetą. Natomiast ta piosenka była takim znakiem, była pocztówką z czasu, kiedy między nim a Marianne było wyjątkowo burzliwie i kiedy tak naprawdę się już rozstawali. I proszę sobie wyobrazić, że Marianne zmarła w lipcu 2016 roku, a Leonard Cohen dosłownie kilka chwil później, bo 7 listopada tego samego roku. Piosenka po tylu latach tym bardziej wymowna. So Long Marianne i Leonard Cohen. Ostatnio obiecałem, że powrócimy do płyty Sunflower grupy The Beach Boys, na której znalazła się piosenka brzmiąca tak, jakby ktoś dzisiaj chciał coś robić w stylu retro. Wydaje mi się, że zaglądaliśmy do niej tydzień albo dwa tygodnie temu. Dziś jeszcze jedna piosenka się pojawi.

The Beach Boys, Tears in the Morning, z płyty Sunflower. To był rok 70. 52 lata później, bo w roku 2022, duet She and Him wydał płytę Melt Away, a Tribute to Brian Wilson. I jestem bardzo ciekaw, czy wiedzieli, że na przykład nie wszystkie piosenki na płycie Sunflower należały do Briana Wilsona, ponieważ należały również do Bruce'a Johnstona, który w owym czasie dość mocno zajmował pozycję, jeżeli chodzi o tekściarza, o pisarza, o kompozytora w grupie The Beach Boys. To jest naprawdę niezła płyta, ta, o której chwilę temu wspomniałem, i na niej również znalazł się na pewno jeden utwór właśnie z płyty Sunflower.

Więcej, na pewno więcej niż jedna piosenka pojawiła się na tej właśnie płycie. Piosenka z płyty Sunflower. She and Him. Płyta Tattoo You kończy dziś 45 lat. Wszystkiego najlepszego.

0: Jak genialnym zespołem trzeba być, aby jedną z swoich najważniejszych płyt w historii, jedną z najważniejszych płyt w dyskografii zbudować tak naprawdę z odrzutów. W roku 80, kiedy Stonesi szykowali się do amerykańskiej trasy koncertowej, potrzebowali płyty, żeby promować, żeby później tę płytę grać, żeby było czym tych ludzi zachęcić. Ale nie mieli za bardzo repertuaru i panowie też tak nie za bardzo się dogadywali. W związku z tym sięgnęli po nagrania jeszcze z drugiej połowy lat 70., które czekały na odpowiedni moment albo po prostu uznano, że na poprzednich płytach się nie zmieszczą, i to, co trzeba było, dograno i stworzono płytę Tattoo You. Niebywałe. Pierwsza strona zdecydowanie bardziej rockowa, chociaż Start Me Up na początku próbowano grać zupełnie inaczej. Ostatecznie stanęło na tym, że brzmi tak jak brzmi. Druga strona tej płyty zdecydowanie spokojniejsza. To był jeden z tych przykładów. Worried About You i The Rolling Stones. Za 9 minut będzie 20. Przechodzimy do witryny.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: Przed tygodniem wspominałem Państwu, że nastąpił repress wszystkich płyt Mojave 3. Każdy może ją mieć.

Bardzo zwyczajnie wydana płyta Excuses for Travelers niezmiennie robi wrażenie. Mojave 3 i Trying to Reach You to było czwarte miejsce w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Miejsce trzecie utrzyma nas w tym transie.

Tytułowy utwór z roku 90. Heaven or Las Vegas i Cocteau Twins. To było miejsce trzecie, a na miejscu drugim absolutnie XXI wiek. Co więcej, już nawet 11 lat w tym właśnie stuleciu.

Jeszcze przed 17 ta piosenka w witrynie nie była, ale trafiła, to po pierwsze. Po drugie, trafiła również dlatego, że pomyślałem, że dziś witryna będzie, a zwłaszcza te cztery miejsca, będzie miejscem, gdzie spotkają się ludzie, którzy nigdy nie popisywali się swoim śpiewaniem. Którzy raczej bawili się formą, przekazywali emocje, ale nie próbowali śpiewać siłowo. Raczej oddawać klimat. Tutaj będzie mały wyjątek, ale bardzo, bardzo akceptowalny.

0: Artur Rojek i Mira Fiori. Nowa płyta ukaże się 18 września. A propos, 8 minut po 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.
0: Tego się już nie wykręcimy, bo no właśnie, śrubki zostały wkręcone, półka wisi, czeka, co tydzień jest zasilana. Drugą godzinę naszych spotkań będziemy rozpoczynali od popu z wysokiego P.

półka z popem z wysokiego P, w tym przypadku właściwie z wysokiego B. Nawet bym powiedział. Alanis Morissette musiała mieć bardzo ciekawy czas w roku 97 i pewnie w 98, ponieważ zewsząd zalewały ją komentarze i wiadomości w stylu, ale piosenka, no wiesz co? No, ona pytała, która? No ta na B. Ale to nie moja. Jak to nie twoja? Przecież to ty tam śpiewasz. I rzeczywiście tak było. I w owym czasie Meredith Brooks była mylona z Alanis Morissette i na odwrót. No ale w końcu jakoś tak w świadomości na szczęście pani Meredith Brooks zakorzeniła się. Chociaż pozostała autorką tak naprawdę jednego przeboju. Właśnie tego. I tak jak wtedy był problem z wypowiedzeniem tytułu, to również jest dziś. 14 minut po godzinie 20. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do 21.

Pani Beata pyta, kto jest w tej chwili u mnie numero uno, number one? Czy Sam Blasucci, czy Love Spells? Nie ma tutaj rozróżnienia, jeżeli chodzi o miejsce, ponieważ to zupełnie dwie różne bajki i po jedno i po drugie bardzo, bardzo chętnie sięgam. To były trzy fragmenty z jego przedostatniej, tak, przedostatniej płyty, mimo że z tego roku, płyty zatytułowanej Physical Dream. Thunder Aura, Speaking in Tongues i Who Lives on This Land. Sam Blasucci. W sprawie wiadomości mail antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl. No właśnie, przed tygodniem zajrzeliśmy do ostatniej płyty zespołu, który Sam Blasucci tworzył, zanim zaczął tworzyć solo. I państwo już wiedzą, że ten zespół nazywa się Mapachi. I wydało, o ile dobrze pamiętam, 4 albo 5 płyt. I ja te wszystkie płyty przerobiłem. I mogę państwu od razu też powiedzieć, że pierwsze dwie są wyjątkowo folkowe. Jest tam bardzo dużo gitary, właściwie większości gitara i śpiew. A dopiero później zaczyna dokładać nieco więcej. To tak trochę popróbujemy. Z tej pierwszej płyty tylko jeden fragmencik. 3, 4.

Dużo, dużo, dużo Simona i Garfunkela. Mapachi in the Morning, tak samo zatytułowana płyta, to był 2017 rok. Dziś, jeżeli Państwo pozwolą, pominiemy płytę drugą, która ukazała się 3 lata później, From Liberty Street, i przejdziemy od razu do płyty trzeciej i tak samo zatytułowana, Trójeczka, utwór otwierający.

Jednocześnie zero popisów i zero jakiegokolwiek zawodzenia. Po prostu zgrabna piosenka. Mapachi, All About Our Love, i to był fragment, otwierający fragment z płyty trzeciej. Tak samo zresztą zatytułowanej. Zwrócili państwo, pewnie państwo uwagę, że i płyta Physical Dream, jego solowa z tego roku, jest wyjątkowo długa. Tam jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo piosenek, ale również z zespołem Mapachi też nagrał taką płytę. W 2022 roku zatytułowano Roscoe's Dream i na niej znalazło się 18 piosenek. Dziś tylko jedna.

I to by było na tyle na dziś, jeżeli chodzi o Mapachi i sama Blasu Chigo. Light My Fire i nie. Wiem, że nagrał dwa covery i z tego, co też widzę w mailach, ma tyle samo fanów, jeżeli chodzi o te covery przede wszystkim, co nie fanów. Nawet ten kolega, z którym się ostatnio widziałem i co mówił, że w czasie, kiedy parzymy herbatę, to on wrzuca na patelnię warzywo, mówi, nie, wiesz co, ten cover, The Cranberries, że w ogóle nie powinien. Co on robi? No nic. Wiedzą państwo. Ile osób? Tyle zdań. Za 23 minuty będzie godzina 21. Wspominałem o tym, że nowa płyta Jungle przyniesie nam mnóstwo słońca. To dobrze, bo za oknem zabrakło.

Wisi ten mały plakacik informujący o tym, że jungle odrobinę tego słońca przywiozą w czasie, kiedy będzie nam wyjątkowo potrzebne. 10 listopada wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie. Bilety są, miejsca są, jeszcze tylko państwa brakuje. Jungle z nowej płyty zatytułowanej Sunshine Heavy on My Soul. Skoro o koncertach mowa, dziś rano w Muzycznym Gońcu Michał Bisiorek też wspominał o tym, o naszych płytach tygodnia, to po pierwsze, i o tym, że jedną z naszych płyt tygodnia jest nowy album Love Spells. I że Love Spells również dziś wieczorem planowo od 40 minut gra w tej chwili w Berlinie. Chcieliśmy się z Michałem na ten koncert wybrać, ale biletów zabrakło. Więc jesteśmy tutaj z państwem. Jeżeli ktoś jest, a później będzie odsłuchiwał, to proszę koniecznie dać znać.

Fragmenty tej płyty będą mogli Państwo do piątku usłyszeć w Mam Grać, a w piątek, jak dobrze pójdzie, w popołudniówce Radia 357, dokładnie w popołudniówce w piątek. Love Spells i Crutch z nowej płyty Love is the Law. Opowiadałem Państwu o tym, że to jest człowiek, który próbował swoich sił przez ostatnich kilka lat. Wydał jedną epkę, którą próbował się zaprezentować, którą próbował się przebić, ale ona była niewystarczająco wyrazista. I przede wszystkim była o tym wszystkim, co już było. Natomiast tutaj absolutnie nowa jakość. Love Spells, no i właśnie, tytułowy utwór.

To połączenie jest... się wyrwałem. Niemożliwe. To jak ten człowiek wygląda, jak ten gość wygląda, to jak się rusza, bo tańczy i to w jaki sposób śpiewa. A jego marzeniem było to, żeby nauczyć się śpiewać tak jak kobieta, żeby brzmieć jak kobieta. I chyba się udało. Love Spells, Love is the Law. Mamy już również nową płytę The Womack Sisters. To będzie taki utwór prawie na dobranoc.

Jak się człowiek wita, to co musi zrobić? No, no właśnie, a jak człowiek wydaje swój debiut, to również musi się przedstawić. I one się przedstawiły. The Womack Sisters, tak samo zatytułowana płyta. I just don't want you to say goodbye. No, nie chcemy, ale musimy. Za 7 minut będzie godzina 21. Zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania jest na playlista.radio357.pl i na moim profilu na Instagramie. Polecam i zapraszam. My przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski, kłaniamy się. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Minęła 21.
1: Plac na rozdrożu.
0: Dobry wieczór. W dzisiejszym Placu na Rozdrożu wita się z Państwem Grażyna Morek. Audycję realizuje Jasiek Wroński, a nasz dzisiejszy temat to sharenting. Ten angielski termin powstał z połączenia dwóch słów. Share, dzielić się, i parenting, rodzicielstwo. Sharenting to jednak coś więcej niż upublicznianie zdjęć i informacji na temat własnych dzieci w portalach społecznościowych. Audycję przygotowujemy dziś wspólnie z magazynem Pismo i w numerze wrześniowym. Będą Państwo mogli przeczytać tekst Leny Gontarek pod tytułem Jaka piękna córeczka. Właśnie na temat tego zjawiska. Dlaczego lepiej powstrzymać się od publikowania rodzinnych zdjęć z wakacji albo ze ślubowania pierwszaków? Czy zamieszczanie na Instagramie wydruku USG z podpisem Czekamy na naszą Tosię to dobry pomysł? Za chwilę porozmawiam o tym z moimi gośćmi. Proszę z nami zostać.

0: To jest audycja Plac na Rozdrożu i dziś rozmawiamy o sharentingu. Od 1 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z nią żłobki, kluby dziecięce i punkty opieki dziennej nie będą mogły publicznie udostępniać wizerunku dzieci, nawet za zgodą rodziców. Dlaczego to ważna, ale niewystarczająca zmiana w prawie? O tym opowiedzą moje gościnie. A ze mną w studiu jest Milena Bogdanowicz, radczyni prawna, specjalizująca się w branży kreatywnej, filmowej i reklamowej, mama trójki dzieci. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A na łączach Aleksandra Rodzewicz, ekspertka edukacji, pedagogzka, twórczyni profilu Facetka z poradni, która od lat zajmuje się kwestią ochrony wizerunku dzieci w sieci. W czerwcu Aleksandra Rodzewicz złożyła podpisaną przez setki rodziców petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej o ustawowy zakaz promocyjnego wykorzystywania wizerunku dzieci przez szkoły i przedszkola. I jest też z nami również na łączach Lena Gontarek, dziennikarka i redaktorka, autorka artykułu na temat sharentingu we wrześniowym numerze Pisma. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Zacznę od ciebie, Lena, i od twojego tekstu, bo kiedy słyszymy sharenting i już poznamy definicję tego pojęcia, to wyobrażamy sobie pewnie influencerkę, która transmituje życie swojej rodziny 24/7. Ale ty piszesz w tekście, że to jest znacznie więcej i dotyczy to też zwykłych rodzin i opisujesz bardzo dużo zjawisk, które może podpaść pod tę kategorię. Więc gdzie ten sharenting się zaczyna? I czy zdjęcie z tego pierwszego dnia szkoły, czy z tych mikołajek też nim jest?
2: Dobry wieczór. Tak, zdecydowanie. Sharenting to nie tylko upublicznianie wizerunku czy informacji na temat dziecka przez influencera, influencerkę, ale tak naprawdę każdy z nas, decydując się na podzielenie się wizerunkiem dziecka swojego, ale też informacjami na jego temat, czyli bierzemy pod uwagę posty na różnego rodzaju grupach, posty publiczne, na własnej tablicy, informacje, które gdzieś tam w internecie umieszczamy na temat naszego dziecka, życia, jego zainteresowań, jego pasji. To

0: ustalić sporo prywatnych informacji na temat tych rodzin i dzieci?
1: Ja nawet zrobiłam takie eksperymenty, bo faktycznie odezwałam się do kilku osób, które prowadzą aktywnie swoje konta w mediach społecznościowych i mają bardzo dużo obserwatorów i też na swoich mediach społecznościowych wykorzystują wizerunek swojego dziecka lub swoich dzieci. Żadna z tych osób nie odpowiedziała na moją prośbę o rozmowę. Byłam po prostu ciekawa tej perspektywy. Więc tak, zrobiłam taki eksperyment, że przejrzałam kilka postów, kilkanaście, tak mniej więcej pół roku, może nawet nie, zajęło mi to mniej więcej 20 minut na postów jednej z influencerek, które obserwuję faktycznie i zauważyłam już dawno, że ona bardzo chętnie wykorzystuje wizerunek swoich dzieci w swoich materiałach, czy to lifestyle'owych, czy jeśli chodzi o jedno z tych dzieci reklamowych. Ja skupiłam się na tym drugim, bo ono było młodsze, ale bardzo dużo informacji na jego temat znalazłam. I zajęło mi to, mówię, około 20 minut i dowiedziałam się między innymi, jak to dziecko ma na imię, gdzie mieszka. Oczywiście mówię teraz o mieście, nie o dokładnym adresie, ale dowiedziałam się też, jakie ma pasje, gdzie te pasje realizuje, to znaczy do jakich miejsc chodzi, żeby się czegoś tam uczyć. Z kim się przyjaźni, gdzie była na wakacjach, czym się interesuje. Bardzo dużo informacji, które wydaje mi się i tak też mówią eksperci, mogłoby zostać w bardzo prosty sposób wykorzystane przez osoby o jakichś nieczystych intencjach. Tak naprawdę te materiały, które nazywamy materiałami sharentingowymi, czy po prostu sharentingiem, to one muszą spełniać takie trzy elementy. O tym mówiła jedna z moich rozmówczyń, dr Anna Brosz, pedagogzka z Uniwersytetu Śląskiego, która od lat zajmuje się badaniem tego zjawiska. I to są trzy bardzo proste elementy, które w naszych publikacjach bardzo często nieświadomie realizujemy. Materiał nie może być anonimowy, ale to nie znaczy, że musimy powiedzieć, jak nasze dziecko ma na imię i na nazwisko, bo wystarczy, że gdzieś tam to imię zostało wspomniane, albo na przykład publikujemy zdjęcie świadectwa szkolnego, co pod koniec roku szkolnego jest bardzo popularne i tam ta informacja już się znajduje. To już nie jest anonimowa treść. Powinna być lokalizacja. I to tak samo, nie musimy napisać w naszym poście, czy pod tym zdjęciem, czy w nagraniu. Nie musimy powiedzieć, gdzie dokładnie mieszkamy. Ale jak pokażemy, gdzie nasze dziecko się bawi, albo wrzucimy zdjęcie w jakimś charakterystycznym miejscu w danym mieście, bardzo łatwo jest to rozszyfrować. No i taka treść powinna zostać pokazana, żeby być uznana za sharenting szerokiemu gronu odbiorców. Jak wyślemy zdjęcie do dziadków, to jeszcze sharentingiem nie będzie. Ale jak na swojej tablicy wrzucimy i będzie to dostępne dla naszych znajomych, wszystkich, albo nawet jakiejś wybranej grupy, no to jest już szerokie grono odbiorców. Więc przy influencerach, no to już w ogóle myślę, nie musimy mieć żadnych wątpliwości, że takie działania to jest po prostu sharenting.
0: A czy podczas pracy nad tekstem miałaś wrażenie, że ta wiedza na temat właśnie sharentingu i zagrożeń wśród takich zwykłych rodziców, nie aspirujących do roli influencerów, ona się zwiększa? Czy oni raczej znają to słowo, ale niekoniecznie rozpoznają swoje zachowania jako sharenting?
1: Tak, tutaj sama się nad tym wielokrotnie zastanawiałam. Z jednej strony badania nie pokazują, żeby skala tego zjawiska rosła albo się zwiększała, bo ona pozostaje od kilku lat mniej więcej na tym samym poziomie, czyli około 40%. Tak było w 2019 roku, kiedy taka agencja Club PR stworzyła pierwszy raport na ten temat i rok temu Fundacja Orange również opublikowała raport na temat sharentingu i ta liczba osób udostępniających wizerunek swoich dzieci pozostaje mniej więcej taka sama. Jednocześnie mam wrażenie, że ta świadomość rośnie. Takie wrażenie mają też eksperci, bo zmienia się charakter zjawiska. Jeszcze kilka lat temu dużo częściej mieliśmy do czynienia z oversharentingiem, czyli takim naprawdę przesadnym publikowaniem materiałów na temat swojego dziecka, wrzucaniem po kilkanaście zdjęć, kilka filmików, wielokrotnie w ciągu dnia albo w ciągu tygodnia. Częściej też zdarzał się troll parenting, czyli no to już taka patologiczna wręcz sytuacja, kiedy pokazujemy dziecko nasze w jakichś sytuacjach, sytuacjach dla niego bardzo

0: niekomfortowych, naruszających jego emocje, wywołujących godność, tak, dziękuję, naruszających taką, no właśnie, takie podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Teraz częściej mamy do czynienia na przykład z tym influencer, parentingiem, więc charakter tego zjawiska się zmienia. Czy ta świadomość rośnie na poziomie takich zwykłych rodziców? No właśnie, to jest pytanie, które ja sama sobie cały czas zadaję.
1: No bo powody, które są wymieniane najczęściej przez rodziców, dlaczego pokazują zdjęcia na swoich tablicach na Facebooku, no to żeby się po prostu pochwalić, czyli troszeczkę, no wydaje się niewinna próżność, ale jednak no dziecko staje się trochę kontentem w tym momencie, prawda?
0: Tak. To faktycznie jest tak, że decydując się na parenting, my tak naprawdę realizujemy własne potrzeby. To nigdy nie jest potrzeba naszego dziecka, żeby zostać pokazanym światu, szerokiemu gronu odbiorców.
1: No właśnie.
0: Tak jak pani wspomniała, psychologowie, z którymi rozmawiałam, zwracali uwagę na to, że to właśnie jest chęć pochwalenia się, okazania dumy, prowadzenia jakiegoś pamiętnika, no ale jednak dostępnego dla wielu osób. To nie jest już album rodzinny, który oglądamy w gronie najbliższych raz na pół roku podczas świąt, tylko widoczny dla szerokiego grona. Pozostanie w kontakcie z bliskimi, to też jest jakaś motywacja, ale też pojawia się na przykład takie budowanie tożsamości rodzicielskiej i poszukiwanie wsparcia i przynależności. Bo tak jak wspomniałyśmy na początku, to nie tylko te zdjęcia są parentingiem, ale jak będziemy pisać na grupach rodzicielskich o naszym dziecku, o tym, jak ono się zachowuje, co mu dolega, z czym mamy my problem jako rodzice, to też w jakimś sensie jest parenting. W związku z czym my tak, poszukujemy wsparcia, przynależności i realizujemy za pośrednictwem albo kosztem naszego dziecka własne potrzeby. Więc no, pytanie, gdzie jest ta granica między kontentem a niekontentem? I to też jest, wydaje mi się, trudne pytanie, bo z jednej strony przychodzi mi na myśl słowo pieniądze, bo jeżeli na materiałach, w których pojawia się nasze dziecko, zarabiamy, no to nie mam wątpliwości, że mówimy tutaj o kontencie.
1: Tak, dziecko jako content i jako sposób utrzymywania, na utrzymanie całej rodziny, to jedno, ale tutaj aż teraz się prosi, żeby przejść do pani Aleksandry Rodzewicz, bo no, dzieci służą też placówkom edukacyjnym, zwłaszcza tym prywatnym, niepublicznym, ale nie tylko, do promowania się. I pani tutaj od dawna walczy o to, żeby wprowadzić ustawowy zakaz w przedszkolach i szkołach. No na razie udało się ze żłobkami. Dlaczego to nie wystarczy?
2: No dlatego, że bezpieczeństwo dziecka nie kończy się w wieku 3 lat, a poza tym no mamy tutaj do czynienia z taką nierównością konstytucyjną, czyli mamy dziecko w wieku 2,5 lat albo 3 lat, które uczęszcza do żłobka i jest objęte ochroną prywatności, a jednocześnie takie samo dziecko może uczęszczać już do przedszkola, bo od 2,5 roku można już objąć opieką przedszkolną dziecko i takie dziecko już taką ochroną nie będzie objęte, więc do takich sytuacji w placówkach publicznych finansowanych ze środków państwa dochodzić nie może i ufam, że dlatego moja petycja zostanie rozpatrzona poważnie, choć wstępne deklaracje były takie, że ministerstwo nie widzi potrzeby ingerowania w te przepisy i uważa obecne przepisy za wystarczające, a jest to nieprawda, bo przepisy są dobre, ale ich realizacja bywa dzisiaj bardzo trudna ze względu na to, że rzeczywistość dynamicznie się zmienia i my po prostu musimy niektóre przepisy zaostrzać po to, żeby przede wszystkim chronić dzieci.
1: No
2: dzieci
1: właśnie
2: są wartością najwyższą i tutaj szczególnie powinniśmy mieć na uwadze, że to dobro i godność dziecka musi być wyjątkowo chronione.
1: Bo jaki jest problem z tymi zdjęciami placówek edukacyjnych, które trafiają do sieci? W jaki sposób one szkodzą wizerunkowi i prywatności i godności dzieci? I jakie są zagrożenia przede wszystkim wynikające z takich praktyk?
2: Tutaj rozróżnienia nie ma, jeśli chodzi o rodziców czy placówki edukacyjne, ponieważ to jest dokładnie taki sam content i motywacje często są takie same, bo placówka też robi to ze względu na to, że chce się pochwalić swoją działalnością. Często placówki stoją też pod pręgierzem oceny swoich organów prowadzących i rodziców, którzy mówią, pokaż co robisz, bo jak nie pokażesz w internecie co robisz, to znaczy się, że wy nic nie robicie.
1: Nie istniejesz, tak.
2: Dokładnie. I niestety wszyscy wpadli w takie korytko myślowe, które mówi, że jeśli nie macie w internecie, to znaczy się, że nic nie robisz, a jest dokładnie odwrotnie i dzisiaj to wiemy i wiemy to również ze żłobków i z przedszkoli, że często właśnie takie prezentowanie różnych zajęć polega na tym, że te zajęcia się w ogóle nie odbywają, tylko odbywa się nagrywanie dzieci, o czym pisała jedna z moich nauczycielek pod moją petycją, że a zrób nóżkę tak, a nie zamykaj oczka i robimy ujęcia filmowe.
1: No tak, pozowanie do kontentu, prawda?
2: Tak,
1: do tego, żeby pasowało
2: tak.
1: I w pionie, bo pasuje na Instagram.
2: Tak, i wyobraźcie sobie teraz Państwo, że właśnie tak się odbywają zajęcia w bardzo wielu przedszkolach, w bardzo wielu szkołach, ze względu na to, że wszyscy ze sobą rywalizują i prześcigają się w ilości też tych materiałów. Ja często pokazuję na konferencjach takie przedszkole, w którym znalazłam 19 postów jednego dnia, które zawierały i nagrania z wykorzystaniem wizerunku dzieci i zdjęcia. I tak jak pomyślimy o 19 postach w ciągu jednego dnia, to wyobraźcie sobie Państwo, ile czasu, energii, która powinna być poświęcona na taki intymny proces edukacyjny pomiędzy nauczycielami a dziećmi, jest po prostu marnotrawiona.
1: Tak, na dokumentację.
2: Tak. Która jest nikomu niepotrzebna
1: nikomu
2: i nie
1: służy.
2: I nie jest wymagana prawem. To też jest bardzo istotne, że prawo oświatowe w Polsce nie przewiduje w ogóle takiego obowiązku, jeśli chodzi o placówki edukacyjne, czy przedszkola, czy szkoły, czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, czy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze również. Tutaj mówimy o dzieciach z niepełnosprawnościami. Nie ma takiego przepisu, nie ma też takiego finansowania, czyli ta działalność taka promocyjno-marketingowa nie jest finansowana ze środków publicznych, bo ona nie została przewidziana w edukacji, bo edukacja ma zupełnie inne cele i na tym powinna się koncentrować szczególnie dzisiaj. Natomiast w prawie oświatowym jest zapisane bezpieczeństwo dzieci, ochrona prywatności, edukacja w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.
1: No i właśnie, porozmawiajmy stoją... Pani Aleksandro tak. Więcej o tym bezpieczeństwie, bo jakie zagrożenia czyhają na... na dzieci bezpośrednio nie, ale publikowanie zdjęć w internecie, no to jest trochę ruletka, bo nigdy nie wiadomo, nic w internecie nie ginie, zawsze ten ślad zostaje i dotarłam do takich danych, chyba francuskich, z których wynika, że połowa zdjęć i materiałów używanych przez siatki pedofilskie do produkowania kontentu pochodzi z legalnych źródeł. Czyżby właśnie dotyczyło to, no właśnie, takich niewinnych, rodzinnych zdjęć w pieluszce w wannie?
2: To dotyczy, bo to są badania, WeProtect robił takie badania i badał właśnie przestępców seksualnych, skąd oni pozyskiwali te materiały i rzeczywiście z publicznych profili zarówno rodziców, jak i placówek edukacyjnych, więc no, każdy dzisiaj odpowiedzialny człowiek musi mieć świadomość, że my nie pokazujemy tych materiałów tylko i wyłącznie swoim znajomym. Szczególnie, że jak Państwo zajrzycie na te strony, na profile szkół i przedszkoli, to zobaczcie, ile polubień i ile wyświetleń często. Często to są setki tysięcy wyświetleń, a czasami miliony wyświetleń niektórych wiralowych treści, bo przecież takie wiralowe treści też dzisiaj te przedszkola nagrywają. Dzieci biorą udział w jakichś chorych trendach. I to jest jasne, że to nie są dziadkowie, babcie i rodzice tych maluchów, więc kto ogląda takie treści? Dzieci nie są maskotkami do tego, żeby rozśmieszać dorosłych w internecie. To jest rozmowa o prawach dziecka, więc dzieci nie są maskotkami, nie powinny temu służyć. Jeśli to kogoś rozbawia i ktoś jest głodny takich treści, to też powinien się zastanowić trochę nad sobą, ale my wiemy, że to są właśnie przestępcy seksualni. Właśnie.
1: A czy zamazywanie twarzy dziecka to jest skuteczna metoda, żeby zanonimizować?
2: Tylko po co to robić? Bo ja dzisiaj pytam, po co to robić? To były takie pierwsze próby poradzenia sobie z tym, że część rodziców wyraża zgodę, część nie wyraża zgody, prawda, na publikowanie, więc co my wtedy mamy zrobić z takim zdjęciem, gdzie jest trójka dzieci i jedni rodzice nie wyrazili zgody. Więc blurowało się na przykład te zdjęcia, ale dla mnie to jest takie dehumanizowanie tych dzieci. Wie pani, no postać człowieka małego i wyblurowana twarz albo jakaś emotka na tej twarzy, to takie, to też w przestrzeni publicznej takie budowanie takiego przyzwolenia na to, że te dzieci można w taki no bardzo niefajny sposób dehumanizować. Ja właśnie jestem zwolenniczką tego, żeby sobie zadać pytanie dzisiaj po pierwsze o cel tej publikacji, jeśli on nie jest konieczny, jeśli nie jest zgodny z naszą działalnością, nie jest zgodny z prawem, to należy go zaniechać, a nie szukać sposobów, jak można tutaj obejść prawo.
1: No właśnie, teraz przejdziemy do kwestii prawnych. Jest z nami radczyni prawna Milena Bogdanowicz. I chciałam zacząć od takiego pytania. Kto dysponuje wizerunkiem dziecka? Dziecko czy jego rodzic?
3: I właśnie bardzo to jest dobre pytanie, dlatego że pewnie kiedy mówimy o wizerunku dziecka, no to oczywiście myślimy o tym, że ono jako jednostka ma swój wizerunek, ma swoją prywatność, ma prawo do budowania całej swojej tożsamości, także cyfrowej. Ale to jest trochę tak, że znowu tutaj któraś z pań to powiedziała, prawo w ogóle nie nadąża za rzeczywistością. I kiedy przyjrzymy się przepisom kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, no to tam mamy wprost wskazane, że pieczę nad dobrem osobą dziecka sprawują rodzice. Więc i że to i ta piecza powinna być wykonywana oczywiście z poszanowaniem również godności dziecka, ale no jakby cały ten zasób narzędzi co do dysponowania wizerunkiem jest po stronie rodziców. I teraz to, te regulacje pokazują, że my zatrzymaliśmy się gdzieś tam z tymi regulacjami, natomiast życie poszło do przodu i to jak bardzo komercjalizuje się wizerunek dziecka, jak bardzo... o czym też panie mówiły, jak bardzo swobodny, niefrasobliwy sposób ten wizerunek rozpowszechniany prowadzi nas do pytania, czy rzeczywiście te regulacje, które mamy, są wystarczające. I o ile bardzo się cieszę z tych regulacji, które wchodzą od września i to jest, uważam, bardzo dobry taki mały kamyczek, który może będzie drążył wielką skałę i też bardzo trzymam mocno kciuki za postulaty pani Aleksandry, żeby tym zakazem publikowania wizerunków dziecka objąć także te placówki edukacyjne dla starszych dzieci, gdzie to mi się wydaje nawet w dużym stopniu ważniejsze, więc trzymam za to bardzo mocno kciuki. Natomiast no, mam takie wrażenie, że niezależnie od tych regulacji my po prostu no, powinniśmy też bardzo mocno postawić na edukację rodziców, dlatego że moim zdaniem tu jest przede wszystkim problem, że placówki to jest jedna kwestia, natomiast to, że w tak niefrasobliwy i swobodny sposób rodzice wrzucają zdjęcia swoich dzieci i informacje o nich, jakby dysponując tą tożsamością cyfrową, tu moim zdaniem jest sedno problemu, no bo możemy zakazać placówkom, rodzice nawet, jeżeli wyrażą zgodę, będą wiedzieli, że wizerunek dziecka nie zostanie przez te placówki opublikowany, no ale co z tym? Z tą samowolką rodziców, co z tym odzieraniem dzieci z prywatności, co z tym budowaniem tożsamości cyfrowej w tak dowolny sposób przez rodziców. Tutaj mamy lukę.
1: No bo nikt dzieci nie pyta i nawet pytanie, czy pięciolatka trzeba pytać o zgodę na wykonanie i opublikowanie zdjęcia na Instagramie?
3: No jeżeli trzymam się przepisów, no to mamy takie bardzo okrągłe zdania w tym kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który mówi o tym, że rodzice do pewnego stopnia powinni, kierując się oczywiście tymi zasadami przestrzegania godności dziecka, powinni go w miarę możliwości wysłuchać, w zależności od tego, czy pozwala na to jego rozwój. Ale no, to jest duża fikcja, prawda? No bo nikt tego nie robi, często rodzice nie biorą tego zdania pod uwagę. Natomiast mam taką wątpliwość, czy rzeczywiście, jakie jesteśmy w stanie przyjąć przepisy? Czy jesteśmy w ogóle w stanie przyjąć przepisy, które w jakiś sposób uregulowałyby tę kwestię, które na przykład pozbawiłyby rodziców możliwości z jednej strony takiego swobodnego dysponowania tymi informacjami, które budują tożsamość cyfrową dziecka oraz jego wizerunkiem, bo jak to w ogóle egzekwować, jak to robić? Są na przykład rozwiązania francuskie. Wydaje mi się, że Francja jest tutaj takim najlepszym punktem odniesienia, no bo Francja w 2024 roku przyjęła regulacje, które wprawdzie są dosyć wąskie, bo one dotyczą tylko wizerunku, a nie w ogóle informacji o dziecku. No ale tam jest jakaś taka próba uregulowania tego, czyli możliwość właśnie wzięcia pod uwagę zdania dziecka, plus jest bardzo mocno zaakcentowany ten aspekt komercyjny, że w momencie, jeżeli rodzice, co tutaj się też pojawiło, zarabiają i komercjalizują wizerunek tego dziecka, no to wtedy mamy kwestię odpowiedniego organu, który może wyrazić na to zgodę, który powinien wydać swoją opinię, oraz specjalne konto depozytowe, gdzie środki z komercjalizacji tego wizerunku dziecka są jakby zdeponowane do czasu, kiedy ono osiągnie pełnoletność.
1: No właśnie, bo często ten content influencerski w sieci to są filmiki, no to są mini produkcje reklamowo-filmowe. I ty pracujesz dla filmowców, dla rynku reklamy również. Jak to wygląda? No tam obowiązują przepisy prawa pracy i te dzieci, które pracują w reklamach czy w filmach, no są chronione prawem.
3: I tu mamy taki śmieszny paradoks, prawda, że jeżeli ja pracuję dla klienta z branży reklamowej czy filmowej, no to musimy przejść całą procedurę związaną z zatrudnieniem dziecka tam poniżej 16 roku życia, musimy mieć opinię inspektora pracy, jest to wszystko poprzedzone takim badaniem psychologicznym.
1: Ten czas pracy też jest jakiś wszystko, określony, tak, te wszystko, dzieci tak, są tak. Zaopiekowane.
3: Mamy ramy prawne, prawda? I one są, no jakby, to jest zawsze uciążliwe dla nas tutaj prawników i musimy powiedzieć o tym klientowi, pamiętajcie, małoletni, ojej, wszyscy się przejmują tym, że jest małoletni. Mamy też standardy ochrony małoletnich na planie, które stosujemy. Jest cała regulacja, no ale tutaj mamy rodzica. Przecież często, jeżeli tutaj sobie obserwujemy takie bardzo popularne profile na popularnych mediach społecznościowych, to czasami mam wrażenie, że te dzieci są cały czas w pracy, tak. Prawda? Więc i tutaj jakby jesteśmy w tej szarej
1: strefie. Cały
3: szarej
1: czas coś strefie. Prezentują, a to zabawka, tak. A to ubranko, prawda? A to jakiś produkt spożywczy. Czekam tylko na suplementy.
3: Tak, no i tylko moim największym, to jest może niepopularny pogląd, ponieważ jestem prawniczką, ale co powiem. Ja mam cały czas tylko problem taki, że mam takie poczucie, że nawet jeżeli byśmy wprowadzili, nie wiem, regulacje na wzór francuskich, jeżeli na przykład przyjęlibyśmy regulacje, gdzie dziecko ma prawo sprzeciwu, platforma ma obowiązek przewidzieć łatwą ścieżkę dla dziecka, które może się sprzeciwić tego rodzaju dysponowaniem informacji na jego temat czy wizerunku, to jakby prawo jest tylko jednym z elementów i oczywiście właśnie to jest problem z tym, że mówię to jako radczyni prawna, ale ja bardzo jednak wierzę w to i też no, zależy mi na tym, żeby było coraz więcej takich edukacyjnych inicjatyw dla rodziców, uświadamiania ich, jakie zagrożenia się z tym wiążą, bo moim zdaniem prawo zawsze będzie obchodzone, rodzice będą to kwestionować, trudno będzie nawet egzekwować te kwestie sprzeciwu, zgody dziecka, więc wydaje mi się, że to chyba powinno pójść równolegle, że ewentualne zmiany prawne zawsze powinny iść w parze z porządną akcją edukacyjną i myślę, że taki artykuł jak ten w piśmie jest też takim dobrą stroną do tego, żeby po prostu i ludzi informować, edukować, mówić im, jakie to są zagrożenia, co się z tym wiąże, że to nie content, to dziecko.
1: To jest audycja Plac na Rozdrożu i za chwilę będziemy kontynuować rozmowę o sharentingu.
4: Na audycję zaprasza Radio 357 i miesięcznik Pismo, magazyn opinii.

0: To jest Plac na Rozdrożu i rozmawiamy o tekście Leny Gontarek w wrześniowym numerze Pisma i o temacie tego tekstu, czyli o sharentingu. Kiedy z jednej strony edukatorzy i prawodawcy działają, aby chronić wizerunek dziecka w sieci, z drugiej powstają inicjatywy, które promują sharenting, pisze Lena. I dalej. Należy do nich Fundacja Dzieci Są Z Nami, założona w lipcu 25 roku przez Anielę i Tomasza Woźniakowskich. Aniela znana jako Lil Masti, to influencerka, była zawodniczka Freak Fightów. Dziś skupia się na treściach dotyczących macierzyństwa. Jej mąż to przedsiębiorca. Założyli fundację po to, żeby znormalizować obecność dzieci w przestrzeni publicznej, jakkolwiek to brzmi. I tu cytat z ich takiego manifestu. Naszą misją jest przypominać, że obecność dzieci nie jest luksusem, jest prawem. Dzieci nie przeszkadzają, dzieci żyją. Chcemy, by przestrzeń publiczna była bezpieczna i otwarta również dla najmłodszych, bez prób ich uciszania, ukrywania czy eliminowania. Nie zgadzamy się też na narrację, w której każda obecność dziecka w mediach społecznościowych zostaje od razu potępiona jako sharenting. Leno, powiedz, co się dzieje wokół tej fundacji i dlaczego ta sprawa wywołuje tyle emocji?
1: Fundacja Dzieci Są Z Nami powstała w zeszłym roku w lipcu i od razu eksperci, ekspertki zareagowali negatywnie na jej powstanie oczywiście. Spotkało się z to bardzo dużą krytyką i ostatecznie trafił wniosek do sądu, aby rozpatrzeć, czy statut tej fundacji nie łamie praw dzieci.
0: I ta sprawa jest w toku. Na razie nie ma rozstrzygnięcia.
1: Tak, nie ma rozstrzygnięcia i jednocześnie odnoszę wrażenie, ale to jest moje wrażenie na podstawie mediów społecznościowych, że ta fundacja nie działa aktywnie w związku z, być może z prowadzonym jakimś postępowaniem, ponieważ nie pojawiają się tam zbyt często żadne nowe posty i nie ma żadnych informacji na temat kodeksu dobrych praktyk, co było jednym z takich celów i założeń twórców fundacji, aby stworzyć taki kodeks dobrych praktyk pokazywania dzieci w internecie.
0: No jest to zastanawiające tutaj postulaty założycieli fundacji, którzy nie zgadzają się na to, by każda obecność dziecka w mediach społecznościowych została potępiona jako sharenting. No ale to trochę brzmi tak, to normalizowanie obecności dzieci, przynajmniej niektórych, w przestrzeni publicznej, no jak dzieci są fajne, zarabiajmy na nich legalnie, prawda? Pokazujmy ich wizerunek, tylko wystarczy po prostu opakować to w odpowiednią definicję. Natomiast no, to się wymyka no, wszelkim regulacjom, prawda? Takie postawienie sprawy.
1: Mam takie poczucie, że zgadzamy się przynajmniej w jednym z twórcami fundacji, że podstawowym prawem dziecka jest bezpieczeństwo i tak jak państwo chcieliby, żeby sieć była bezpieczna, to my też tego chcemy, żeby sieć była bezpieczna dla dzieci i żeby trzymać je z dala od tych zagrożeń. Pytanie, jakie mamy metody? Trudno mi jest się oprzeć wrażeniu, że jeżeli ma się bardzo duże zasięgi w internecie i korzysta się w związku z tym również z obecności dzieci w internecie, to jedyną motywacją jest chęć swobodnego tworzenia jakiejś przestrzeni razem z dziećmi. No, myślę, że tych zagrożeń, które są potwierdzone przez ekspertów z różnych dziedzin, od psychologii po bezpieczeństwo cyfrowe, jest tak dużo, że naprawdę warto się zastanowić, czy chcemy narażać na nie nasze dzieci.
0: No właśnie, mam pytanie do pani Aleksandry Rodzewicz, bo jeszcze kilka lat temu taki argument główny brzmiał, pamięta internet, nie zapomina niczego, a dzisiaj doszła do tego wszystkiego sztuczna inteligencja. Co można zrobić z takim zwyczajnym zdjęciem dziecka pobranym z mediów społecznościowych? Może postarajmy się uświadomić rodzicom słuchającym tej audycji, do czego w tym momencie no, przestępcy są zdolni.
2: To zanim przejdę do tego, co przestępcy i nie tylko przestępcy, bo chcę powiedzieć, że to również rówieśnicy naszych dzieci i członkowie naszej rodziny mogą się po prostu bawić tą sztuczną inteligencją, to chciałabym powiedzieć, że my cały czas dotykamy bardzo ważnego tematu pracy dzieci w internecie i fundacja, o której pani wspomniała, państwo woźniakowscy wprowadzili się teraz do Dubaju i już chyba zaprzestali swojego dbania o dobro polskich dzieci. I chcę powiedzieć, że my mówimy cały czas o pracy dzieci w internecie, która nie jest w ogóle uregulowana w Polsce. Ta praca odbywa się albo w domu rodzinnym, ta praca odbywa się również w szkole czy w przedszkolu, kiedy dzieci stają się jakby aktorami na planie filmowym, które na przykład tworzą materiały promocyjne dla danej placówki. I będąc na jednej z sejmowych komisji do spraw dzieci i młodzieży, my też zgłaszaliśmy to do Państwowej Inspekcji Pracy, żeby właśnie zajmować się też tym tematem, ponieważ praca dzieci jest uregulowana w prawie, ale taka praca z rodzicem nie jest uregulowana, ponieważ dziecko nie podpisuje żadnej umowy o pracę ze swoim rodzicem, prawda?
0: No tak.
2: Więc mamy taką kuriozalną sytuację, a zobaczcie Państwo, dzieci nie wychodzą wtedy na plan filmowy, tylko uczestniczą na tym, w takim planie filmowym, którym jest ich dom rodzinny, ich łazienka, ich sypialnia. I
0: nie ma poczucia, że to jest praca, prawda?
2: Dokładnie tak, a naruszone jest bardzo prawo do intymności i do prywatności. A jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to wiecie Państwo, dzisiaj naprawdę warto pamiętać o tym, że każdy materiał, który zamieszczacie w internecie, już nie tylko może zostać pobrany i utrwalony, bo każdy taki utrwalacz ma w swojej kieszeni, każdy ma smartfona, może zrobić, nagrać ekran, może zrobić zrzut ekranu i wrzucając do dowolnego narzędzia ze sztuczną inteligencją, możemy dzisiaj te obrazy ożywiać, możemy je łączyć z innymi obrazami, tworzyć materiały, które są właśnie deepfake'owymi materiałami, czyli takimi, które przedstawiają nierzeczywiste i nieistniejące sytuacje z udziałem naszego dziecka. I mamy dzisiaj też przykłady, że to nie tylko świat przestępczy to robi, bo my wiemy z badań, że mówi też o tym Sejmowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu osób małoletnich poniżej lat 15, że to środowisko przestępcze tworzy takie materiały. Poczytajcie Państwo ich raporty, to włos na głowie się jeży i człowiek nie chciałby wiedzieć takich rzeczy, że one dzieją się w internecie, ale one się dzieją i my jako dorośli musimy to zakładać. Ale mamy też już przykłady z Polski, że właśnie rówieśnicy robią to swoim koleżankom czy kolegom. Taki przypadek z Bydgoszczy, sprawa, która została umorzona przez policję, ale po odwołaniu się Urzędu Ochrony Danych Osobowych powróciła z powrotem. I wiecie Państwo, to jeśli my tak pozwalamy na przekraczanie granic prywatności, bo jeśli instytucja, która jest powołana do tego, żeby chronić prywatność, czy jest to instytucja rodziny, czy jest to instytucja przedszkola, szkoły, żłobka właśnie, to ma chronić prywatność dzieci, ma pokazywać, ma też edukować w tym zakresie, jak to robić właściwie i jak się po tym świecie poruszać. I która z taką nonszalancją i na taką masową skalę upublicznia ten wizerunek, traktując dzieci, to o czym pani mecenas też mówiła, tak? Dzisiaj mamy władzę rodzicielską wręcz nieograniczoną w tym zakresie i rodzic wyrażając tą zgodę często nie wie do końca na co wyraża też zgodę. Zgadza się na to, że tych materiałów takie przedszkole czy szkoła może wyprodukować naprawdę bardzo wiele.
0: I to nawet po zakończeniu edukacji w tej placówce przecież krążą te zdjęcia.
2: A zgodnie z prawem powinny zostać usunięte. Takich spraw jest dużo, szczególnie inspektorzy RODO to wskazują, też można o tym poczytać, że na przykład po likwidacji gimnazjów wszystkie profile i wszystkie zdjęcia powinny zostać usunięte, ponieważ dziecko ukończyło, prawda, ten etap edukacji, a w ogóle taka placówka przestała istnieć. A te profile funkcjonują nadal i tam hulają dalej te zdjęcia. Więc zobaczcie Państwo, ile też no, takich niezgodnych z prawem też jest w tych sytuacji.
0: Takich zaniedbań no po prostu, prawda?
2: Ale też nie możemy się tak gonić wzajemnie tymi karami. Chodziłoby, ja się co do edukacji zgadzam bardzo, tylko że edukacja zawsze musi iść w parze z legislacją, bo sama edukacja jest niewystarczająca ze względu też na te dynamicznie zmieniające się warunki, w których my się poruszamy. A ja mam wrażenie, że jak tworzymy prawo takie, jak dzisiaj zostało stworzone w żłobkach, to to też jest element edukacji, bo rodzice dowiadują się, hej, hej, stop, placówka nie będzie upubliczniać teraz zdjęć dzieci, więc to jest jakiś sygnał dla rodziców, że nie jest to w porządku. I jeśli zrobią to przedszkola i szkoły, to Ministerstwo Edukacji Narodowej też może, ma teraz wielką szansę dać taki sygnał rodzicom, to jest nadmiarowe, nigdy nie mierzyliśmy się z taką skalą udostępniania wizerunku dzieci. To też ma element edukacyjny. Rodzice dowiedzą się, że tak nie należy i to będzie miało też wartość edukacyjną. Dowiedzą się też młodzi ludzie, którzy właśnie z użyciem sztucznej inteligencji mogą tworzyć deepfake'owe czy deepnude'owe materiały, tak? Czyli rozbierać swoje koleżanki i kolegów. Oni też się dowiedzą, to nie jest w porządku, tam to ma swoje konsekwencje prawne, bo prawo jest aktywne i prawo, bo to jest bliskie mojemu sercu i chcę to bardzo podkreślić, bo ja tak widzę prawo, że prawo działa na naszą ochronę. Ono nie jest po to, żeby nam czegoś karać, zakazywać, tylko żeby tworzyć przestrzeń życia publicznego, która jest bezpieczna dla nas. To czasami musi czegoś zabronić, żeby było bezpiecznie.
0: Pani Aleksandra, od czego zacząć takie cyfrowe sprzątanie? Czy właśnie warto usunąć natychmiast stare zdjęcia? Czy zamknięty profil w mediach społecznościowych rozwiązuje problem? Gdyby ktoś po tej audycji chciał posprzątać i wyczyścić tą cyfrową tożsamość swoim dzieciom, to od czego powinien zacząć?
2: Przede wszystkim od tego, żeby sobie odpowiedzieć, czy jest gotowy na przykład na usunięcie tych wszystkich zdjęć, prawda? Bo to jest tak, że my czasami w emocjach albo z lęku podejmujemy jakieś decyzje, a ja jestem zwolenniczką tego, żeby te decyzje zawsze były świadome, więc przejrzyjcie Państwo swoje profile, odpowiedzcie sobie na pytanie, czy ta publikacja jest bezpieczna, czy nie jest bezpieczna. Po co ja to opublikowałem? Czy po to, żeby wyregulować swoje emocje, żeby właśnie dostać trochę tych lajków, tych głasków, prawda?
0: Tej przynależności, prawda?
2: Tak, tak, żeby się poczuć elementem stada. I czy to jest w porządku wobec mojego dziecka, wobec jego historii cyfrowej, wobec jego prywatności? Bo jeśli uznam dzisiaj, że to nie do końca jest w porządku, to przejrzyjcie te swoje profile i zróbcie z tymi zdjęciami właśnie ten porządek. Czasami podjęcie dzisiaj decyzji, że od jutra nie publikuję zdjęć, które pozwalają na łatwą identyfikację mojego dziecka, jest dobrą decyzją. I czasami to, że od dzisiaj podejmuję tę decyzję i od jutra tak nie robię, jest w porządku. Nawet nie trzeba czyścić czasem historii, żeby po prostu coś zmienić. Róbcie to zawsze zgodnie z tym, jak rozumiecie tę sytuację i żebyście też byli pewni, że to jest wasze. A wierzę, że jak w ogóle czuję, ludzie poczują coś takiego, to zawsze ma dobre konsekwencje i często kończy się tym, że w ogóle ograniczamy upublicznianie swojego prywatnego życia.
0: To nam tylko wyjdzie na dobre, bo nie służy niczemu tak naprawdę. To jest tylko szukanie głasków, tak jak powiedziała pani Aleksandra Rodzewicz. Ja jeszcze wrócę na chwilkę do kwestii prawnych i do Mileny Bogdanowicz. Mamy takiego młodego człowieka, załóżmy, że on ma 19-20 lat, odkrywa, że przez kilkanaście lat ta mama prowadziła blog albo dzieliła się na jakiejś grupie z koleżankami, na przykład z mamami z przedszkola, z którymi te przyjaźnie przetrwały, opisywała to dzieciństwo tego już młodego dorosłego. Czy taki młody człowiek, albo nawet jeszcze niepełnoletni, 17-letni, on może prawnie, on może zażądać usunięcia tych treści od rodzica? Jakie ma argumenty, poza takimi emocjonalnymi?
3: Pozwać rodzica. To znaczy tak, ja, jeżeli jest pełnoletni, no to oczywiście jest sprawa dosyć prosta, dlatego że może zarządzać już wszystkim, co chce, jest dorosłym człowiekiem, może pozwać rodziców, jeżeli chce i jakby w ten sposób egzekwować i się sprzeciwiać temu, co robili, budując jego tożsamość cyfrową przez cały ten czas. I...
0: No nastolatki się tak bardzo wstydzą tego, że rodzice w ogóle chcą im robić zdjęcia. To są te słynne pozy zasłanianiem sobie twarzy i odwracaniem się tyłem, więc im starsze dziecko, tym pewnie mniej tych treści też w internecie takich z wykorzystaniem tego wizerunku dziecka. Te najmłodsze dzieci są najczęściej, prawda, że tak powiem, publikowane.
3: Tak, i to cały czas sprowadza mnie, jak słucham tutaj pani, to cały czas mam takie poczucie, że my, że wszystkie te problemy, o których mówimy, wynikają z tego, że dziecko jest po prostu strasznie przedmiotowo traktowane. I tak samo, jak patrzę na te regulacje, które mam, przede wszystkim kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to właśnie się z tym wiąże, że ono jest traktowane jako moja własność, mój przedmiot, mogę z tym robić, co chcę, mogę dysponować. Nawet to blurowanie tych twarzy, o których, które jest pani mówiła, to wszystko pokazuje, że to jest po prostu przedmiot.
0: To jest moja decyzja, wybleruję albo
3: tak,
0: nie.
3: Tak, zarabiam, chcę pokazać i jakby to dziecko absolutnie w tej całej dyskusji, o której mówimy, traci tą swoją podmiotowość. Więc być może teraz, tak jak patrzę na te regulacje, dziecko ma takie, nie będące już dorosłym, pełnoletnim człowiekiem, moim zdaniem ma bardzo małe możliwości, żeby się sprzeciwiać. Być może to jest właśnie ten kierunek, chociaż już przeczuwam opór społeczny w niektórych kręgach, ale może trzeba byłoby po prostu jakoś lepiej zdefiniować to, że dziecko ma rzeczywiście, napisać wprost, że dziecko ma prawo decydowania o swojej tożsamości cyfrowej, jakąś prawną ochronę swojej tożsamości cyfrowej i że na przykład rodzice mają jakieś szczególne obowiązki w zakresie ochrony tego wizerunku, tej tożsamości cyfrowej i że w jaki sposób precyzujemy, w jaki sposób w tym aspekcie ta władza rodzicielska ma być wykonywana. Łącznie no bo, z jakimś prawem sprzeciwu,
0: no właśnie,
3: łatwej ścieżki dla dziecka.
0: Zamieszczanie zdjęć z USG dziecka, którego jeszcze nie ma na świecie, to też jest nagminne i niby nic z tym złego i groźnego, ale jednak tworzymy od początku dziecku już jakiś ślad cyfrowy, prawda? Potem te zdjęcia w tych wanienkach.
3: No jako osoby dorosłe to mamy mnóstwo możliwości. Możemy walczyć, możemy realizować prawo do bycia zapomnianym, prosić platformę o usunięcie treści, które już są dla nas niewygodne, nieaktualne i tak dalej. Natomiast co możemy robić jako dzieci? Tu, jeżeli dzieci, już te nastolatki słynne, tak? Jeżeli po prostu ktoś zbudował, jakiś rodzic zbudował tą tożsamość cyfrową, której się sprzeciwiam, a później wciąż zamieszcza te zdjęcia, te możliwości są teraz moim zdaniem mizerne i być może to jest pomysł na to, żeby rzeczywiście w tej definicji władzy rodzicielskiej, w zasadach sprawowania tej władzy, może to jest czas, żeby po prostu te przepisy trochę odpowiadały tej rzeczywistości cyfrowej, w której żyjemy i dały dzieciom trochę więcej możliwości lub jakimś organom do tego, żeby jednak sprawować tą pieczę. Może takim benchmarkiem, jeżeli chodzi na przykład o kwestie komercyjnego wykorzystania, są te przepisy francuskie, które na przykład być może w tym zatrudnianiu domowym, tak, dzieci, mogłyby też na przykład zobowiązywać rodziców do uzyskania jakiejś opinii psychologicznej czy zgody inspektora pracy, tak jak jest właśnie w takiej regularnej pracy na planie. Może to jest jakiś kierunek, który też... To mi się wydaje dosyć prosta ścieżka, ale może to jest jeszcze taki kolejny kamyczek, który mamy, który będzie drążył górę i który też uświadomi rodziców, hej, to nie jest do końca w porządku, że
0: zatrudniasz
3: od USG
0: swoje dziecko, tak.
3: Pokazujesz, budujesz, a potem zarabiasz.
0: No jedna z influencerek w tekście Leny przyznała, cytowana w tekście Leny, przyznała, że jej córka już sobie w pewien sposób zarobiła na studia.
3: Pytanie, czy córka tego chciała i czy w ogóle będzie chciała pójść na te studia za te pieniądze, tak?
0: I czy zobaczy te pieniądze, tak. No właśnie. Ale wróćmy jeszcze na chwilkę na koniec do tego prawa do bycia zapomnianym. Bo chciałam zapytać, jak to można realizować, będąc no właśnie młodym dorosłym, starym dorosłym? Jak to powinno wyglądać w praktyce? Chcę zniknąć z internetu.
3: To znaczy tutaj akurat mamy, bo cały czas mówimy o osobach dorosłych, tak? Bo tak jak sobie powiedziałyśmy wcześniej, jeżeli jesteś dzieckiem pod opieką rodziców, gdzie oni wykonują tą pieczę rodzicielską, to nasze możliwości są mizerne.
0: Ale jeśli rodzic zdecyduje, że jednak chce wymazać te treści, tak, o dzieciach.
3: No to tutaj mamy różne obowiązki, które zostały wymuszone na platformach ze względu na regulacje unijne i one funkcjonują pewnie lepiej niż kiedyś, natomiast mamy mnóstwo... No mamy takie rozwiązania, które są dosyć prosto udostępnione przez takie formularze, czy nawet po prostu to jest jeden klik, nie wiem, już nie chcę wymienić nazw tych platform, no ale wszyscy wiemy, o które chodzi, gdzie możemy próbować na przykład złożyć taki wniosek o usunięcie danych, które są dla nas nieaktualne, musimy to nam krótko uzasadnić, ale to jest wszystko w miarę już takie no, ułatwione, oparte na takich prostych formularzach, bo do tego też platformy zostały zmuszone. Kiedyś to było bardzo trudne, żeby pozbyć się właśnie tego śladu. Natomiast teraz jest to trochę łatwiejsze, tak? Być może, jeżeli chodzi o wizerunek dzieci, to ta droga powinna być jeszcze prostsza.
0: No właśnie, ale jeśli ktoś na przykład stworzył fejkowe konto ze zdjęciami naszego dziecka, a takie sprawy też są, zdarzają się takie sytuacje.
3: No to platformy udostępniają różne formularze i narzędzia do tego, żeby po prostu usunąć, czy wykazać jakąś taką nieaktualność tych danych i żeby w ten sposób można dzięki tym formularzom i prostym klikom z tego skorzystać. Natomiast często jest tak, one też zostały zobowiązane do tego, żeby na przykład tego rodzaju wnioski nie były rozpatrywane zawsze przez algorytmy, tylko żeby nad tym rzeczywiście czuwał człowiek. Ta droga jest już, już ją trochę przechodzimy, natomiast też wydaje...
0: A skuteczność jest gdzieś mierzona, sprawdzana?
3: To zależy. Jeżeli to są kwestie bardzo ocenne, takie, które wymagają większej analizy, to często spotykamy się z jakąś odmową. Jakoś mam takie wrażenie, że łatwiej jest poprosić o naruszenie materiału ze względu, o usunięcie materiału ze względu na naruszenie praw autorskich niż prawa do wizerunku.
0: No właśnie.
3: Więc być może to jest czas na to, żeby na przykład właśnie w takiej newralgicznej sprawie, jaką jest wizerunek dziecka, ta droga powinna być prostsza, może automatyczna, może taka super automatyczna, bo to jest jednak specyficzna wartość.
0: No na razie wymaganie czegokolwiek od platform i od właścicieli tych platform, no to jest droga przez mękę, ale no być może te regulacje prawne byłyby faktycznie na miejscu, więc miejmy nadzieję, że to, że zaczynamy od zakazów w przedszkolach, faktycznie, tak jak mówi pani Aleksandra Rodzewicz, byłoby dobrą praktyką, gdyby dać sygnał i gdyby przedszkola i szkoły też zaczęły postępować podobnie. Czyli nie publikujmy niepotrzebnie zdjęć, do których dostęp ma wiele osób. Możemy to robić prywatnie, to jest okej, ale trzeba być ostrożnym. I to chyba jest taki wniosek z dzisiejszej audycji. Chrońmy prywatność i wizerunek naszych dzieci. To był Plac na Rozdrożu we współpracy z Pismem. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu Leny Gontarek na temat sharentingu. Ja nazywam się Grażyna Morek. Do usłyszenia, dobranoc.

0: When the Levee Breaks i zespół Led Zeppelin na koniec Placu na Rozdrożu. Dobry wieczór Państwu, wybiła 22.
1: Cool Kid of Jazz.

I'ma Pick You Up i Amy Gadziaga to fragment jej tegorocznej epki Baby Goated. Jeżeli spodobały się Państwu te brzmienia, to od razu dam znać, że Amy pojawi się 12 września w Warszawie, zagra w klubie Jasmine. Ja się prawdopodobnie na ten koncert wybieram, bo bardzo jestem ciekawa, co ma do zaprezentowania ta basistka, wokalistka i kompozytorka pochodząca z Paryża, ale mieszkająca w Londynie, który oczywiście tętni fantastyczną muzyką. Dziś do Londynu zajrzymy w audycji Cool Kid of Jazz. Oprócz tego będzie sporo nowości z katalogu wytwórni ECM, a także wspomnimy dwie wybitne postaci dla polskiej kultury. Proszę zostać z nami do północy. Z nami to jest z Mileną Krupińską, która program realizuje, i ze mną. Nazywam się Marta Kula.

Wiem, że mamy słuchaczy na całym świecie, więc być może ktoś z Państwa wybiera się na festiwal w Londynie, który nazywa się Jazz ReFest. Dlaczego o nim mówię? Bo to doroczny festiwal organizowany już po raz 13 przez stowarzyszenie o nazwie Jazz Refreshed, Jazz Odświeżony. To jest inicjatywa londyńska, także i wytwórnia, miejsce zrzeszające artystów i stwarzające im okazję do grania, do nagrywania. Bardzo ciekawa sytuacja. Warto śledzić Jazz Refreshed, jeżeli chce się być na bieżąco, i my dziś do katalogu Jazz Refreshed zajrzymy. Na tym festiwalu, o którym wspomniałam, Jazz ReFest, który startuje 13 września, czyli już niebawem, wystąpi między innymi Theon Cross. To jest bardzo ciekawa postać świata jazzu. Zresztą znana też dobrze publiczności festiwalowej w Polsce, bo swego czasu zagrał na bielskiej zadymce jazzowej. Gra, proszę Państwa, na tubie. Ale jak? Proszę posłuchać.

Theon Cross na tubie, Moses Boyd na perkusji i Nubia Garcia na tenorowym saksofonie. Taki skład w tym utworze właśnie się pojawił. Theon Cross to fragment jego płyty zatytułowanej Fajach. To wspomnienie z 2019 roku. Dowód na to, że słuchają nas Państwo w różnych zakątkach świata, pan Łukasz przesyła pozdrowienia z Chicago, tam godzina 15. No a pan Łukasz w Chicago przy okazji jazzowej, bo na koncercie Jill Scott. Bardzo zazdrościmy. To może słucha nas ktoś z Londynu, bo tam teraz byliśmy, słuchaliśmy przedstawiciela londyńskiej sceny i rozmawialiśmy o nadchodzącym wielkimi krokami festiwalu Jazz ReFest, który zaczyna się 13 września. Jeśli ktoś z Państwa jest na wyspach, proszę dać znać. Teraz za to przenosimy się do słonecznej Kalifornii, bo stamtąd, a konkretnie z San Francisco, pochodzi trębacz Ralph Alessi, ale ta muzyka nie będzie słoneczna. To nowa płyta z katalogu ECM, a zatem brzmienia no, raczej chłodne, raczej stonowane, ale na pewno nie nudne. Swoją drogą bardzo ciekawie zabrzmi ta muzyka w kontraście do tego, czego posłuchaliśmy przed momentem. To nie przypadek, że te utwory znajdują się jeden po drugim, bo w przypadku Theona Crossa te pierwsze skrzypce gra groove, który narasta. Ta repetytywność buduje atmosferę. To wszystko staje się takie pulsacyjne i dochodzi do kulminacji, na którą nałożone są efekty. I to jest jakby główny haczyk tej muzyki. A jaki jest haczyk muzyki, która przed nami? No to najpierw rozszyfrujmy własnymi uszami, a za moment o tym porozmawiamy.

Relaxed Misery to fragment płyty A Sun That Never Sets Ralpha Alessiego, która ukazała się 3 lipca tego roku. Podobnie jak u Theona Crossa, też te pierwsze skrzypce gra repetytywność, prawda? Pulsująca linia basu, która trzyma to wszystko w ryzach, a napięcie narasta. No ale już pomysł na to narastające napięcie jest zupełnie u panów różny. W przypadku Theona Crossa to są efekty, to jest ta taneczna pulsacja, to jest wolumen i to jest jakiś taki nieposkromiony rytm. W przypadku Ralpha Alessiego to jest myślenie bardziej fakturami, różnym brzmieniem, zestawianie grup instrumentów, myślenie aranżacyjne. Ralph Alessi wcześniej nagrywał z Ravim Coltrane'em, ale kwintetowo, ale do tej płyty zamiast saksofonisty zaprosił puzonistę i tak się składa swojego brata Josepha Alessiego. I te dęte instrumenty grają tutaj pierwszoplanową rolę, no ale bardzo ważna jest ta sekcja rytmiczna. John Hebert na kontrabasie, Chess Smith na perkusji, no i jeszcze Matt Mitchell na fortepianie. Znakomity zespół, zatem zostańmy z nimi jeszcze chwilę.

Nothing is dead. Nic nie jest martwe. Poruszający tytuł i piękna muzyka z płyty A Sun That Never Sets Ralpha Alessiego, która ukazała się 3 lipca tego roku w katalogu wytwórni ECM. Wymieniałam Państwu już wszystkich muzyków grających na tym albumie, ale zapewne sprawne ucho wychwyciło, że w tym akurat nagraniu pojawił się dodatkowy instrument. Tym instrumentem był wibrafon, ale zagrał na nim Chess Smith, który później w miarę przebiegu utworu przerzucił się na perkusję. Nothing is dead. Teraz proszę Państwa sięgnę po wyjątkową płytę, która ukazała się ostatnio. Nie wyobrażałam sobie, żeby w tej audycji nie zabrzmiała muzyka tego artysty. Pojawi się on, jeszcze nie zdradzam kto, w wyjątkowym duecie. Są to archiwa Polskiego Radia, teraz wydane ku pamięci dwóch wybitnych muzyków.

trzecia część w pełni improwizowanej suity zatytułowanej Medulla Oblongata. Wiem, że wśród stałych słuchaczy audycji Kulki to w Jazz jest sporo lekarzy. Zapewne uśmiechnęli się Państwo teraz pod nosem, bo jest to celowo zniekształcony łaciński zwrot, który poprawnie brzmi medulla oblongata. Medulla oblonga to jest dolna część pnia mózgu, ale nie to jest teraz istotne. Oczywiście istotna jest muzyka, a raczej to, kto ją wykonał. To był, proszę Państwa, 29-letni Stanisław Sojka. Rozpoznajemy go od razu po tym niesamowitym głosie, ale w tym nagraniu mogliśmy go od razu rozpoznać po grze na fortepianie, bo tu też miał swoje charakterystyczne zagrania, harmonie, artykulacje i tak w tym wypadku było. No a na trąbce zagrał Tomasz Stańko. 17 lat od Stanisława Sojki starszy. Spotkał się z Stanisławem Sojką w 1988 roku w studiu Polskiego Radia. To był sierpień i zarejestrowali tę, jak już padło, w pełni improwizowaną suitę. Tego samego roku później, w listopadzie, nagrali również suitę Zaduszną. I te dwie suity składają się na album Sojka Stańko, który teraz został wydany ponownie przez Polskie Radio dla miłośników tych dwóch postaci wybitnych, których już niestety z nami nie ma, to pozycja obowiązkowa.

Niesamowita perełka archiwalna, zapis wspaniałego spotkania Tomasza Stańko z młodszym o 17 lat Stanisławem Sojką. To była ostatnia część suity Medulla Oblongata, część, w której, jak usłyszeliśmy, Stanisław Sojka także i zaśpiewał, zaimprowizował wokalnie. Ale to nie jest reguła na tej płycie. Na tej płycie Stanisław Sojka jest przede wszystkim pianistą i przypominamy sobie, jak doskonałym i improwizatorem wspólnie z Tomaszem Stańko. Jazzowa na wskroś płyta, spotkanie artystów o wielkiej wyobraźni, odwadze, bezkompromisowości i co takim luźnym, a z drugiej strony bardzo poważnym podejściu do muzyki. To sprzeczność, ale myślę, że wiedzą Państwo, o co mi chodzi. Oni się tą muzyką bawili, ale bawili się nią dlatego, że mieli ją opanowaną w stopniu doskonałym. I to właśnie ten luz i powaga, ta radość i szacunek, ten talent i wielka, wielka wyobraźnia. Stanisław Sojka, dziś wspominamy go w audycji, bo rok mija od jego śmierci. 21 sierpnia zeszłego roku odszedł tutaj w nagraniu z wybitnym Tomaszem Stańko. Płyta Sojka i Stańko. Oczywiście polecać nie trzeba. Bardzo Państwa zachęcam do sięgnięcia po całość. A teraz wracamy do katalogu ECM.

It Very Well May Be to tytuł tego utworu z płyty Pattern Master. Mistrz patternów. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. W każdym razie jest to płyta Marka Turnera i jego kwartetu. Mark Turner na saksofonie tenorowym, Jason Palmer na trąbce, Joe Martin na kontrabasie i Jonathan Pinson na perkusji. Zostaniemy dłużej z tą płytą, bo to naprawdę dobre jazzowe granie, ale w tym miejscu chcę powiedzieć, żeby Państwo nie myśleli, że o Państwu zapomniałam, bo ja cały czas podglądam listę obecności i nie ukrywam, że liczę, że będzie o wiele dłuższa, bo na razie jest taka umiarkowana, no ale widzę pana Macieja, który słucha w pokoju w nadmorskim ośrodku wypoczynkowym w Łukęcinie. Proszę bardzo. Pan Bartosz, stały słuchacz z Wrocławia, pani Aga z Radomia, ale widziałam też za granicę, bo pytałam o Londyn i gdzieś mi mignął, zaraz dotrę do Londynu, a być może zrobię to w następnym wejściu, bo nie mogę znaleźć. A widzą państwo, lista jednak dłuższa niż by się wydawać mogło. O, pani Ewa koło Londynu pozdrawia, pani Agnieszka ze Szwecji, a zatem zagranica też jest na posterunku. Proszę się meldować, proszę też do mnie pisać mail marta.kula@radio357.pl lub tekstówki. Jeden ze słuchaczy napisał litości w tekstówce i się zastanawiam, czy pan wie, że słucha audycji jazzowej. Jeżeli nie, to ja przypomnę.

Jeśli dla kogoś te kierunki, w których podążali Tomasz Stańko i Stanisław Sojka, były zbyt awangardowe, to tutaj mamy przeciwległy biegun, bo czego by nie mówić o Marku Turnerze i Jasonie Palmerze, czyli muzykach, którzy zagrali kolejno na saksofonie tenorowym i trąbce, które wiodły w prym w tym utworze, który za nami. Czego by nie mówić o ich zaawansowaniu, to wciąż jest bardzo śpiewna muzyka i na tych instrumentach nam panowie pięknie, choć w imponujący, bardzo złożony sposób, ale jednak zaśpiewali. Taka to właśnie płyta, pełna melodyki, choć też i gęstości brzmienia. Płyta zatytułowana Pattern Master to tegoroczne wydawnictwo, choć z marca, więc troszkę już ten album ma, z katalogu wytwórni ECM. Bardzo Państwu polecam. Wszystko, co robi Mark Turner, to światowa czołówka, jeżeli chodzi o saksofon tych lat. Nowe jego nagrania są zdecydowanie warte uwagi i jak to w przypadku audycji Cool Kid of Jazz często bywa, ta płyta, którą polecam Państwu w danym odcinku audycji najbardziej, ma w tym odcinku 3 miejsca. Więc teraz Mark Turner po raz trzeci, ale proszę nie odchodzić od odbiorników, szczególnie zwracam się do tych z Państwa, którzy być może szukają nieco lżejszych brzmień, bo za parę chwil jazz z zupełnie innej bajki, bo ta muzyka ma naprawdę wiele twarzy.

0: Super Sister Mark Turner Quartet, płyta Pattern Master nagrana w składzie Mark Turner, saksofon tenorowy Jason Palmer, trąbka Joe Martin, kontrabas i Jonathan Pinson, perkusja. 14 minut po 23.
1: Cool Kid of Jazz.
0: Milena Krupińska za sterami, Marta Kula przed mikrofonem. Chcę Państwu bardzo podziękować za odzew, bo spływa do mnie mnóstwo maili, tekstówek, no i meldują się Państwo, choć ta lista obecności wciąż mogłaby być dłuższa. Zachęcam do zaznaczenia swojego słuchania. U mnie na profilu facebookowym znajdą mnie Państwo po prostu jako Marta Kula. Pani Beata się dopisała z Pobierowa, pan Paweł ze Świdnika, pan Rafał z Chrzanowa, pani Ewa. Kaliska nasłuchuje cudownych brzmień. Cudownie. No to dziękuję Państwu za te meldunki. Jak obiecałam, tak się teraz stanie. Wybrzmi muzyka nieco lżejsza, bo artysta, który teraz przed nami, występujący pod pseudonimem Lox, to muzyk, który wychował się na fusion. I teraz sam wpisuje się w ten nurt nowego fusion. Łączy różne brzmienia funkująco, soulujące z jazzowymi, elektroniczne, trochę popowe. I taką oto mieszankę przedstawia światu, ale moim zdaniem jest ona naprawdę bardzo, bardzo dobra i przyjemna.

Opening, czyli jak się Państwo domyślają, pierwszy utwór z płyty The Eight Gates artysty o pseudonimie Lox, czyli Ibo Lox w Mensach. Fantastyczny muzyk. Muszę przyznać, że ta muzyka pięknie się niesie. Słychać to zakorzenienie w muzyce fusion, ale nie ma tutaj kopiowania, jest teraźniejszość i przyszłość. Są zupełnie nowe kierunki i pomysły, ale też i to, co charakterystyczne, czyli świetna sekcja rytmiczna i bardzo ciekawe warstwy brzmieniowe. Nie zabrakło improwizacji. W utworze Opening gościnnie pojawił się Leon Foster Thomas, który jest wirtuozem gry na steel panie. I to solo, które Państwo słyszeli w tym utworze, właśnie należało do niego. To jest taki charakterystyczny instrument. Na pewno Państwo kojarzą te pany także i z ulicznych wystąpień, a także z sesji różnych jogicznych i tak dalej. To jest bardzo, bardzo modny instrument. Czy dokładnie na takim gra Leon Foster? Nie, ale to jest właśnie ten kierunek i pewnie to brzmienie Państwo w trakcie utworu Opening wyłapali. Lox, jako się rzekło, Ibo Lox Mensah, artysta o szerokich horyzontach muzycznych i też bardzo gościnny, bo na płycie wielu gości. Zanim jednak o nich, chcę powiedzieć, że to płyta, która powstawała przez 6 lat, wiele wysiłku, energii i uwagi włożył w powstanie tego materiału Lox. No ale gdy już on powstał, ukazał się 26 czerwca tego roku, no to sprawy potoczyły się pięknie i Lox gra intensywnie. Pojawi się także na festiwalu, od którego zaczynałam dzisiejsze spotkanie, czyli Jazz ReFest w Londynie. No i ta londyńska scena jest obecna na płycie. Teraz sięgniemy po kompozycję zatytułowaną View, a w niej gościnnie zagrali Akil Henry i Amal Shaham.

0: considering what it's like to go through others' experiences as a different entity in order to uncloud your judgment. To truly understand the human experience, one must wonder.
1: Fantastyczny popis muzyków w tym utworze. Na finał lider Lox, czyli Ibo Menasach, perkusista, brytyjski perkusista i lider całego przedsięwzięcia, ale także i wspomnieni, zaproszeni przez Loxa Akil Henry, klawiszowiec, który fantastyczne solo zagrał w utworze View, oraz Amal Shaham, gitarzysta, również niezwykły popis. Tak sobie pomyślałam, słuchając utworu View, że gdyby istniał jeszcze festiwal Jazz Around, to zdecydowanie poleciłabym tych muzyków organizatorom. Cudownie byłoby, jakby przyjechali do Polski, no ale na razie się na to nie zapowiada. Natomiast zagrają już 13 września w Londynie. Jazz ReFest, festiwal organizowany przez stowarzyszenie Jazz Refreshed, tam wystąpi między innymi właśnie Lox. Posłuchaliśmy płyty The Eight Gates, płyty, jak mówi sam artysta, bardzo osobistej, w której otwiera właśnie te bramy do swojej duszy i ukazuje przed słuchaczami wszystko, co lubi, wszystko, co kocha, ale też wszystko, co go denerwuje i czego nie lubi. Taki fragment słyszeliśmy na koniec utworu View, kiedy wybrzmiała taka melodeklamacja, w której Lox przyznaje, że nie lubi ludzi, którzy narzucają swoje myślenie. I w ogóle dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat świata. Zachęcam Państwa, żeby się wsłuchać, bo to ciekawy artysta, nie tylko w tej warstwie brzmieniowej, no ale właśnie także i lirycznej. Nie mówię, że to są teksty poetyckie, ale takie melodeklamacje nie są przecież w muzyce jazzowej czymś obcym. Idziemy w stronę line-upu festiwalu Jazz ReFest. Zaraz po Loxie zagra Alex Cosmo Blake. Posłuchajmy.

Wciąż jesteśmy w Londynie, proszę Państwa, za sprawą Alexa Cosmo Blake'a, gitarzysty, kompozytora i producenta właśnie stamtąd. Ale z tego, co widzę po liście obecności, słucha razem z nami cały świat. Pani Marta pozdrawia ze słonecznego Bostonu, pan Marcin z Kanady, pan Bartosz z Irlandii, ale są także stali słuchacze z Polski, pan Bartłomiej z Żywca, pan Mariusz z Piaseczna, pan Aleksander z okolic Kalisza. Bardzo dziękuję za wszystkie wpisy. Alex Cosmo Black i jego debiut For No One Else to pierwsza płyta w jego dorobku, wydana w zeszłym roku, ale teraz promuje ten materiał między innymi na festiwalu ReFest, na którym się dziś skupiamy. Ben Markley, gitarzysta i muzyk w ogóle spokojniejszy od Loxa, którego słuchaliśmy przed momentem. On, Lox, podąża i inspiruje się takim soczystym fusion, jeżeli chodzi o Alexa Cosmo Blake'a, być może z racji instrumentu i to, że chętnie sięga po te akustyczne brzmienie gitary. Te kierunki są bardziej intymne, czasami rozmarzone, trochę filmowe, ale z takim fajnym producenckim sznytem. Alex Cosmo Blake, artysta, o którym na razie nie wiemy dużo, nagrał tylko jedną płytę. Zobaczymy, co więcej nam pokaże. Ale jeśli dla kogoś z Państwa to, co pokazuje już teraz, ma niewiele z jazzem wspólnego, no to ja teraz proponuję wielki powrót i muzykę tak zwany jazz przez wielkie drzwi.

No, może za grzeczna to była muzyka, żeby powiedzieć o niej jazz przez wielkie dży, ale tak, swing był i blues też był. Snowy Range Blues to fragment płyty Tell the Truth pod przewodnictwem Bena Markleya, nagranej ze Steve'em Kowaleczkiem, Willem Swindlerem, Rodneyem Whittakerem i Kylem Swanem. Muzyka nawiązująca do tych najbardziej klasycznych jazzowych tradycji. Polecam Państwu całość, bo jest to kawał porządnej muzyki. I to prawie wszystko, co dla Państwa przygotowałam. Pożegnam się fragmentem pachnącej nowością płyty, która pochodzi z katalogu ECM, czyli to nasze trzecie podejście do tego katalogu dziś w audycji. Płyty Ayumi Tanaki, nagranej w jazzowym trio. Ayumi Tanaka na fortepianie, Thomas Morgan na kontrabasie, Thomas Stron na perkusji. Nagrywana w maju zeszłego roku, wydana w miniony piątek. To piękna, subtelna, cudnie prowadzona narracja, jak to na katalog ECM przystało, która no jest taką, myślę, dobrą kropką nad i naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Państwu za nie dziękuję. Życzę dobrej nocy lub dobrego dnia tym z Państwa, którzy słuchają nas po drugiej stronie globu, co dziś w audycji wyszło na jaw. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień.

0: 7.
1: Minęła północ. Mamy już następny dzień. Dobry wieczór. Jeszcze dokładnie godzina została do końca tego długiego radiowego dnia. Poniedziałku w Radiu 357, ale w mojej opinii w wielu z Państwa, jak sądzę, bardzo ważna godzina, bo dotykająca spraw intymnych, kluczowych, dla niektórych najważniejszych. Mamy środek nocy, tak się składa, że wielu z Państwa tej akurat audycji słucha z podcastów, zatem witam się jak zwykle uniwersalnie. Dzień dobry i piszcie mi, gdzie Was zastałem, na przykład w pracy, albo na przykład podczas jazdy na rowerze, albo na żaglówce może w jakiś dzień. Piszcie klimek@radio357.pl. Zapraszam na 369 audycję o seksie, o związkach, o uczuciach, o intymności. Głównie o emocjach i sposobach radzenia sobie z nimi. Zawsze o naszych związkach, jakkolwiek je sobie układamy. No i teraz jest ten moment, kiedy ja mówię motto tej audycji, bo ona ma swoje motto. Powtarzam je co tydzień, a to dlatego, że jest dla mnie ważne i wierzę, że jest też ważne dla Państwa. W 369 stawiamy na otwartość. Odrzucamy wstyd, pozbywamy się hipokryzji, jeśli taka się w nas gnieździ, a staramy się odrzucić takie rzeczy, którymi nas nakarmiono i nie wiemy za bardzo, dlaczego tak myślimy, a nie inaczej. I pytamy o wszystko, co z seksem, z uczuciami, z intymnością związane, a nie przychodzimy tutaj na to spotkanie już z gotowymi odpowiedziami, tacy jako wszystko wiedzący. Tylko taka trochę pokora. No i najważniejsza część tego motta to jest: nie uznajemy w tym miejscu uprzedzeń żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się, jeszcze raz powtórzę, Marcin Klimkowski, Klimek, a Państwa i moimi gościniami będą dzisiaj, i to jest rekord, bo mam 4 wspaniałe edukatorki, wspaniałe aktywistki, organizatorki, ale 4, czyli Natalia Celej, Marta Stoces, Natalia Kwaśnicka i Dominika Drop. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Słyszą Państwo, 4 osoby. Zazwyczaj jest 1, czasami zdarzają się 2. Dzisiaj 4. Będziemy się starali utrzymać bardzo, bardzo to, żeby nie wszyscy mówili naraz, chociaż temat jest fenomenalny i taki super pozytywny, mam wrażenie, bo będziemy rozmawiać dzisiaj o Love Revolution Urban Showcase Festival, czyli festiwal miłości, tak bym powiedział, który odbędzie się we Wrocławiu w październiku, 22 do 26 października. Jeszcze wielokrotnie tę datę powtórzę, powiem, żebyście kupili bilety, powiem, żebyście już pakowali walizki do Wrocławia i w ogóle takie rzeczy. To będzie taka długa, długa, pozytywna rzecz o tym festiwalu. Ale będziemy też rozmawiać o tym, jak promować miłość w czasach hejtu. Bo mam wrażenie, zgodzicie się, że mamy takie czasy, że hejt jest częściej mówiony w przestrzeni medialnej niż miłość, niż love. Hejt jest bardziej niż love.
3: No, na pewno mamy takie czasy, że wszystkiego jest więcej i jak zawsze ten yin-yang cały czas po prostu się lewo-prawo próbuje wyrównać i ten hejt jest dużo głośniejszy niż był kiedyś i jest dużo więcej kanałów, którędy może się wylewać i pokazywać. Ale z mojej perspektywy, ja lubię patrzeć też na tą pełną połowę szklaneczki, mamy dużo więcej osób, które starają się równoważyć tę narrację przynajmniej, żeby jednak promować siły równoważące.
1: To trafiłyście do właściwej audycji, bo tutaj jest zdecydowanie bardziej o love i zdecydowanie o tym, jak unikać hejt słowa i nienawiści w ogóle. Za chwilę zaczynamy, przechodzimy do tematu. Chciałem jeszcze tylko bardzo podziękować Państwu za wszystkie dotychczasowe wiadomości, za komentarze. No, a dostaję ostatnio ich bardzo dużo, ale to nie znaczy, że nie proszę o więcej. Moje adresy to klimek@radio357.pl. Piszcie też na Messengera, Instagrama, zaczepiajcie mnie na mieście, na festiwalach, w tym na Love Revolution, bo też może tam trafię i się przetniemy jakoś na tych wszystkich wydarzeniach. Dobrze, to kto zacznie od tego, co to w ogóle jest za idea, w czyjej głowie się narodziła i jak to działa? Myślę, że Marta, tak? Marta Stoces.
3: Tak, to będę ja, bo w mojej głowie się narodziła. I narodziła się bardzo dawno temu w sumie, ponieważ to był projekt, konkretnie projekt kampanii społecznej promującej miłość, który w obliczu lekkiej frustracji na ASP we Wrocławiu, w związku z tym, że zamknięto pracownię, w której chciałam robić dyplom, musiałam wymyśleć na szybko coś innego niż chciałam robić. A ponieważ byłam dosyć mocno zainspirowana zarówno produkcją wydarzeń, jak i produkcją wydarzeń muzycznych, jak i pracą z performerami, artystami scenicznymi, i bardzo mnie inspirowały wtedy działania, które jednocześnie są jakimś takim site-specific dzianiem się i coś wnoszą i pozwalają coś, czegoś doświadczyć. Więc wymyśliłam sobie taki projekt, który wtedy jeszcze właściwie nie nazywałam tego festiwalem, ale miał pełnić funkcję właśnie kampanii społecznej, czyli przemycać dużo różnych idei w formie działań rozrywkowo-artystycznych, tak żeby osoby przychodziły sobie doświadczyć czegoś tak jak wystawy albo koncertu, ale jednocześnie, żeby siać w nich jakieś takie inspirujące myśli. Wtedy jeszcze nie było takiego mówimy jakieś 15 ponad lat temu, takiego trendu wellnessowo-samorozwojowego, więc jakby nie było jeszcze w ogóle warsztatów. Nikt nie robił takich warsztatów, jak teraz są wszędzie na wszystkie tematy. I zrobiłam faktycznie jako część tego dyplomu pierwsze takie wydarzenie, mini-festiwal, który się nazywał Pink Picnic we Wrocławiu, gdzie było trochę, nawet powiedziałam na wejściu, że to jest wydarzenie sponsorowane przez literkę M, jak miłość. No i gdzieś tak rzuciliśmy taką różową bombę. Natomiast później, przez wiele lat różnych innych moich doświadczeń, cały czas ten temat za mną wracał, cały czas za mną chodził, pod nazwą Love Revolution, bo taka była oficjalna nazwa tego. I po tym, jak wyprodukowałam dwa inne festiwale, i to takie już właśnie idące w stronę healingu, samorozwoju i też tworzenia przestrzeni, która jest nie tylko do konsumpcji, ale przede wszystkim do doświadczenia transformacji, no to wiedziałam już, że to musi być tego typu przestrzeń. Bardziej niż przestrzeń projekt, bardziej niż wydarzenie takie sensu stricte, kupuję bilet, przychodzę, wychodzę i wszystko w moim życiu jest tak samo. No i miejskie. Przede wszystkim miałam bardzo mocno od samego początku wizję taką, że to musi być, no była to revolution gdzieś wpisane. Ta nazwa przyszła z nie wiem, Kronika Kaszy, czy skądś tam do mnie. W każdym razie czułam, że to jest coś, co powinno wylądować tam, gdzie jest potrzebne. Czyli niekoniecznie stać się hermetycznym wydarzeniem dla wtajemniczonych, tylko właśnie być totalnie mainstreamowo wrzuconą bombą, która jest po prostu bardzo dostępna. Jest takim rodzajem, no najchętniej w ogóle open source'a, z którego mogłyby skorzystać bardzo różne osoby, żeby dowiedzieć się, że można z różnymi rzeczami pracować, żeby dowiedzieć się, że są osoby, które pracują i też prowadzą innych w różnych właśnie rozwojowych kierunkach. I gdzie tak naprawdę no, na przestrzeni tych 15 lat faktycznie narodziło się tyle branży nowych, które teraz po prostu powoli się gdzieś tam próbują ugruntować.

0: jest definicją słowa evolution. To jest ewolucja. Znaczy, to się dzieje powoli, tak? Generalnie widzimy coś więcej, coś, nie wiem, najpierw jakieś pierwsze szkolenia, później jakieś pierwsze kursy, pierwsze, nie wiem, później były rzeczy... webinary, tak? Zapisywanie się na jakieś, na przykład, nie wiem, weekendy, które mają pomóc w relacjach, jakby w zrozumieniu siebie albo coś takiego, albo w rozwoju własnej seksualności. I z mojego punktu widzenia to jest trochę evolution, czyli to jest stopniowe. A tutaj ty mówisz i właściwie wy mówicie tutaj całym pełnym głosem, że to jest revolution. Czy uważacie, że słowo revolution to nie jest coś takiego, co odepchnie ludzi, że ojej, tu młode kobiety, gdzieś tam femi to wszystko jest okraszone słowem. No nie wiem, robią coś tak naprawdę właśnie bardzo wąskiego, środowiskowego i tak naprawdę dla siebie i dla koleżanek. To jest takie trochę zagrożenie z mojej strony.
1: To ja bym chętnie odpowiedziała. No. Dzisiaj sformułowałam taką myśl, że ten festiwal ma być odpowiedzią na to, co już się wydarzyło, co sobie powiedzieliśmy, czego nie lubimy, jak chcemy, żeby to mogło wyglądać, stosunki między ludźmi, też jeżeli chodzi o związki nie tylko romantyczne, ale też partnerskie, koleżeńskie, że ta miłość ma bardzo wiele obliczy, ale jest to cały czas warsztatowane, mówione, a teraz po prostu przestańmy już jęczeć i idźmy to robić w takiej radości i otwarciu i chęci eksploracji, dzielenia się tym wspaniałym uczuciem, emocjami.
0: Okej, czyli tak trochę wyjście z tarczą, takie zwycięskie w tym sensie, tak, to rozumiem, bo rzeczywiście kto chciał nad sobą pracować, to pracował. Kto chciał uczestniczyć, to uczestniczył. To wszystko były takie komórki, między innymi, no nie wiem, ta audycja, czyli inne moje rozmowy wskazują na to, że nie wiem, kto chciał czytać książki, kto chciał się w jakikolwiek sposób rozwijać, to nie było zabronione ani 15, ani 10, ani 5 lat temu. Natomiast zawsze rzeczywiście, tutaj się z tobą zgodzę, towarzyszyło temu takie albo edukacja słaba, albo coś tam, że cały czas jakiś problem i my musimy się z jakimiś problemami mierzyć, a tutaj jest takim, tak jak widzę też was, jak tutaj się do tego wszystkiego, do tej całej idei uśmiechacie, że to jest z takim czymś super, super radosnym. Jak zostałyście zwerbowane? Czy stanowicie takie wspólne grono, nie wiem, od lat, współpracownic? Jak to wygląda? No bo nie robi się tego samemu. Natalia, powiedz, jak ty dołączyłaś do tego?
2: Jeszcze...
0: No wiem, że był telefon od koleżanki.
2: To chcę nawiązać do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że jak dla mnie wybieranie miłości i wybieranie otwartego serca w obecnych czasach, jeżeli wiemy to intelektualnie, to nie wystarczy i to jest rewolucyjne, żeby to wybierać. Żeby to wybierać codziennie. Żeby upadać z gracją, podnosić się i to wybierać. I wybierać miłość. Dlatego ta rewolucja nie jest do końca taka... Nie jest taka hardkorowa. Biorąc pod uwagę kontekst właśnie niewybierania tego do tej pory.
0: Okej. Okay.
2: No.
0: To jak dołączyłaś?
2: Marta mnie zmanifestowała. Czuję, że to była taka ścieżka, gdzie sama ucieleśniałam regulację układu nerwowego, wybieranie miłości do siebie samej. No i wtedy pojawiła się Marta w tak zwanym polu, jakkolwiek to nie zabrzmi dla wielu osób. Niektóre osoby po prostu się pojawiają znikąd i miałyśmy podobne wizje. Moja prowadzenia kobiet do czucia przyjemności, osadzenia w ciele i poczucia bezpieczeństwa z tego, że są w sobie, że wybierają się kochać. No a jej dużo większa, już zasiana kiedyś dużo wcześniej, lata wcześniej. i najwyraźniej miałyśmy gotować na to, żeby się spotkać.
0: Czy macie, rzeczywiście, bo teraz słyszę coś takiego, ja to wyczuwam, że czy... to

0: Nie jest tak, że ty, Marta, po prostu zbierasz te wszystkie historie, które dzieją się pewnie w miastach, pewnie podczas różnego rodzaju, nie wiem, warsztatów, prelekcji, wykładów, różnych rzeczy, które też dzieją się w internecie podczas oglądania, że ty to w jakiś sposób przyciągasz i łączysz te kropki. Na tym polega twoja rola jako organizatora?
1: Nie do końca. W sensie tak bym pewnie zrobiła, gdybym dostała zlecenie z agencji eventowej, mm-hmm. żeby zaprogramować festiwal. Natomiast w przypadku tego typu projektu, a wcześniej mam jeszcze na swoim koncie dwa takie, które były powiedzmy węższe trochę, jeżeli chodzi o target, to bardziej było z wyczuwania tego, co jest kolektywnym problemem, trudnością, wyzwaniem i faktycznie być może z synchronizowania się gdzieś tam z osobami czy jakimiś przestrzeniami, gdzie powstaje trochę tej pracy właśnie healingowej wokół różnych takich spraw globalnie w tym momencie gdzieś tam przechodzących właśnie ewolucyjnie na jakiś następny poziom świadomości. I faktycznie festiwal, który zrobiłam zaczęłam go robić przed pandemią w 2017 roku, Mama Gathering, który później się nazywał Mama Global Healing, i on wystartował jako jeden z pierwszych takich rozwojowo-duchowych w Polsce. No ja sobie go po prostu wyobraziłam jako taką przestrzeń, no przecież przyszła do mnie taka wizja i tak naprawdę wtedy też mieliśmy zupełnie inaczej działające algorytmy i zupełnie inaczej działającą przestrzeń internetową. W momencie, kiedy go ogłosiłam, to odwrotnie, dokładnie do mnie zaczęły się zgłaszać osoby. Tam było jeszcze takie hasło wtedy, pamiętam, Empowered Women, Empower Women. I gdzieś tam chodziło to hasło kobiet mocy w przestrzeni też takiej, powiedzmy, instagramowej. I zaczęły zgłaszać się kobiety po prostu, które, no, do których pewnie jakbym miała usiąść, zrobić research, to do części z nich sama bym się odezwała, ale to one po prostu się same zgłaszały, że chciałyby przyjść i współtworzyć po prostu tkanie tej przestrzeni. Więc tutaj też jest trochę tak, że ja de facto no, wyobrażenie tego, co chciałabym, żeby się zadziało w programie, bardziej od strony takiej reżysersko-dramaturgicznej, tak jakie myśli bym chciała, żeby zostały w tym całym gobelinie zawarte, miałam i sobie to ewoluowało faktycznie przez lata. Natomiast, no bardziej trochę, szczerze mówiąc, jak już podjęłam decyzję w zeszłym roku, żeby teraz to zrobić, to wydarzenie, teraz właśnie osadzić je we Wrocławiu, gdzie mieszkam, no to faktycznie część osób gdzieś tam miałam na swojej sieci, tak zwanej, na horyzoncie, tak mówi, na radarze. Z częścią już po prostu pracowałam wcześniej. Mhm. Część z nich znałam po prostu, bo też zazwyczaj staram się współpracować i współtworzyć te przestrzenie z osobami, których pracę po prostu znam i sprawdziłam na sobie. I zazwyczaj to jednak wygląda tak, że ja wiedząc jakimi narzędziami i co robi konkretna osoba, ja mam dla takich osób jakąś propozycję, temat na przykład, nie? Co chciałabym, czy mogliby poprowadzić coś takiego, raczej niż tworzenia takiej przestrzeni, gdzie pojawiają się osoby z takimi swoimi jakimiś flagowymi wydarzeniami, z którymi jeżdżą po wszystkich festiwalach, więc raczej to jest takie custom made po to, żeby właśnie w całości w odbiorze uczestnika to doświadczenie miało właśnie przeprowadzoną jakąś taką myśl, na której mi zależy. I w tym sensie ja nie do końca mówię tak naprawdę o festiwalach, tylko jest taka koncepcja właśnie tych healing biotop, czyli tworzenia takiej przestrzeni, która dla wszystkich jakby osób, też osób współtworzących, bo to jest zazwyczaj też moją dosyć mocną intencją, no właśnie działa w oku jakiejś konkretnej myśli, co chciałabym, żeby im się zadziało. Przy mamie to było na przykład zasilenie i to było bardzo, bardzo istotne dla mnie, żeby ten projekt po prostu każdego bardzo mocno napompował energią, zwłaszcza, że przyciągała bardzo dużo, no wiadomo, kobiet przeciążonych i przeciążonych też systemowo i w swoich personalnych życiach. Natomiast każde z miejsc, w którym wydarzyło się to wydarzenie, no zaliczyło bardzo duży po prostu upgrade, krótko mówiąc, upgrade przestrzeni. I tutaj też dzieją się takie rzeczy. Jesteśmy finalnie po wielu tak naprawdę spacerach po mieście Wrocławiu, miejscem na tyle odważnym, żeby ugościć taki projekt, który no mówmy wprost, ma zawartą w sobie edukację seksualną i nie jest wydarzeniem stricte kulturalnym ani artystycznym, tylko jest wydarzeniem...
0: To nie jest performance, to nie są tylko dokładnie, sztuki teatralne, dokładnie. To nie są tylko spotkania.
1: Ja sobie jeszcze wymyśliłam, żeby część była za darmo na przykład, zwłaszcza dla młodych osób, więc jakby no jest dosyć trudny do ugryzienia w taki komercyjny sposób i tak naprawdę mimo tego, że zainteresowanie i takie o bardzo ładne, fajnie i zobaczymy, co ci z tego wyjdzie, takie głosy były w wielu miejscach, no to Instytut Grotowskiego tak naprawdę przyjął to do siebie i no jest tą bazą tej pilotażowej pierwszej edycji, udostępniając nam cały budynek na Grobli.
0: Natalia Kwaśnicka, ty będziesz zajmowała się edukacją. Co to znaczy? I czy takie, jak sądzę, części z państwa pytanie, czy ja udając się na ten festiwal, czy ja zmierzając w tę stronę, czy uczestnicząc w całości, czy w części tego, ja czegoś się dowiem. W takim bardzo edukacyjnym, trochę szkolnym stylu. Ja wiem, że to może nie o to do końca chodzi, ale chciałbym, żebyś to wyjaśniła. Co ja dostanę?
2: Na tym festiwalu tak naprawdę każdy znajdzie dla siebie jakąś cząstkę, bo jest od edukacji seksualnej psycholożek, seksuolożek, takich, które wykładają taką typową edukację seksualną poprzez właśnie warsztat...
0: Czyli, przepraszam, że ci przerwę, czyli coś, czego nie ma, tak? Czyli
2: tak coś, czego nie ma
0: w szkołach, łakniemy
2: tak,
0: tego.
2: Coś, czego nawet my jako dorośli często dopiero teraz poznajemy po tych iluś tam latach i tak naprawdę dla każdego znajdzie się tutaj miejsce. Od takiej osoby, która dopiero zaczyna, poprzez takie osoby, które już gdzieś tą edukację seksualną miały albo się w jakiś sposób rozwijają.
0: Na przykład słuchają od 5,5 roku audycji 369, w której 280 odcinków jest o tym, o czym ja często wychodzę z audycji i mówię, kurczę, to tak? Nie wiedziałem, rewelacja.
2: Moje tematy to na przykład taki, że seks zaczyna się poza sypialnią i ostatnio właśnie też prowadziłam te warsztaty, właśnie wróciłam z Poland Rocka, gdzie to była tak jakby moja pierwsza próba na tych ludziach, więc no i często musimy dotykać takich tematów, do których nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że jakby seksu nie tworzy się tylko w sypialni, że to nie są żadne gadżety, chociaż na przykład tutaj są bardzo piękne.
0: Zaraz będzie.
2: Ale właśnie, że to wszystko zaczyna się poza sypialnią, naszego zdrowia, naszych relacji, tego jak bardzo potrafimy rozmawiać na takie rzeczy właśnie seksualne.
0: Albo jak bardzo dobrze się ze sobą czujemy.
2: Tak, właśnie jeśli chodzi o nasze ciało, relacje z naszym ciałem, bo trochę było tak, że wychowaliśmy się w takiej kulturze, w której trochę odcinamy się od tego ciała. Czyli ta głowa, ten duch, to wszystko jest takie najważniejsze, te lepsze, ale odcinamy się od czucia. A tutaj na przykład na moich warsztatach można do tego ciała wejść i takimi naprawdę sposobami, które nie są jakoś bardzo trudne, ale ludzie często wychodzą ode mnie z warsztatów i po prostu wydawało im się, że to jest takie łatwe, ale jednak nie wpadli na ten pomysł, prawda? Więc z mojej strony będą takie warsztaty, ale również od... jeśli chodzi o komunikację, że ona jest właśnie kluczem do sukcesu. Wiemy tak naprawdę, że nie tylko i w biznesie, i w seksie, i w ogóle w przyjaźni ta komunikacja jest najważniejsza, ale ta strefa seksualna jest najbardziej pomijana, nie? Najmniej potrafimy rozmawiać.
0: A to od razu też do ciebie skieruję to pytanie, no bo jest takie, ja już po prostu gdzieś tam, po pierwsze jako dziennikarz, który się tym zajmuje i który zna te algorytmy, który mnie, jak użyję jakiegoś tam słowa, to mnie wyzetnie, a jak użyję innego, to mnie poniesie i tak dalej, i tak dalej. A więc już słyszę takie zarzuty, aha, no to w takim razie tutaj to jest festiwal, spotkanie właśnie do edukowania ludzi, którzy gdzieś tam się seksualizują. Wiecie, znacie to słowo. To jest bardzo prosty zarzut i bardzo, jak sądzę, łatwy do obalenia, ponieważ to są zarzuty bardzo często takich ludzi, którzy by w ogóle jakby o seksie i o rozwoju seksualnym nie chcieli słyszeć, mówić i edukować. I jak ty na to odpowiadasz, że że co, to jest znajome dla znajomych? No nie.
2: Nie, tak naprawdę, no stąd też to, że to jest festiwal o miłości. Trochę z jednej strony będziemy przez to, że właśnie mówimy o tej miłości, o tych relacjach, to nie będzie tylko edukacja seksualna, to będzie relacja z własnym ciałem, relacja z innymi ludźmi. No i w taki sposób chcemy dotrzeć do ludzi, którzy dopiero albo nie wiedzą, że mają takie potrzeby, ale słysząc o takim festiwalu, stwierdzą, że a może jednak tego potrzebuję, może jednak przyjdę, może jednak spróbuję.
0: A ty wierzysz w to, że ludzie nie mają takich potrzeb? Bo wiesz co, otwieram sobie stronę i widzę coś takiego. Wszyscy na świecie pragną miłości. To jest oczywista oczywistość dla mnie. Natomiast mam wrażenie, po obserwacji tego, co wiesz, włączymy telewizję albo po prostu odpalimy internet, co dzisiaj na świecie, że raczej świat daje nam taką zwrotkę, że raczej jest bardzo dużo ludzi, którzy nie pragną miłości, bo jest trudno na świecie, tak? Marta.
1: Ja chcę powiedzieć, że myśląc perspektywicznie o tym wydarzeniu, tą edycję taką pilotażową, też ja bardzo dużo musiałam tak tutaj kalibrować, właśnie przymierzać się do tego, co ludzie mówią, co ludzie potrzebują, do kogo to trafi, do kogo ja bym chciała, żeby to trafiło, do kogo to realnie ma szansę trafić i jak i co komunikować. I te wszystkie lęki właśnie między innymi o seksualizację i o to, że jak będzie ta edukacja seksualna tutaj tak po prostu wprost komunikowana jako po prostu hit programu, to pójdzie znowu w jakiś tam kierunek nie taki, jakbym chciała. No to wszystko też, zwłaszcza przez ostatnie pół roku mojego konfrontowania się z różnymi też instytucjami właśnie w mieście, które no mimo swojej otwartości, bo na przykład współpracują z artystami, tak? Jednak też są, nie wiem, gdzieś tam instytucjami publicznymi, jakby mają bardzo dużo takich też...
0: Finansowanymi przez ludzi.
1: Tak, my nie mamy żadnego finansowania, żeby nie było, nie?
0: Sorry, że wchodzę w słowo, ale to jest trochę tak, że ktoś ci powie, aha, tu wszystkie podatki idą na jakąś tam instytucję i ta instytucja daje pieniądze na to, żebyś ty pokazywała, nie wiem, gadżety seksualne albo edukowała o tym, jak, nie wiem, otwierać związek. I generalnie ludzie z całego kontekstu 40 czy 60 czy 100 spotkań, bo nie wiem ile do końca będzie, ty też pewnie jeszcze mniej więcej, tak? Wyciągają te dwa, które naprawdę są, nie wiem, dla...
2: wąskiej grupy.
0: Wąskiej grupy, to najłatwiej opisać.
1: Tak, ale też pewnie wyciągają coś, co oni by tam sobie nadpisali, a nie to, co tam realnie jest.
0: Dokładnie.
1: Tak, i na bazie tego, bo ja szczerze mówiąc myślałam, że po tych 15 latach te rozmowy niektóre będą wyglądały inaczej. Finalnie nie mamy żadnego dofinansowania, żeby nie było publicznego, nie mamy, to powstaje na domowym budżecie. Mało tego, uformowałyśmy taką, jeszcze się zastanawiam, co z tym zrobić tak na szerszą skalę, ale powstała taka nasza wewnętrzna instytucja Ośrodka Kultury i Seksu, bo mamy we Wrocławiu różne ośrodki i uznaliśmy, że brakuje Ośrodka Kultury i Seksu, więc będziemy mieć takie koszulki, to będzie część naszego merchu.
0: Ja teraz kciuk w górę, państwo tego nie widzą, bo jesteśmy
1: więc
0: w radiu.
1: Takie koszulki, one będą oczywiście upcyclingowe, ponieważ nie chcemy zaśmiecać świata. I tak, i ja myślałam, że robiąc ten projekt teraz, faktycznie będzie można super w mainstream wjechać, że to będzie hit, że to jest właśnie pierwszy festiwal z edukacją seksualną. No i okazało się, że tak dalej nie jest, że tu jeszcze nie jesteśmy. No to okej. I też,
0: to mnie zaskakuje.
1: Wciąż mnie to zaskakuje, natomiast no ja też przez te 15 lat zajmowałam się i sama ze sobą różnego rodzaju ścieżkami związanymi też z seksualnością i też jakby no, funkcjonując w bardzo różnych środowiskach, trochę widzę to, że jakby jakie nowe problemy narosły na przykład wśród młodzieży po pandemii i w związku z social mediami, więc też jakby to, co znajdzie się w programie tej pilotażowej edycji, dla mnie jest takim zasianiem takiego naszego ground zero, od czego my zaczynamy w ogóle, z czego my wychodzimy.
0: To jest w ogóle orka na ugorze, to znaczy... Ja to tak widzę, bo jak wy żeście mi o tym napisały, to ja to tak zrozumiałem. To znaczy, zaczynamy...
1: Od zera,
0: przepraszam,
1: od podstaw.
0: Tak, że tu jest ugór kompletny, trzeba to zaorać, nawieść, podlać, a dopiero sadzić to dopiero ewentualnie
1: za jakiś
0: czas.
1: Tak, natomiast są trzy rzeczy kluczowe, które są tutaj takim trochę jakby przy tej edycji fundamentem, bo fundamentów czy tam filarów całego projektu jest trochę więcej, ale pierwsza z nich to jest to, co powiedziała Natalia wcześniej a propos serca i gdzieś w trakcie tych pierwszych miesięcy produkcji powstało jedno z głównych haseł tej edycji festiwalu. Serce to portal. Heart is the portal. Moim zdaniem wrażeniem, żyjemy po prostu w czasach, które są tak znieczulone i to nawet tak chemicznie, bo tyle osób po prostu leci na znieczulaczach różnego typu i jesteśmy tak przebodźcowani, tak się przed tym chronimy, że bardzo dużo osób jest realnie odciętych od emocji, zwłaszcza tych młodych. No i no bez czucia tego serca i tego kontaktu z sercem, no to za daleko nigdzie nie dojdziemy do żadnego nowego miejsca.
0: Nic bardziej sojuszniczego nie mogę powiedzieć, jak to, że robię tę audycję właśnie dlatego, że mam wrażenie, że gdzieś to jest po prostu ślepa uliczka, te całe dopaminy, alkohole, narkotyki i kompulsje różnego rodzaju i 17 zakupów w różnego rodzaju aplikacjach i tak dalej, i tak dalej.
1: I tu jesteśmy po prostu... przy drugim filarze, czyli świadoma seksualność, świadome relacje zaczynają się od regulacji układu nerwowego. I tutaj właśnie między innymi na białym koniu wjeżdża Natalia Celej, która się tym zajmuje jako somatyczna działaczka, aktywistka.
0: Ale czy my mamy się, Natalia, powiedz, czy my mamy się czuć w takim razie popsuci? No bo wiesz, to jest też takie trochę, że ludzie mają coś takiego, ja teraz nie mówię w swoim imieniu, tylko mówię w imieniu takiego ciągle, ja też jestem przede wszystkim dziennikarzem, nie edukatorem seksualnym, chociaż może i bym i chciał, tylko mam takie poczucie, że żyjemy w świecie takiego przekazu medialnego, to robisz źle. Gdybyś zrobił to, to by było lepiej. Czyli cały czas taki niedobór, jakby takie poczucie, że coś jest z tobą nie tak. To rozumiem, że Love Revolution to nie jest to miejsce, w którym będziecie mówić, że coś jest z tobą nie tak.
3: Nie, no przede wszystkim...
0: Wiesz, o czym mówię? O takim poczuciu, że cały czas jest ta niedoskonałość.
3: Nie, chodzi o to, że na każdą niedoskonałość można skapnąć krople miłości. Mhm. I przy każdej niedoskonałości... W jakimkolwiek miejscu jesteśmy, możemy powiedzieć sobie, no dobra, co mogę dodać, jaki składnik mogę tutaj dodać, żeby dać sobie, światu lub czemukolwiek, z czymkolwiek to jest związane, trochę więcej miłości. Jak mogę teraz dać 1%, szczyptę, wiesz, 1 milimetr, przesunąć się do miłości.
0: Także w rozumieniu relacyjnej, ale też w rozumieniu cielesnej, w rozumieniu seksualnej, każdej po prostu. Czy to jest coś takiego, że tutaj też w opisie, no jakby stwierdzenie oczywistości, tak? Świat przeżywa kryzys relacji, kryzys odcięcia od uczuć, masowe znieczulenie w ramach ochrony przed przebodźcowaniem. Co macie na myśli? No bo w czasach, kiedy tak dużo mówi się o emocjach, uczuciach, nie wiem, chociażby pop-psychologia nas w tę stronę pcha, no bez przerwy, chociaż oczywiście mój algorytm jest popsuty w tę stronę, tak? Bo więcej tego zawodowo, więcej tego konsumuję. Natomiast ja mam wrażenie, że tego jest dużo. No to gdzie tu jest odcięcie, skoro tak dużo o tym mówimy?
3: No ale mówienie o tym to nie jest czucie. Mhm. To jest najważniejsze. Bo jak często spotykamy się w takich sytuacjach, kiedy prowadzimy dyskusje, takie bardzo intelektualne, nie jesteśmy na poziomie głowy, jesteśmy na poziomie ciała intelektualnego, a przecież mamy jeszcze emocjonalne, energetyczne, fizyczne i dyskutujemy na temat czucia, nie czując.
0: Nie decydując się na co? Krok dalej, czy nad pracę nad tym, jak to wygląda? Bo chciałbym to zrozumieć dobrze.
3: Właśnie strach przed spotkaniem się ze sobą wygrywa zazwyczaj. I to, co ja zauważyłam głównie w pracy z klientkami i w tym właściwie, dlaczego w ogóle robimy tą rewolucję miłości, to dlatego, że kolejnym krokiem jest po prostu wybieranie czucia tych niewygodnych części, od których uciekamy. Czyli jak mówię o tych kompulsjach, no to te kompulsje nas tak naprawdę tak przebodźcowują, ale po co nas przebodźcowują? Po to, żebyśmy nie czuli. Ale czego żebyśmy nie czuli? Żebyśmy nie czuli siebie. A co się stanie, jak poczujemy siebie? Ojejku, okaże się, że tam jest tyle rzeczy, których nie chcemy o sobie wiedzieć, że no właśnie tam możemy skapnąć tą miłość.
0: Zgłaszasz się, Natalia, mów.
2: Tak, zgłaszam się.
0: Bo tutaj jest bardzo trudno zapanować nad 5 dyskutantami, ale jak państwo słyszą, wcale nie aż tak trudno.
2: Jeśli chodzi o to, powiedziałeś o tej pop-psychologii i tak dalej, i wydaje mi się, że teraz nawet w dobie tych social mediów mamy takie wrażenie, że ta seksualność, ten rozwój to jest kolejny projekt, a my chcemy od tego odejść. Czyli nie jako...
0: A, taki projekt do doskonałości, tak, że też w tym muszę być doskonały.
2: Kolejna tabelka Excela, czy ja jestem, jeśli chodzi o seksualność, no to teraz muszę się rozwijać, muszę czuć ciało, muszę mieć lepsze orgazmy, muszę robić lepiej to i tamto.
0: Co ty dotykasz tego, o co też ja tutaj zapytałem, ale... że taki projekt do perfekcjonowania, kolejny zresztą, tak?
2: Tak, ale...
0: obok zarobków, obok, nie wiem, wyglądu też, tak? Fizyczności.
2: Ale nasze ciało tego nie potrzebuje. Ono już ma tak dużo bodźców z każdej strony. Jesteśmy tak po prostu taka fala tego, co powinniśmy w sobie doskonalić, że ta strefa seksualna i naszej cielesności powinna być tym zwolnieniem. Bo tak naprawdę jak zwolnimy, to poczujemy swoje ciało i doskonalimy swoją seksualność, a nie po prostu kolejnymi narzucaniem kolejnych reguł. I właśnie wchodzenia w to ciało i poczucie tego, co na przykład, że musimy...
0: No dobrze, ale to powiedzcie mi o warsztatach, które jak będą się na przykład, jeżeli już wiecie, jak będą się nazywały takie warsztaty, które pomogą uczestnikom festiwalu to zrozumieć.
1: No to może ja się trochę wypowiem na temat...
0: Takiej organizacji. No nie, tak, przyjeżdżasz do Wrocławia, 22 października festiwal. I co się tam dzieje?
1: Festiwal swoją główną część programową, na którą składają się warsztaty praktyczne i takie bardziej wykłady, powiedzmy, rozmawiane lub słuchane, będzie miał w Instytucie Grotowskiego na Grobli. W kilku salach jednocześnie. I tutaj będziemy starały się też tak to opisać, żeby w zależności od tego, na ile ktoś jest chętny doświadczać fizycznie i praktycznie, czyli na przykład wchodzić w interakcję z innymi uczestnikami, żeby mógł swobodnie wejść tam, gdzie będzie czuł, że działa w przestrzeni swoich potrzeb, swoich granic i tego, na co ma w tym momencie gotowość i ochotę.
0: Czyli bezpiecznie.
1: Bezpiecznie. Jeżeli jest osobą, która lubi sobie tylko przyjść i posłuchać, to będą też przestrzeni, gdzie będzie mógł tylko przyjść i posłuchać czegoś, co jest wykładem. Będą spotkania z autorkami książek.
0: Takie dość klasyczne.
1: Dokładnie. Mhm. Będą takie przestrzenie, gdzie można po prostu właśnie być sobie w głowie i nie być zaczepianym przez nikogo. Ale będą też takie, gdzie będzie można pracować ze sobą i pracować ze sobą właśnie w taki sposób kontaktujący się z emocjami, też przez pracę z oddechem, przez pracę z jakimś tam delikatnym ruchem. I przez
0: Czyli mówiąc w języku studenckim, warsztaty.
1: Warsztaty, ale te warsztaty mogą mieć różne stopnie zaawansowania. I to, co ja nazywam edukacją seksualną praktyczną, i tu już właśnie rozmawiałyśmy o tym przed wejściem do radia, miejsce na wiele heheszków. Jest tak naprawdę...
0: Tak, to jest właśnie, jak często... zobaczyłaś, że ja się nie heheszkowałem, to jest plus. To zapusowałem. Normalne.
1: No wiadomo. Natomiast prawda jest taka, że tak, no my edukacji seksualnej mamy pełno w eterze. Mamy pełno po prostu pań od seksu właśnie gadających głów na Instagramie. A jak przyjdzie co do czego, spotykamy się realnie z drugim człowiekiem, zalewają nas emocje, hormony i tak dalej. I my niekoniecznie reagujemy tak, jakbyśmy chcieli, byśmy to
0: Tylko wiesz, że to jest
1: zrobili.
0: Ta edukacja, o której ja mówiłem w tej pop seksuologiczna czy pop psychologiczna, to jest tak, 5 rzeczy, które robisz źle. 5 rzeczy, które sprawią, że będziesz miała lepszy orgazm. 5 rzeczy, które sprawią, że twój facet będzie cię tam wielbił. Albo twoja, wiesz, osoba...
1: Jest też dużo, powiedzmy, wartościowego kontentu. Mimo wszystko, jak przyswaja się go tylko po prostu scrollując w wannie, to nie znaczy wcale, że my w realnym, praktycznym życiu z naszym partnerem albo z obcą osobą zareagujemy tak, jak teoretycznie na głowę się dowiedzieliśmy tego, że może by to miało działanie na plus. Natomiast jest wiele rzeczy, które w przestrzeni samorozwojowej i teraz nie wchodzimy w jakiś, nie wiem, super seks pozytywną przestrzeń, tylko nawet po prostu w takie warsztaty, gdzie ludzie, mówiąc wprost, są ubrani, siedzą i jest to głównie w rozmowie, w jakichś po prostu zadaniach, gdzie można pracować ze swoimi granicami, z nauką komunikacji, z tym, jak to jest na przykład w neutralnej sytuacji obcemu człowiekowi powiedzieć nie i usłyszeć na to: dziękuję, że zadbałaś o swoje potrzeby i swoje granice. Dla wielu kobiet takie ćwiczenie to jest po prostu wodospad po prostu czegoś nieznanego w ciele. I ja tego też prowadząc różnego rodzaju zajęcia z dziewczynami, akurat jakby najbardziej jakby mój ulubiony koń to są zajęcia takie empowermentujące kobiety. No to jest po prostu coś, co przy tym, jak jesteśmy wychowywani, no wciąż w kobietach po prostu jest bardzo głęboko zakorzenione. I dlatego tu jeszcze nawiążę do tej trzeciego filaru tej edycji.
0: Ale do tego chciałbym wrócić, bo to jest super
1: To jest to
0: super
1: powiedzenie
0: ważne.
1: Właśnie, zaczęcie od powiedzenia nie. temu, czego my nie chcemy po prostu przedłużać.
0: A macie wrażenie, że...
1: nie temu, czego po prostu my nie chcemy kontynuować, nie chcemy powtarzać, nie chcemy tego więcej nieść ze sobą. I tu też wchodzimy oczywiście w jakiś rodzaj tego, że no, mamy to hasło o traumach transgeneracyjnych. Wszyscy wiemy, że ileś rzeczy po prostu przyszły do nas w pakiecie już jakby, nie? Rodzinnym, przekonaniowym, społecznym. Ale teraz już wszystkie widzimy. Wszyscy wiemy po prostu o neurobiologii już tyle, że naprawdę jest... Każdy człowiek rodzi się teraz z dostępem do podręcznika o tym, jak działa człowiek. I naprawdę jest pierwszy raz w historii po prostu ludzkości, kiedy my możemy zacząć tą wiedzę praktycznie wdrażać. I to są rzeczy, których można się nauczyć. I naprawdę przećwiczenie w neutralnej sytuacji, moderowanej, z panią prowadzącą, wielu sytuacji jako takiej nawet w rodzaju dramy, czegoś, co, żeby tak to zwizualizować.
0: No rozumiem, że są różne fachowe metody, żeby to się zadziało w bezpiecznej przestrzeni.
1: Poćwiczyć sobie rzeczy, które normalnie, gdy dzieją nam się w życiu i nas po prostu zaskakują, albo po prostu są... powiązane z tym, że faktycznie spotykamy się z osobą, na której nam, nie wiem, bardzo zależy, jesteśmy zakochani i tak dalej, gdzie nie mając w sobie wyrobionego jakiegoś innego impulsu, no często na przykład właśnie nie umiemy powiedzieć nie. Nie umiemy powiedzieć, nie wiem, nie teraz. Nie umiemy powiedzieć nie wiem. I to są rzeczy, które tak jak najbardziej są właśnie edukacją seksualną praktyczną i są w ogóle edukacją praktyczną.
0: A też. Jeżeli mówimy nie, to no, jak sądzę, to dotyczy w większości kobiet. Jeżeli mówimy nie, to zazwyczaj też jest to poczucie winy, no bo głowa jest napełniona tymi wszystkimi, że jak nie, no to już właściwie koniec, że już to
1: jest
0: to
1: bardzo tak wiele.
0: No. A czy tam będzie na przykład taka historia? Ja ostatnio bardzo dużo rozmawiam z młodymi ludźmi na temat tego, jak się zmagają, nie wiem, z kłamstwami Tindera, z kłamstwami na randkach, z oszukiwaniem, naciąganiem, tego typu, no bo to też dotyczy seksualności, to też dotyczy przede wszystkim relacji. To na pewno dotyczy relacji. No, ludzie ze sobą coś tam piszą, później się spotykają, dochodzi do jakiegoś kontaktu, nie za bardzo umieją ze sobą rozmawiać, a te emocje są ogromne i właściwie z tego wychodzą katastrofalne randki. Bardzo dużo tego słyszę, że te randki wychodzą super katastrofalnie albo naprawdę bardzo mocno niesatysfakcjonująco.
1: No czasami nawet nie dochodzi do randki, a już jest ogrom rany z jednej strony.
0: Jakby boli. Tak, Tinder dlatego, kojarzy się z bólem. Tak,
1: no nie
0: Tinder,
1: tylko Tinder
0: szeroko,
1: w ogóle cała ta przestrzeń, bo to nawet przez Instagram można się naciąć. Natomiast to jest właśnie jedna z rzeczy, którą ja na przestrzeni tych ostatnich paru miesięcy bardzo mocno, bo gdzieś tam miałam na horyzoncie cały czas uderzenie też do osób młodszych.
0: Bo to są realne potrzeby. Nie?
1: Bo to są realne potrzeby i to na przykład są rzeczy, których ja bym sobie 15 lat temu nie wymyśliła, bo ich po prostu nie było. To jest, ja to nazywam nową falą po prostu wielu warstw toksu, które powstały i zostały wygenerowane przez to, że mamy bardzo dużo, po pierwsze, możliwości jednoczesnego kontaktowania się z dużą ilością osób, jak po prostu naglowo zamawianie jedzenia, to możemy sobie przeglądać katalogi z ludźmi i to już jest jakaś warstwa, która po prostu dehumanizuje te relacje na samym początku.
0: I... A poza tym stawię to, tutaj to wchodzę w taką trochę ekspercką, mówię, no ale też na podstawie tego, co przeczytałem, czyli z jednej strony nadmiar, z drugiej strony skoro nadmiar, no to nie trzeba się w nic angażować, tak no bo w związku z tym za 2 godziny można mieć coś innego, więc jakby to nie jest wartość, tak?
1: Dlatego my tu jak najbardziej chcemy też wychodzić do realu. I jednak też chcemy jak najwięcej sprowadzać do tego, żeby można było doświadczyć i spotkać się, i spotkać realnych ludzi w żywym życiu. I na przykład Natalia, która pracuje też sporo z właśnie młodszymi osobami jako edukatorka, tutaj właśnie rozmawiając o programie, dostała zadanie specjalne zajęcie się czymś, co ja roboczo nazywam naszym czakramem toksu, bo też mam wrażenie, że często jest to związane konkretnie ze środowiskami młodzieżowymi, które też, no przez to na przykład, jaki słuchają muzyki. No wręcz po prostu jakby w jakiś sposób zaczynają przylepiać łatkę fajności do rzeczy bardzo ogromnie toksycznych i bardzo ogromnie przemocowych. No mamy po prostu całą nową falę jakiegoś szowinistycznego rapu młodzieżowego na przykład. Jest to gra, w którą grają obydwie płcie i jakby gdzie są sami ranni generalnie z każdej strony. Ale też no mój research ostatniego pół roku pokazał, że wiele osób, zwłaszcza młodszych, naprawdę nie zdaje sobie sprawy, no też kiedy krzywdzi te inne osoby. I o tym też między innymi są te warsztaty. I tu Natalia za chwilę może opowiedzieć więcej.
0: A jak one się będą nazywały? Bo to mnie... Znaczy, czy mają swoją, wiesz...
2: Ogólnie to mamy na razie roboczą nazwę warsztaty Toxi. Właśnie chodzi to również o dotyczące social mediów, internetu i ogólnie tego, co się kisi jakby w tych...
0: O, widzisz, najgorzej. Przerwałem ci w środku wypowiedzi.
2: Tak.
0: Najgorzej. Przepraszam państwa. i ciebie. Na tych warsztatach będziesz pokazywała coś, czego... Co jest bardzo, bardzo dużą nowością, właściwie ogromną. No tego 5 lat temu nie było, no może 7, może 9.
2: No u mnie, ja jakby łączę moje 2 doświadczenia, bo ja oprócz tego, że jestem edukatorką seksualną, to również przez 10 lat pracowałam w marketingu. Mhm. Jakby trochę przyłożyłam do tego moją pałeczkę. Uh-huh. I tak naprawdę widzę te wszystkie schematy, które się powtarzają i jak to wpływa na młodych ludzi. Również z tym, że rozmijają się te 2 światy, kobiece i męskie w tym momencie. I mamy też tą... oczywiście chłopcy idą bardziej na prawo, kobiety się tam rozwijają bardziej w tych poglądach na lewo i ciężko im też stworzyć te związki, które będą gdzieś tam oparte na szacunku, bo każdy...
0: No szczególnie jeżeli cały internet mówi ci, że druga płeć jest twoim wrogiem i jest w ogóle podział na manosferę szeroko rozumianą jako kobiety są przeciwniczkami, tak? Wrogami, a nie do relacji. No tutaj było co najmniej kilka, chociażby ta sprzed miesiąca audycja o siostrzeństwie. To była rozmowa o tym, że część męskiej internetowej sfery na samo słowo siostrzeństwo reaguje wrogością i takim, jakby nic się nie dzieje, tylko pada samo słowo, tak? Albo feministka, tak? To jest od razu wróg. Od razu podejrzany, od razu ktoś, kogo trzeba atakować. To się dzieje automatycznie.
2: Bo bardzo łatwo wytworzyć wroga, bo jeśli ktoś jest w pewnych relacjach nieszczęśliwy, sam siebie nie toleruje, nie lubi, nie akceptuje, to łatwo znaleźć wroga, w którym on po prostu może jak worek bokserski napierdzielać, nie? Mm-hmm. I o to chodzi, że ci guru tych wszystkich męskich, toksycznych relacji, oni wyciągają tych nieszczęśliwych mężczyzn i tworzą jakiegoś...
0: No wiesz, armię trochę. Armię to się trochę. Zaczęła robić armia, no bo internet jest łatwy do tworzenia armii. O czym wiedzą, nie wiem, wywiady z państw typu, nie wiem, Rosja, tak? To łatwo jest zrobić to, bo jest narzędzie po prostu, żeby to zrobić.
2: I te hasła są bardzo proste. Mm-hmm, tam nie ma rozkminy, tam ludzie nie zastanawiają się nad emocjami, co w tej drugiej osobie siedzi, dlaczego ona na przykład w jakiś dany sposób postąpiła. Tam są bardzo proste, łatwe do przyjęcia zasady, które oni mogą spełniać i czuć się...
0: Właściwie takie nagłówki, tak? Hasła, jakieś takie...
2: Tam się za dużo nie myśli. No, tak przyjmuje.
1: Ja bym też powiedziała, że ponieważ no, gdzieś tam grawitujemy...
0: Ale rozumiem, że na festiwalu będzie to rozkładane na czynniki pierwsze podczas jakiegoś tam spotkania, żeby pokazać, hej, słuchajcie, to tak nie działa, gdzieś tam ktoś wami manipuluje, gdzieś tam ktoś wrzuca wam w głowę, no to chyba to, co ja powiedziałem motto tej audycji, właściwie mówię to co tydzień, czyli że no przychodzimy na różnego rodzaju relacje z wgranymi schematami do głowy i nie za bardzo wiemy skąd one są, ale mamy je. To jest przekonane. No rozumiem, że tam na tym festiwalu będzie można przynajmniej część tych schematów po prostu rozłożyć, no rozerwać je tak sobie.
1: Tak, dlatego program też będzie miał swoje hasła przewodnie różnych pionów i jest dosyć mocno pofragmentowany pod kątem potrzeb różnych grup. I na przykład młodzi chłopcy są konkretną grupą, dla której jak dla mnie w tym sezonie najważniejsze będą tematy takie jak złamane serce. Na przykład dużo mówimy o różnych rzeczach związanych z kryzysem psychicznym wśród mężczyzn i tak dalej.
0: Bardzo hasło dużo.
1: Złamane serce, które gdzieś leży po prostu wielokrotnie u podnóża tego wszystkiego, czy to jest samotność, czy to jest odrzucenie i w ogóle, które jest już jakimś tym pierwszym krokiem przed przyznaniem się, do przyznania się, że w ogóle mamy serce i że to nie chodzi tylko o na przykład posiadanie dziewczyny czy coś tam, tylko że ja sam ze sobą czuję się właśnie nieszczęśliwy. Będzie tutaj taką przestrzenią.
0: A będzie coś o samotności?
1: Tak.
0: Bo
1: tak.
0: Wiesz co, ja jestem fanatykiem to może za dużo powiedziane, ale wielkim piewcą statystyki. Ja bardzo lubię rzucać na takie nasze, bo żyjemy w jakiejś tam bańce tutaj ludzi, którzy się zajmują z waszej strony edukacją, a z mojej strony dziennikarską rzeczą związaną z seksualnością, czy intymnością, emocjami. I jest taka pokusa, żeby myśleć, że wszyscy tak mają. Że wszyscy też myślą tak jak my. Podczas gdy później rzucasz to na statystykę i na przykład, nie wiem, połowa ludzi do 30 roku życia właściwie realnie cierpi z powodu braku, z powodu nieznajomości, uczucia miłości, takiego zwykłego
1: Tak, i to
0: nie
1: jest
0: bycia
1: właśnie...
0: zakochanym. Połowa Amerykanów nigdy nie czuła uczucia.
1: Dokładnie tak. Ja te
0: zakochania.
1: Statystyki dosyć wnikliwie też gdzieś tam sobie przerobiłam, bo faktycznie mam wrażenie, że z jednej strony dominuje tak dużo tych różnych treści o seksie, o miłości, o relacjach, że wiele osób, które tego czytają, ma poczucie, że tylko oni jedni na świecie nie są w żadnym związku i że po prostu wszyscy już na pewno się połączyli w pary. A jest odwrotnie. No, nigdy na świecie nie było tak mało osób, które uprawiających seks w ogóle.
0: Tak,
1: i tak,
0: tak
1: mało
0: to jest nieprawdopodobne,
1: osób w
0: biorąc pod uwagę, że tak,
1: tak
0: łatwo
1: mało,
0: jest to zrobić.
1: Dokładnie. I tak mało osób, które tam, nie pamiętam, chyba do 35 roku życia, nigdy nie były w żadnej normalnej tak zwanej relacji, z drugą osobą. Czy
0: mówię o tych
1: bardziej, czy mniej romantycznej, czy skonsumowanej fizycznie, czy nie. Tylko w ogóle w żadnym związku. Nie mają takiego doświadczenia. Więc jakby to jest zaadresowane tutaj. Z jednej strony chcemy stworzyć jak najwięcej przestrzeni, nazwijmy to alarantkowych, ale też po prostu spotkaniowych, żeby ludzie faktycznie mogli zacząć się bez tego napięcia, że szukają w tym momencie żony, zacząć ze sobą spotykać i wchodzić w interakcje. I w tych interakcjach też uczyć się nowego sposobu rozmawiania, nowego sposobu obecności, świadomej obecności, świadomych właśnie fundamentów świadomej relacji, tak? Która jest osadzona w tym, co się dzieje tu i teraz, a nie w jakichś, nie wiem, projekcjach, z którymi przychodzę drugiej osoby. No i też w tym, że wiele osób jest po prostu poranionych. Jesteśmy poranieni, jesteśmy przestraszeni. Mamy za sobą jakby no też ileś tam już, prawda, sezonów tego, co rodzice i poprzednie pokolenia przerobiły, co poszło nie tak. Więc jakby startujemy z takiej dosyć poturbowanej jakby przestrzeni. Tak, nie z
0: jak
1: przestrzeni.
0: Jak powiedziałem,
1: i dlatego to Revolution, ja tutaj dopisałam, is restarting the system. To chodzi o restart systemu, bo ten system, który mamy, powstał na totalnie jakimś po prostu fatalnym fundamencie. No i tutaj jesteś ze czterema kobietami. I ja w zeszłym roku to było, byłam na takim spotkaniu z kolektywem Camellia, który pokazywał film Diva Futura i tam jedna z dziewczyn, chyba to była Ola, powiedziała właśnie o tym, że jeszcze nigdy nie było na świecie rewolucji seksualnej kobiet. Nigdy. Przecież każda rewolucja, która była, którą nazywamy obyczajową czy jakąś tam, ona była robiona po prostu i pisana męskim okiem. Nie było, po prostu kobiety nie miały głosu, nie? Jakby my dopiero teraz uczymy się o kobiecej fizjologii, więc w ogóle o czym my mówimy, nie?
0: Mam wrażenie, że moment, kiedy ja zacząłem w ogóle stykać się z tym tematem, to ja wiem dobrze, że to był 2002 rok. No to... To było, wiesz, no, 10 lat po tym, jak powiedziano, że homoseksualizm nie jest chorobą, a badania nad takie fizjologiczne, w sensie medyczne badania nad łechtaczką miały 5 lat. No, więc
1: no właśnie,
0: o czym
1: więc
0: my mówimy.
1: Dlatego to, co my robimy,
0: nie?
1: Teraz i ja jakby no, celowo gdzieś w to podkreślam, że to nie jest sensu stricte z zamierzenia feministyczne. W ogóle ten projekt, teraz w ogóle sobie przypomniałam, że to nie padło nigdzie. W oryginale miałam taką wizję, ponieważ byłam gdzieś tam w tym świecie teatralno muzycznym, że ja go zaczęłam w ogóle robić z zespołem gdańskim Dick for Dick, który miał wystąpić w roli, zresztą wystąpił w roli oficjalnych ojców.
0: Widziałem ich wiele razy.
1: W roli ojców rewolucji. I jak ja sobie teraz jakby z chłopakami spędziłam dużo fajnego czasu, pracując też z nimi, robiąc tam jakieś kostiumy i różne rzeczy. Natomiast no, ja uważam, że to była ręka opatrzności, że ten projekt, który jest teraz tym, czym właściwie ja czuję, że chciałabym, żeby był, no powstawał po prostu no właśnie z czterema facetami z mocno glamrockowym usposobieniem w roli głównej i totalnie to jest coś, co mogą napisać na nowo tylko kobiety, bo po prostu tę wiedzę, która jest potrzebna, mają póki co, no niestety, ale kobiety. I to jest wiedza i o relacjach, i o emocjach, i przede wszystkim głos tej drugiej strony, no bo mówimy o jakiejś wojnie płci, ale tak naprawdę jakby no kobiety się nie wypowiedziały,
0: każdy ekspert,
1: nie? Jeszcze.
0: Każdy ekspert, który przychodzi do tej audycji, mówi podobnie, że jeśli chodzi o taką gigantyczne parcie, głód rozwoju, to mężczyźni mają wiele do nadrobienia. To jest w ogóle, to są dwie różne sfery, czyli kobiety, które są super chętne, świadczą o tym chociażby moje tutaj słuchaczki, które, nie wiem, zakładają jakieś kluby silnych kobiet, albo wspierające, albo edukujące w Ełku, w Aleksandrowie Łódzkim i one były tutaj gościeniami, albo na przykład, nie wiem, idą na to, żeby zostać edukatorkami, bo mają takie chęci i no, ten procent mężczyzn wśród tych, którzy tak mówią, dobra, to ja teraz po prostu dla własnego dobra się rozwinę, jest mniejszy. Ja muszę, bo tak. Mamy godzinę, która już właśnie się za chwilkę skończy.
1: Ale ty tylko zaspoileruję, że będzie, słuchaj, to jest bardzo ważne, bo to, żeby nie było, że będzie znowu tylko o kobietach rozwiniętych i po prostu mężczyznach, którzy są w tyle. No jakby gdzieś tam padło hasło, że tu mamy zmęczone kobiety i mężczyzn w kryzysie i trochę tak jest. I z tego startujemy, bo też jakby te kobiety, mimo tego, że się porozwijały i robią różne rzeczy, no też jakby łączy nas to, że my jakby, to nikt tu nie chce być jakby sam finalnie. Mhm. I zwłaszcza jeżeli no, jesteśmy w tym heteroświecie, no pojawiło się już zjawisko heteronostalgii. Ja jestem romantyczną anarchistką, też niestety heteroseksualną i wydaje mi się, że to jest jakby problem dla wszystkich, że jest jak jest, nie? Natomiast no, kobiety po prostu mówią nie wracaniu do miejsca, z którego wyszły i to wyjście kosztowało je bardzo, bardzo, bardzo dużo wysiłku i pokonanie naprawdę
0: czyli
1: wielu,
0: nie będzie powrotu i nie będzie tych kompromisów, nie będzie zgniłych, ja mówię, takich zgniłych kompromisów, nie że żeby coś mieć, to godzę się na
1: tym. To jest totalnie ta rewolucja i ja wierzę, że ta rewolucja leży jednak w rękach facetów, bo to do nich należy teraz ten krok, żeby przyjąć tą piłkę i zacząć grać w nową grę.
0: Mówimy o tym samym, to znaczy ja słysząc i prowadząc tutaj na przykład z Michałem Sawickim audycję o mężczyznach i próbowaliśmy powiedzieć, właściwie Michał, ale ja też zadawałem pytanie w ten sposób, że z kolei po męskiej stronie jest zrozumienie, że można tylko wygrać. Że można, dowiadując się rzeczy, rozwijając się, można wygrać takie rzeczy, o jakich się nie śniło, udając, że nie chce się
1: rozwijać. I kobiety też nie są przeciwne jakby
0: dokładnie,
1: mężczyznom, są
0: dokładnie.
1: Przeciwne pewnym zjawiskom.
0: Ale w internecie funkcjonuje coś takiego, jak że edukacja, rozwój, feminizm i tak dalej jest czymś, co ma mężczyzn, nie wiem, pozbawić znaczenia, skrzywdzić i tak dalej. To jest
1: dlatego
0: nic
1: szukamy
0: bardziej fałszywego.
1: Sojuszniczych postaci męskich.
0: To macie jedno. Marcin Klimkowski się nazywa i 369
1: będzie
0: audycja.
1: Będzie też premiera książki poświęconej seksualności mężczyzn, napisanej przez Wokę Ilnicką, która parę lat temu napisała o seksualności kobiet. I teraz będzie cały dział poświęcony temu, co mężczyźni mają do powiedzenia. Więc dla nich jest tutaj też miejsce i właśnie Dominika, która najmniej zabierała głosu.
0: No tak się złożyło, ale to wiesz, jesteście kolektywem, ja to tak traktuję, natomiast ty będziesz odpowiadała za przestrzeń targową, czyli to też jest trochę targową, czy co? To znaczy, że będzie można coś po prostu kupić.
3: Tak. Kuratoruję przestrzeń market, Love Market i wyszukuję takich marek, które tworzą wspaniałe rzeczy, ale często są albo za małym graczem na duże targi, albo tworzą coś, co się nie nadaje na duże targi, ponieważ na przykład jest zbyt kontrowersyjne. I też wyszukuję marki, które tworzą w zgodzie z naturą, z etyką. I jest ich bardzo dużo. Mamy w Polsce wspaniałe firmy. I właśnie jeżeli ktoś czuje, że to byłoby miejsce dla niego, to bardzo proszę, żeby się zgłosił.
0: Super. Reklamujemy. W tym sensie mówimy o tym, że rzeczywiście można dużo zrobić, bo ja mam wrażenie, ja badałem ten rynek. Zresztą miałem tutaj kilka rozmów z przedstawicielkami takich, nie wiem, czy to sklepów, czy bardziej, ja bym to nazwał bardziej platform internetowych, które oferują na przykład produkty premium, ale w tym rozumieniu takim bardziej niecenowym, tylko po prostu tutaj w głowie premium, że to jest jakieś takie no nieproste dildo, mówiąc krótko, tego typu rzeczy, tylko coś bardziej zaawansowanego i mam wrażenie, że to jest rzesza wspaniałych ludzi, którzy robią takie rzeczy, natomiast oni nie mają siły za sobą takiej jednej marki, która by robiła wszystko, takiej, nie wiem, jakiejś korpomarki, coś takiego.
3: No sama jestem twórczynią dosyć specyficznego produktu, bo jest to porcelanowe dildo.
0: Ja miałem okazję zobaczyć je, więc powiedziałem słowo zachwytu, które akurat tak się składa, że w języku polskim jest równoznaczne z przekleństwem, ale to jest słowo zachwytu, więc byłem tak zachwycony tym,
3: tak,
0: co się
3: pod marką
0: tutaj...
3: Femi Figa powstaje porcelanowy masażer intymny dla kobiet, który jest właśnie jakby zachęca obiektem, który jest zbyt ładny, żeby chować go do szuflady, a stworzyłam go po to, żeby sobie postawić na półeczce i żeby nam przypominał o tym, że jest, jak ważna jest nasza przyjemność, jednocześnie jest też użyteczny i nie pęka. To już uprzedzam, bo to zawsze jest, czy jest zimny i czy nie pęka.
0: Co jeszcze będzie można tam zobaczyć? Czy takie po prostu targi w tym sensie, nie wiem, masażery, bieliznę, gadżety, takie, żeby, wiesz co, powiem za siebie, bo ja kilka razy brałem udział w, może powiedzieć, targach, no może nie takich festiwalach, ale targach i wtedy jest takie, hej, jak już tam jestem, to chcę z czymś fajnym wyjść, żeby wzbogaciło moje życie seksualne na przykład. Ale... Wiele osób ma takie łaknienie, nie tylko warsztaty, nie tylko wykłady, nie tylko kupienie książki, ale też po prostu kupienie czegoś, tam będzie taka przestrzeń.
4: Tak, ale często są to też olbrzymie targi, gdzie nie wiemy, co ostatecznie wybrać. Dlatego tych marek będzie niewiele, bo myślę, że około 20. Mamy jeszcze kilka wolnych slotów, także jeszcze raz zachęcam do zgłaszania się. Będą niszowe perfumy, będzie biżuteria, będzie ceramika, porcelana, gadżety erotyczne. Myślę, że bielizna też się znajdzie. Ubrania upcyclingowe, bo to też jest o tej miłości, nie tylko właśnie erotycznej, fizycznej, ale też o miłości do natury i do niewytwarzania większej ilości niebezpiecznych. Niepotrzebnych rzeczy. Dziękuję.
0: Szanowni Państwo, jeśli to teraz będzie opinia, nie fakt. Bo fakt to dopiero ewentualnie fakty sprawdzą tę opinię. Jeżeli takich miejsc jak Love Revolution Festival będzie więcej, albo jeśli takie inicjatywy jak Love Revolution utrzymają się, zdobędą popularność i będą przyciągać coraz więcej osób, to w mojej opinii bardzo głębokiej, nie że świat będzie lepszy, oczywiście też, ale... życie wielu osób stanie się lepsze. Tak to działa. Zdobycie wiedzy, edukacji, oswojenie się z różnymi rzeczami, poznanie rzeczy, które tam zostaną pokazane, albo nauczenie się rzeczy, o których na przykład nie miało się pojęcia, to jest coś nieprawdopodobnego. Wielokrotnie tego w życiu doświadczyłem i radocha jest taka, że jakby uśmiech nie schodzi z twarzy. No i z serca chyba, bo to o sercu całe to wydarzenie. Jeszcze raz przypomnę, Love Revolution Urban Showcase Festival 22 do 26 października we Wrocławiu. Państwa i moimi gościniami były sprawczyni zamieszania Marta Stoces, Natalia Celej, Natalia Kwaśnicka i Dominika Drob. Bardzo wam serdecznie dziękuję i życzę super powodzenia. A jak coś tam, to Państwo piszą klimek@radio357.pl, to ja skontaktuję to wszystko, jakoś tam znetworkingujemy, tak się mówi. Bardzo wam dziękuję.
1: Dzięki.
4: Dziękujemy.
0: Dzięki. Powodzenia życzę. Będzie dobrze, nie?
1: Pewnie.
4: No już jest teraz lepiej.
3: Super.
4: No,
3: już jest dobrze.
0: Dobranoc i do usłyszenia za tydzień.
5: Radio 357.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobicie Bart, my tle.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Minęła 21.
2: Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór. W dzisiejszym Placu na Rozdrożu wita się z Państwem Grażyna Morek. Audycję realizuje Milena Krupińska, a nasz dzisiejszy temat to fenomen lalki Bolesława Prusa. Będziemy dziś rozmawiać o realiach epoki w powieści, która była ekranizowana wcześniej dwukrotnie, która jest wystawiana na deskach teatrów, na jej podstawie powstał nawet musical. W tym roku wraca do nas ze zdwojoną siłą. Już za miesiąc premiera dwóch dużych ekranizacji, serialowej w reżyserii Pawła Maślony i kinowej Macieja Kawalskiego. Najnowsze wydanie magazynu Twój Styl odkrywa rąbka tajemnic, jeśli chodzi o tę pierwszą produkcję i podsuwa ciekawy trop. Twórcy serialu chcą przyjrzeć się bohaterkom Prusa z perspektywy, której sam pisarz, mężczyzna XIX wieku, nie mógł im dać. Lalka zbuntowana, lalka zreinterpretowana, czy może jednak klasyczna, uwięziona w realiach epoki? I właśnie o realiach epoki, czasach posagów, konwenansów, ścisłej hierarchii społecznej porozmawiam za chwilę z moimi gośćmi. Proszę z nami zostać i wsłuchać się w tekst utworu ze zwiastunu serialowej Lalki.